0: Sezon ogórkowy.
1: Przypomnę, że gościem programu jest dzisiaj Marek Gaworski, który mówił nam dość sporo o aplikacji Project Castle, którą można bezpłatnie pobrać i dzięki niej odnajdywać zamki i pałace, poznawać ich historię. Ta aplikacja jest bezpłatna i na bieżąco uzupełniana. Dodam, że nasz gość jest autorem ponad 100 publikacji dotyczących zabytków w całej Polsce i teraz opowie trochę o tym, jakie miejsca można odwiedzać, bardzo ciekawe też w sąsiednich regionach, o co go także zapytałam. Jakie zamki i pałace rekomenduje blisko Opolszczyzny?
2: Tak, nawiążę, akurat w tym tygodniu ukazał się wywiad ze mną w pewnym tygodniku, gdzie też redaktor zadał mi pytanie: Marku, no to pokaż takie miejsca, które chciałbyś polecić. I ja powiedziałem: nie pokażę, bo wystarczy zamknąć oczy, położyć palec na mapie pierwszym lepszym miejscu i nagle się okaże, że tak, że właśnie tam jest coś ciekawego, ale zaraz wrócę do województw ościennych, ale ja się śmieję, to taki żarcik był w tym tygodniku, bo jako Ślązak to najchętniej proponuję turystom Kozłówkę w województwie lubelskim. Ale dlaczego? Dlatego, że my zaniedbujemy jakby te dalsze rejony. My jesteśmy bardzo przywiązani do naszego Śląska. My jako Ślązacy, czyli Opolanie, Dolnoślązacy, mieszkańcy województwa górnośląskiego. I bardzo rzadko lubimy jeździć gdzieś dalej, ale jak mamy pojechać gdzieś dalej, to naprawdę ja proponuję zobaczyć te takie przepiękne pałace w naszej Polsce typu Kozłówka, gdzie czas się zatrzymał, ale nie pod względem negatywnym, ale pod względem pozytywnym. Ten pałac zawsze jest i będzie dla mnie takim wskaźnikiem tego, jak może wyglądać obiekt z dawnych lat w obecnym czasie. Po prostu ten pałac kipi pięknem. No szkoda, że jest tak daleko. Ale wracając do nas bliżej, no to oczywiście, jeżeli chodzi o województwo opolskie, to nie muszę nikogo zachęcać do tego, żeby zwiedzał nasze województwo, ale w najbliższej okolicy. No jeżeli chodzi o województwo śląskie, mamy bardzo blisko pałac w Pławniowicach. Mamy zamek w Raciborzu. Mamy klasztor, pałac w Rudach Raciborskich. Mamy zamek w Pszczynie. No niedaleko jest oczywiście Jura Krakowsko-Częstochowska, po której możemy chodzić, gdzie możemy zwiedzać zamki przystosowane do zwiedzania, czyli Ogrodzieniec, Mirów, Bobolice, Siewierz, Rapsztyn. Co jeszcze z województwa śląskiego? Pałace w Sosnowcu. Jeżeli chodzi o Dolny Śląsk, no to chyba nie mamy tyle czasu, żeby pokazywać. To najbliżej może ukochany pałac w Kamieńcu Ząbkowickim. Zamek na Skale w Trzebieszowicach. Pałac w Kamieńcu koło Kłodzka. Zamek w Ząbkowicach Śląskich. Pałace we Wrocławiu. Pamiętajmy również, że we Wrocławiu, który jest mało znany z obiektów tego typu, no to Muzeum Miejskie to jest miejsce, w którym dawniej rezydowała rodzina królewska pruska. Więc muzeum ma również przepiękne sale do zobaczenia i naprawdę mógłbym tak mówić.
1: To Marek Gaworski, autor ponad 100 publikacji poświęconych zabytkowym obiektom w Polsce, współtwórca aplikacji Project Castle, którą

0: Radio Opole. Powtórki, które nie dają o sobie zapomnieć.
1: Dobry wieczór Państwu, Agnieszka Ziętarska. Dzisiaj będziemy rozmawiać o tym, w jaki sposób dzisiaj uczyć fotografii, bo żyjemy w świecie audiowizualnym, w którym świat opowiada nam fotografia, obraz, zdjęcia. Wydaje się, że potrzebujemy wnikliwego dzisiaj, takiego edukacyjnego patrzenia na to, w jaki sposób nie tylko fotografii uczyć, to znaczy robienia zdjęć, ale także w jaki sposób uczyć odbioru. Mówi się, że najpierw jest widzenie, a potem myślenie, że świat nie jest do końca ustalony poznawczo. To sposób widzenia rzeczywistości i świata wpływa na to, jak ten świat przetwarzamy, jak go percypujemy, co widzimy i czego nie widzimy. O tym wszystkim rozmawiać będziemy dzisiaj z Grzegorzem Husakiem, fotografikiem, fotografem, ale też nauczycielem i wykładowcą. Dobry wieczór.
2: Dobry wieczór.
1: Grzegorzu, uczysz w Instytucie Sztuki Uniwersytetu Opolskiego fotografii, a także w Liceum Ekonomicznym Technik Fotografii i Multimediów. Jakie dzisiaj wyzwania stoją przed wykładowcą, nauczycielem? W jaki sposób uczyć młodych ludzi fotografii i z czym w ogóle przychodzą do tych szkół studenci, uczniowie?
2: To zależy. Aczkolwiek panuje takie przeświadczenie, że dzisiejsza młodzież jaka to nie jest, prawda? Słyszy się to chyba od zawsze, od wieków, tak? To jest taka maksyma powtarzana przez wielu, że jaka ta dzisiejsza młodzież nie jest trudna, dziwna, nieucząca się czy niezaangażowana. Mam raptem parę lat doświadczenia, chociaż no 11 rok pracuję już w szkole ekonomicznej, więc trochę tych absolwentów wypuściłem i zauważyłem, że mamy do czynienia z taką parabolą, czyli zdarzają się słabsze i zdarzają się mocniejsze grupy. Nie wiem, nie mam pojęcia, od czego to może zależeć, szczerze mówiąc, ale pewno są też te różnice pokoleniowe, bo no jednak jest coraz więcej różnicy, prawda? Z każdym rokiem młodzież staje się inna, ma troszeczkę inne zainteresowania, więc oczywiście staram się zawsze dostosować język wypowiedzi, dostosować formę wypowiedzi do moich rozmówców. Staram się szukać tego porozumienia między nimi, między nami, bo nie chodzi tylko i wyłącznie o to, żeby tej fotografii nauczyć, ale też, żeby znaleźć jakąś taką nić porozumienia obustronną. Jeżeli to się udaje, to potem jest z górki. Tak naprawdę to jest chyba klucz do sukcesu. Tak zauważyłem po tych paru latach nauki. Początki były bardzo trudne, zarówno dla mnie, jak i dla moich uczniów. Ale teraz już chyba idzie z górki.
1: Ale w jaki sposób uczyć się obrazu i patrzenia? No bo żyjemy w takim świecie, który jest opowiadany przez obrazy, ale bardzo często, przynajmniej w popkulturze czy w publicystyce, mamy zalew tych obrazów, które wywołują lęk, strach, niepokój. Dużo jest tego więcej niż pozytywnych obrazów. Mówi się nawet o takich badaniach, które pokazują, że my tak naprawdę zaczynamy się bać i świat nie postrzegamy prawdziwie. Wydaje nam się, że świat jest inny niż on jest naprawdę. Czy to, w jaki sposób patrzymy na fotografię, czy to, jakie zdjęcia wybieramy, jest kluczowe według Ciebie w edukacji fotograficznej? Takiej w ogóle audiowizualnej, bo też rozumiem tę edukację fotograficzną jako taką audiowizualną.
2: Tak, niewątpliwie nie da się nauczyć człowieka obcowania ze sztuką, z kulturą, z obrazem bez bazowania na tym żywym obrazie. Jak tej fotografii uczyć, żeby była zrozumiała? Oczywiście od wieków fotografia jest obiektem kreacyjnym, jest rzeczą kreacyjną. Nigdy nie było tak, żeby robiąc zdjęcie było, czy stanowiło ono taki w 100% czysty dokument. Nawet najczystszy w swej postaci dokument jest swego rodzaju jakimś działaniem wybiórczym. Więc to w zasadzie już stanowi o pewnym wyborze, subiektywnym wyborze fotografa, co chce fotografować, w której chwili akurat naciśnie spust migawki, prawda? W jakich okolicznościach, jaką emocję uchwyci. No jeżeli mówimy o fotografowaniu obiektów, które w zasadzie zazwyczaj wyglądają tak samo, prawda? No bo weźmy pod uwagę początki fotografii, gdzie tematem był albo obiekt architektoniczny, albo dalekie podróże, czyli dokumentowanie piramid, czy jakiś pozostałości po dawnych kulturach, czy była to w końcu fotografia krajobrazowa, no to jednak można było ją pokazać z innej perspektywy, można było wybrać inną porę dnia. To decydowało de facto już o pewnej takiej dozie kreacyjnej. Także już od początku mamy do czynienia z właśnie subiektywnym wyborem, z jakimś takim działaniem z premedytacją. Teraz, idąc tym tropem dalej, fotografia reportażowa, która właściwie ma swoje początki w fotografii wojennej, nie rodzi się z czegoś pozytywnego, ale dyktuje pewne warunki, jak fotografować do tej pory. Wielu znakomitych fotografów współcześnie bazuje na tych wszystkich dotychczasowych doświadczeniach dawnych mistrzów fotografii, nie wiem, Roberta Kapy chociażby, prawda, współzałożyciela Magnum, agencji fotograficznej, więc no, najlepsze fotografie gdzieś tam wedle tych zasad wciąż funkcjonują. Także jak uczyć tej fotografii, jak patrzeć na tą fotografię? No, uczyć na klasyce, bazując na obrazie klasycznym, tak? Bazując na mistrzach, oglądając tych mistrzów, ale do czego zawsze namawiam? Chodzić na wystawy, oglądać dobre albumy fotograficzne, oglądać dobre reprodukcje, nie tylko te w internecie. Oglądać nawet magazyny związane z kulturą i sztuką. No bo fotografia, czy nie da się fotografii nauczyć, czy inaczej, nie da się być dobrym fotografem albo teoretykiem fotografii bez zahaczenia o inne dziedziny sztuk wizualnych.
1: Czy twoi uczniowie byli już, twoi studenci byli na tej wystawie, którą możemy oglądać w Opolu w ramach 16. Polskiego Festiwalu Fotografii? To zachęcamy. To opowiedz trochę o tej wystawie, bo ona jest niezwykle interesująca. To jest także taka wystawa zdjęć, która pokazuje perspektywę widzenia i też bada to, w jaki sposób nasze oko widzi. Pokazuje nam iluzje świata, które są.
2: Może się najpierw wytłumaczę, dlaczego nie byli, bo to takie trochę może dziwne, ale może to kwestia terminu. Początek wakacji, startuje Festiwal Fotografii i tutaj większość studentów zaabsorbowanych jeszcze sesją egzaminacyjną, dyplomami, zaliczeniami przedmiotów, także pewnie to ich pochłaniało w 100%. Więc rzeczywiście miasto było puste, nie było widać studenckiego życia na zewnątrz. No wśród uczniów też właściwie pożegnali rok szkolny, więc pewnie myślami dawno na wakacjach. A wracając do mojej wystawy, rzeczywiście badam różne perspektywy postrzegania rzeczywistości, postrzegania świata. Wykorzystuję w tym celu proste narzędzia, bo używam aparatów na klisze, na film. Fotografuję przede wszystkim w technikach czarno-białych. Też używam filtrów kolorowych dla pogłębienia kontrastów barwnych, ale no, sprowadzających się do czerni-bieli, do świateł i cieni tak naprawdę. I tutaj poniekąd z jednej strony zaczyna się moja kreacja, ale tak naprawdę bazuje na czystej optyce, bazuje na czystej fizyce, czyli na takich oczywistych, jakby nie patrzeć, zjawiskach, które generują jakiś obraz, który finalnie, czy w efekcie końcowym, nie wygląda dokładnie tak, jak postrzega go człowiek.
1: Te fotografie są też umieszczone na bardzo ciekawych strukturach.
2: Tak, są wydrukowane na dibondzie srebrnym, jeszcze takim charakterystycznie szczotkowanym, czyli z specyficzną strukturą słoi, co faktycznie pogłębia ten efekt odmienności, ale nie tylko, bo to są fotografie, które należy oglądać na żywo. Czyli nie da się tego zreprodukować w żadnej postaci, chociaż ostatnio spróbowałem zrobić zdjęcie w pełnym słońcu, czyli ustawiłem jedno ze swoich zdjęć w pełnym nasłonecznieniu, to znaczy słońce uderzało dosłownie bezpośrednio na fotografię, przez co stworzył się w jej punkcie dosyć mocny odblask. W tym momencie musiałem mocno obniżyć ekspozycję zdjęcia, żeby zbliżyć się do rzekomego właściwego, docelowego efektu. Aczkolwiek tutaj mamy do czynienia nadal z czymś, co jest nieruchome. Natomiast mimo, że to są fotografie, one żyją, one się ruszają właśnie dzięki światłu, dzięki temu, w jaką pozycję przybierzemy i w jakich okolicznościach będziemy je oglądać.
1: Czyli stawiasz pytanie, tak jak piszesz w tekście, który jest na wystawie, stawiasz pytanie o naturę rzeczywistości, to znaczy o to, czy postrzegamy obiektywnie, czy widzenie jest jedynie fenomenologicznym konstrukcją naszych zmysłów. To jest także bardzo ważne pytanie dzisiaj w świecie, który jest światem manipulacji cyfrowej, kiedy tak naprawdę nie wiemy, co jest prawdziwe, a co nie. Dzisiaj jeszcze dochodzi do tego kontekst sztucznej inteligencji, co jest wytworzone, co jest zrobione przez człowieka i ty tak naprawdę pokazujesz poprzez tą wystawę, że my w tych iluzjach jesteśmy cały czas.
2: Tak, bezwzględnie na technologię, na czasy. No żyjemy w takim matriksie, można powiedzieć.
1: Benjamin pisał o tym, że żyjemy w czasach reprodukcji, to znaczy, że wszystko możemy reprodukować, wszystko możemy tworzyć. Dzisiaj to jest także pytanie o taką fotografię, która jest fotografią rzemieślniczą, która jest wytworzona w jakimś takim jednostkowym akcie widzenia, a nie na przykład stworzenia przez jakiś system, który weźmie fragment jakiegoś obrazu, fragment kolejnego, fragment i stworzy jeszcze coś zupełnie innego. Ta wystawa jest też trochę o tym, o takiej dyskusji kreowania rzeczywistości, ale też trochę odpowiedzialności fotografa.
2: Tak, ta wystawa, może jest to jeden z jej celów, można powiedzieć, takich test, które stawiam, badawczych test, prawda, czyli co się dzieje w tym naszym świecie, w jakiej iluzji żyjemy, jak ją postrzegamy i dlaczego tak ją postrzegamy, jakie warunki dyktują, prawda, że z pewnej perspektywy przyjmujemy do wiadomości, nie wiem, jakąś tam pulę wiedzy, a z innej, czy ktoś inny może spojrzeć na to zupełnie inaczej, prawda?
1: To są bardzo ważne pytania o rzeczywistość, ale czy nie jest też trochę tak, że widzimy świat, za czym idzie nasza uwaga? To znaczy, że jeśli będziemy widzieć zdjęć czy obrazów, które niosą jakiś przekaz, bardzo dużo, to będzie ogniskować nasz sposób widzenia, czyli taką narrację widzenia, przez to też narrację myślenia. Jeśli przyjmiemy takie założenie, że najpierw jest widzenie, a potem myślenie, bo są takie koncepcje estetyczne, także to czy nie jest ważne, żeby karmić się dobrymi obrazami? A jeśli tak, to gdzie je szukać?
2: No tak chyba działa nasz mózg, prawda? Że to, w jakich kręgach się wychowujemy, to w jaki sposób obcujemy z no właściwie ze wszystkim, co nas otacza. No, jakby tutaj sprowadzamy się do fotografii, do języka sztuk wizualnych, no więc to, jakie treści oglądamy, kreuje nasz sposób postrzegania tej rzeczywistości. To, w jaki sposób będziemy ją interpretować i w jaki sposób będziemy później ją oceniać, co będziemy w ogóle na ten temat wiedzieć, prawda? Także oczywiście jest to niezmiernie ważne, żeby obcować z tym dobrym obrazem. A jak go szukać? Gdzie go szukać? No nie wiem, to z jednej strony jest bardzo proste, tak? Bo mamy dostęp do internetu, mamy dostęp do no, niesamowitych pokładów wiedzy i niesamowitą łatwość wyszukiwania informacji. No ja pamiętam czasy, kiedy siedziało się jeszcze w bibliotece i szukało różnych książek, grzebało się w archiwach, w starych magazynach, starych czasopismach do tego, żeby dotrzeć do jakiejś informacji. Dzisiaj możemy to z łatwością wygooglować, możemy zapytać sztuczną inteligencję. Ona też da nam jakąś odpowiedź. No jednakże nie mamy tej weryfikacji. To znaczy, może starsze pokolenia mają tą weryfikację, bo my przechodziliśmy przez cały ten proces nauki klasycznej, takiej analogowej styczności z książką, z żywym materiałem. Ludzie, którzy bazują wyłącznie na internecie i na tych rzeczach, które znajdują w sieci, to tak naprawdę większość z nich nie ma bladego pojęcia, czemu można zaufać. Tu chyba ważne w tej edukacji jest też wskazanie właściwego klucza, jak wyszukiwać te informacje.
1: Jak wyszukiwać informacje, które są informacjami pozytywnymi, tak, które są weryfikowalne i które najbardziej zbliżają nas do prawdy. Ale potrzeba jest też takich zdjęć, które zwracają uwagę na to, czego nie widać na co dzień. To znaczy, ja myślę tutaj o fotografii reportażowej, którą też się zajmujesz. W ubiegłym roku na 15. Opolskim Festiwalu Fotograficznym mogliśmy zobaczyć także w Opolu twoją wystawę, która była niezwykle interesująca. Ona pokazywała, jaka jest sytuacja zwierząt w Azji.
2: Tak, w tym momencie dotykałem problemu wyzysku na zwierzętach pod rzekomą przykrywką ratowania. Chodziło o słonie konkretnie, które były, nie wiem czy wykupione z różnych takich przestrzeni cyrkowych albo z takich miejsc, gdzie słoń przykuty do łańcucha był zmuszony do pozowania do zdjęć, prawda, w celach komercyjno-zarobkowych. Przy okazji robiąc jakąś sztuczkę, wykonując jakąś sztuczkę cyrkową. Także te słonie zostały zgromadzone w takich rezerwatach w Tajlandii, gdzie przyjeżdżają hordy turystów dzień w dzień w sezonie, grupy się zmieniają co chwilę. No i te słonie uczestniczą w takim, można powiedzieć, zapętlonym rytuale karmienia, kąpieli błotnych, przechodzenia z punktu do punktu. Na pierwszy rzut oka wydaje się to taką idylliczną, jakąś niesamowitą dla tych zwierząt oazą, aczkolwiek no, jest to taka bardzo powtarzalna rutyna. Te zwierzęta wcale tego nie muszą potrzebować, prawda? Ci turyści, oni tam w zasadzie więcej szkody wprowadzają jak pożytku.
1: Ale turyści zwierząt o tym nie wiedzą, bo są przekonani, że wspierają zwierzęta i też zostają wprowadzeni w błąd. Oczywiście można się zastanawiać, dlaczego robią to mieszkańcy danego kraju, czy mieszkańcy Sri Lanki, Tajlandii, no bo wiem, że to jest w różnych miejscach. Sama też widziałam takie
2: Azji,
1: miejsca.
2: Tak.
1: Nie chcemy jakby mówić o sądach, bo to są bardzo skomplikowane rzeczy. Natomiast ta wystawa stawiała bardzo dużo pytań. Gdzie są granice? Czy rzeczywiście to jest jedyna forma pomocy tym zwierzętom? Czy można zrobić to w jakiś inny sposób? I czy komercjalizacja tego typu miejsc nastawiona na zysk finansowy jednak, czy to nie jest taki trochę greenwashing, czyli takie właśnie pokazywanie, że robi dla dobra natury, natomiast nie robi się tego w taki sposób? Oczywiście można postawić też kolejne pytania. Co z tymi mieszkańcami, którzy to robią? Czy to jest jedyna forma ich zarobkowania? Bo może są do tego zmuszeni. Także tych tematów i tych płaszczyzn jest bardzo dużo, ale te pytania są niezwykle potrzebne. I dzisiaj, kiedy patrzymy na fotografię reportażową, na fotografię prasową, ona właśnie ma pokazywać prawdę, ale też wzbudzać emocje, bo nie da się bić, tak mi się wydaje przynajmniej, nie da się mówić o tematach społecznych w obojętny sposób. One zawsze będą emocjonalnie zaangażowane.
2: Emocja jest podstawą dobrego zdjęcia. Bez emocji no, nie ma dobrej fotografii tak naprawdę. I tutaj bezwzględnie, nawet jeżeli mówimy o tematach związanych chociażby z, nie wiem, fotografowaniem martwej natury, jeżeli zrobimy to w taki bezemocjonalny sposób, chociaż może to brzmieć trochę nieco dziwnie, prawda, bo emocje jednak przypisywane są głównie ludziom. A jednak zrobić dobre zdjęcie w emocjonalny sposób, może inaczej, zrobić zdjęcie w taki sposób, żeby wywołać u odbiorcy tą emocję, jaka by nie była, pozytywna, negatywna, no, jakiś zamiar musimy mieć.
1: Czego szukasz fotografii? Co dla ciebie jest ważnego? Bo wiem, że robisz też badania, pracujesz na Uniwersytecie Opolskim, jesteś nie tylko pracownikiem dydaktycznym, ale także poszukujesz w fotografii czegoś. Co to dzisiaj jest? Czego szuka dzisiaj fotografia?
2: Fotografia jest niezwykle trudną dziedziną. Jest jej dużo. Jest wielu fotografów, którzy no, z różnych źródeł czerpią wiedzę. Jest wielu też samouków niewątpliwie doskonałych. Ale myślę, że to też stawia pewnego rodzaju bardzo wysoką poprzeczkę, żeby ten obraz wyróżnił się w jakiejś formie, chociaż nie jest to mój jedyny cel, żeby za wszelką cenę wyróżnić się tym językiem fotograficznym, prawda? Bo jakby osiągnięciem artysty myślę, że jest rozpoznawalność w społeczeństwie. czy większym, czy szerszym, czy mniejszym gronie, ale jeżeli twórca osiąga pewien taki rozpoznawalny swój styl twórczy, no to znaczy, że osiągnął pewien taki etap dojrzałości twórczej. Czy ja to osiągnąłem, nie wiem, ale pewnie troszeczkę do tego dążę, pewnie tego szukam. No upodobałem sobie pewne techniki fotografii klasycznej, też lubię eksperyment, lubię bazować na estetyce błędu, czyli wykorzystywać w sposób świadomy pewne niedoskonałości aparatów zabytkowych nawet, takich, które mają swoje mankamenty związane z jakością czy pewną niewydolnością optyczną, ale to buduje specyficzny charakter obrazu. I tym obrazem można właśnie zacząć opowiadać i wywoływać pewne emocje, bo doskonała optyka, doskonała technologia, doskonały obraz cyfrowy, on dla mnie jest troszeczkę zbyt surowy. Nie wiem, nie odnalazłem się w fotografii cyfrowej, chociaż nie powiem, dość dobrze się na niej znam, ponieważ no, uczę tej fotografii, mam doświadczenie i zawodowe, bo przechodziłem przez różne tematy fotograficzne, bo zaczynałem właściwie od reportażu, od pracy w gazecie. Przeszedłem przez parę reportaży ślubnych, przez parę reportaży sportowych, fotografię teatralną. Z tego wszystkiego no, została mi chyba ta kreacja, taka najbardziej moja, ulubiona, taka, gdzie rzeczywiście mogę troszeczkę się popisać i pokontemplować z obrazem.
1: Są takie bardzo metafizyczne niektóre z tych twoich zdjęć. W ubiegłym roku otrzymałeś główną nagrodę w konkursie Global Photography Awards 2025 w kategorii Minimalist Photography Architecture. Co to był za konkurs? I co to był za charakter zdjęcia? Ja go teraz mam tutaj przed oczami. No, wygląda dosyć zjawiskowo. Czarne kontury, w środku biała przestrzeń i kobieta, która stoi. No można to czytać metaforycznie, bo te twoje zdjęcia są nasączone metaforami. To nie tylko język, nie tylko gra świateł, cienia, kontrastów, ale przede wszystkim poszukiwanie metafory. Nie wiem, czy to dobrze czytam.
2: Tak, bardzo dobrze. Na tym to polega. Na swego rodzaju wizualnej zabawie i ta wizualna zabawa ma się przerodzić właśnie w zadawanie pytań, bo ja swoją fotografią lubię zadawać pytania. Może nie stawiam konkretnych odpowiedzi, staram się tego właściwie nie robić, unikam wręcz tego, ale te pytania to jest chyba dobra rzecz.
1: W opisie tego zdjęcia jest napisane, że od lat badasz zagadnienia postmodernistycznej architektury, przekształcając ją z obiektu użytkowego w autonomiczną przestrzeń artystyczną, oderwaną od codziennego kontekstu. Jak rozumieć dzisiaj postmodernistyczne zdjęcie? No postmodernistyczna architektura, to znaczy taka, która już nie ma jakichś ram, zasad składowych, tylko szuka nowych znaczeń, nowych możliwości?
2: Chyba tak. Tak, oczywiście, bo te moje kadry, te moje perspektywy, one są takie nieoczywiste. To znaczy ja lubię bawić się obrazem, lubię bawić się formą, światłem. Czasami nie mam żadnego konkretnego, głębszego kontekstu, widzę, będąc w danym miejscu, widzę jakąś fajną przestrzeń, widzę dobry obiekt, jestem tam w dobrej porze dnia, albo inaczej, robię notatkę smartfonem. Też często pracuję w ten sposób, że fotografuję coś telefonem, ale wiem, że to jest zdjęcie, które nie spełnia no, moich kryteriów, czy jakościowych, czy nie ma tam odpowiedniej głębi, no i też światło nie te, więc planuję wrócić do tego miejsca, ale właśnie już z aparatem, już z przygotowanym odpowiednim filtrem i dobrym materiałem światłoczułym. No i kluczowa jest tutaj poradnia, czyli to, w jaki sposób światłocień wykreuje te bryły, wyciągnie z tej przestrzeni coś nieoczywistego. I teraz poprzez moje kadrowanie, moją perspektywę mogę kreować światy. Mogę wyciągać to, czym ta rzeczywistość właściwie nie jest.
1: Zdobywasz także wiele nagród w konkursach międzynarodowych, takich jak Tokyo International Photo Award. Co tam są za fotografie na tych właśnie konkursach? Po Tokio, wiadomo, Japonia znana jest z też takich przestrzeni architektonicznych, bardzo ciekawych zresztą, które wymykają się takim naszym definicjom europejskim. Są bardzo mocne poszukiwania, ale też bardzo mocno związane z technologią. I też to gdzieś jest tam w Japonii na granicy percepcji i rzeczywistości, bo już nie wiadomo, czy to jest natura, czy to jest technologia, to się wszystko przenika i zanika. Jakie tam wysłałeś zdjęcie na konkurs? Czy tak samo w konkursie, który był organizowany w Trieście, to podobnie tak jak właśnie w Japonii, też było to związane z architekturą, z kształtami. Co to są za fotografie, które wysyłasz na konkurs i w jaką stronę idzie fotografia, no bo też pojawiasz się na międzynarodowych konkursach, więc widzisz, jak to się rozwija na świecie.
2: Zauważam taki trend, zwłaszcza w dziedzinie fotografii architektury. Rzeczywiście ludzie szukają pewnych nieoczywistości kadrów, dominują te światła i cienie w tej emocji czy opowieści emocjonalnej samego ujęcia. Ale te zdjęcia oprócz tego wszystkiego są niesamowicie dopracowane technicznie. One bazują na pewnej technologicznej też doskonałości, ponieważ no, niewątpliwie ta fotografia bardzo mocno się rozwinęła, cyfrowa fotografia bardzo mocno rozwinęła się na przestrzeni ostatnich paru lat, czy tam parunastu lat. Pamiętam, jak te aparaty były mocno niedopracowane, optyka była też dość, pozostawiała wiele do życzenia. Natomiast w tej chwili mamy dużo łatwiejszy dostęp do świetnej optyki, do dobrych aparatów z dobrej klasy matrycami, z dobrą dynamiką obrazu przede wszystkim i można ten obraz w niesamowicie wyostrzony, taki powiedziałbym wręcz przeostrzony sposób zrobić, sfotografować. Zauważyłem, że to jest taka domena, czyli taka czystość formy, no niesamowita ostrość, detaliczność obrazu, coś co poniekąd gryzie się z tym, czego ja szukam, albo na czym ja bazuję, bo ja bazuję na bardzo niedoskonałym materiale. No, trudno w tej chwili porównywać jakość matrycy cyfrowej, dobrej klasy aparatu fotograficznego do filmu czarno-białego chociażby, nawet o tej niższej czułości, no zawsze będą tutaj pewne różnice, chociażby w stopniu ostrości, chociażby w kwestii no, dynamiki już powoli, to się też zmienia. Był taki moment, że ta fotografia klasyczna, ona górowała jeszcze nad cyfrą. Teraz już te granice zostały zatarte, no i ta fotografia klasyczna powoli zaczyna słabnąć technicznie. No bo nie każdy przecież fotografuje aparatem wielkoformatowym, bo tutaj moglibyśmy też wejść w dyskusję taką mocno zaangażowaną technologicznie.
1: Moglibyśmy postawić pytanie, czy w ogóle dzisiaj można mówić o kimś takim jak fotograf, skoro każdy robi zdjęcia telefonem komórkowym. To jest też takie pytanie, które warto sobie postawić, bo są takie tezy, które mówią, że najlepszy aparat to jest ten, który mam blisko.
2: Tak.
1: Poza tym niektóre z telefonów komórkowych mają naprawdę bardzo dobre już dzisiaj możliwości techniczne i można zrobić dobre zdjęcie.
2: Można, ale potem na wystawie, jak się ogląda zdjęcia, to widać, że to jest z telefonu. Widać różnicę jakości druku. Telefony bazują na tak zwanej interpolacji obrazu cyfrowego, czyli sztucznym powielaniu pikseli. No i niestety to przy powiększeniach widać, wyjdzie. Oczywiście, no pewnie tylko fachowcy to zobaczą, albo nieliczne osoby, no ale jednak jeżeli stawiamy na jakość, na narzędzie, dopracowanie, no to tutaj powinniśmy używać dobrych narzędzi. Oczywiście, zgodzę się, ale najlepszy aparat to ten, który masz przy sobie. No jasne, bo jeżeli nie masz tego aparatu, nie masz nawet tego smartfona, no to nie zrobisz zdjęcia.
1: ewentualnie zapiski, tak jak mówisz.
2: Właśnie.
1: Można fotografować, to znaczy zapisywać te pewne schematy, czy pewne miejsca.
2: Tak, ja wykorzystuję smartfon w formie notatnika fotograficznego. Myślę, że wielu z nas to robi obecnie, tak? Bo fotografujemy od swoich pociech, zwierząt, dzieci po, nie wiem, wodomierze, które wysyłamy, zarządcom obiektów. Także no rzeczywiście jest to duże ułatwienie życia, ale no nadal uważam, że no jest to swego rodzaju notatnik. Taki notatnik codzienności naszej. A dlaczego cały czas stawiam na wartości aparatu fotograficznego? Ponieważ, tak jak wcześniej już wspomniałem, w starych narzędziach, w starych obiektywach, w starych aparatach poszukuję specyfiki obrazowania. Poszukuję właśnie, jak to narzędzie wykona zdjęcie w pewnych określonych ściśle warunkach i sytuacji, i miejscu, i pogodzie, i świetle, w jaki sposób się zachowa przy anomaliach światłocieniowych, albo w pewnych wręcz ekstremalnych dla tego sprzętu sytuacjach związanych ze światłem, ponieważ no, różne obiektywy w różny sposób są w stanie interpretować światło, kiedy no, jest fotografowany motyw pod tak zwane światło, prawda? Gdzie tworzą się pewne flary obiektywu, pewne zamglenia. Tracimy ten obraz z jednej strony, ale z drugiej strony, jeżeli o tym myślimy i wiemy, jak z tego korzystać, może coś fajnego się wykreować.
1: Czyli znowu wracamy do świadomości i do percepcji, do tego, w jaki sposób widzimy rzeczywistość. Jeszcze raz na moment wrócę do tej wystawy, do tego konkursu i w Tokio, i potem w Trieście, bo tam pokazywałeś takie architektoniczne przestrzenie i człowieka, który często w tych przestrzeniach się znajduje. Dużo tam jest kontrastu światła, nie tylko metafory, no ale pojawia się tam coś więcej jeszcze. Trudno jest o tych zdjęciach mówić, trzeba je zobaczyć, bo to rzeczywiście poszukiwanie nowego języka, wchodzenia trochę też w ten obraz, w pewien rodzaj imersyjności. Ale no cały czas wiemy, że to jest jednak zdjęcie. To jest też wielka siła dzisiaj fotografii. To znaczy budowanie takiego rodzaju doświadczenia, którego nie jesteśmy w stanie zobaczyć za pomocą ludzkiego oka. Natomiast przez spotkanie z fotografią dotykamy i wchodzimy w świat nowy, nową rzeczywistość, która i koi, która jest doświadczeniem estetycznym, która stawia pytania o metafory, ale która też wywołuje emocje. Czy przyszłość fotografii będzie szła właśnie w tą stronę takiego budowania światów, trochę jak w grach komputerowych? Dzisiaj bardzo dużo się mówi o tym, są takie też tezy, które się pojawiają u psychologów. Ostatnio właśnie słyszałam u profesora Łukasza Kaczmarczyka, który zajmuje się szczęściem, robi badania, jest znany psycholog, który mówił o tym, że gry audiowizualne mogą stanowić pewnego rodzaju siłownię dla umysłu i mogą też być, oczywiście te dobrze konstruowane, mogą być taką formą laboratorium doświadczania rzeczywistości. Czy z fotografią może też się tak stać?
2: Tak chyba się już dzieje i tak się też działo, uważam, bo fotografię moglibyśmy podzielić na kilka kategorii, czy inaczej, moglibyśmy zrobić podział na stopnie zaawansowania. Czyli spojrzeć na przykład na fotoamatorów, którzy próbują swoich sił, wykorzystując pewną podstawową wiedzę do opowiadania historii obrazem, ale takich no, prostych historii, prawda? Bo tutaj mamy do czynienia z fotografią, nie wiem, na przykład przyrody, fotografowaniem roślin, kwiatów, czasami jakichś zjawisk pogodowych, czy chociażby zabawy związanej z długimi czasami naświetlania albo różnicowaniem głębi ostrości. Więc to są takie początki, prawda? I te zdjęcia, one właściwie bardzo często wyglądają bardzo podobnie, tak? No bo tych zdjęć powiela się pewne schematy w tej fotografii takiej początkowej. No idąc krok dalej, no przechodzimy na przykład do reportażu. gdzie dobry fotoreportażysta jest w stanie oprócz dobrej kompozycji, dobrego kadru, dobrego układu wszystkich tych elementów formalnych budujących zdjęcie, pokazać jakąś emocję, prawda? Czyli albo inaczej, bawić się z widzem, podejmując pewną próbę na przykład jakiegoś zabiegu humorystycznego, prawda? Bo to też często jest wykorzystywane i to fotografia zresztą bardzo lubi i też lubiła. Więc uważam, że w fotografii pewne rzeczy są niezmienne. To znaczy od zawsze, od dekad są takie same. Nie zmienia się to, co pokazujemy, ale ten obraz jest różny w kontekście nowoczesności, tak? Tego, że inaczej się ubieramy, że nasze miasta i miejsca wyglądają trochę inaczej. Ale czy to jest inna fotografia niż ta, która była na przykład pół wieku temu? Odkrywa się w tej chwili masę zdjęć, archiwalnych zdjęć, dzięki też dostępowi do różnego rodzaju technologii archiwizacyjnych, digitalizujących zdjęcia. Trafia się na różne odkrycia pod tytułem odkryliśmy skrzynię z negatywami szklanymi, prawda, na strychu. Albo sławna historia Vivian Maier, niani z Nowego Jorku, prawda, która nie była zawodową fotografką, była zwykłą nianią, ale z jakiegoś powodu robiła masę zdjęć i to świetnych zdjęć. I to w bardzo, powiedziałbym, nowoczesnym i aktualnym wydaniu. I takich historii pojawia się coraz więcej i nagle okazuje się, że one są bardzo świeże, bardzo aktualne. A propos pewnych zmian, pewnych takich ciekawostek, nie wiem, czy słyszałaś o takim wątku fotografowania w grach komputerowych. A propos właśnie gier komputerowych, to niektóre posiadają tryby fotograficzne, gdzie można zapauzować całą rozgrywkę. Programista czy twórca danej gry oferuje cały szereg zaawansowanych narzędzi fotograficznych, dzięki którym można ten obraz wykreować po swojemu. Czyli nie jest to zwykłego rodzaju zrzut ekranu zapauzowanej gry, tylko możemy zmienić perspektywę, możemy wybrać kąt widzenia, tak jak w życiu, w rzeczywistości, prawda? Możemy nawet operować głębią ostrości, czasami naświetlania. Także nagle pojawia się szereg zaawansowanych ustawień aparatu fotograficznego, które mogą w niesamowity sposób właśnie wykreować tą rzeczywistość. I są konkursy nawet, w których zdobywają uczestnicy nagrody za pełnowartościową fotografię, mimo że została sfotografowana czy zrobiona w grze komputerowej.
1: Czyli także takie archiwizowanie sposobów doświadczania i też trochę ta imersyjność, czyli wchodzenie w głąb, ale jest jeszcze jeden taki ciekawy trend, moim zdaniem społecznym, fotografia i obraz, który ma przekierowywać uwagę na przykład na grupy wykluczone. Czyli na przykład na osoby z różnymi dysfunkcjami i niepełnosprawnościami. No bo kiedy jest to opatrzone, kiedy pojawia się to w przestrzeni społecznej czy publicznej, no to wtedy zaczynamy to zauważać, zaczynamy o tym opowiadać, zaczyna się pojawiać narracja. Jeśli czegoś nie widzimy, to tak jakby tego nie było.
2: Trochę tak. To jest, tutaj wchodzimy w jakieś już obszary zabiegów psychologicznych i takich troszeczkę, nie wiem, czy mających na celu manipulować społeczeństwo albo pewne grupy.
1: To znaczy, albo o nich opowiedzieć, bo to jest też funkcja reportażowo-społeczna,
2: tak,
1: prawda?
2: Może w zły sposób, nie chciałem tego inaczej, nie chciałem, żeby to wybrzmiało negatywnie, ale rzeczywiście jak kładziemy na coś nacisk, pokazujemy to z daną częstotliwością, to zapada to w jakiś sposób w pamięci społecznej. Na pewno kreuje się dzięki temu jakaś świadomość, jakaś wiedza na temat danej grupy chociażby społecznej, więc na pewno jest to dobry zabieg. Tylko właśnie, to może być dwojako wykorzystane.
1: No tak, bo jeśli będą to jakieś takie formy przemocowe, albo takie związane z lękiem, z wojnami, z negatywnymi obrazami, zagrożeniami, więc będziemy mieć takie przekonanie, że to jest wszędzie blisko i tak dalej. Będzie to wywołało dużo bardzo niepokoju, ale można też to oczywiście przekierowywać na to, by w tym dyspozytorium tego naszego ludzkiego oka nagle zauważać też te rzeczy, na które nie zwracamy po prostu uwagi, bo tego nie widzimy, a fotografia może to to pokazać, tak jak jest w reportażu, tak, czy tak. świadomych i dobrych zdjęciach prasowych. Bardzo serdecznie dziękuję za tę rozmowę. Przypomnę, że rozmawialiśmy z Grzegorzem Husakiem, wykładowcą Uniwersytetu Opolskiego, ale także nauczycielem fotografii w opolskim ekonomiku, o znaczeniu i o tym, że warto robić zdjęcia, no i jak je robić. Bardzo serdecznie dziękuję.
2: Dziękuję.
1: I dobrego wieczoru dla Państwa.

0: Radio Opole. Powtórki, które nie dają o sobie zapomnieć.
1: Podróżowanie.
2: Podróżowanie.
3: Podróżowanie.
4: Podróżowanie.
3: Podróżowanie.
4: Podróżowanie.
0: Podróżowanie z radiem.
2: Jeszcze zanim wjedziemy na teren stadniny, jest przed bramą wybieg dla koni.
5: Pracownik stadniny Katarzyna Rogulska.
2: Tam zobaczymy konie arabskie. Wejdziemy, wjeżdżamy przez bramę. Po prawej stronie od razu mamy także pastwiska wybiegi dla koni arabskich. Teren jest niesamowity. Park jest tak stary, że tak powiem, jak stadnina. Ponad 200 lat. Stajnie, które mamy na terenie, to jest przede wszystkim ten XIX wiek. Można się zrelaksować, można się wyciszyć i także pooddychać tym wspaniałym, świeżym powietrzem.
5: Czy ma Pani swoje ulubione konie, do których lubi Pani zaglądać?
2: Codziennie mnie te konie zachwycają, szczególnie jak suspendy koni przebiegają przez teren stadniny. To jest coś niesamowitego, dreszcze na ciele są. A co do ulubionych koni, Pogrom jak najbardziej wspaniały jest, charakterny, ale jest przepiękny. Erantis z ogierów czołowych Paladit. Z piękną historią.
6: Jestem pierwszy raz tutaj. Same konie są przepiękne. Po prostu koń ma taki urok, taki... Właśnie się odzywa. Taką jakąś godność, nie wiem, szlachetność ruchu. Jest to rzeczywiście przepiękne zwierzę. No i oczywiście urok źrebaków jest niesamowity. I te konie są, widać, że są w takiej atmosferze spokoju chowane, bo przychodzą niewołane, nie spodziewające się niczego, tak po prostu przyjaźnie. Szczególnie właśnie źrebaczek był taki przyjazny wobec nas.
7: Wszystkie źrebaki oczywiście traktowane są tak samo. To niezależnie od tego, czy wśród tej grupy jest jakiś taki, który się od razu wybija i ma mamy z nim nadzieję.
5: Prezes Janowskiej Stadniny Weronika Sosnowska.
7: I wśród grupy źrebiąt są takie, które bardzo chętnie nawiązują kontakt z człowiekiem, są ciekawskie, są interesowne, uwielbiają się głaskać, a są też takie, które są mocniej wycofane i których trzeba zaskarbić zaufanie, więc konie są różne i mamy cały przekrój różnych końskich osobistości.
5: Najbliższą okazją, żeby zobaczyć najpiękniejsze konie wyhodowane w Janowie Podlaskim, będzie Narodowy Czempionat Koni Arabskich i słynna na świecie aukcja Pride of Poland.
7: Jeżeli chodzi o narodowy pokaz koni czystej krwi arabskiej, no to prezentowany jest kwiat polskiej hodowli i są to konie nie tylko z Janowa Podlaskiego, ale też ze stadnin państwowych z Michałowa i z Białki oraz bardzo silna stawka koni hodowli prywatnej, więc możemy sobie porównać różne grupy wiekowe od różnych hodowców. Natomiast jeżeli chodzi o aukcję, to ona zawsze dostarcza mnóstwa emocji, wrażeń. Licytowane konie osiągały ceny astronomiczne.
8: 210,000 is the bid. Looking now for 220. I'm looking for 220.
7: No dla nas to też jest taka bardzo emocjonalna kwestia, ponieważ my się do tych koni przywiązujemy.

0: Włącz i poczuj wakacje z Radiem Opole.
1: Noce pełne szaleństwa, wciąż pamiętam nieprzytomne ranki. Do przemilczenia bałem się powiedzieć: pierwsze kocham, łatwiej było uciec, gdy ktoś krzyczał zostań i tak gonię wiatr. Bez końca zmieniam sens w żar.

0: Radio Opole. Powtórki, które rządzą nocą.
1: To ja będę za półtora godziny.
2: Ty nigdy nie wyłączasz światła.
3: Daj mi tą książkę.
4: O nie, tak nie mówimy. To są błędy językowe. Błędy nasze codzienne poprawiają dr Barbara Kamińska i Tomasz Olszewski.
5: Pani doktor, czy to nie jest trochę tak jak z ewolucją naszego gatunku? Mam na myśli gatunek Homo sapiens. Kość ogonowa została, ale ogon okazał się nieprzydatny. Podczas siadania na krześle, a tym bardziej w fotelu, przeszkadzałby nam zdecydowanie. Nawet zwykłe, banalne wkładanie spodni byłoby znacznie mniej komfortowe. Ogona więc nie mamy, ale my Polacy wciąż mamy ogonki i problemy, które ze sobą niosą.
6: To prawda, ogonki mamy i całe szczęście, że je mamy, bo to są właśnie te litery, które są bardzo specyficznie polskie, są charakterystyczne dla polskiego alfabetu. I tak jak pan redaktor powiedział, one rzeczywiście sprawiają kłopot przez analogię do ogona, o którym pan mówił. Ale z tymi problemami można sobie poradzić, jeśli się zna pewne zasady. Bo na przykład w takim zdaniu, stąd widzę przełęcz i zakręty wijące się wszędzie, mamy 7 liter OU i E, ale w żadnym z tych wyrazów nie wymawia się samogłoski nosowej. Zamiast nich wymawiamy albo E, to na końcu wyrazu, w miejscu litery E, tak jak widzę, się, albo wymawiamy połączenia głosek. I tak, wymawiamy on wstąd i wijące, en w przełęcz i zakręty, a eni w wyrazie wszędzie. W miejscu liter on i en wymawiamy też na przykład om i em w takich wyrazach jak niewystępujące w tym zdaniu ząb i trębacz, albo nawet wymawiamy o, tak jak we wziął. Jak widać z podanych wcześniej przykładów, istnieją różnice między zapisem wyrazów z literami on i en i ich wymową. Można by więc zapytać, czy w śródgłosie, czyli wewnątrz wyrazu, w ogóle pojawiają się głoski on i en. Odpowiedź brzmi tak. Wymawiamy, ale tylko przed określonymi spółgłoskami, na przykład przed f i w, tak jak w wyrazach fąfel, wąwóz, przed ch, tak jak wąchać, węch, przed s, z, wąs, mięs, wiązać, więzy, przed sz, ż, mąż, mężczyzna, krążyć, węże oraz, nieco upraszczając, przed ś, iź, gałąź, gałęzie. Mówiłam o uproszczeniu, bo tam oprócz on i en jest jeszcze taki segment w postaci unosowionej joty. Wymienione przed chwilą spółgłoski, przed którymi wymawiamy on i en w środku wyrazów, w fonetyce nazywamy spółgłoskami szczelinowymi albo spirantami. No, trzeba powiedzieć jasno. Zasady zapisu i wymowy wyrazów zawierających litery on i en nie należą do najłatwiejszych i właśnie dlatego sprawiają kłopot. I to nie tylko cudzoziemcom uczącym się języka polskiego, ale i rodzimym użytkownikom polszczyzny. Świadczą o tym błędy ortograficzne i wymawianiowe oraz to, że po raz kolejny wracamy do tej kwestii na antenie radia.
4: Błędy nasze codzienne poprawiają dr Barbara Kamińska i Tomasz Olszewski.

0: Radio Opole. Powtórki, które nie dają o sobie zapomnieć. O matko.
1: Dobry wieczór. Przed mikrofonem Katarzyna Doros-Stachoń. To jest nasza cośrodowa audycja O Matko. I dzisiaj w naszym studio gościmy Paulinę Dominiak, fizjoterapeutkę, która zajmuje się także fizjoterapią uroginekologiczną i ortopedyczną. Dobry wieczór.
2: Dobry wieczór. Witam Państwa.
1: Bardzo się cieszę na nasze spotkanie, bo dzisiaj chciałam przede wszystkim porozmawiać o tym, jak zmienia się ciało kobiety w ciąży, ale też po ciąży, tak żeby każda z pań mogła się może trochę przygotować, przemyśleć trochę, co można zrobić, zanim dziecko pojawi się na świecie. No bo też wiemy, że później jak już jest noworodek w domu, to też tego czasu dla siebie jest no nieco mniej. No to może tak na początek. Czy da się ciało kobiety przygotować do ciąży?
2: Tak, jak najbardziej da się przygotować do ciąży. I to nie jest tylko forma, to nie są tylko ćwiczenia, ale to jest w zasadzie spojrzenie na każdy z układów troszkę osobno, ale wciąż jako całość, patrząc indywidualnie na kobietę, jako jednostkę, bo każdy z nas jest też inny. Ciało każdego z nas trochę inaczej na co dzień funkcjonuje i jak najbardziej przychodząc do gabinetu, na przykład fizjoterapeutki uroginekologicznej, jaką jestem, można dostać, myślę, że wiele wskazówek na to, jak się przygotować. I tak chociażby te ćwiczenia i wzmacnianie mięśni na przykład jest ważne. Ja lubię na to patrzeć jako na takie trzy takie główne filary, można powiedzieć, bo będą to na pewno dla nas mięśnie dna miednicy, czyli te, którym w zasadzie najczęściej, najbardziej się obrywa, że tak powiem, w czasie ciąży. To będzie też układ oddechowy i tor oddychania, które też są istotne pod względem, i nie mówię tutaj o tym, że ktoś jak nie oddycha torem brzusznym na przykład, to oddycha źle, bo ta wentylacja jest, ona następuje, więc ciężko się też przyczepiać do tego, że ktoś źle oddycha, ale faktycznie poprawa oddychania, czy też skupienie się większe na tym, żeby wykonywać ćwiczenia oddechowe, może nam w zasadzie w czasie ciąży, ale też na co dzień bez stanu ciąży pomóc. No i ta ogólna sprawność i mobilność ciała jako ten trzeci filar też jest bardzo istotny, bo musimy tutaj też patrzeć na to pod takim względem, że im bardziej się przygotujemy, wzmocnimy te mięśnie, damy im też prawidłową, świadomą aktywację, tutaj mówię bardziej też o tych mięśniach dna miednicy, tym lepiej będzie się nasze ciało też regenerować, na przykład po ciąży. Także mamy dużo plusów. Oczywiście nie zawsze jesteśmy w stanie zapobiec na przykład jakimś dolegliwościom bólowym w czasie ciąży, ale jesteśmy w stanie je zmniejszyć, więc myślę, że i tak zawsze warto.
1: Mhm. A kiedy powinnyśmy zacząć przygotowania, myśląc sobie też o takich osobach, które może na co dzień nie do końca są za pan brat z aktywnością fizyczną, no i żeby tutaj nie było takiej sytuacji, że no, prowadzimy siedzący tryb życia i nagle tutaj chcemy to wszystko wprowadzić i żeby nie przegiąć w drugą stronę.
2: Dokładnie. Wszystkie zmiany w naszym życiu, takie, które dotyczą na przykład aktywności fizycznej, powinniśmy wprowadzać stopniowo, czyli dla przykładu, jeżeli chcemy zacząć biegać, też najlepiej najpierw skupić się na tym, czy siła naszych mięśni, na przykład mięśni kończyn dolnych i tułowia, jest wystarczająco silna. Jeżeli niekoniecznie, a to też w zasadzie najlepiej jest zrobić być może z fizjoterapeutą, być może ze sportowym, żeby sprawdzić właśnie tę siłę mięśni i sprawność, no to trzeba wprowadzić najpierw odpowiednie ćwiczenia siłowe i sobie te mięśnie powzmacniać. Później samo bieganie też należy wprowadzać stopniowo, czyli być może nie przebiec na początek, nie wiem, 5 czy 6 kilometrów tak na raz, tylko wprowadzać je sobie stopniowo, najpierw przebiec 1,5 kilometra, później 2 kilometry i tak dalej, i tak dalej. Także tutaj z aktywnością fizyczną warto jest wprowadzać ją stopniowo, zacząć sobie od ćwiczeń z ciężarem własnym ciała, później zacząć ćwiczyć sobie z jakimiś obciążeniami, tak żeby wzmocnić właśnie mięśnie tułowia. Jeżeli chodzi o mięśnie dna miednicy, tutaj te ćwiczenia nie są jakieś bardzo trudne i wymagające. Najczęściej polegają po prostu na napinaniu i rozluźnianiu mięśni, ale jest jeden haczyk, że te ćwiczenia też trzeba czasem połączyć z oddychaniem, czasem z jakimiś innymi ćwiczeniami, więc faktycznie warto jest nauczyć się ich prawidłowo. Ja akurat osobiście ze swoimi pacjentkami w każdym gabinecie, jaki mam do dyspozycji, pracuję też z USG. Używam go na potrzeby fizjoterapeutyczne, czyli faktycznie pod USG sprawdzam, czy te mięśnie prawidłowo się napinają. Działa to na zasadzie takiego biofeedbacku właśnie. Pacjentka też może na ekranie zobaczyć, czy te mięśnie pracują i w jaki sposób. I często jest to też właśnie pomocne. Także wracając do takiego głównego tego pytania, kiedy najlepiej zacząć? Myślę, że tak do pół roku przed planowanym zajściem w ciążę warto się już zainteresować właśnie ćwiczeniami wzmacniającymi chociażby tułowie, ćwiczeniami wzmacniającymi mięśnie dna miednicy, bo myślę, że te pół roku to jest taki najbardziej optymalny czas, żeby faktycznie sobie te mięśnie powzmacniać i przygotować ciało. To, co jest też istotne w zasadzie, co sprawdzam, jeżeli pacjentka przychodzi przed zajściem w ciążę, to jest chociażby właśnie mięśnie brzucha, czy już na przykład nie występuje rozejście mięśnia prostego, czyli rozejście mięśnia prostego brzucha to jest taki stan, w którym kresa biała rozszerza się do nieprawidłowej, można powiedzieć, odległości. Brzmi to trochę skomplikowanie, natomiast no, najważniejsze to jest po prostu przyjść do gabinetu i w gabinecie mogę to pokazać właśnie pod USG, mogę wszystko dokładnie wyjaśnić, więc jak się to widzi, to jest to łatwiejsze.
1: No bo tak się wtrącę, tak patrząc po prostu na nasz brzuch z zewnątrz, jesteśmy w stanie zauważyć, że coś się z tym mięśniem dzieje, czy nie do końca?
2: Przy takich skrajnych przypadkach faktycznie w momencie napięcia mięśni powstaje taki charakterystyczny stożek, ale mimo wszystko zawsze warto zobaczyć to dokładnie pod USG, zmierzyć i na podstawie tego pomiaru jesteśmy w stanie powiedzieć, czy występuje to rozejście, jakie rozległe ono jest, czy jesteśmy w stanie coś z nim robić ćwiczeniami, czy być może już zalecam na przykład wizytę u lekarza, chirurga, który też ocenia i stwierdza, czy jeszcze właśnie próbujemy ćwiczeniami, czy być może już pacjentkę będziemy kierować na zabieg, ale najczęściej jesteśmy w stanie te mięśnie wypracować ćwiczeniami.
1: A jak ważny jest ten mięsień, jeśli myślimy w perspektywie całej ciąży?
2: Jeżeli myślimy w perspektywie całej ciąży, on w zasadzie w trakcie ciąży, no właśnie, odsuwa się trochę na boczny plan, czyli on pozwala temu dziecku urosnąć i to ta kresa biała rozszerza się po to, żeby to dziecko miało miejsce, więc tutaj pod tym względem w czasie ciąży raczej nie jesteśmy w stanie nic z nim zrobić, bo ćwiczenia, czy to na stabilizację właśnie, to te ćwiczenia w trakcie ciąży robimy raczej delikatne, raczej w czasie ciąży nie skupiamy się już na aż takim wzmacnianiu mięśni, jak na po prostu mobilności i ruszaniu ciałem, ale jeżeli po porodzie to rozejście cały czas się utrzymuje, no to wtedy właśnie ta stabilizacja centralna tułowia niestety podupada i to może się wiązać z powstaniem dolegliwości bólowych w odcinku lędźwiowym, z nieprawidłowym chociażby tworzeniem się tłoczni brzusznej, to akurat jest pod względem wypróżniania na przykład problematyczne. Także tutaj później może kilka takich problemów faktycznie przyjść, dlatego warto się nad tym pochylić.
1: Mm-hmm. To ja jeszcze chciałam zahaczyć o te dolegliwości bólowe, o których wcześniej pani wspomniała. Co jeszcze nam tutaj w trakcie ciąży może tak bardzo doskwierać, jeśli myślimy o naszym ciele?
2: Przeróżne rzeczy, pacjentki przychodzą do mnie z naprawdę różnymi dolegliwościami bólowymi, od bólu na przykład w obszarze stóp, przez ból w obszarze spojenia łonowego, ból w odcinku lędźwiowym oczywiście bardzo często też się zdarza, w odcinku piersiowym również, nawet odcinek szyjny, drętwienie kończyn dolnych, drętwienie kończyn górnych, różne rzeczy.
1: No właśnie, jak tak pani wspomniała o drętwieniu, to przypomniało mi się, że mi na przykład doskwierało mrowienie w palcach. Czy tutaj fizjoterapeuta też może coś na to zarazić? No bo ja na przykład u swojej pani ginekologu słyszałam, że prawdopodobnie dziecko naciska na jakiś nerw, po porodzie pewnie przejdzie.
2: Może tak być, że dziecko naciska na nerw. Tutaj raczej wtedy bym strzelała, że raczej te dolegliwości będą odczuwane w obszarze brzucha, miednicy, kończyn dolnych, ale pomijając stres czy też choroby współistniejące, jest jeden mechanizm, który może prowadzić do właśnie drętwienia palców czy też mrowienia w kończynach górnych. Jest to mechanizm, który może się wydać trochę naciągany, ale jest tak, że w czasie ciąży, kiedy dziecko uciska na przeponę, ta przepona trochę się wyłącza. Ona nie pracuje już tak efektywnie jak wcześniej, no bo przepona jest mięśniem oddechowym. I teraz nie mamy tego mięśnia aż tak aktywnego oddechowego, także muszą się uaktywnić bardziej mięśnie pomocnicze oddechowe, czyli mięśnie wokół odcinka szyjnego, których raczej używamy do wentylowania w momencie, kiedy sapiemy, czyli jest aktywność fizyczna, na przykład bieganie, sapiemy, wtedy bardzo często widzimy, że ta górna część klatki piersiowej i właśnie odcinek szyjny bardzo mocno pracują, to są właśnie te mięśnie pomocnicze. Jeżeli używamy ich do wentylowania się na co dzień, a nie tylko, można powiedzieć, od święta, kiedy faktycznie ta aktywność fizyczna większa następuje, może dojść do przeciążenia tych mięśni. Przeciążenie może powodować wzrost napięcia na co dzień. Przez te mięśnie też sobie przechodzą właśnie jakieś nerwy, które unerwiają kończyny górne i właśnie na tej zasadzie te nerwy mogą być uciskane, można powiedzieć, przez te mięśnie i tutaj spowodowane jest to właśnie mrowienie. Więc nawet na zasadzie takiego mechanizmu właśnie może do tego dojść. Inny jeszcze mechanizm to jest też układ krążenia, czyli chociażby limfa, której zastój też często mamy właśnie w kończynach górnych i też wtedy te nerwy mogą być nieco uciskane na przykład przez tę limfę i też możemy odczuwać takie negatywne skutki. Także czy fizjoterapia może w tym pomóc? Jak najbardziej, jeżeli faktycznie przyczyną jest to, co omówiłam, no to jesteśmy w stanie takiej pacjentce pomóc.
1: Jak sobie myślę o kobiecie w ciąży, już wiemy, że powszechne stało się przekonanie, ciąża to nie choroba. Jest też wiele gwiazd, które prezentowały to, że w ciąży ćwiczyły aktywnie. Do kiedy kobieta powinna, mogła, może ćwiczyć tak bardziej zaawansowanie, nie tylko właśnie te ćwiczenia oddechowe?
2: To zawsze musi określić lekarz prowadzący ciążę. Fizjoterapeuta po tym, jak ma zielone światło na przykład od tego lekarza prowadzącego ciążę, jest w stanie pomóc i przeprowadzić kobietę przez te ćwiczenia, zawsze biorąc pod uwagę to, jaka była aktywność fizyczna przed zajściem w ciążę, jak kobieta się czuje ogólnie w czasie ciąży i zawsze danego dnia, kiedy na przykład te ćwiczenia mamy wykonywać. Także zawsze bierzemy pod uwagę też aktualne badania, właśnie samopoczucie. I tak naprawdę bardzo często jest tak, że kobiety, jeżeli faktycznie ta aktywność fizyczna przed zajściem w ciąży była na naprawdę wysokim poziomie i przez całą ciążę nie dzieje się nic złego, ta aktywność fizyczna cały czas jest utrzymywana, to w zasadzie do końca gdzieś tam jesteśmy w stanie te ćwiczenia utrzymywać. Z taką adnotacją być może gdzieś tam z tyłu głowy, że w zasadzie przy tych ostatnich tygodniach już ciąży, kiedy dziecko jest już w pełni wykształcone i w zasadzie osiąga się ten moment, w którym poradziłoby sobie spokojnie poza organizmem matki, to w zasadzie większość rzeczy, jakie na co dzień gdzieś tam wykonujemy, no to mogą faktycznie spowodować wczesną akcję porodową, więc o tym gdzieś tam musimy pamiętać, mieć to z tyłu głowy. Szczególnie właśnie takie ćwiczenia. Natomiast oczywiście pamiętamy, to jest już ten moment, w którym to dziecko bezpiecznie może się na świecie pojawić. Z mojej takiej ciekawostki historii, którą też często pacjentkom obrazuję, to jest fakt, że ja miałam przyjść na świat gdzieś tam około 24 grudnia, tak pod koniec grudnia. Przyszłam na świat wcześniej, bo na samym początku grudnia, a to dlatego, że moja kochana mama, pozdrawiam cię mamusiu, bo wiem, że na pewno słuchasz tej audycji, wieszała sobie firanki. No i się tak ponaciągała, porozciągała, że no cóż, przyszłam na świat trochę szybciej. Nie zostałam uznana właśnie jako wcześniak, bo były to 3 chyba właśnie tygodnie, a nie miesiąc. Byłam właśnie w pełni wyposażona, żeby już sobie na tym świecie poradzić, także no tak się może też właśnie stać.
1: Czyli jednak jest trochę w tym prawdy, że jak chcemy przyspieszyć tą akcję porodową, to właśnie mycie okien, wieszanie firanek i tego typu aktywności mogą tutaj wspomóc.
2: Coś w tym jest, ale zawsze zalecam tę ostrożność oczywiście. No i też nie ma co pośpieszać tak naprawdę. Zawsze musimy też zaufać właśnie personelowi medycznemu. Tak spokojnie, zdroworozsądkowo do wszystkiego podchodzić. Też się nie bać, bo teraz faktycznie ta medycyna jest też tak rozwinięta, że bardzo często mamy w sobie jakiś tam lęk związany z tym porodem, który chociażby tydzień szybciej miał się wydarzyć, a tutaj naprawdę trzeba po prostu też mieć w sobie jakąś dozę zaufania.
1: Mm-hmm. No to jeżeli jesteśmy przy porodzie, to chciałam zapytać o cesarskie cięcie. Wiele się słyszy w przestrzeni medialnej, że to, no właśnie nie wiem, czy to dobre określenie, ale taka popularna forma porodów. Właśnie część może wynikać z tej obawy przed porodem naturalnym. Czasami zdarza się, że po prostu też dziecko tak się układa w brzuchu, że nie ma innego wyjścia. No, ale zawsze słyszymy, że to jest jednak zabieg medyczny. To może wiązać ze sobą różne konsekwencje dla ciała kobiety. To nie jest tylko takie hop-siup.
2: Dokładnie, to jest jak najbardziej bardzo poważna procedura medyczna, natomiast bardzo lubię też stwierdzenie, że ona ratuje 2 życia, bo często jest wykonywana w ostateczności wtedy, kiedy ten poród naturalny nie może się odbyć i gdzieś tam jest jakieś być może zagrożenie. Nie jestem też lekarzem, więc nie chcę tak się wypowiadać bardzo mocno w tej kwestii. Wypowiem się po prostu jako fizjoterapeutka. Faktycznie widzę bardzo wiele pacjentek, które przychodzą po porodzie przez cesarskie cięcie. Nigdy nie oceniam tego, czy to było dlatego, że pacjentka tego na przykład potrzebowała. Ja skupiam się po prostu na tym, że mamy stan obecny, czy to jest stan po porodzie naturalnym, czy to jest stan po cesarskim cięciu. Zawsze staram się pomóc danej osobie i pracujemy sobie po prostu nad tym, co mamy w danej chwili. I jeżeli to jest blizna po cesarskim cięciu, zawsze musimy sobie przez wywiad dowiedzieć się, czyli pytam, czy są jakieś dolegliwości w obszarze tej blizny, czy jakieś ciągnięcie, czy ból, czy jakieś mrowienie, właśnie drętwienie, bo czasem jest tak, że uszkodzone zostają nerwy, które unerwiają właśnie czuciowo skórę wokół blizny, więc też czasem pacjentka może wskazać, że ta skóra, czuję, że tak jakby ta skóra nie była jej, więc to też jest ważne, żeby później pobudzać na przykład to czucie w miarę możliwości. Często jest tak, że ono wraca, nie zawsze, ale przez to pobudzanie myślę, że jest też większa szansa na to, że te nerwy się, że będzie im łatwiej się zregenerować. Także pracujemy sobie nad mobilnością blizny. To jest istotne pod tym względem, że tam jest wiele tkanek, które mogą ulec czemuś takiemu jak wzrosty, czyli te tkanki mogą być ze sobą wzrośnięte. I teraz ważna informacja jest taka, że my w fizjoterapii, działając z blizną, nie powodujemy tego, że my te wzrosty w jakiś sposób rozrywamy, czy uszkadzamy tak jakby i likwidujemy. Powodujemy to, że te tkanki są bardziej elastyczne, czyli nie mamy tam zaburzeń w ich mobilności, w ich funkcjonowaniu. Przez ten obszar przechodzą sobie też naczynia krwionośne, więc chociażby dla nich jest istotne to, żeby ta tkanka była mobilna, bo czasem zdarza się, że pacjentki na przykład przychodzą i mówią, że mają drętwienie stóp, czy też właśnie jakieś objawy takie krążeniowe w obszarze kończyn dolnych i z badań gdzieś tam nam nic za bardzo nie wychodzi, USG Doppler w porządku, czyli to badanie, na które zwracam uwagę, które robi lekarz. Wszystkie inne rzeczy są gdzieś tam w badaniu w porządku, no ale wychodzi nam, że jest ta blizna po cesarskim cięciu na przykład nie była mobilizowana. Zaczynamy ją sobie mobilizować, bo też nigdy nie jest tak naprawdę za późno na mobilizację blizny, jeżeli ktoś nie robił tego wcześniej. Oczywiście zawsze lepiej wcześniej, to robić, ale zawsze i tak możemy spróbować, bo a nuż może być tak, że ta mobilność się poprawi i te skutki, o ile nie zanikną, no to chociaż zostaną złagodzone. Więc pracujemy sobie mobilnościowo z taką blizną po cesarskim cięciu, ale też z tkankami wokół blizny. No i zawsze uczę też, w jaki sposób można sobie z blizną pracować w warunkach domowych, bo to też jest ważne, żeby pacjentka samodzielnie też pracowała sobie z blizną, żeby potrafiła też chociażby samodzielnie ją dotykać, bo zauważyłam, że blizna często nie jest tylko blizną, czasem jest to też jakiś taki psychologiczny aspekt tutaj.
1: Taki trudny temat w ogóle do mówienia,
2: na przykład.
1: Do zaakceptowania.
2: Tak,
1: pewnie, tak?
2: Więc tutaj też czasem proszę, żeby pacjentka udała się do psychologa albo psychoterapeuty. Też nie mówię, że na cały cykl spotkań, który ma trwać ileś czasu. No oczywiście to zawsze oceni sobie specjalista, gdzieś tam ten, do którego pacjentka pójdzie, ale wydaje mi się, że czasem nawet jedno czy dwa spotkania są w stanie tej pacjentce w jakiś sposób pomóc.
1: Kiedy kobieta powinna z taką blizną zgłosić się na konsultację właśnie do fizjoterapeuty, no, tak jak usłyszeliśmy, im wcześniej, tym lepiej, żeby móc zacząć się z nią pracować?
2: Najczęściej pacjentki zgłaszają się około 6-7 tygodnia po porodzie i to jest odpowiedni czas na to, żeby właśnie taka konsultacja się odbyła. Możemy sobie wtedy poprowadzić ja prowadzę sobie te konsultacje w taki sposób, jak u każdej pacjentki po porodzie, czyli sprawdzam mięsień prosty brzucha właśnie pod USG. Na podstawie tego później dobieram ćwiczenia, więc to jest właśnie dla mnie istotne. Sprawdzam, czy jest świadoma, prawidłowa aktywacja mięśni brzucha i mięśni dna miednicy. Sprawdzam sobie właśnie mięśnie dna miednicy, czy tam nie występuje jakieś nadmierne napięcie po tym okresie ciąży. Dobieramy sobie odpowiednie ćwiczenia, dobieramy sobie plan działania i na tym właśnie polega ta konsultacja. Czyli na konsultacji rzadko kiedy ja już z tą blizną pracuję, także ten 6 tydzień to jest tak najbardziej optymalnie. Ta blizna jest już zagojona, więc jestem w stanie sobie ją sprawdzić. Natomiast też trochę różnie, no bo u niektórych ta blizna goi się trochę dłużej. Zdarzają się pacjentki, które przychodzą gdzieś tam po 8 tygodniach i ta blizna wciąż nie jest w pełni zagojona, czyli ten naskórek jeszcze gdzieś tam w niektórych miejscach pojawia się płyn surowiczy chociażby, więc to jest jeszcze czas, w którym ta mobilizacja nie może się odbywać bezpośrednio na bliźnie, tylko wokół. Ale tego też uczę, w jaki sposób sobie zacząć w domu. Zawsze jeżeli pacjentka na przykład nie jest tego świadoma, to często w ośrodkach podstawowej opieki zdrowotnej, tam gdzie są gabinety takie zabiegowe, można się udać w celu jakiegoś takiego oczyszczenia rany, tak żeby tam zaopatrzyć trochę i zasięgnąć porady, co z taką blizną właśnie można robić. Także jeżeli o to chodzi, to też pacjentce o tym mówię. Także te 6 tygodni to jest tak najbardziej optymalnie.
1: Czy jeszcze wywołaliśmy właśnie mięśnie dna miednicy? Co już po porodzie powinno kobietę zaniepokoić? Albo na co powinna zwracać uwagę, żeby wziąć pod uwagę, że może to być właśnie coś z tym związane?
2: Jeżeli chodzi o mięśnie dna miednicy, możemy na nie spojrzeć sobie akurat w tej chwili przede wszystkim na ich funkcję zwieraczy, czyli zatrzymywania moczu. No to chociażby właśnie jakieś nietrzymanie moczu zawsze będzie nas niepokoić. Czy to przy kaszlu, śmiechu, kichaniu, czyli podczas zwiększania się ciśnienia śródbrzusznego, czy to w momencie, kiedy kobieta chce podskoczyć, podbiec, takie momenty będą dla nas właśnie niepokojące i tutaj już musimy się faktycznie skupić na tym, żeby te ćwiczenia mięśni dna miednicy koniecznie były, ale prawda jest taka, że ćwiczenia mięśni dna miednicy są zdrowe i potrzebne u każdej kobiety niezależnie od okoliczności, czy ona jest matką, czy dopiero planuje być matką, czy jest seniorką. Każda kobieta powinna te mięśnie dna miednicy co jakiś czas przynajmniej sobie ćwiczyć, żeby je wzmacniać, ale też to, jak ćwiczymy, jest istotne, więc jeżeli mamy jakiekolwiek wątpliwości, to taka wizyta, myślę, u fizjoterapeutki uroginekologicznej jak najbardziej te wątpliwości powinna rozwiać, bo czasem jest tak, że pacjentka przychodzi i zamiast napinać te mięśnie, to wypiera na przykład. I to też jest istotne, że ten kierunek pracy tych mięśni jest ważny, a pacjentka nie zawsze zdaje sobie z tego sprawę. Więc to jest też istotne chociażby pod tym względem, żeby no, nie zrobić sobie krzywdy, myśląc, że tak naprawdę działamy na swoją korzyść.
1: Mhm. Mówiliśmy o mięśniach dna miednicy, mówiliśmy o mięśniach brzucha. No to jeszcze jak tutaj nasz kręgosłup się zachowuje po takim no, sporym obciążeniu, bo jednak przeciętny noworodek, który się rodzi, to takie 3 kilo, 3,5 co najmniej, a wiemy, że z płynem owodniowym, no to pewnie i większy ciężar na nasz kręgosłup tutaj powstaje.
2: No tak, odcinek kręgosłupa lędźwiowy bardzo mocno jest eksploatowany, można powiedzieć, w czasie ciąży, ponieważ tak, brzuch oczywiście rośnie, zmienia się środek ciężkości ciała, więc ten brzuch wypycha nas trochę tak jakby do przodu, przez co w odcinku lędźwiowym odginamy się tak jakby tułowiem do tyłu, zmienia się też ułożenie miednicy, więc ta zmiana biomechaniczna oczywiście nie zostaje dla naszego organizmu bez echa, bardzo często prowadzi chociażby do takich chwilowych dolegliwości bólowych. Najczęściej w zasadzie wtedy, kiedy kobieta odpoczywa, kiedy to krążenie też zmniejsza się w tym obszarze, także u większości prawdopodobnie wystarczy wstać, rozruszać się i te dolegliwości bólowe mijają. Natomiast u niektórych osób nasilają się i trwają dłużej. Wtedy już musimy sobie zadziałać jakąś delikatną terapią mięśniowo-powięziową, żeby sobie troszkę te mięśnie odcinka lędźwiowego porozluźniać, żeby trochę zwiększyć właśnie krążenie w ich obszarze. Tutaj też powinno to przynieść ulgę, ale nie zawsze przynosi, bo do tego wszystkiego dochodzi nam też relaksyna, czyli taki hormon, który ma za zadanie porozluźniać, można powiedzieć, nieco więzadła, czyli sprawić, żeby przede wszystkim więzadła miednicy były bardziej mobilne i żeby ułatwić dziecku przejście przez kanał rodny, no ale one działają tak naprawdę na cały, w sensie ten hormon działa na cały organizm, więc również na przykład na stawy kręgosłupa. Także większa mobilność w kręgosłupie też będzie wpływać na to, że to nadmierne napięcie mięśni w jego obszarze może się zwiększać. I tutaj właśnie też może to powodować dolegliwości bólowe, więc nie zawsze jesteśmy całkowicie w stanie te dolegliwości bólowe w czasie ciąży wyeliminować, ale często jesteśmy w stanie je zmniejszyć.
1: Mhm. Natomiast jeżeli myślimy sobie w ogóle o przebiegu ciąży i o konsekwencjach dla naszego kręgosłupa, może być tak, że coś się dzieje z ciałem kobiety, która już po porodzie, myśląc cały czas o kręgosłupie, no już nie wróci jakby do swojej pierwotnej wersji, czy ewentualnie tutaj, jeżeli nam doskwierają jakieś choroby kręgosłupa, to po prostu ciąża może tylko pogłębić jakieś dolegliwości.
2: Tak, jeżeli chodzi o to, że ktoś na przykład cierpi na dyskopatię przed zajściem w ciążę i w czasie ciąży, tak, może się to pogłębić pod tym względem, że zmienia się właśnie ta biomechanika i może być tak, że te dolegliwości na przykład, które były podczas aktywnej tej dyskopatii, wrócą. Natomiast jeżeli chodzi też o samą dyskopatię, bardzo często jest tak, że my mamy w papierach, chociażby no robimy sobie rezonans, mamy w papierach dyskopatia, ale na co dzień tak naprawdę tych dolegliwości bólowych nie czujemy i były już nawet badania naukowe na sportowcach, którym zrobiono właśnie rezonans magnetyczny i tam wyszło, że wielu sportowców ma dyskopatię, ale tego na co dzień nie odczuwają, bo jest ta aktywność fizyczna, chociażby siła mięśniowa prawidłowo rozwinięta. Więc bardzo często jesteśmy w stanie chociażby aktywnością fizyczną skutki dyskopatii zmniejszyć tak, żeby ona nie nawracała. Ale faktycznie w czasie ciąży ona może czasem nawracać. Nie jest powiedziane, że po porodzie to zostanie i nie da się nic z tym zrobić. Zawsze jest szansa działania zachowawczego, czyli właśnie można powiedzieć takiego fizjoterapeutycznego, nieoperacyjnego, nie farmakologicznego. Zawsze mamy szansę działać, bo nawet gdyby kiedyś była potrzebna jakaś operacja, no bo to się czasem operuje, to mamy też coś takiego właśnie jak fizjoterapię przedoperacyjną, pooperacyjną. Także tutaj zawsze warto ten zespół specjalistów o tego fizjoterapeutę poszerzyć. Więc zawsze jesteśmy w stanie coś robić. Ciężko mi jest powiedzieć, żeby było coś, z czym no nie da się nic zrobić już po porodzie. Ale oczywiście to, co będziemy też po porodzie robić my, czyli nasze nawyki, też będą definiować to, jak będzie się nam żyło, bo bardzo często jest tak, że kobiety chociażby noszą dziecko po jednej stronie, na przykład po jednej stronie tylko karmią, albo po jednej stronie tylko noszą, bo dziecku jest tak wygodniej. I okej, być może niektóre dzieci faktycznie mają taką potrzebę, natomiast no warto albo ćwiczenia wtedy prowadzić w taki sposób, żeby ten tułów ćwiczyć sobie, można powiedzieć, porówno, albo faktycznie próbować dziecko raz przykładać na jedną stronę, raz na drugą, bo faktycznie może to prowadzić do jakichś asymetrii mniejszych czy większych. Oczywiście tutaj to indywidualnie zależy od kobiety. No ale faktycznie te przeciążenia, chociażby jeżeli cały czas trzymamy dziecko na tej jednej stronie, no to mogą się pojawiać i mogą nasilać tutaj problemy z dolegliwościami bólowymi.
1: No właśnie o to też chciałam zapytać, że póki noworodek mały, to jeszcze tego problemu nie ma, ale potem faktycznie nieraz sama się też na tym łapałam, że gdzieś tam właśnie tym biodrem się człowiek wspomagał. Chyba trochę mamy zapominają o tym, że w ten sposób, no krzywdę nie krzywdę, ale że właśnie trochę sobie tutaj naciągamy nieświadomie może nawet pewne rzeczy. I teraz jeśli myślimy sobie o nawet właśnie biodrach. To jest chwilowe, póki właśnie dziecko opieramy, czy to może prowadzić do jakichś większych konsekwencji?
2: Możemy sobie to wyobrazić też na zasadzie takiej, że podnoszenie tego dziecka na tym jednym biodrze to czasami dla tych mięśni może być ćwiczenie. Czyli jak bierzemy ketla, w sensie takie taki ciężarek do ćwiczeń i robimy nim jakieś ćwiczenie, to nie robimy, jeżeli to jest jednostronne ćwiczenie, to nigdy nie robimy ćwiczenia na jedną stronę. Zawsze robimy to ćwiczenie na obie strony, bo rozwija to mięśnie. Prawdopodobnie trzymanie dziecka na jednej stronie jakoś wielce nam tych mięśni nie będzie rozwijać, chociaż dziecko rośnie, więc jest coraz cięższe, więc trochę to jest tak, jakbyśmy brały sobie co kilka dni ciężarek, można powiedzieć, do tego podnoszenia, które jest tutaj w tym przykładzie ala ćwiczeniem. Więc faktycznie w skrajnych przypadkach być może te mięśnie by nam się rozwijały tylko po jednej stronie, więc taka asymetria w sile mięśniowej i w rozwinięciu mięśni faktycznie może później prowadzić do przeciążeń i dolegliwości bólowych.
1: Tak zerkam sobie na nasz zegar i faktycznie chyba nie zdążymy wszystkich tematów załatwić, o których wcześniej rozmawiałyśmy, ale to będzie jeszcze pretekst pewnie, żeby kiedyś wrócić znowu do naszego studia. To tak sobie myślę, żeby spuentować, czy chciałaby pani się zwrócić z jakimś takim przesłaniem od fizjoterapeuty do kobiet, które właśnie albo planują, albo są w ciąży, albo niedawno urodziły?
2: Myślę, że ta fizjoterapia uroginekologiczna to jest jeszcze wciąż taka gałąź fizjoterapii nieodkryta przez większość, może nie większość, ale w zasadzie wiele kobiet, więc chciałabym zwrócić uwagę na to, że to jest tak samo istotne jak każdy inny aspekt naszego zdrowia i faktycznie jeżeli chcemy prowadzić życie nie bez bólu, bo raczej nie da się żyć bez dolegliwości bólowych, ale na pewno da się żyć z mniejszą ilością dolegliwości bólowych, więc jeżeli chcemy dla siebie takiego życia w sprawności, bez większych właśnie dolegliwości, to faktycznie ta fizjoterapia, no ja łączę sobie właśnie uroginekologiczną z ortopedyczną. Więc ta fizjoterapia myślę, że jest warta uwagi. Jest wiele pacjentek, które się wstydzą też przychodzić ze swoimi problemami. Nie ma się czego wstydzić, to wszystko jest ludzkie, wszystko jest zupełnie naturalne, że niektóre rzeczy się dzieją. Nie ma się co wstydzić, warto przyjść, warto się poradzić. Czasem nawet jeżeli nie jestem w stanie z czymś pomóc ja, to wydaje mi się, że raczej i tak każda pacjentka wychodzi z jakimiś wskazówkami i na pewno z jakimś dalszym planem działania, gdzie pójść, na jakie badania, do jakiego lekarza czy specjalisty, tak żeby też to nie było tak, że tylko ja na przykład prowadzę pacjentkę, ale też cały zespół specjalistów, zawsze podchodzę też całościowo i naprawdę no wracając do tego gdzieś tam wstydu, nie ma się czego wstydzić, nie ma się czego bać. Zawsze staram się też wszystko w gabinecie robić do momentu komfortu pacjentki. Wiele rzeczy jesteśmy w stanie zrobić w taki sposób, żeby żeby pacjentka miała właśnie ten swój pełny komfort. Także zachęcam do tego, żeby faktycznie na tym swoim zdrowiu się skupić, bo jeżeli my tego nie zrobimy, nikt za nas tego nie zrobi. I wszystko, co też tutaj dzisiaj powiedziałam, to są w zasadzie takie, można powiedzieć, i takie przypadki różne z mojego gabinetu, ale też właśnie rzeczy, których no też nie można tak do siebie brać i czerpać z tego tak, żeby już teraz po tej audycji wiedzieć wszystko i sobie stwierdzić, że sobie poradzę sama, bo faktycznie gdzieś tam to wsparcie specjalisty myślę, że jest bardzo istotne, także zachęcam do tego, żeby o tym zdrowiu swoim pomyśleć tak na poważnie i faktycznie wziąć się za to, żeby pomyśleć o swoim komforcie na przyszłość.
1: Dokładnie, bo też zdrowa i szczęśliwa mama to także między innymi szczęśliwe dziecko. I tutaj postawimy kropkę. Ja przypomnę, naszym gościem była Paulina Dominiak, fizjoterapeutka, która specjalizuje się w fizjoterapii uroginekologicznej i ortopedycznej. Dziękuję pięknie za naszą rozmowę i myślę, że jeszcze usłyszymy się ponownie.
2: Dziękuję bardzo, do usłyszenia.
1: Do usłyszenia.
0: O matko!

0: tym się mówiło. Powtórkowe pasmo Radia Opole. Poranna rozmowa Radia Opole.
1: Jeżeli popatrzysz do studia obok, to zobaczysz, że tam już jest Ireneusz Prochera i jego gość.
2: Gościem porannej rozmowy jest Fabian Przon, członek Zarządu Regionu Prawa i Sprawiedliwości, radny Kędzierzyńsko-Koziolski. Dzień dobry, panie radny.
3: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
2: Zaskoczyła pana wczorajsza decyzja Komitetu Politycznego Prawa i Sprawiedliwości i wszyscy oczekiwali, że wyrzucą po prostu tych 44 członków partii na czele z Mateuszem Morawieckim, a tymczasem tutaj wygląda to trochę na grę na czas.
3: No przyznam, że delikatnie zaskoczyła mnie, ale zaskoczyła też chociażby rzecznika dyscyplinarnego pana Karola Karskiego, do którego została skierowana ta sprawa. Natomiast wyjaśnienia związane z powodami skierowania tej sprawy do pana rzecznika no są dla mnie jednak wystarczające. Tutaj nie możemy jako Prawo i Sprawiedliwość pozwolić sobie na to, aby ktoś podważał demokratyczny charakter funkcjonowania naszej partii. Szczególnie w tym przypadku, który budzi tyle emocji, bo de facto sprawa związana ze środowiskiem pana premiera Morawieckiego jest sprawą wewnętrzną. Ona budzi ogromne zainteresowanie społeczne. I tutaj my chcemy być bardzo transparentni i dlatego ta sprawa została skierowana do pana rzecznika, który teraz zajmie się analizą tych deklaracji bądź braku tych deklaracji złożonych przez członków Prawa i Sprawiedliwości, bo tam też są deklaracje, które zostały złożone z błędami formalnymi. To nie tylko chodzi o ludzi pana Morawieckiego, to chodzi też o polityków Prawa i Sprawiedliwości, którzy chociażby złożyli te deklaracje na błędnej formatce.
2: No ale to trochę tak wygląda, jakbyście no, na złość zrobili Morawieckiemu, bo on dzisiaj, o ile wiem, i takie były zapowiedzi, miał ogłosić powstanie nowego klubu parlamentarnego. Mówiło się też o tym, że wystąpi o stanowisko wicemarszałka Sejmu dla tej swojej nowej powstającej formacji, a tymczasem no, ciągle go trochę na siłę zostawiacie w tym PiS-ie.
3: Panie redaktorze, tutaj chyba jest tak, że warto byłoby na początku określić, co faktycznie zrobieniem na złość, a co nie, no bo do tej pory narracja, która była prowadzona przez stowarzyszenie pana premiera Morawieckiego, była taka, że my na złość chcemy ich wyrzucić, a teraz okazuje się, że na złość chcemy zostawić w partii pana premiera. No, argumentem takim bardzo mocnym, który przemawia za tym, żeby jednak skierować do pana rzecznika Karskiego tą sprawę, jest fakt, że w momencie, gdybyśmy tego nie zrobili, to członkowie stowarzyszenia pana premiera Morawieckiego mogliby się odwołać do Sądu Powszechnego i tam faktycznie wywalczyć przywrócenie do partii. Więc jeżeli my chcemy dopełnić tego formalnie, no to musimy to zrobić taką drogą. No i tak jak mówię, no ciężko jest tutaj uznać, że robimy na złość komuś, zostawiając go w partii. Dzisiaj od rana czytam na Twitterze, że dajcie nam pracować, zostawiliście nas w Prawie i Sprawiedliwości. No, słyszeliśmy przez cały tydzień takie deklaracje mówiące o tym, że do końca to stowarzyszenie chce walczyć o pozostanie w Prawie i Sprawiedliwości, więc no, ta decyzja powinna ich ucieszyć, bo to de facto przedłuża ich funkcjonowanie jako polityków Prawa i Sprawiedliwości.
2: Zawsze też mogą złożyć rezygnację z członkostwa w partii.
3: Mogą złożyć rezygnację, do czego oczywiście nie zachęcam, ale faktycznie, jeżeli jest tak, że uważa ktoś, że na złość został nie usunięty z partii, no to ma taką możliwość, żeby tą partię opuścić. Natomiast no, jakoś politycy związani z panem premierem Morawieckim do dziś tego nie zrobili, więc najwyraźniej chcą pozostać w Prawie i Sprawiedliwości i jeżeli tak faktycznie jest, no to nie powinni mieć pretensji, że nie zostają usunięci.
2: A co myślą tak zwane doły partyjne o tym ruchu Morawieckiego? Pójdą za nim?
3: Ja myślę, że jeżeli chodzi o doły partyjne, to mocno zależy od tego, kto jest związany z jakim politykiem. U nas na Opolszczyźnie no, nie ma posłów, którzy opuściliby szeregi Prawa i Sprawiedliwości poprzez niewłożenie tej deklaracji o przynależności do stowarzyszeń. I nie wydaje mi się, ja nie znam przynajmniej osobiście żadnej osoby, która na dzień dzisiejszy deklarowałaby chęć odejścia do stowarzyszenia pana premiera Morawieckiego. Być może takie osoby pojawią się z czasem, bo też z tego co wiemy, pan premier Morawiecki będzie chciał budować struktury regionalne. Natomiast nasza partia tutaj na Opolszczyźnie jest bardzo spójna. Nie ma na razie głosów, które byłyby takim akcesem do stowarzyszenia pana premiera Morawieckiego i nie widzę tutaj póki co ruchu w tym kierunku.
2: Chociaż pojawiają się posłowie z innych części Polski, którzy deklarują, że dołączą do Morawieckiego, bo na przykład Piotr Uściński dzisiaj ma oficjalnie ogłosić, że przejdzie do Morawieckiego.
3: No ta sprawa jest bardzo świeża. No, w tym tygodniu jeden poseł również, który był w stowarzyszeniu i formalnie tej deklaracji
2: Daniel Obajtek
3: nie włożył na czas.
2: Też się wypisał.
3: Daniel Obajtek również odszedł z tego stowarzyszenia, także no, ta sprawa jest świeża. Pewne ruchy tam w obie strony jeszcze mają miejsce, natomiast no, jednak większość tych posłów, którzy zastanawiają się nad zmianą barw partyjnych czy barw stowarzyszeniowych, no to jednak patrzą bardziej w stronę Prawa i Sprawiedliwości niż w stronę stowarzyszenia. No, to jest pojedynczy przykład póki co i wydaje mi się, że raczej jednak z czasem te ruchy będą wskazywały na to, że ci posłowie, którzy odeszli, będą próbowali wrócić do Prawa i Sprawiedliwości.
2: A co będzie z kandydaturą Marcina Ociepy na wicemarszałka Sejmu? No, pojawiła się taka kandydatura. Myśli pan, że znajdzie poparcie?
3: Formalnie to zależy oczywiście od Sejmu Rzeczypospolitej. My mamy nadzieję jako Prawo i Sprawiedliwość oczywiście, że tak. Takie były też zapowiedzi koalicji 13 grudnia, że problemem ponoć była pani marszałek Witek. Tutaj też chciałbym wyjaśnić, bo to jest dość istotne, dlaczego teraz właśnie zdecydowaliśmy się zgłosić tą kandydaturę. Do tej pory...
2: Żeby Morawiecki nie wystawił swojego kandydata?
3: Nie, nie. Tutaj akurat pan Marcin Ociepa to wyjaśnił w jednym wywiadu i stwierdził, że on już się dowiedział 20 lipca o tym, że będzie zgłoszony na stanowisko wicemarszałka Sejmu. Oznacza to de facto, że ta decyzja musiała zapaść jeszcze przed 20 lipca, więc to nie jest robienie komuś na złość. Po prostu pani marszałek Witek nie będzie w stanie z przyczyn zdrowotnych w najbliższym czasie pełnić tej funkcji. Dlatego no, ta przesłanka mówiąca o tym, że będziemy twardo stać za tą kandydaturą, no ustała, no bo i tak pani marszałek nie będzie w stanie wypełnić tej luki. Dlatego zdecydowaliśmy się na zgłoszenie pana posła Ociepy, pana ministra Ociepy. My jako Prawo i Sprawiedliwość nie boimy się sięgać po kandydatów spoza naszej partii.
2: No bo nie jest członkiem partii.
3: Tak, tak. Ale to też no, koronnym przykładem tutaj jest prezydent Karol Nawrocki, który również nie należał do Prawa i Sprawiedliwości i był naszym kandydatem. I tak samo pan Marcin Ociepa, w którym współpracujemy od lat z jego stowarzyszeniem, od nowa współpracujemy, no nie jest dla nas problemem, żeby go zgłosić, jeżeli uważamy jako Prawo i Sprawiedliwość, jeżeli posłowie Klubu Parlamentarnego Prawa i Sprawiedliwości uważają, że będzie godnie reprezentował nasze środowisko w tym organie.
2: No właśnie, to bardzo ciekawy przykład. A gdyby Mateusz Morawiecki i grupa jego sojuszników politycznych wystąpili z PiS-u, to jako stowarzyszenie mogliby liczyć na dalszą współpracę z PiS-em?
3: Panie redaktorze, ta sprawa na dzień dzisiejszy jest bardzo świeża. Ona niesie pewien potencjał polityczny, pewne napięcie polityczne i to napięcie najpierw moim zdaniem trzeba rozładować, a potem dopiero będzie można ewentualnie rozmawiać o współpracy. No, warto podkreślić, że ta grupa, która planuje opuścić Prawo i Sprawiedliwość, ma bardzo podobne i zbliżone poglądy do nas. Nie ma tutaj co się oszukiwać. Wszelkie próby odróżnienia się od Prawa i Sprawiedliwości przez stowarzyszenie pana premiera Morawieckiego to będą próby na siłę, ponieważ my mamy poglądy w 90-95% spójne. Czy będzie ta współpraca? Zobaczymy. Na dzień dzisiejszy powinniśmy się skupić na walce z Donaldem Tuskiem, bo to właśnie Donald Tusk jest tą osobą, która powinna być naszym przeciwnikiem, tą osobą, która prowadzi Polskę w sposób zły i powinniśmy skupić się na tym, żeby zmienić ten zły rząd, prześcigać się w dobrych propozycjach dla Polski. I jeżeli w tym wyścigu wyborczym nasze drogi gdzieś tam jeszcze się wetkną, no to oczywiście rozmawiać warto. Natomiast ta sprawa jest, tak jak mówiłem, świeża. Nie przesądzajmy na dzień dzisiejszy. Zobaczymy, jak to się poukłada w najbliższym czasie.
2: Czy w związku z tym to będzie tak, że Morawiecki ma iść po centrum, a wy pójdziecie po tych bardzo skrajnych wyborców, odbierając ich na przykład Konfederacji?
3: Znaczy, premier Morawiecki powinien pójść w tym kierunku, w którym chce pójść. My nie jesteśmy od tego, żeby mówić innym partiom, w jakim kierunku powinny pójść. Musimy patrzeć na siebie i starać się budować jak najlepszy program dla Polski. Rozmawiamy tutaj chociażby o zgłoszeniu pana Marcina Ociepy na stanowisko wicemarszałka, który uchodzi za bardzo umiarkowanego konserwatystę i my nie zamykamy się ani na ten elektorat centroprawicowy, ani na ten twardy prawicowy elektorat, więc my patrzymy na siebie, staramy staramy się budować nasz własny program i nie jesteśmy od tego, żeby mówić, gdzie powinien pójść premier Morawiecki. Prawo i Sprawiedliwość jest największą partią w Polsce i mamy obowiązek jako prawicowa partia wiodąca, jako hegemon na tej scenie politycznej, zaproponować wyborcom odpowiedni program, taki, który będzie ciekawy dla całego spektrum wyborcy prawicowego i nie tylko.
2: Ten sąd partyjny, jeszcze wrócę do tej sprawy, ma rozpatrywać sprawy 44 dyscyplinarny, tak? 44 osób. A co z Arturem Kamińskim? I jego sprawą, miał przestać być członkiem Prawa i Sprawiedliwości, a jest już decyzja w tej sprawie?
3: Według mojej wiedzy nie ma tej decyzji. Nie dostaliśmy informacji, czy jest decyzja w tej sprawie, także prawdopodobnie jeszcze gdzieś tam te trybiki partyjne mierzą ten temat.
2: Trochę długo.
3: Trochę długo, natomiast no, sprawa jest skomplikowana i też, żeby nikogo nie skrzywdzić, warto poczekać na taką decyzję. My jako zarząd tutaj w okręgu podjęliśmy pewne kroki, aby usunąć pana Artura Kamińskiego z partii Prawo i Sprawiedliwość. Natomiast on ma pełne prawo odwołać się do naszego...
2: Ale widzi pan analogię pomiędzy sprawą Kamińskiego a sprawą Morawieckiego?
3: Wie pan co, no jest pewna analogii można szukać, tak, analogii można szukać w podwójnej przynależności, bo na przykład pan Marcin Ociepa nie należy przykładowo do Prawa i Sprawiedliwości i proszę zauważyć, że tego problemu nie ma, ten problem nie występuje. Natomiast no, problem występuje wtedy, kiedy faktycznie pojawia się sytuacja, gdzie ktoś należy do organizacji, która swoim charakterem przypomina partię polityczną. No jeżeli ktoś ma głowę jak kot, ogon jak kot, futro jak kot, chodzi jak kot i miałczy jak kot, no to jest to kot. Tak samo jest w przypadku stowarzyszeń. Jeżeli stowarzyszenia mają swoją strukturę, swoich posłów, zbierają fundusze, jeżdżą po kraju, budują struktury, mają wydarzenie, które wręcz przypomina konwencję założycielską, no to jest to stowarzyszenie o charakterze partyjnym. I nie może być tak, że ktoś łączy dwa byty polityczne, działając w Prawie i Sprawiedliwości, ponieważ wszystkie inicjatywy, które chciałby realizować w ramach samorozwoju politycznego, może robić Prawie i Sprawiedliwości. Nie ma potrzeby, aby ktoś taki przynależał jeszcze dodatkowo do jakichś stowarzyszeń, które dublowałyby cele Prawa i Sprawiedliwości.
2: A jakie jest stanowisko do Prawa i Sprawiedliwości w sprawie tej zapowiedzianej konsolidacji i zmian strukturalnych w naszym województwie?
3: Wie pan co, to trzeba rozmawiać o konkretnych przypadkach. To nie jest tak, że jest jakieś stanowisko konkretne do całości. Oczywiście służba zdrowia w Polsce na dzień dzisiejszy wygląda fatalnie. Mamy bardzo negatywne zapowiedzi w Warszawie, jeżeli chodzi o nasze województwo. Dochodzą do nas słuchy, że ma być zamknięte 5 porodówek. Oddziały pediatryczne, te z tego co słyszałem, mają być w takiej samej liczbie zamknięte. I my patrzymy na to jako Prawo i Sprawiedliwość no, z takim niepokojem. Mamy do czynienia z zamknięciem oddziału pulmonologicznego u mnie w Kędzierzynie Koziu, gdzie tam podaje się jako oficjalny powód brak lekarzy, no ale...
2: No to samo w Głubczycach, jeśli chodzi o porodówkę.
3: Tak, tylko w Głubczycach tą porodówkę zawieszono, a u nas ten oddział zlikwidowano, no więc pytanie, czemu u nas tego oddziału nie zawieszono, tylko zlikwidowano w momencie, kiedy jako powód podaje się brak lekarzy. Mamy sytuację w powiecie nyskim, gdzie tam jest również planowana konsolidacja, która budzi pewne obawy związane z tym, że tego typu procesy często kończą się zamykaniem oddziałów, zamykaniem, likwidacją pewnych usług medycznych dla mieszkańców poszczególnych gmin. W Opolu mamy zapowiedzianą konsolidację. Na pewno bardzo negatywnie oceniamy sposób zapowiedzi tej konsolidacji, czyli ta zapowiedź została złożona bez konsultacji z załogą, bez konsultacji ze środowiskami.
2: Ale teraz odbywają się rozmowy wczoraj, na przykład marszałek się spotkał ze związkami.
3: Odbywają się rozmowy, natomiast związkowcy no, bardzo mocno zareagowali na to, w jaki sposób traktuje się stronę społeczną i słusznie. Myślę, że na dzień dzisiejszy, jeżeli chodzi o Opolę, to trzeba rozpocząć rozmowy na temat tego, na jakich warunkach ta konsolidacja miałaby się odbyć, ponieważ my nie ufamy temu rządowi, nie ufamy panu marszałkowi również i uważamy, że trzeba patrzeć rządzącym na ręce. Mi się też wydaje, że nie ma żadnego powodu na dzień dzisiejszy, który miałby promować tą konsolidację jako dobre rozwiązanie dla pacjentów. Jeżeli ktoś chce skonsolidować taki szpital, no to musi jasno pokazać, takie szpitale, no to musi jasno pokazać, że niesie to jakieś korzyści dla pacjentów. Jeżeli nie jest w stanie tego zrobić, to z tego, co mi wiadomo, to te szpitale nie są jakoś bardzo zadłużone. One funkcjonują, funkcjonują dość dobrze, mają budżety na plus, mają swoje inwestycje, więc jeżeli ktoś by chciał zaburzyć ten cykl rozwoju tych poszczególnych placówek medycznych, no to musi mieć mocne argumenty ku temu. Dlatego jesteśmy bardzo przeciwni zamykaniu ogólnie, rzecz ujmując, jeżeli chodzi o płaszczyznę porodówek, jesteśmy przeciwko zamykaniu oddziałów pediatrycznych, przeciwko sztucznemu zawieszaniu poszczególnych oddziałów, przeciwko odcinaniu opolskich pacjentów od usług medycznych, a jeżeli chodzi o konsolidację oporu, no to tak jak mówię, usiądźmy, porozmawiajmy, zobaczmy, jakie konsekwencje faktycznie to niesie dla pacjentów i jeżeli będzie tak, że tego typu konsolidacja sprawi, że pacjenci w województwie opolskim będą gorzej zaopiekowani, to my na pewno jako Prawo i Sprawiedliwość powiemy twarde nie takim rozwiązaniom, tak jak mówimy nie konsolidacji szpitali w powiecie nyskim.
2: Dziękuję za rozmowę. Fabian Przon, członek Zarządu Regionu Prawa i Sprawiedliwości.
3: Dziękuję panu, dziękuję państwu, miłego dnia.
0: Cała rozmowa na radio.opole.pl.

0: no to się zaczyna. Zaczyna się ten piękny, upalny dzień na Opolszczyźnie. Sprawdzi się dzisiaj to, o czym mówili synoptycy od pewnego czasu, o tym, że na termometrach ma się pojawić nawet 36, a może i więcej
1: stopni. Ale to nie dzisiaj, chyba że w Nysie.
0: Dzisiaj? Jak nie dzisiaj?
1: A nie, to dzisiaj.
0: To już właśnie dzisiaj, prawda, Romku? Romek Juranek razem z nami?
1: Tak, tak, ale w Nysie na pewno nie.
0: Nie?
1: Nie.
0: Jak nie?
2: Mam nadzieję.
1: Nie, czekaj. Już ci patrzę. Już ci powiem, bo ja tu mam.
0: Każdy ma nadzieję, nawet że będzie troszeczkę Nysa. Chłodniej.
1: W Nysie będzie takie... chłodniej niż w Opolu, no, mam widzisz. To potwierdzone.
0: No. Chociaż to
1: w Opolu jest. Będzie 36, w Nysie 35.
0: No jeszcze, jeszcze.
1: Co jeszcze?
0: No jeszcze mów, bo próbowałam coś powiedzieć, to mi przerwałeś.
1: Szósta.
3: Rosjanie zaatakowali Lwów i kilka innych ukraińskich miast. Fotouczulenie może być niebezpieczne podczas upałów, które właśnie wracają do Polski. W wiadomościach także ekonomia. I Joanna Matlak.
4: Wiadomości Radia Opole.
1: Szczegóły przedstawi Roman Juranek.
3: W nocy ogłoszono alarmy przeciwlotnicze we wszystkich regionach Ukrainy. Syreny były we Lwowie i miejscowościach położonych w pobliżu granic. Polska poderwała myśliwce, które patrolowały przestrzeń wzdłuż granicy z Ukrainą. Syreny alarmowe uruchomiono w województwie lubelskim, z wyjątkiem regionów północnych. Rosyjskie rakiety balistyczne spadły na kilka ukraińskich miast. We Lwowie uszkodzone zostały dwie wielopiętrowe kamienice. Na miejscu pracują ekipy ratowników. Wiadomo już, że kilka osób zostało rannych. To niestety nie jedyne działania wojenne. Stany Zjednoczone zaatakowały Iran. To odpowiedź na irański atak na amerykańską bazę w Jordanii. Uderzenie na Iran zapowiedział wcześniej prezydent USA Donald Trump.
4: Słuchasz, rozumiesz, wiesz.
3: Okręgowa Rada Lekarska w Opolu wyraża stanowczy sprzeciw wobec sposobu zatrzymania ordynator oddziału wewnętrznego szpitala w Prudniku. W przesłanym stanowisku czytamy, że przedstawione przez prokuraturę okoliczności nie uzasadniały zatrzymania lekarki na oczach pacjentów i personelu, a następnie eskortowanie jej w kajdankach. Miało to charakter pokazowy, a tego rodzaju działania budzą poważne wątpliwości. Prokuratura nie komentuje stanowiska wyrażanego przez inne organy, w szczególności samorządu zawodowego lekarzy, mówi Stanisław Bar, rzecznik prasowy prokuratury okręgowej w Opolu.
5: Istniały przesłanki do przeprowadzenia czynności zatrzymania oraz przeszukania w miejscu zatrudnienia podejrzanej. Celem tych czynności było zabezpieczenie materiału dowodowego. Jak się okazało, w trakcie tych czynności, tak przeszukania osoby zatrzymanej, jak i miejsca wykonywania przez nią obowiązków zawodowych, skutkowały ujawnieniem przedmiotów, które na tę chwilę oceniamy jako mające znaczenie dla prowadzonego postępowania.
3: Prokuratura wskazuje, że od podejrzanej i jej obrońcy nie wpłynęło zażalenie na zatrzymanie czy przeszukanie. Funkcjonariusze Komendy Wojewódzkiej Policji w Opolu zatrzymali Renatę F. 15 lipca w prudnickim szpitalu. Prokuratura zarzuca jej przekroczenie uprawnień i osiąganie korzyści majątkowych poprzez manipulowanie pacjentami. 54-letnia kobieta nie przyznała się do winy i jest zawieszona w wykonywaniu zawodu lekarza. Grozi jej do 10 lat więzienia.
4: Twoje sprawy w Twoim Radiu Opole.
3: W Kędzierzynie Koźlu cyklicznie dochodzi do niszczenia koziołków. Pierwszą ofiarą padła figurka drwala z kłodnicy. Uszkodzony został też ratownik przykrytej pływalni. Chuligan został zarejestrowany przez miejski monitoring. Wiemy, jak sprawca był ubrany, jak działał, jakich używał narzędzi, mówi Piotr Pękala, rzecznik miasta.
6: Zabezpieczono materiał dowodowy z co najmniej kilkunastu kamer, który w całości zostanie przekazany policji. Po pierwszym zniszczeniu sprawa została już przekazana funkcjonariuszom do rozwikłania. Wszystko jest udokumentowane. Jeśli sprawca liczy na to, że uniknie odpowiedzialności, jest w błędzie. Przypominamy, że miasto ma oczy, czyli miejski monitoring, a zgromadzone dowody są jednoznaczne.
3: Osoby, które mają jakiekolwiek informacje na ten temat, proszone są o kontakt z policją lub strażą miejską w Kędzierzynie Koźlu. Do Polski wracają upały, a dodajmy, niektóre leki w połączeniu ze słońcem mogą wywołać rumień, świąt i inne podrażnienie skóry. O tym przypomina lekarz, internistka i toksykolog dr Matuszkiewicz. Wyjaśnia, dlaczego należy ograniczać ryzyko takiej reakcji.
7: Chodzi przede wszystkim o to, że jeżeli zażywamy pewne leki i wystawiamy się na działanie słońca, czyli nie jesteśmy eksponowani na jego promienie, to wtedy rzeczywiście to podrażnienie skóry w postaci zaczerwienienia, rumienia, nieraz bardzo rozległego, swędzącego, może być bardzo intensywne i wtedy pewne leki mogą nasilać to fotouczulenie, mogą nasilać tą reakcję ze strony skóry.
3: A co jest także ważne, dr Matuszkiewicz wskazuje, że podczas brania antybiotyku należy unikać ostrego słońca i warto skonsultować te kwestie z lekarzem przed wyjazdem na wakacje.
4: Więcej na www.radioopole.pl.
3: 4 minuty po 6.
4: Wiadomości ekonomiczne w Radiu Opole.
2: Joanna Matlak, dzień dobry. Rekordowo niski poziom Dunaju przeszkadza nie tylko w żegludze i transporcie, lecz także wpływa na bezpieczeństwo energetyczne w Europie Południowo-Wschodniej. W Rumunii wyłączane są bloki elektrowni atomowej. Z eksploatacji wyłączono blok elektrowni Cernavoda. Operator obiektu poinformował, że trzeba było ograniczyć moc reaktorów, aby zapewnić odpowiednie chłodzenie instalacji przy wyjątkowo niskim poziomie wody w rzece. Elektrownia produkuje około 1/5 energii elektrycznej zużywanej w Rumunii. Władze kraju zapewniają, że mieszkańcy nie powinni odczuć skutków wyłączenia reaktora, ponieważ energia będzie uzupełniana z innych źródeł. 63 miliony złotych dla opolskich samorządów. Ruszyły dwa nabory w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na rok 2027. Wnioski należy składać do 28 sierpnia. Każdy z nich zostanie sprawdzony przez niezależną komisję. Amerykański Bank Centralny pozostawił główną stopę procentową bez zmian 7 miesiąc z rzędu, mimo utrzymujących się obaw o inflację, która wciąż obciąża finanse gospodarstw domowych w Stanach Zjednoczonych. Decyzje te uważnie śledzili inwestorzy. Na rynkach utrzymuje się niepewność związana z obawami o wzrost cen ropy w następstwie konfliktu z Iranem oraz wysokimi wydatkami na rozwój sztucznej inteligencji.
8: Historycznie rzecz biorąc, Rezerwa Federalna stosowała podwyżki stóp procentowych, aby ograniczyć ogólną aktywność gospodarczą i powstrzymać inflację. Wciąż jednak trwa debata na temat najlepszej strategii w zakresie stóp procentowych. W obliczu utrzymujących się na wysokim poziomie cen, wielu ekspertów od rynku domaga się podwyżek stóp, które wywołałyby presję na obniżenie tempa wzrostu inflacji. Jednak dla wielu konsumentów i mniejszych przedsiębiorstw obecny poziom stóp procentowych sprawił, że koszty zaciągania kredytów stały się trudne do udźwignięcia. Z Miami dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski.
4: Pogoda.
0: Jeszcze nie. Jeszcze spokojnie. Na razie tylko 18 stopni, co już jest bardzo wysoką temperaturą jak na poranek, ale w porównaniu do tego, co będzie w najcieplejszym momencie dnia, no to możemy powiedzieć, że jesteśmy dopiero w połowie.
1: No, w połowie jesteśmy temperaturowej, bo teraz 19, maksymalnie 36, chociaż jak 19 razy 2 zrobimy, to wyjdzie nam więcej.
0: A 18 razy 2?
1: No, no to będzie 36, ale no jest
0: właśnie
1: 19.
0: Ja mam 18.
1: Aha. No to jutro od 21 do 35, w sobotę 31.
4: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
0: Ja już to dzisiaj widzę. Po południu, tak gdzieś mniej więcej po godzinie 15, wszystkie kąpieliska miejskie w każdym mieście na Opolszczyźnie, wszystkie jeziorka będą oblegane. Tam nie będzie nawet gdzie stopy włożyć.
1: Pięknie.

0: 13 minut po godzinie 6 jeszcze na spokojnie. Jeszcze możemy wywietrzyć te mieszkania, możemy otworzyć szeroko okno i wpuścić świeże powietrze. A później, tak gdzieś mniej więcej za godzinę już, jak zrobi się jeszcze cieplej, to będziemy zamykać wszystko, zasłaniać rolety, zaciągać żaluzje i zasłony, żeby nie wpuszczać tego ciepła do domu. 36 stopni to jest temperatura na dzisiaj prognozowana na Opolszczyźnie. Synoptycy ostrzegają przed tym upałem. Lekarze zresztą też.
1: No tak.

0: ale jeżeli chodzi o takie temperatury, to one wystąpią również jutro, w sobotę 31 stopni, w niedzielę będzie chłodniej według synoptyków, a przyszły tydzień też ma być tak upalny, około 32 stopni na termometrach. Ale przypominam jednocześnie, że jak byliście w Turcji na wakacjach w tym roku, to tam było jeszcze cieplej.
1: Także albo spokojnie. Niekoniecznie, bo mam takie sygnały, że ludzie polecieli sobie do Turcji, deszcze zaczął padać, no i żałowali, że pojechali tak daleko na wakacje, a w Polsce przecież takie upały mamy. Dzisiaj mamy 30 lipca, to jest czwartek, Międzynarodowy Dzień Przyjaźni i uwaga, Dzień Sernika. Odwieczne pytanie, czy ma być z rodzynkami, czy bez?
0: A ja jadłem wczoraj taki chałwowy.
1: Chałwowy sernik. No jedno jest prawda. Jeżeli sernik, to dzisiaj koniecznie na zimno.

0: A ja wracałem sobie wczoraj do domku po godzinie 20 i troszkę smutek miałem.
1: Gdyż
0: był piękny, co prawda, zachód, ale już był zachód słońca. No bo faktycznie dzień potrwa 15 godzin i 38 minut dzisiaj. Słońce wschodzi o 4:53, zajdzie o 20:31.
1: Coraz krótsze dni, ale coraz cieplejsze przed nami, bo te upały naprawdę będą teraz nam towarzyszyły przez najbliższe kilka przynajmniej dni. Imieniny Aldony, Julity, Leopolda, Ludmiły, Piotra i Rostisława. 385 lat temu urodził się Renier de Graaf, holenderski lekarz i anatom, który badał m.in. wydzielanie soku trzustkowego i budowę narządów rozrodczych ssaków, odkrył, gdzie w organizmie kobiety powstają komórki jajowe. Współcześnie jajotwórcze struktury w jajnikach znane są jako właśnie pęcherzyki Graafa.
0: Natomiast 290 lat temu, czyli w 1796 roku, w Łażanach na Dolnym Śląsku otwarto drugi europejski most żelazny. Konstrukcję wyprodukowano rok wcześniej w Hucie w Ozimku. Tutaj u nas most kosztował znaczną na owe czasy kwotę 20 000 złotych marek.
1: No i przetrwał prawie 150 lat. 85 lat dzisiaj kończy Paul Anka, kanadyjski wokalista popowo-jazzowy i autor piosenek. Największe triumfy święcił w latach 50. i 60. poprzedniego wieku. W 1975 roku napisał motyw przewodni do serialu Kojak pod tytułem The Times of Your Life, który stał się hitem.
0: A wiesz, że urodził się dzisiaj Arnold Schwarzenegger? Znaczy nie dzisiaj, tylko w 1947 roku. Kulturysta, aktor, I'll be back, Terminator.
1: No na pewno do tego tematu jeszcze wrócimy. Dzisiaj też ma swoje urodziny Kate Bush, angielska piosenkarka, kompozytorka i autorka tekstów. Dzisiaj też ma urodziny Robert Korzeniowski, jeden z najwybitniejszych polskich lekkoatletów, reprezentant w chodzie sportowym, no i wielokrotny mistrz olimpijski i mistrz świata.
2: Bądź w kontakcie z Radiem Opole 774-541-541. Reklama społeczna.
3: Jak zwykle, nie wiesz, co robisz.
4: Wszyscy się na ciebie skarżą.
5: Nigdy nie można na ciebie liczyć.
3: Zejdź mi z oczu.
5: Co za idiot.
6: Nie chcę cię tu widzieć.
4: Nie interesuje mnie twoje zdanie.
7: Co z tobą jest nie tak?
5: Jesteś nikim.
4: 20% osób pracujących doświadczyło mobbingu. Mobbing to przemoc. Doświadczasz mobbingu? Skontaktuj się z nami. Godność ma swoje imię.pl.
8: Każde dziecko to kolejne pokolenia. To przyszłe matki, ojcowie, dziadkowie i babcie. To nasza radość życia. Twoja pomoc to szansa na życie dla dzieci, którym odebrano wszystko. Dla tych, dla których wojna to więcej niż słowo. Polska Misja Medyczna daje szansę na życie tam, gdzie została już tylko nadzieja. Dołącz do nas.
9: Cześć, jestem Tosia i uwielbiam marzyć, że będę piosenkarką, bo kocham śpiewać i tańczyć. Albo podróżniczką, bo świat jest taki piękny i spełnię moje marzenia, jak tylko wyzdrowieję.
10: Dla chorych dzieci marzenia są jak promień słońca, który rozjaśnia ponury dzień. Pomóż nam spełniać ich marzenia, dając im radość i wsparcie w czasie choroby. Małgorzata Kożuchowska, ambasadorka Fundacji Mam Marzenie. www.mammarzenie.org.
2: Reklama społeczna.
11: Reklama. Złap okazję na wakacje z Coral Travel. Biuro podróży w Centrum Handlowym Karolinka w Opolu już otwarte. Największy wybór hoteli i rabaty dla stałych klientów. Bogate all-inclusive, aquaparki, gwarantowana pogoda i błogi relaks pod palmami. Turcja, Egipt, Grecja, Tunezja, Teneryfa czy Majorka. Nie zwlekaj, last minute szybko się kończy. Egzotyka w super cenach. Dominikana, Tajlandia czy Wietnam. Zapraszamy do biura podróży Coral Travel, Centrum Handlowe Karolinka w Opolu.
12: Panie Mirku, potrzebuję alternatywy do groszku Classic z Sambudrolu.
13: Dlaczego? Przecież Classic nie spieka się, ma świetne parametry i daje dużo ciepła.
12: Inflacja mnie przerasta. Szukam oszczędności.
13: Rozumiem. Najtańszy w palecie groszków Sambudrolu Komfort. Też szczerze polecam.
12: Na nich zawsze można liczyć. Już zamawiam.
14: Sambudrol, pelety, groszki i węgiel dla wymagających. Zadzwoń 604 540 000. www.sambudrol.pl.
15: Po reklamie.

0: gwiazdy słoneczne przeboje gramy dla Was w Radio Pola o poranku. Tak dopasowane do tego, co za oknami i to do tego, co dzisiaj będzie na termometrach.
1: O, zdecydowanie. 36 stopni na termometrach to jest maksimum, jakiego dzisiaj możemy się spodziewać. Więcej o pogodzie po wiadomościach. Teraz Roman Juranek.
2: Wiadomości Radia Opole.
3: A zaczynamy od ostrzeżenia dla kierowców. Wczoraj od rana wystąpiły ogromne korki na ulicach Opola. Ma to związek z rozpoczętym remontem nawierzchnia ulicy Nysy Łużyckiej oraz moście imienia Pamięci Sybiraków. Jezdnia została zwężona do jednego pasa i przez to zmniejszyła się przepustowość przeprawy nad Odrą. Zatory w tej części miasta mogą już wkrótce dać o sobie znać. IMGW ostrzega przed upałami, a więc w serwisach też będzie troszkę o pogodzie. Alert drugiego stopnia wydano dla wszystkich powiatów województwa opolskiego. Synoptycy informują, że dzisiaj temperatura maksymalna wyniesie nawet do 34 stopni, w piątek do 36. Temperatura minimalna w nocy od 18 do 21.
2: Wiadomości Radia Opole.
3: Ostatnia niedziela września. Wszystko wskazuje na to, że wtedy krakowianie wybiorą nowego prezydenta. Projekt rozporządzenia premiera Donalda Tuska został opublikowany na rządowych stronach Centrum Legislacji i zakłada, że przedterminowe wybory w Krakowie odbędą się 27 września.
2: Więcej na www.radioopole.pl. Pogoda.
0: 36. A temperatura człowieka to 36,6. To właściwie niewiele się będzie różniło to, co za oknami i to, co mamy na czole, wtedy, kiedy się będziemy ocierać z potu.
1: Jutro natomiast 35 stopni, w sobotę 31 stopni. Według synoptyków w sobotę może trochę popadać, takie nawet bym powiedział delikatne ochłodzenie, ale delikatne.
2: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
0: Ja się wcale nie zdziwię, jak dzisiaj się dowiemy, że wiele osób postanowiło pójść do pracy wcześniej i zostać w niej dłużej. A to tylko z jednego powodu. Po prostu w pracy bardzo często są klimatyzatory.
1: Kacper Śnigurski,
0: Magda Szywińska i Marcin Kobza.

0: Dzień dobry z Radiem Opole.
1: Za 20 minut będziemy mieli godzinę 7 w Radiu Opole. Magdaleno, czy ty kojarzysz te rozgrywki Ligi Mistrzów? Te, które tam się odbywają zimą, tam grają, wieczorową porą, prawda?
2: Środa i wtorek.
1: Tak, a potem oni grają w marcu i potem jest finał w maju. Kojarzysz, są takie te rozgrywki?
2: No są takie rozgrywki.
1: No to tak się składa, że my już od nich odpadliśmy.
2: Już nas w nich nie ma, a to taka nasza polska tradycja.
1: Tak, bo mówię o tych, co się kończą w maju, to my już odpadliśmy 29 lipca. Lech Poznań wczoraj przegrał i wczoraj też Górnik Zabrze przegrał.
2: A kiedy ta polska liga rusza?
1: Ona tam rusza niedługo.
2: No to całe szczęście, w końcu będzie można tak na spokojnie te mecze pooglądać, bo w tych Mistrzostwach Świata to tak szybko ta piłka leciała, że ja nawet nie nadążałam patrzeć.
1: A nasi się zmęczyli na tych Mistrzostwach Świata?
2: Nie, nasi to tak na spokojnie, wiesz, tutaj podanie, tutaj troszeczkę przebieżki, nic takiego ekstra się nie dzieje w tej ekstra naszej klasie, żeby trzeba było tak bardzo szybko tymi oczami przewracać.
1: No dokładnie, dlatego się możemy skupić na lidze.
2: A skupmy się teraz na tym, co w naszych Facebookach, w naszych internetach słychać. Zaginął Daniel z siatką na głowie. To jest już taki Daniel celebryta. Ratusz apeluje do mieszkańców Opola. Sam jest Daniela zaplątany w plastikową siatkę. To jest historia sprzed kilku dni. Zniknął z okolicy ulicy Bierkowickiej i Żerkowickiej. Poszukiwania nie przyniosły skutku. Zwierzę mogło przenieść się w inne miejsce z powodu trwających żniw. No i teraz Urząd Miasta prosi o sygnały od mieszkańców. Ktokolwiek widział, ktokolwiek wie, gdzie znajduje się Daniel z piękną fryzurą, ale bardzo niebezpieczną dla niego, bo to fryzura sztuczna, zielona, z siatki. Niech zadzwoni pod bezpłatny numer 986. No i piękny komentarz Grzegorza na Facebooku przeczytałam. Telenowela trwa.
1: A my wczoraj zapytaliśmy was, jak tam połowa waszego tygodnia, jak nastroje i czy macie pełno energii, czy nie. Tomek napisał, jestem nie do życia, dawno nie było takiej tragedii. To na gadu-gadu musiałbyś status ustawić, nie pisać. Wiesz o co chodzi. Alina, a wy do niedzieli koniec maratonu pracy, ale mamy też pozdrowienia z Warszawy. U mnie pełnia sił urlop. Dariusz tak napisał do nas. Dzięki, Dariusz.
2: No to stolica polskiej piosenki pozdrawia stolicę.

0: One w Radiopole. I'm your man, a naszym człowiekiem w redakcji informacji jest dzisiaj Roman Juranek, z którym teraz się łączymy. Roman, dzisiaj taki gorący dzień na Opolszczyźnie, więc tych ostrzeżeń meteorologicznych, ostrzeżeń od lekarzy na pewno w wiadomościach Radiopole nie zabraknie, prawda?
1: Tak, na pewno będą takie ostrzeżenia. Już pierwsze były, a kolejne w drodze, także no będziemy mówić o tym, jak zdrowo się trzymać dzisiaj, jak przeżyć ten upał.
0: I będziemy też przypominać kierowcom opolskim, że mamy pewne utrudnienia w stolicy województwa opolskiego, to przede wszystkim po tych wczorajszych korkach.
2: Ja zaraz wybuchnę.
0: Wybuchniesz?
2: Pewne utrudnienia mam. Tak.
1: Przewidujemy pewne utrudnienia.
2: To ja wam powiem, jak te pewne utrudnienia się prezentowały.
0: Jak?
2: Jechałem z drugiej strony Odry.
0: Z której drugiej?
2: Tamtą stronę Odry. Aha. Za Odrze jechałem. I wiecie, ile jechałem?
0: Ile jechałeś?
2: Jechałem godzinę i 10 minut. Mm.
0: W takich korkach to szybciej dojdziesz, niż dojedziesz.
2: Zdecydowanie.
1: Do Nysy dojechałem, niż ty przejechałeś przez Opole.
2: Stary, ja bym dojechał przecież do Wrocławia. Ja bym doleciał do Gdańska. To jest niesamowite było.
0: Więc o tych utrudnieniach też dzisiaj będzie na pewno w wiadomościach Radiopola.
1: Dzisiaj będziemy także zajmować się w całym kraju budżetem, sprawozdanie z jego wykonania w 2025 roku wraz z analizą Najwyższej Izby Kontroli, to bowiem główny punkt drugiego dnia posiedzenia Sejmu, a dyskusję za ten temat zaplanowano na 5 godzin, więc na pewno ten temat też
0: w Sejmie
1: też
0: to dzisiaj taki gorący dzień będzie. Tak. Wczoraj usłyszałam, że mówi się już o takich pewnych nowych grupach, które się w Sejmie pojawiają. Zdradzeusze. Tymoteuszki, muchomorki. To po prostu tam to dopiero się serial rozgrywa.
2: Nie, no tam to dramy są.
0: Polityka dostarcza nam naprawdę emocji.
2: Wiecie, co jeszcze chciałem powiedzieć a propos tych pewnych utrudnień, o których wspominała Magdalena? Mhm. To mamy godzinę 6:49 i tak, na Wrocławskiej już się zrobił spory korek. Tak samo tutaj na dojeździe na Niemodlińskiej do skrzyżowania. Ale bym się odpalił teraz o tych, a wczoraj tak jechałem, ale byłem spokojny na drodze.
0: To wam powiem, tak, to, że będą
1: na Nysy
0: utrudnienia.
1: Też już niestety Niemodlińska, tak, to już wszystko zaczyna powoli stać.
0: To, że będą pewne utrudnienia, to jest więcej niż pewne.

0: koniec żegna się z nami bardzo wysokimi temperaturami. 30 lipca dzisiaj w kalendarzu, na termometrach nawet 36 stopni. Uff, jak gorąco. Jeżeli do tej pory tych słów jeszcze nie zdążyliście wypowiedzieć, to na pewno będzie niejedna okazja. Na zegarach już godzina 7, pora na wiadomości w Radiu Opole.
1: Rosyjska rakieta zabiła w Krzywym Rogu 6-osobową rodzinę. Ruszyły nabory w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na przyszły rok. Jutro rozpoczyna się 19. Jazz Prudnik Festival.
2: Wiadomości Radia Opole.
3: Szczegóły tych wiadomości przedstawi nam Roman Jurenek.
1: W Krzywym Rogu rosyjska rakieta zabiła 6-osobową rodzinę, w tym dwoje dzieci. Pocisk Iskander uderzył w dom. Zginęły dzieci w wieku 5 i 12 lat oraz 4 dorosłych. Rosja w nocy zaatakowała rakietami i dronami niemal wszystkie regiony Ukrainy.
4: Alarmy lotnicze wyły w Kijowie, w przyfrontowych regionach i w zachodnich obwodach graniczących z Polską. Rosyjskie rakiety balistyczne zniszczyły dwie kamienice we Lwowie. Z pożarami walczą strażacy w Kijowie, Dnieprze i kilku innych miastach Ukrainy. Lokalne serwisy informują o jednej osobie zabitej w Kijowie, 6-osobowej rodzinie w Krzywym Rogu i wielu rannych w różnych miejscowościach Ukrainy. Wcześniej prezydent Wołodymyr Zełenski ostrzegał, że Moskwa przygotowuje zmasowane ataki na Ukrainę. Według informacji ukraińskich służb, agresor gromadził rakiety i drony, żeby w krótkim czasie wypuścić ich jak najwięcej i w ten sposób sparaliżować ukraińską obronę.
1: Była to relacja Macieja Jastrzębskiego. Dodajmy, że syreny ostrzegawcze zawyły o 3:50 w Lublinie i większej części województwa lubelskiego. Polska prewencyjnie poderwała myśliwce.
2: Poranne wiadomości Radia Opole.
1: Ruszyły dwa nabory w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na przyszły rok do podziału dla opolskich samorządów. 63 miliony złotych. Wojewoda opolski Monika Jurek przekazała, że nowością jest wydzielenie z tej puli pieniędzy przeznaczonych wyłącznie na zadania remontowe. Jest to blisko 19 milionów złotych. 44 miliony zostaną przeznaczone na budowę czy przebudowę dróg, choć z uwagi na kontynuację pewnych zadań wieloletnich w naborze zapewniono w sumie 39 milionów.
5: Tą kwotę podzieliliśmy 50 na 50 dla gmin i dla powiatów oraz ograniczyliśmy, aby ta dostępność była większej liczby jednostek samorządu terytorialnego. Ograniczamy, że zarówno w jednym obszarze, czyli w obszarze remontowym, gmina czy powiat może złożyć jeden wniosek i w tym obszarze przebudowy i budowy jeden wniosek.
1: A wnioski należy składać do 28 sierpnia. Wzory znajdują się w BIP Polskiego Urzędu Wojewódzkiego. Najlepiej punktowane będą zadania, które poprawią bezpieczeństwo, zwłaszcza pieszych i rowerzystów, oraz te, które pozwolą połączyć istniejące już drogi w jedną spójną sieć.
2: Wstajesz i wiesz. Wiadomości Radia Opole.
1: Już jutro rusza 19. Jazz Prudnik Festival. W programie 5 plenerowych koncertów w ogrodach Ośrodka Kultury wystąpią znani muzycy z kraju i zagranicy. Usłyszymy znakomitą muzykę. Rozpoczynamy o godzinie 17 występem zespołu Velvet Trio, anonsuje Sylwia Gawłowska-Miller, dyrektor Prudnickiego Ośrodka Kultury.
6: To czeska formacja z Mary Veliką. Kolejnym wykonawcą będzie zespół New Bone. O godzinie 20:30 nowy projekt Michała Barańskiego No Return, No Karma. Ci wykonawcy to laureaci Fryderyków w kategorii artysta roku, muzyka jazzowa. Znakomite osobowości, które można na naszej scenie słyszeć.
1: Sobotnie koncerty Prudnickiego Festiwalu Jazzowego zaczną się o 19:00. W programie są też imprezy towarzyszące, m.in. warsztaty wokalne czy wernisaż w galerii na poddaszu. Wstęp na wszystkie koncerty jest bezpłatny, a patronat medialny sprawuje Radio Opole. Jest czwartek, 30 lipca.
2: To przyniesie dzień.
1: O 10:00 będziemy w Tarnowie Opolskim na podpisaniu umowy na pozostanie w krajowym systemie ratowniczym tamtejszych strażaków. Zajmiemy się też sprawą ponad 600 przypadków nieprawidłowego parkowania w Kędzierzynie-Koźlu. Blisko w 1/3 przypadków kierowcy nie chcieli zapłacić wystawionych mandatów. Będziemy też w Prudniku. Tam wniosek o odwołanie starosty złożyła grupa radnych powiatu. A w Strzeleczkach burmistrz zapowiada otwarcie po roku karencji niemal nowego stadionu w Racławiczkach.
2: Więcej na www.radioopole.pl. Pogoda.
0: 20 stopni o poranku, takiej temperatury dawno nie mieliśmy. O tej porze dnia 36 stopni, dzisiaj żar naprawdę będzie lał się z nieba.
3: Jutro od 21 do 35 stopni, w sobotę 31, w niedzielę 28 stopni na termometrach.
2: Radio Opole. Rzetelna informacja Najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
0: No to się zaczyna. Zaczyna się ta fala upałów, o której mówili synoptycy już od jakiegoś czasu. Ostrzegają przed wysokimi temperaturami. I w sobotę i w niedzielę wcale nie będziemy mieć od tego oddechu. W następnym tygodniu jeszcze cieplej.
3: Bon Jovi w Radiu Opole. Do tego Kasper Śnigurski,
0: Magda Szybińska i Marcin Kopsa.

0: Z Radiem Opole.
1: 11 minut mamy już po godzinie 7 w Radiu Opole, 30 dzień lipca i w końcu doczekaliśmy się upałów, dlatego ja na te upały absolutnie nie planuję narzekać, a one wracają.
2: Na pewno szczęśliwi ci, którzy mają w tym tygodniu i w następnym tygodniu urlop, to trafili szóstkę w totka, trafili strzałką w dziesiątkę. No generalnie to trafili i będą się mogli cieszyć się tym, że wrócą po upale opalonymi. Język polski bardzo trudny. Tak, już dzisiaj w całym kraju jest bardzo gorąco, od jutra będzie jeszcze cieplej. Termometry mają pokazać dzisiaj nawet 36 stopni.
3: Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia przed upałami. Będą one obowiązywały w 15 województwach od jutrzejszego popołudnia i potrwają do piątkowego wieczoru, mówi synoptyk Michał Kowalczuk.
4: Na przeważającym obszarze kraju są to ostrzeżenia drugiego stopnia, natomiast na południowym zachodzie są to ostrzeżenia ze stopniem trzecim, czyli tam, gdzie będziemy mieli temperaturę przekraczającą 34 stopnie w ciągu dwóch dni.
3: Wysokie temperatury najbardziej zagrażają seniorom, dzieciom i osobom przewlekle chorym, przestrzega rzecznik Głównego Inspektoratu Sanitarnego Marek Waszczewski.
5: Między godziną 10 a 15, wtedy kiedy słońce operuje najmocniej, staramy się nie wychodzić z domu. Pamiętamy o tym, żeby ubierać się w lekkie i przewiewne rzeczy, żeby chronić głowę. To jest też szczególne zalecenie dla dzieci i dla seniorów.
3: Dorota Piotrowska, Polskie Radio.
2: W końcu będzie można powiedzieć, fajna ta Polska, taka nie za zimna.

0: czekaliśmy długo na te wysokie temperatury, żeby w końcu przyszło lato, no bo przecież jak ktoś robił formę przez cały rok, no to chciał tę formę na lato pokazać. A już było tyle, żeby nie trzeba było nawet tej formy
1: robić.
0: Wiesz co,
1: ja budowałem formę do maja, ale chodziłem na siłkę bardzo dzielnie. Już wyglądało to świetnie. W czerwcu nie chodziłem i do poziomu zera wraca się.
0: No wiesz, no niektórzy twierdzą, że lepsze 2 tygodnie wstydu na plaży niż cały rok na siłowni.
1: I wiesz co, po tym mojej półrocznej przygodzie coś w tym jest.
0: Coś w tym jest. A w najbliższą sobotę, już 1 sierpnia od godziny 10 do 15 będzie można swoją formę pokazać na naszym radiowym stoisku na kąpielisku Bolko. Nasza akcja radiowozowa, wakacje w radiowozie, rusza w kolejną trasę. Na miejscu będzie muzyka, będzie lemoniada, będą nasze radiowe gadżety, będzie można też sprawdzić, jak wygląda radio od tej drugiej strony.
1: No i co najważniejsze, będziecie wy, także widzimy się 1 sierpnia, kąpielisko Bolko. Wpadajcie.
2: Słuchaj nas na www.radioopole.pl. Reklama społeczna.
3: Mały Pascal nie marzy o nowej zabawce. Marzy, by zamiast ciężkiej motyki w końcu chwycić ołówek. By zamiast pracować w polu, usiąść w szkolnej ławce. Wspólnie możemy zmienić jego los. Podaruj dzieciom w Afryce szansę na naukę. Wesprzyj nasze działania. Wejdź na www.dlaświata.org i zamień marzenia dzieci na rzeczywistość.
4: Na depresję cierpi ponad 20% dzieci, a około 12 roku życia choroba ta zaczyna dotykać 2 razy więcej dziewcząt niż chłopców. A teraz wyobraź sobie świat, w którym dziewczynki
5: czują się bezpieczne i kochane.
6: Mogą być kim chcą, bez ograniczeń.
7: Wierzą w siebie i swoje możliwości.
8: Fundacja Kosmos dla Dziewczynek od lat walczy o to, by dziewczynki w Polsce miały równe szanse i mogły rozwijać swój potencjał.
5: Dziękuję, że we mnie wierzysz. Razem możemy zmienić świat.
7: Kosmos jest dla wszystkich dziewczynek.
4: Wspólnie zbudujmy świat przyjazny dziewczynkom. Więcej informacji na stronie www.kosmosdladziewczynek.pl.
9: Mamusiu, dlaczego tak bardzo boli mnie brzuszek?
10: Kiedy wreszcie będę mógł wyjść ze szpitala?
11: Dlaczego nie wyjeżdżamy na wakacje?
12: Dzieci z nieswoistymi zapaleniami jelita będą chorować do końca życia. Dzieciństwo to dla nich ból, biegunka, gorączka i pobyty w szpitalu.
13: Ty też możesz nam pomóc!
12: Towarzystwo J-Elita edukuje, organizuje turnusy rehabilitacyjne, pomaga w zakupie leków.
14: Wspomóż naszą kampanię. Podaruj uśmiech dzieciom z nieswoistymi zapaleniami jelit. Agata Młynarska.
12: Więcej na stronie jmyślnikelita.org.pl.
2: Reklama społeczna.
15: Reklama.
2: Tej reklamy nie powinni Państwo teraz słyszeć, bo system sterowania domem za złotówkę schodzi szybciej niż się spodziewaliśmy. Rolety i światło. Wszystko pod kontrolą, jednym urządzeniem. Dom dba o bezpieczeństwo nawet wtedy, gdy nikogo nie ma. Centrale Somfy odbierzesz za złotówkę. Szczegóły promocji Tahoma za złotówkę w salonach Kapica oraz na kapica.pl. Budujesz dom raz, odbierz sterowanie za złotówkę. Kapica. Zaufanie na lata.
16: Podkarpackie. Tu przestrzeń spotyka przygodę, a natura daje prawdziwy oddech. Bieszczady, zamki, jeziora, smaki i wyjątkowe miejsce na weekend i dłużej. Odkryj region, który zachwyca o każdej porze roku. Podkarpackie. Dobry kierunek.
17: Po reklamie.

0: bardzo pogodnie, bardzo wakacyjnie, chociaż wrześniowo, jak tytuł piosenki gramy dla was o poranku w Radiopolem, już pół do ósmej.
1: Dlatego posłuchamy najnowszych wiadomości w Radiopole, które ma dla nas Roman Juranek.
2: Wiadomości Radia Opole.
3: Powtórka z wczorajszego zatoru w Opolu. Od rana korki głównie na ulicach Niemodlińskiej i Wrocławskiej, ale także na Spychalskiego i Krapkowickiej. Ma to związek z rozpoczętym remontem nawierzchni na ulicy Nysy Łużyckiej oraz moście imienia Pamięci Sybiraków. Jezdnia została zwężona tam do jednego pasa i przez to zmniejszyła się przepustowość przeprawy nad Odrą. Zator na Wrocławskiej już od kanału Ulgi. W powiecie biłgorajskim w województwie lubelskim odkryto krater po wybuchu w miejscowości Tarnawa Kolonia. Służby zabezpieczają lej oraz porozrzucane elementy niezidentyfikowanego obiektu. Odkryto je na polu w odległości około 2 km od zabudowań. Syreny ostrzegawcze zawyły o 3.50 w Lublinie i większej części województwa lubelskiego. Polska prewencyjnie poderwała myśliwce, które patrolowały przestrzeń wzdłuż granicy z Ukrainą. A więcej na ten temat w wiadomościach za pół godziny.
2: Wiadomości Radia Opole.
3: A kwadrans po ósmej gościem porannej rozmowy Radia Opole będzie Grzegorz Janiczak, członek Rady Krajowej Nowej Lewicy. Porozmawiamy o skutkach decyzji Trybunału Konstytucyjnego, który uznał za niezgodne z konstytucją przepisy dotyczące transkrypcji aktów małżeństw jednopłciowych zawartych za granicą. Zapytamy też m.in. o to, czy Lewica zamierza zrobić trzecie podejście do ustawy o statusie osoby najbliższej.
2: Więcej na www.radioopole.pl. Pogoda.
1: Grzeje nieziemsko. Znaczy na razie to ziemsko grzeje, bo 22 stopnie, ale później będzie nieziemsko, bo 36 stopni na termometrach.
0: I to na Opolszczyźnie, to nie żadne tropiki, to nie żadna Afryka, tylko tutaj południe Polski. 36 dzisiaj, 34 jutro. W następnym tygodniu jeszcze cieplej, nawet 37.
2: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
1: Kto to widział takie rzeczy?
0: Kto to widział? Widziano w Pruszkowie jakieś 100 parę lat temu, 40 i 20 stopnia, ale ten rekord dawno został już w Polsce pobity.

0: Tradzeusze, Tymoteusze, Muchomorki i jeszcze inne nazwy bardzo interesujące wczoraj pojawiły się w polskim Sejmie. Tam gorąco się zrobiło, bo polityczny spektakl na prawicy trwa. 24 minuty do godziny 8. W naszym studiu jak zwykle o tej porze Irena Prochera, który śledzi z wielkim chyba zaciekawieniem to, co dzieje się w polskiej polityce.
1: A wymieniłaś maślarzy?
0: Maślarzy jeszcze nie wymieniłam.
1: A harcerzy?
0: Harcerze, kto jeszcze? Ktoś się pewnie jeszcze znajdzie.
2: Ale harcerze to najmniej kreatywne jakby. No, cała reszta jest taka.
0: Zdradzeusze mi się podoba. Mhm.
1: Harcerze.
0: Jako nazwa.
1: Pogardliwie harcerzyki też się mówi, bo to i z krótkimi spodenkami się to kojarzy. Mhm. Tak w wypowiedziach niektórych.
2: Ale trzeba przyznać, że politycy teraz idą w takie neologizmy, nawet można powiedzieć, w niektórych przypadkach, bo to się chyba lepiej sprzedaje, odkryli.
1: Wiesz, nie zawsze da się powiedzieć to, co się naprawdę myśli, więc czasami język służy nam do używania różnego rodzaju zasłon takich dymnych. No i stąd te muchomorki pewnie, ci maślarze.
0: Irku, a czy ty tak możesz w dwóch krótkich żołnierskich zdaniach wytłumaczyć, o co chodzi w tym rozłamie na prawicy?
1: O co chodzi? Jest w ekonomii, wiem, że jak nie wiadomo, o co chodzi, to chodzi o pieniądze. No tutaj też chodzi o pieniądze, bo ci, którzy odchodzą, rozłamowcy, zabierają też część subwencji partyjnej. A jak się ma pieniądze, to się ma też możliwości działania politycznego w takim zakresie, w jakim chce się samemu działać. Oczywiście to trywializuję i upraszczam, ale no, wszystko jest ekonomią podszyte. I pewnie też chodzi na przykład o dostęp do mównicy sejmowej, bo jak się ma własny klub parlamentarny, to zgodnie z regulaminem ma się czas do dyspozycji i można przedstawiać swoje stanowisko. Pewnie też w jakiejś mierze o jakieś własne takie osobiste ambicje polityczne. No wiesz, jak jest, jak się ludzie różnią, to czasami się ich drogi rozchodzą. Różnią się w poglądach, w emocjach, w ocenie sytuacji. To tak się to kończy.
0: Jest też takie powiedzenie, że nieważne jak mówią, ważne, że mówią i że nie przekręcają nazwiska. No teraz kilka nowych nazwisk w przestrzeni tej politycznej i publicznej się też pojawiło.
2: No to ja jestem ciekaw, jakie nazwisko się dzisiaj u ciebie pojawi.
1: Gościem porannej rozmowy będzie Grzegorz Janiczak, członek Rady Krajowej Nowej Lewicy, a więc będziemy po drugiej stronie, na
0: ale
1: drugim biegunie
0: sceny politycznej. Ale co dzieje się na prawicy, to też interesuje to tych, którzy są na lewicy i w centrum.
1: No, ale pamiętajmy, że lewica też swego czasu się podzieliła.
0: Też,
1: dzieliła się,
0: niedawno.
1: O, tak trzeba liczby mnogiej użyć, bo to kilka takich przypadków było. Dzisiaj na scenie politycznej mamy też dwie lewice. Mamy Nową Lewicę i Partię Razem.
0: I starą lewicę. Nową
1: a
0: i
1: ta
0: starą.
1: Stara lewica to jest w nowej lewicy.
2: Nie oceniaj.
0: A nie, no doświadczoną miałam powiedzieć, tak? Nie, no. Że starą.
1: O czym będziemy rozmawiali z naszym gościem? Otóż między innymi o skutkach decyzji Trybunału Konstytucyjnego, który uznał za niezgodne z konstytucją przepisy dotyczące transkrypcji aktów małżeństw jednopłciowych zawartych za granicą. To jest ta sprawa, o którą lewica walczy od dłuższego czasu. No, była ustawa, ale już jej nie ma, jak widzimy. Więc pytanie naturalne oczywiście, czy pojawi się druga próba, drugie podejście do tego tematu. Ale pytał też będę między innymi o status osoby najbliższej. To też głośna sprawa, głośna ustawa. No i pytanie, czy będzie ta historia miała ciąg dalszy.
2: No to ja się nie mogę doczekać i nawet wam zdradzę, że kwadrans po godzinie 8. Chciałem, żebyś dokończyła Ireneusz Prochera i jego gość. No dobra, sam
0: to
2: sobie to powiedział.
1: Zapraszam.
3: Fioletowe niebo wpada łagodnie w róż. Nad falami ciepły piasek, bose stopy, co chcesz to mów.

0: jeżeli jesteście w drodze do pracy, to z Madonną, którą gramy dla was w Radiopole, można się było poczuć trochę już jak na jakiejś hiszpańskiej gorącej plaży. A jeżeli stoicie w korku,
1: to słuchajcie Radiopole.
2: Bo tak będziecie sobie stać w tym korku. Słuchajcie, patrzę teraz na sytuację na drogach, bo na obwodnicy północnej, tam gdzie będzie się przyjemnie jeździć, czyli niedaleko ronda przy Makro, tam w ogóle piętrowo się dzieje, fajerwerki, to teraz jest jednak sytuacja fatalna i wszyscy kierowcy jeżdżą przez miasto. No i w tym momencie na przykład na Niemodlińskiej to stoicie od skrzyżowania praktycznie z Halera. Jak sobie tam staniecie w tym korku, to ten korek się tak ciągnie bardzo długo, aż do ZUS-u. Natomiast na ulicy Wrocławskiej korek teraz jest na wysokości kanału Ulgi i też się wydłuża cały czas i z każdą minutą będzie coraz dłuższy. To jeszcze dodam tylko od siebie, że się spóźnicie do pracy, dodajcie znać szefowi.
0: No tak, korki i jeszcze raz korki będziemy je dzisiaj odmieniać przez wszystkie przypadki. Jeżeli przypadkiem będziecie widzieć gdzieś indziej jakieś utrudnienia na drogach, to dajcie nam znać pod 774-541-541 w Radiopole. Na bieżąco monitorujemy każdy kilometr naszych opolskich tras i jeżeli gdzieś zauważymy, że coś jest nie tak, to od razu poinformujemy wszystkich słuchaczy radia.

0: 7745 4151. Nasz numer telefonu jest cały czas do waszej dyspozycji, zwłaszcza wtedy, kiedy stoicie w korku, nie tylko tym na Niemodlińskiej w stolicy województwa opolskiego, ale gdziekolwiek indziej. Dajcie nam znać.
1: No jeżeli jedziecie z Zaozdrza do centrum, to korki na pewno macie, ale za chwilę wiadomości w Radio Opole.
2: Jesteśmy na 107,7 w Namysłowie.
3: Reklama.
4: Cześć sąsiad, jak firma?
5: Wszystko dobrze, tylko aut coraz więcej. Sporo czasu na stacji paliw tracę. A wiesz, czas to pieniądz.
4: A ja kupiłam zbiornik w Petrolu. Dzwonię do nich. 77 40 22 500 i przywożą olej napędowy z super rabatem na miejsce.
5: To faktycznie oszczędza czas i pieniądze.
4: Możesz też tankować u nich na stacji paliw Petrol w Opolu przy ulicy Portowej 8. Mają naprawdę rewelacyjne ceny.
5: Wybór należy do ciebie. Słyszysz paliwa? Myślisz Petrol. 77 40 22 500.
6: Szukasz studiów, które odpowiadają na wyzwania współczesnego świata? W Akademii Nauk Stosowanych WSZ i AWO w Opolu czekają nowe specjalności. Psychoprofilaktyka zdrowia psychicznego, cyfrowy menedżer, sztuczna inteligencja w zarządzaniu, media społecznościowe i komunikacja wizerunkowa oraz resocjalizacja z kryminologią. Zdobywaj wiedzę od doświadczonych praktyków. Akademia Nauk Stosowanych WSZ i AWO w Opolu. Studiuj po swojemu. Szczegóły na wszzja.opole.pl.
3: Po reklamie.
1: Zbliżamy się do godziny 8, a dziś mamy 30 dzień lipca, połowa wakacji za nami. Godzina 8 na zegarze.
7: Niezidentyfikowany obiekt spadł w województwie lubelskim. Oddział ginekologiczny szpitala w Głubczycach zamknięty do 30 września. W Głuchołazach rusza rozbiórka mostu tymczasowego.
2: Wiadomości Radia Opole.
0: Te najważniejsze informacje ma dla nas Roman Juranek.
7: Niezidentyfikowany obiekt spadł na pole w województwie lubelskim. Do zdarzenia doszło w Tarnawie Kolonii, ponad 30 km na południe od Lublina. Rzecznik tamtejszych strażaków, kapitan Tomasz Stachyra, mówił w Polskim Radiu, że zgłoszenie wpłynęło około 4 nad ranem.
8: Mamy informacje i zgłoszenie do służb ratowniczych o tym, że coś spadło w miejscowości Tarnawa Kolonia i rzeczywiście nasi strażacy wyjechali w celu zabezpieczenia tego miejsca i nasze jednostki ochrony przeciwpożarowej są na miejscu tego zgłoszenia. Strażacy wygrodzili ten teren, zabezpieczają go. Na miejscu jest 6 zastępów jednostek ochrony przeciwpożarowej.
7: A na miejscu zdarzenia 2 km od zabudowań jest lej oraz elementy niezidentyfikowanego obiektu.
2: To są wiadomości Radio Opole.
7: Do tej pory nie zgłosił się ani jeden lekarz, który chciałby pracować na oddziale ginekologiczno-położniczym Szpitala Powiatowego w Głubczycach. Placówka przedłuża więc czasowe zawieszenie działalności o kolejne 2 miesiące. Mimo starań nie udało nam się znaleźć osób chętnych do pracy w naszym szpitalu, przyznaje dr Wioletta Magiera, dyrektor głubczyckiej placówki.
9: Nikt nie zgłosił się do pracy, nikt nie jest chętny, nawet do wstępnych rozmów, nawet jednego zapytania. W związku z tym, no niestety musiałam wystąpić z kolejnym wnioskiem do pani wojewody o przedłużenie okresu zawieszenia na kolejne 2 miesiące i otrzymałam zgodę na zawieszenie na 2 miesiące do 30 września.
7: Przypomnijmy, że głubczycka porodówka jest nieczynna od 1 czerwca. Maksymalnie oddział może być zawieszony przez 6 miesięcy.
2: To dzieje się teraz w regionie.
7: Dzisiaj w Głuchołazach ruszają właściwe prace związane z rozbiórką mostu tymczasowego. Po powodzi umożliwiał on transport drogą krajową numer 40. To również ułatwiało życie mieszkańcom. Teraz rusza główny front robót rozbiórkowych, mówi Paweł Szymkowicz, burmistrz Głuchołaz.
10: Będzie usuwana cała konstrukcja przy pomocy specjalnego dźwigu. W tym celu też przyjedzie wojsko, a konkretnie drugi pułk inżynieryjny z Inowrocławia.
7: A po zakończeniu prac konstrukcja wróci do Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych. Dodajmy, w poniedziałek premier Donald Tusk wraz z ministrami oddał do użytku nowy most za 65 milionów złotych, jednak do listopada będzie tam obowiązywać ruch wahadłowy. Sejmowa Komisja Zdrowia poparła projekt ograniczenia promocji i sprzedaży alkoholu. Proponowane przepisy zakładają całkowity zakaz reklamy alkoholu, w tym piwa i tak zwanego piwa 0%, a także wprowadzenie nocnego zakazu sprzedaży alkoholu w całej Polsce oraz zakazu promocji cenowych na alkohol znanych z supermarketu, na przykład 24 puszek piwa w cenie 12.
11: Nocny zakaz sprzedaży alkoholu w całej Polsce między 22 a 6 rano ma utrudnić
3: ograniczyć wypicie jednego kieliszka za dużo. Samorządy będą mogły przedłużyć ciszę alkoholową, zapowiada posłanka Lewicy Joanna Wicha.
11: Między 21:00 i 9:00 to już samorządy będą sobie mogły ustalać. Wszędzie tam, gdzie gminy wprowadziły te ograniczenia, spadła przestępczość.
3: Pomysłodawcy projektu zrezygnowali z propozycji wprowadzenia całkowitego zakazu sprzedaży alkoholu na stacjach benzynowych.
12: Jeżeli wprowadzimy tego typu zaostrzenie, to tuż obok stacji będą pojawiały się sklepy, które uzyskają koncesje, więc to rozwiązanie będzie stosunkowo połowiczne.
3: Zwraca uwagę posłanka Polski 2050 Wioletta Tomczak. Dzięki ustawie z billboardów, tradycyjnych mediów oraz z internetu mają zniknąć reklamy alkoholu.
7: A była to relacja Michała Makowskiego.
2: Więcej na www.radioopole.pl. Pogoda.
0: 21, kto da więcej? Już teraz na termometrach w stolicy województwa taką temperaturę mamy. A gdzie tam 21? 21 to było 15 minut temu. Odświeżyłam. 23 stopnie już teraz.
1: Grzeje. A jak ktoś bez klimatyzacji stoi sobie w tych korkach w Opolu, no to może być niewesoło. Ale faktycznie maksymalnie dzisiaj 36 stopni możemy się spodziewać.
2: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
0: Chociaż gramy dla Was bardzo słoneczne przeboje, to też na pewno znajdzie się coś, co Was odświeży, albo przynajmniej sprawi, że poczujecie się jak nad morzem.
1: Już za 10 minut poranna rozmowa Radio Opole. Kasper Śnigurski,
0: Magda Szybińska i Marcin Kopca.

0: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych? Zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
1: Złap okazję na wakacje z Coral Travel. Biuro podróży w Centrum Handlowym Karolinka w Opolu już otwarte. Największy wybór hoteli i rabaty dla stałych klientów. Bogate all-inclusive, aquaparki, gwarantowana pogoda i błogi relaks pod palmami. Turcja, Egipt, Grecja, Tunezja, Teneryfa czy Majorka. Nie zwlekaj, last minute szybko się kończy. Egzotyka w super cenach. Dominikana, Tajlandia czy Wietnam. Zapraszamy do biura podróży Coral Travel, Centrum Handlowe Karolinka w Opolu.
2: Dzień dobry, Straż Miejska.
3: Znowu pan? Tłumaczyłam już, dlaczego z mojego komina nie wydobywa się dym. Spalam ekogroszek, ekodesign, sam budrolu, w kotle spełniającym najwyższe normy.
2: Chciałem tylko poinformować, że zmieniły się przepisy i ekogroszek to teraz...
3: Groszek? Wiem, bo sam budrol od dawna o tym informuje. Zmieniła się tylko nazwa. Jakość wciąż mają na najwyższym poziomie. Sam budrol, pelety, groszki i węgiel dla wymagających. Zadzwoń 604 540 000. www.sambudrol.pl.
4: Po reklamie.

0: Magdaleno, możesz zapowiedzieć poranną rozmowę w Radiu Opole, jeżeli masz ochotę.
1: Ale ty jesteś specjalistą od mówienia, że w studiu obok jest Ireneusz Prochera i jego gość.
0: No to w studiu obok jest Ireneusz Prochera i jego gość.
2: Grzegorz Janiczak, członek Rady Krajowej Nowej Lewicy. Dzień dobry.
3: Dzień dobry, witam wszystkie osoby.
2: Chciałbym, abyśmy porozmawiali na początek o skutkach decyzji Trybunału Konstytucyjnego w sprawie transkrypcji aktów małżeństw jednopłciowych zawartych za granicą, bo to taka historia, która wydaje mi się bardzo mocno zaangażowała lewicę. No i jesteśmy chyba znowu w punkcie wyjścia.
3: Czy nie wiem, czy jesteśmy w punkcie wyjścia. Po prostu ta decyzja tej atrapy Trybunału Konstytucyjnego powoduje tylko tyle, że będziemy mieć jeszcze większe zamieszanie, jeszcze więcej spraw sądowych, spraw przeciwko Polsce, później w trybunałach unijnych. Jeżeli pojawią się rzeczywiście jakieś urzędy, które będą chciały respektować tą decyzję Trybunału Konstytucyjnego. Przypomnijmy, że przede wszystkim w Polsce to nie Trybunał Konstytucyjny podejmuje taką decyzję o tym, czy urzędnik ma prawo do transkrypcji tego prawa, tylko to wynika już z wyroków Trybunału Unijnego i z orzecznictwa polskich sądów administracyjnych. Jeżeli jakiś urzędnik w Polsce odmówi takiej transkrypcji, to sprawy będą dochodzone przed sądami administracyjnymi, najpierw wojewódzkimi, później przed sądem administracyjnym, który ma już obraną linię orzeczniczą, która mówi jasno, że wszystkie transkrypcje aktów małżeństw zawartych za granicą, niezależnie czy dotyczy to par jednopłciowych czy par mieszanych, takie transkrypcje mają zostać zagwarantowane.
2: Tylko wie pan, no tutaj mnie niepokoi takie sformułowanie, gdyby urzędnik uznał, że czegoś nie będzie przyjmował, no to chyba tak państwo nie powinno funkcjonować.
3: No nie powinno tak państwo funkcjonować, ale niestety mamy od lat paraliż działania systemu sprawiedliwości w Polsce. Praktycznie na każdym jego etapie. Jest to bardzo ciężkie do naprawienia. Sytuacja teraz z prezydentem Nawrockim, z tym, że nie zaprzysiągł kolejnych trzech sędziów do Trybunału Konstytucyjnego, powoduje cały czas zamieszanie przy tej instytucji i jakiś brak nadziei na naprawę tego urzędu. Od 2024 roku nie są publikowane żadne orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego, a nieopublikowane orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego nie jest wiążące dla organów.
2: No tylko, że to jest taka sytuacja, z jaką mieliśmy do czynienia za poprzedniej władzy też.
3: No,
2: tak, władza się zmieniła, a jakby mechanizm działa dalej.
3: Władza się zmieniła, ale niestety kadencje członków Trybunału Konstytucyjnego dalej trwają. Są tam panowie, którzy właśnie orzekli też ten wyrok, pan Świączkowski, który słynął z tego, że ręcznie sterował prokuraturą i był politykiem Prawa i Sprawiedliwości. Jest pan Piotrowski, który był prokuratorem w stanie wojennym i który też był...
2: Piotrowicz,
3: który był posłem Prawa i Sprawiedliwości. I kolejny pan... bodajże nie, Sych, który dostał nominację przez NeoKRS do Sądu Najwyższego, zrobił ekspresową karierę z Sądu Rejonowego przez Okręgowy do Sądu Najwyższego i w nagrodę za to, że był posłusznym politykom PiS-u, dostał stanowisko w Trybunale Konstytucyjnym, więc jest to trybunał mocno upolityczniony i jego decyzje nie zmieniają prawa w Polsce dzisiaj, a jedynie podsycają napięcia społeczne i walki polityczne między ugrupowaniami.
2: No bo na razie wszystko to odbywa się w oparciu o rozporządzenie resortu cyfryzacji, czyli to przyjmowanie na polski grunt tego, co zostało zrealizowane za granicą.
3: Będzie dopiero działać w pełni w sierpniu, aczkolwiek już ponad 180 par dokonało takiej transkrypcji. Od sierpnia na pewno tych transkrypcji będzie znacznie więcej.
2: A z czym to się dla nich wiąże? Uznanie tego ich związków w Polsce?
3: To przede wszystkim wiąże się z tym, że na przykład w szpitalu będą mogli powiedzieć, że są małżeństwem i taka osoba powinna mieć udostępnione prawo do informacji medycznej czy do decydowania na przykład o pochówku w przypadku śmierci jednego partnera. to wiąże się z tym, że ZUS powinien wydać decyzję o rencie wdowy w przypadku śmierci jednego z partnerów. To powinno też doprowadzić do takiej sytuacji, że powinni móc się razem rozliczać w kwestiach podatkowych.
2: No jest ale to wypisz, wymaluj, ta ustawa, którą zawetował prezydent, ustawa o osobie najbliższej.
3: Ustawa o osobie najbliższej była niedoskonałą ustawą. Ja się trochę cieszę, że prezydent tego nie podpisał. Myślę, że całe środowisko nasze się cieszy, że to się nie udało zrobić.
2: To dosyć zaskakujące wsparcie dla prezydenta, muszę przyznać.
3: Znaczy, ta ustawa była nie taką, jaką chcieliśmy. To nie była ustawa o równości małżeńskiej. I widać, że po tym wecie, że już nawet Katarzyna Kotula, która firmowała tą ustawę, także odzyskała jakiś wigor i chęć walki o tą równość małżeńską i o to, o co zawsze walczyliśmy, czyli o to, żeby prawo było wobec nas wszystkich równe. I tutaj prezydent zasłania się 18 artykułem Konstytucji, ale zapomina o innych artykułach Konstytucji, które są moim zdaniem równie ważne, jak artykuł 30, który mówi o godności człowieka, artykuł 31, który mówi o wolności, artykuł 32 o równości i zakazie dyskryminacji. Pan prezydent wybiórczo wybiera sobie i Trybunał Konstytucyjny ten artykuł 18 i jeszcze są na tyle, manipulują tym artykułem, że dopisują tam słowa, których tam w ogóle nie ma. Tak jakoby małżeństwa jako związek kobiety i mężczyzny były jedyną możliwą opcją związków w polskim prawie.
2: Ale co teraz zrobicie? To będzie kolejne podejście do tej ustawy? Chociaż wiadomo, że i tak pewnie prezydent ją zawetuje.
3: Z tego, co słyszałem w wypowiedziach medialnych polityków z lewicy, na razie nie będziemy próbować wprowadzać kolejnej ustawy o związkach partnerskich. Będziemy prowadzić walkę o równość małżeńską. Walkę być może właśnie w taki sposób, że trzeba to wprowadzić trochę tylnymi drzwiami, czyli walcząc przez unijne trybunały, dalej pozywać Polskę, dalej wyciągać odszkodowania za nierespektowanie unijnego prawa i myślę, że...
2: I co, i jeżdżąc za granicę, żeby tam zawierać takie związki?
3: To już się dzieje. Niestety to jest wykluczające dla tych najbiedniejszych osób, które nie mają takiej możliwości. Jest to wykluczające dla osób niepełnosprawnych, dla których ta ustawa była... Właściwie ta ustawa, która była teraz przygotowana, ona dawała najwięcej praw w przypadku właśnie takich osób, które nie mają innego wyjścia, bo są osobami na przykład niepełnosprawnymi, mierzą się z różnymi problemami zdrowotnymi i potrzebują szybkich działań. To wszystko, co się wydarzyło, niestety wydłuży ich procesy dochodzenia do równości i do zapewnienia sobie jakiegoś poziomu bezpieczeństwa i godności.
2: A jak, teraz zmieniając temat, środowisko LGBT odebrało to, co wydarzyło się ostatnio w Berlinie?
3: Wyrazy współczucia dla rodzin i bliskich wszystkich ofiar i tej jednej śmiertelnej ofiary Polki z Warszawy.
2: No takie parady odbywają się w całej Europie. Do tej pory nie było tak dużego ataku terrorystycznego. Były próby, ale nieskuteczne. Myśli pan, że to w jakiś sposób zrewiduje organizację tego rodzaju
3: imprez? Myślę, że nie. Myślę, że nasza społeczność jest... Jest już trochę przyzwyczajona do różnych ataków na nas. Te ataki w różnych krajach wyglądały różnie. Ja przypomnę rok 2019 w Polsce. Policja udaremniła próbę zamachu terrorystycznego na marszu w Lublinie, gdzie młoda para przyniosła skonstruowane przez siebie bomby na marsz równości. Biegli później orzekli, że gdyby te bomby wybuchły na tym marszu, to mogłyby spowodować śmierć kilkunastu albo kilkudziesięciu osób. Więc takie miejsca, takie sytuacje w Polsce nawet miały miejsce. Czy na przykład Białystok, gdzie przeciwko 700 osobom, które brały udział w pierwszym Marszu Równości, protestowało kilka tysięcy skrajnych narodowców, kiboli i faszystów, którzy rzucali w nas płytami chodnikowymi. Czy Gniezno, gdzie policja musiała kilkanaście razy wystrzelić z broni gładkolufowej w kierunku tych właśnie skrajnych prawicowych, faszyzujących, nacjonalistycznych grup. Więc my się spotykamy z terrorem i z przemocą od lat. Ta sytuacja, która miała miejsce w Berlinie, jest jakimś wyjątkiem w Unii Europejskiej, bo dawno się nic tak brutalnego nie wydarzyło, ale myślę, że to tylko powoduje, że będziemy jeszcze silniejsi w walce o nasze bezpieczeństwo i o naszą godność i na pewno nie schowamy naszych flag, naszej dumy i dalej będziemy walczyć o nasze prawa.
2: We wrześniu w Opolu.
3: We wrześniu w Opolu i miejmy nadzieję, że w Opolu przejdzie to dosyć spokojnie. Zresztą jak każdy poprzedni marsz w Opolu raczej spotykał się z małym odzewem niechęci. Pojawiają się tam jakieś grupki związane z Konfederacją, czy z Braunem, czy kiedyś z Korwinem, ale są to nieliczne osoby, które protestują przeciwko naszej walce o nasze prawa.
2: Grzegorz Janiczak jest gościem porannej rozmowy Radiopole. Ciąg dalszy tej rozmowy oczywiście na stronie internetowej Radiopole.
4: Cała rozmowa na radio.opole.pl.

0: Alice Merton w Radio Opole, No Roots, a my mamy godzinę 8:30.
1: Nie, już teraz przenosimy się do redakcji informacji, gdzie czeka na nas Roman Juranek.
2: Wiadomości Radia Opole.
3: Od rana korki w Opolu, głównie na ulicach Niemodlińskiej i Wrocławskiej. Ma to związek z remontem nawierzchni na ulicy Nysy Łużyckiej oraz moście imienia Pamięci Sybiraków. Jezdnia została zwężona tam do jednego pasa i przez to zmniejszyła się przepustowość przeprawy nad Odrą. Ustawa o osobie najbliższej była niedoskonała i trochę się cieszę, że prezydent jej nie podpisał, powiedział w Radiu Opole Grzegorz Janiczak, członek Rady Krajowej Nowej Lewicy.
4: Ta ustawa była nie taką, jaką chcieliśmy. To nie była ustawa o równości małżeńskiej i widać, że po tym wecie, że już nawet Katarzyna Kotula, która firmowała tą ustawę, także odzyskała jakiś wigor i chęć walki o tą równość małżeńską i o to, o co zawsze walczyliśmy, czyli o to, żeby prawo było wobec nas wszystkich równe.
3: Jak dodał Grzegorz Janiczak, Lewica nie będzie teraz walczyła o kolejną ustawę, ale właśnie o równość małżeńską, na przykład poprzez unijne trybunały.
2: Wiadomości Radia Opole.
3: Dwa opolskie kąpieliska są obecnie wyłączone z użytkowania. Według najnowszego komunikatu sanepidu zakaz kąpieli obowiązuje w Ligocie Górnej na zalewie Kluczbork. Tam, przypomnijmy, stwierdzono zakwit sinic i przekroczenie dopuszczalnej liczby bakterii coli oraz enterokoków. Sinice w cudzysłowie zamknęły również kąpieliska blisko Jeziora Nyskiego w ośrodku Aquamarina w Skorochowie. Sanepid przypomina, że kąpiel podczas zakwitu może spowodować problemy zdrowotne.
2: Więcej na www.radioopole.pl. Pogoda.
5: Na termometrach, no, robi się coraz piękniej, coraz przyjemniej. 25 stopni mamy. Magdaleno, ty dzisiaj będziesz królową plaży.
1: No, albo królową cienia. Przede wszystkim, bo tego będziemy dzisiaj szukać przede wszystkim w pierwszej kolejności. Ja już widzę te walki o zacienioną ławeczkę w jakimś parku. 36 stopni maksymalnie. Dzisiaj w nocy też temperatura wcale nam nie da odpocząć, bo będzie około 20 stopni.
2: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
1: Królowa cienia, ale też przede wszystkim królowa kapelusza. Każda Opolanka taką powinna być dzisiaj.
5: No to kupuj kapelusz.

0: przygotowałem dowcip.
1: O nie. Ja nie wiem, czy ja to zniosę.
2: Pały. Zgarną uczniowie za miesiąc, jak wrócą do szkoły.
1: Taki dowcip, że aż się spociłam.
2: Upały powróciły do Polski.
1: Faktycznie. Czy to już jest taki moment, kiedy możemy zacząć narzekać na to, że jest nam za gorąco? Czy jeszcze musimy się chwilkę wstrzymać?
2: Nie, czekamy na sygnał od Magdaleny. Na razie jeszcze nie możemy narzekać, ale faktycznie będzie grzało niesamowicie. Dzisiaj 36, jutro 35 stopni.
1: Na Dolnym Śląsku, na południu województwa lubuskiego i południowo-zachodniej Wielkopolsce temperatura sięgnie nawet 36 stopni Celsjusza, podobnie jak u nas. Upały zagrażają przede wszystkim seniorom, dzieciom i osobom przewlekle chorym. O tym cały czas będziemy przypominać i o tym też przypomina rzecznik głównego inspektora sanitarnego Marek Waszczewski.
3: Jeżeli tylko możemy, to w godzinach największego upału, czyli między godziną 10 a 15, wtedy kiedy słońce operuje najmocniej, staramy się nie wychodzić z domu. Jeżeli musimy wychodzić z domu, to przede wszystkim pamiętamy o tym, żeby ubierać się w lekkie i przewiewne rzeczy, żeby chronić głowę. To jest też szczególne zalecenie dla dzieci i dla seniorów. Na pewno pamiętamy też o tym, żeby regularnie się nawadniać. Takim standardowym naszym postępowaniem powinno być wypicie około 2-2,5 litra wody.
2: No właśnie, no bo wraz ze wzrostem temperatur znacząco wzrasta ryzyko odwodnienia oraz przegrzania organizmu.
3: Jeżeli w jakikolwiek sposób poczujemy się źle, pojawią nam się zawroty głowy, zaczniemy się nietypowo mocno pocić, albo wręcz nasza skóra na przykład będzie bardzo gorąca, a my przestaniemy się pocić. To jest również pewien sygnał, że nasz organizm jest już przegrzany. Więc wtedy w pierwszej kolejności schodzimy ze słońca, wchodzimy do cienia, staramy się nawodnić, wchodzimy do chłodnego pomieszczenia. Jeżeli do tego dojdą nam faktycznie zawroty głowy, jeżeli będziemy czuli się źle, jeżeli zasłabniemy, to w takim przypadku zazwyczaj konieczny będzie już kontakt z lekarzem.
1: Służby przypominają, by w upale pod żadnym pozorem nie pozostawiać dzieci ani zwierząt w zaparkowanych samochodach. Należy też pamiętać o zapewnieniu czworonogom stałego dostępu do chłodnej wody i zacienionego miejsca i nie wyprowadzamy psów na spacer po asfalcie rozgrzanym, wtedy kiedy na termometrach w cieniu jest 36 stopni.
2: Ale jak damy radę wytrzymać te upały? No bez problemu, bo całkiem niedawno byliście w Turcji, było 38-40 stopni i tam było fajnie. Co tu będzie chłodniej? To no cieszyć tak. się.

0: Radio Wolę. Zerkam na zegarek, bo ja się na nim znam i wiem, że za 12 minut będzie godzina 9. I teraz pogadamy sobie o rycerzach. Bo wyobraź sobie, że masz 36 stopni na termometrach, no to wpadasz na pomysł, a co tam, będę rycerzem.
1: Tak, no to w środku jak w piekarniku, Janek się piecze. Niewątpliwie przy takich temperaturach. Rycerze jednak mimo wszystko pobili Danię. I to
0: odbili.
1: Pobili Danię. Pobili Danię i to było danie główne.
0: Tak. Reprezentacja naszego kraju zdobyła aż 16 medali, z czego 10 złotych podczas Mistrzostw Świata w sportowych walkach rycerskich.
1: Olbrzymi udział w tym sukcesie mają zawodnicy z Warmii i Mazur, reprezentujący Bractwo Rycerskie Konwent Świętego Piotra. Zdobyli oni w sumie 4 krążki, w tym 3 złote, a o triumfie podwójnego Mistrza Świata opowiada prezes Stowarzyszenia Cezary Krasowski.
2: Grzegorz, mój syn, zdobył złoto w mieczu i tarczy oraz takiej koronnej konkurencji w triatlonie rycerskim, gdzie z jednym przeciwnikiem jednorazowo odbywa 3 pojedynki na 3 różne oręża. Na miecz długi, na miecz i tarczę oraz na miecz i puklerz. I liczy się łączna liczba punktów zdobytych w tych 3 pojedynkach na końcowy wynik pojedynku z przeciwnikiem.
0: To droga sprawa, czytam, bo taki koszt takiego miecza wyczynowego to około 1500 zł.
1: Mhm, no to rzeczywiście, a jaki ciężar tego miecza, ciężar gatunkowy przede wszystkim. No w sumie to w takiej walce to lepiej wrócić jednak z tarczą niż na tarczę.
0: Tak, i nieuszkodzoną, żeby nie trzeba było nowej kupować, bo to droga sprawa.

0: coś tak czuję, że dzisiaj w wielu miejscach pracy niektórzy pokuszą się, żeby zrobić nadgodziny, zwłaszcza jeżeli w waszych biurach, w waszych firmach jest klimatyzacja. To jest teraz taki ulubiony nasz sprzęt AGD.
1: No, zdecydowanie. Natomiast za 2 minuty będzie godzina 9:00 i wtedy najnowsze wiadomości z kraju, z regionu i ze świata. Zostańcie z nami.
2: Radio Opole na 103,2 FM w Głuchołazach.
3: Reklama. Uwaga podróżnicy! Wielka przygoda zaczyna się już na peronie. Wskakujcie do Dino pociągu i ruszajcie w nieznane. Województwo opolskie, Polregio i Jurapark Krasiejów zapraszają na Dino Przygodę. Start Opole Główne. Potem wędrówka zielonym szlakiem do Królestwa Dinozaurów. To idealny plan na zieloną szkołę i aktywną lekcję przyrody. Tani, ekologiczny, wyjątkowy. Dino Przygoda czeka. Rezerwujcie terminy i jedźcie pociągiem do Krasiejowa. Dino Przygoda. Poczuj tę energię.
4: Chcesz zdobyć nowe kwalifikacje? Awansować lub zmienić ścieżkę zawodową? Akademia Nauk Stosowanych WSZ IA w Opolu zaprasza na studia podyplomowe, pedagogiczne, ekonomiczne i kwalifikacyjne dla nauczycieli. Szeroka oferta kierunków, zajęcia prowadzone przez praktyków oraz elastyczna organizacja nauki pozwalają łączyć rozwój z codziennymi obowiązkami. Inwestuj w swoje kompetencje i sprawdź aktualne promocje. Rekrutacja trwa. Akademia Nauk Stosowanych WSZ IA w Opolu. Studiuj po swojemu. Szczegóły na wszzia.opole.pl. Młoda scena NCPP 2026. Na żywo. Rynek Opole. Poznaj przyszłe gwiazdy polskiej sceny muzycznej. Zobacz letnie występy konkursowe młodych zespołów na opolskim rynku. Przed uczestnikami drugi etap rywalizacji. Prezentacja autorskiego materiału live przed publicznością. Mieszanka głosów i stylów. Różnorodność muzyczna. Unikalny wizerunek i zupełnie nowa energia. Miks gatunków, który porwie i rozbuja każdego. Już 1 sierpnia wystąpi Fida oraz Jaco Brango. Zapraszają NCPP i Radio Opole.
3: Po reklamie.
1: Zbliżamy się do godziny 9:00. Dziś mamy 30 dzień lipca. Połowa wakacji już za nami. Czas na najnowsze informacje.
5: A w nich o niezidentyfikowanym obiekcie w województwie lubelskim. Powiemy także o sytuacji w Komorznie. Tam skażenie bieżącej wody od kwietnia, a w brzegu świętowali policjanci.
6: Dopełniliśmy ostatniego sztandaru, ostatniej opolskiej jednostki, z czego się bardzo, bardzo cieszę.
5: A szczegóły już za chwilę. Zapraszam.
2: Wiadomości Radia Opole.
0: Na wiadomości o 9:00 zaprasza Roman Juranek.
5: Premier Donald Tusk jest w drodze na Lubelszczyznę w miejscowości Tarnawa Kolonia. Odkryto krater i elementy niezidentyfikowanego obiektu, który nad ranem wleciał w polską przestrzeń powietrzną. Szef rządu zwołał zespół koordynacyjny z udziałem szefa MON Władysława Kosiniaka-Kamysza i służb. Ogromny huk i uderzenie o takiej sile, że trzęsły się okna. Tak starosta biłgorajski Andrzej Szarlip relacjonował zgłoszenie od mieszkańców okolicy, w której spadł niezidentyfikowany obiekt na pola.
7: Wiele sygnałów od mieszkańców. Zdarzenie miało miejsce około godziny 3:45. Okoliczni mieszkańcy usłyszeli głośny wybuch, duży huk. Mam też takie informacje, że nawet niektóre zabudowania gdzieś tam szyby po prostu się zatrzęsły. Dużo emocji, dużo strachu też. Wiele pytań. Oczywiście w tej chwili są wyjaśniane okoliczności tego zdarzenia przez odpowiednie służby. Te służby zareagowały według procedur i na miejscu są prowadzone działania, więc też czekamy na oficjalne komunikaty.
5: Miejsce zdarzenia zabezpiecza policja i straż pożarna. W polu znajduje się krater, a mundurowi znaleźli porozrzucane elementy niezidentyfikowanego obiektu. Zmieniamy temat. Nie będzie wprowadzenia stanu klęski żywiołowej dla Komorna. Tak sytuację ocenia wicewojewoda Piotr Pośpiech. Przypomnijmy, że tego domagali się członkowie partii Razem i część mieszkańców. Według ustawy Rada Ministrów może wprowadzić stan klęski żywiołowej na wniosek wojewody. Nikt nie zwrócił się do nas w tej sprawie, a poza tym zdarzenie ma zbyt małą skalę, tłumaczy Piotr Pośpiech.
8: Przesłanki z tej definicji w tym wypadku w oczywisty sposób nie zachodzą. To nie dotyczy szkody wielkich rozmiarów, ani wielkiego obszaru, ani wielkiej ilości osób, a skutki usuwania tego zdarzenia nie przekraczają zwykłego postępowania służb, więc taki wniosek byłby skazany na odmowę.
5: Kolejną przesłanką do wprowadzenia stanu klęski żywiołowej jest awaria techniczna, co w tym przypadku również nie ma miejsca, tłumaczy wicewojewoda i podkreśla, że mieszkańcy i wszystkie zainteresowane instytucje są informowane na bieżąco o podejmowanych krokach. Do sprawy będziemy wracać.
2: Tu są wiadomości Radio Opole.
5: Ustawa o osobie najbliższej była niedoskonała i trochę się cieszę, że prezydent jej nie podpisał, powiedział w Radiu Opole Grzegorz Janiczak, członek Rady Krajowej Nowej Lewicy. Jak dodał Lewica nie będzie teraz walczyła o kolejną ustawę, ale o równość małżeńską, na przykład poprzez unijne trybunały.
9: Z tego, co słyszałem w wypowiedziach medialnych polityków z Lewicy, na razie nie będziemy próbować wprowadzać kolejnej ustawy o związkach partnerskich. Będziemy prowadzić walkę o równość małżeńską. Walkę być może w taki sposób, że trzeba to wprowadzić trochę tylnymi drzwiami, czyli walcząc przez unijne trybunały, dalej pozywać Polskę, dalej wyciągać odszkodowania za nierespektowanie unijnego prawa.
5: Grzegorz Janiczak powiedział, że teraz związki będą zawierane za granicą, a to jest wykluczające dla osób niezamożnych czy niepełnosprawnych.
2: Twoje radio, twoje wiadomości.
5: Brzeska Komenda Policji ma sztandar, tym samym każda z jednostek w regionie już taki posiada. Powiatowe Święto Policji połączono z uroczystością nadania tamtejszej komendzie właśnie sztandaru. To była bardzo ważna uroczystość, powiedziała na inspektor Magdalena Nguyen-Fudala, opolski komendant wojewódzki policji.
6: Mamy 12 sztandarów aktualnie, bo jeden komendy wojewódzkiej policji plus 11 komend powiatowych policji, w tym komendy miejskiej. Zatem dopełniliśmy ostatniego sztandaru, ostatniej opolskiej jednostki, z czego się bardzo, bardzo cieszę.
5: Jestem dumny z brzeskich policjantów, podkreśla inspektor Michał Karoński, komendant powiatowy policji w Brzegu.
10: Także to jest dla nas, dla policjantów z naszego powiatu, naprawdę doniosła i ważna uroczystość i ważna chwila. W garnizonie brzeskim służy 181 funkcjonariuszy policji.
5: A po oficjalnych uroczystościach mieszkańcy Brzegu uczestniczyli w pikniku policyjnym.
2: Więcej na www.radioopole.pl.
5: Minęły 4 minuty po 9.
2: Sport w Radiu Opole.
11: Grzegorz Frankowski, dzień dobry. Piłkarze Lecha Poznań odpadli w drugiej rundzie kwalifikacji Ligi Mistrzów po przegranych u siebie rzutach karnych z duńskim Orhus. Kolejosz roztrwonił zaliczkę z pierwszego spotkania, które wygrał na wyjeździe 4-1. Po 90 minutach w Poznaniu goście prowadzili 3-0. W dogrywce każda z drużyn zdobyła po jednej bramce. Dla Lecha trafił Filip Jagiełło, a dla gości Tomas Christiansson. W serii 11 lepsi Duńczycy, którzy wygrali 4-3 i awansowali dalej. W drugiej rundzie odpadł także Górnik Zabrze. W rewanżu polski zespół zremisował przed własną publicznością z Fenerbahce Stambuł 1-1. Pierwszy mecz drużyna z Turcji wygrała 1-0, mówi trener Górnika Michał Gasparik.
12: Niesamowity doping był tutaj w pierwszej połowie i nacisk, ale zmiana tego przeciwnika, często miały kłopoty w tej defensywie i zasłużenie zdobiliśmy tą pierwszą bramkę. W tej drugiej połowie było widać, że ta pierwsza nas dużo sił stała, tych chłopaków, że się wybiegali w tej pierwszej połowie, ale znowu znaleźliśmy, szczególnie potem po tych zmianach, po 60 minucie swoje momenty i byliśmy blisko.
11: Górnik i Lech zagra teraz w trzeciej rundzie kwalifikacji Ligi Europy. W Lidze Konferencji wieczorem mecze rewanżowe drugiej rundy rozegrają Raków Częstochowa. Na wyjeździe z Valletta FC, AGKS Katowice u siebie z Żyliną. Pierwszy mecz Raków wygrał 3-1, AGKS uległ 1-2. Zmieniamy temat. Kamil Majchrzak odpadł w drugiej rundzie tenisowego turnieju ATP w Waszyngtonie. W spotkaniu 1/8 finału Majchrzak przegrał z Amerykaninem Taylorem Fritzem w dwóch setach 3-6, 4-6. Siatkarze reprezentacji Polski rozpoczynają rywalizację w finałowym turnieju Ligi Narodów. W chińskim Ningbo biało-czerwoni o 13:30 zagrają w ćwierćfinale z Ukrainą, mówi libero Maksymilian Graniczny.
13: Z jednej strony bardzo dużo tam w tej drużynie z Ukrainy się nie zmieniło, ale z drugiej doszedł Olek Płotnicki, który im tam robi ogromną robotę i jest światowej klasy zawodnikiem. Na pewno przy tym zawodniku będzie trochę inna dystrybucja niż to było na ostatnim meczu, ale jesteśmy na wszystko gotowi i zrobimy wszystko, żeby wygrać.
11: W przypadku wygranej Polaków ich rywalem w półfinale będzie Słowenia, która pokonała Turcję 3-0.
2: Pogoda.
0: Uprawianie sportu na świeżym powietrzu przy 36 stopniach to już jest naprawdę sport ekstremalny. Lepiej z tym poczekać do wieczora niż teraz gdzieś wychodzić.
1: Ale trzeba pójść. Halo, to już żeby nie było, że tak.
0: Halo, tak, trzeba pójść.
1: Na rowerze?
0: Na przykład, jak... Popływać można, to taki też sport.
1: Nie, na rowerze, jak jedziesz wodnym z prędkością 34 km na godzinę, to fajnie wiatr wieje.
0: A jak jest ograniczenie do 30, to co?
1: No to zwalniasz do 30, a potem 90.
0: Świetny pomysł. Poza 36 stopni dzisiaj.
2: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
0: 36 stopni dzisiaj, to jest w najcieplejszym momencie dnia, ale cały czas podkreślamy, że to jest temperatura w cieniu. W słońcu będzie zdecydowanie cieplej.
1: Bo w słońcu to no, nawet nie będę zgadywał, ilu się możemy spodziewać, ale wydajcie znać. 774 54154.

0: mamy 13 minut po godzinie 9. Słuchacie porannego programu w Radio Opole. Wczoraj premierowo zagraliśmy nowy singiel w Radio Opole. Premierowo po raz pierwszy w Polsce usłyszeliście nową piosenkę Natalii Zastępy i bardzo się z tego powodu cieszymy, bo Natalka to jest nasza dziewczyna z Opolszczyzny, z Krapkowic. Cześć Natalia. Natalia jest przy naszym telefonie. Witamy cię serdecznie.
1: Hej, cześć.
0: Singiel nosi tytuł Po nocach. A co ty po nocach robisz?
1: Ojejku, teraz po nocach to ja powinnam pisać pracę magisterską.
2: A jaki masz temat?
1: Piszę o albumie The Wall, w sensie bardziej o Rogerze Watersie i jego autofikcjonalności w tym albumie, autobiografizmie. Nie będę tutaj może zanudzać słuchaczy,
2: ale generalnie
1: tematyka około muzyczna, no, że Freudzie to mój ulubiony zespół i The Wall to ulubiony album, no to mam takie szczęście, że mogę napisać pracę na taki temat i z tego korzystam.
0: Ale poczekaj, czy ty przypadkiem dziennikarstwa nie studiowałaś ostatnio, jak rozmawiałyśmy?
1: Skończyłam dziennikarstwo kulturowe, a teraz studiowałam 2 lata sztukę pisania, ze względu właśnie gdzieś tam na moje ambicje kompozytorsko-tekściarskie. Pomyślałam, że takie studia dadzą mi możliwość rozwoju, że czegoś nowego się dowiem, wykorzystam to w tekstach.
2: Faktycznie tak jest, że czujesz? Bo często młodzi ludzie idą na studia i mówią, nic się tam nie nauczyłem. To jak to wygląda u ciebie tam?
1: Powiem szczerze, że to jest też taka dosyć chyba niewymierna część. Nie da się tego do końca zmierzyć, ale ja uważam, że dużo mi dały te studia, faktycznie. Ja nie mówię, że jakiegoś takiego bardzo dużego warsztatu songwriterskiego, bo o samym songwritingu było niewiele, ale nawet sam fakt tego, żeby dużo czytać, że to było jakieś takie spotkanie się z innymi osobami, które inaczej myślą. No właśnie gdzieś wrócenie do takich klasyków literatury, z którymi ja wcześniej na przykład w szkole nawet nie miałam do czynienia, bo są zagraniczni i fajne. Ja na przykład bardzo dobrze wspominam ten czas, zwłaszcza, że to były chyba też takie studia dla osób podobnych do mnie, czyli na przykład ludzi, którzy gdzieś tam już artystycznie się spełniają i fajnie jakby się dopełnić, nie? Więc nie.
0: Ale czy to nie jest tak, że teraz to studenci to powinni mieć wakacje takie najdłuższe w życiu, 3-miesięczne? Chyba tak teraz jest, prawda?
2: No jest, ale magisterkę pisze, to
0: no
2: są.
0: No tak.
1: No tak, kurczę zrobiłam, właśnie się śmiałam, bo mogłam się bronić w lipcu, ale ze względu na moje plany wydawnicze po prostu miałam dużo pracy ze względu na to i znam, dobra, to wakacje będzie trochę więcej czasu. To nie było prawdą.
0: Powiem wam tak, świetnie się rozmawia na temat pracy magisterskiej Natalii, ale to my się umówiliśmy w ogóle na rozmowę o singlu Po nocach, więc do tej rozmowy wracamy już za chwilę.

0: Sukces.
1: Wracamy do rozmowy z Natalią Zastępą, artystką pochodzącą z Krapkowic, która właśnie w tym momencie w Krapkowicach jest. Prawda, Natalia?
2: Tak, jestem jeszcze, ale dzisiaj wyjeżdżam do Warszawy.
1: A, bo jutro premiera twojej nowej płyty. Wczoraj premierowo w Radiopole zagraliśmy singiel Po nocach. Opowiedz o tej piosence.
2: Premiera płyty, tak. Po nocach, kurczę, ta piosenka też trochę się naczekała, zanim ją pokazałam światu i bardzo się cieszę. No to jest piosenka, myślę, że dotrze do każdej osoby, która bardzo poszukuje drugiej połówki. W sensie, wydaje mi się, że w tych czasach jest taka duża często presja, ale chyba zawsze była taka presja na bycie z kimś, na
1: tak, to zazwyczaj jak się przyjeżdża do rodziny, to ciotki wszystkie pytają, no, a kiedy ty tam z tym kawalerem przyjedziesz?
2: Na przykład, i to potem się źle kończy, no bo ktoś czuje się na przykład z tym ostatecznie źle, bo może też by kogoś chciał, ale trudno jest tak kogoś szukać i znaleźć po prostu, żeby za rogiem. I często mam wrażenie, że takie poszukiwania stają się dosyć zapętleniem się po prostu nieustannym, że nie warto czasami tak na siłę szukać, bo im bardziej szukasz, tym no, to nie ma więcej celu, nie? I w sumie napisałam tę piosenkę o moim znajomym, którego obserwowałam właśnie w takim procesie i widziałam, że gdzieś to takie ciśnienie bycia z kimś źle na niego wpływało ostatecznie na niego jako osobę, która jest no też jednostką po prostu.
0: Ale wiesz co, Natalia, tak ciebie słucham i to jest, wiesz, o tyle super sprawa, że bardzo dużo ludzi narzeka, że teraz te utwory to tam jest humpa lumpa i nie ma żadnego przesłania, a ty jednak jesteś tą artystką z młodego pokolenia, której zależy na tym, żeby w tych utworach była jakaś opowieść.
2: Tak, no staram się. Zazwyczaj właśnie te piosenki tak piszę storytellingowo. Może to przez te studia, o których gadaliśmy wcześniej.
1: Tak. I ten utwór rzeczywiście Po nocach powstawał? Bo taki ma tytuł.
2: Nie. Bardziej Po nocach to jest gdzieś taka metafora tego szukania, bo no nie wiem, ja jestem na przykład typem overthinkera, czyli osoby, która czasami potrafi całą noc przeleżeć i się zastanawiać nad swoim życiem i robić sobie rachunek sumienia akurat w jakąś konkretną noc. Więc wydaje mi się, że inni też tak często mają, że gdzieś tak po tych nocach po prostu szukamy, czy to w marzeniach, czy to w snach, czy to po prostu w swoich myślach.
0: No i potem człowiek zasnąć nie umie.
1: Tak, potem wstać. Śpi, bo trzeba rano wstawać, a głowa tam śpiewa Pedro. Do rozmowy z Natalią Zastępą wracamy już za chwilę, a teraz gramy singiel Po nocach. Dajcie głośniej i zostańcie z nami.

0: bardzo ciepły dzień na Opolszczyźnie, ale też gorąca premiera. Natalia Zastępa, Po nocach, nowy singiel artystki z Opolszczyzny. My już go usłyszeliśmy, brzmi naprawdę całkiem dobrze. Praca nad nim trwała kilka miesięcy.
1: Fenomenalnie brzmi.
0: Fenomenalnie, jak zwykle w przypadku Natalii. Praca nad tym singlem trwała kilka miesięcy.
2: No, można powiedzieć, że ponad rok tak naprawdę. Pracowałam nad nim z producentem Kamilem Durskim. Może słuchaczom będzie znany zespół Atlanta, Lily Hates Roses albo Węże, czyli trochę inne klimaty. Ale spotkaliśmy się z Kamilem pierwszy raz chyba w 2025 na początku. I ja już wtedy miałam pomysł, przyniosłam na piosenkę Po nocach. Zostawiliśmy go na jakiś czas, pracowaliśmy nad czymś innym i w tym roku do niego dopiero wróciliśmy na początku. Mm. Więc czasami to są takie właśnie rozstanie i powroty.
1: A powiedz mi, to takich utworów, które masz praktycznie gotowe do tego, żeby świat je usłyszał, to masz sporo?
2: No, myślę, że znalazłoby się trochę na dyktofonie. Ja czasami sama do nich wracam, na przykład jak siedzę przy pianinie i chciałabym coś napisać, mam, kurczę, a może coś kiedyś fajnego napisałam już? I słucham sobie tych nagrań, mówię, może fajne w sumie, może to nie jest takie złe. Czasami trzeba do pewnych rzeczy wrócić po jakimś czasie, żeby może docenić, że wcale to nie jest takie słabe, jak mi się ówcześnie wydawało.
1: A powiedz mi, czy to jest czasami tak, że wydajesz te utwory i najlepiej przyjęty jest utwór, którego byś się kompletnie nie spodziewała, że to on będzie wielkim hitem. Czy dzieje się coś takiego?
2: Czasami, ale raczej wcześniej, szczerze powiem, już tak mam przeczucie. Może mam po prostu dobrą intuicję. Mm.
0: Ja pamiętam, Natalia, jak rozmawiałyśmy o tym, jak ty tworzysz czasami te teksty i piosenki i mówiłaś o tym, że bywa tak, że nie wiem, u sąsiada coś usłyszysz, że talerz spadnie i to już bywa dla ciebie inspiracją. Ale ty, Natalia, chciałam powiedzieć, że też spełniasz marzenia młodych artystów z Opolszczyzny. Ostatnio grałaś koncert też w Krapkowicach na Święcie Policji i dałaś szansę Neli Brzusce, żeby zaśpiewała razem z tobą. To historia, która trochę zatacza koło. Opowiedz o niej.
2: Tak, no, kiedy miałam 11 lat, miałam okazję zaśpiewać z zespołem Lombard na 15-leciu chyba, z tego co pamiętam, powiatu krapkowickiego, czyli na rocznicy. I pamiętam, że wtedy właśnie starosta pani Sabina i pan Maciej bardzo, bardzo tam pomogli, żeby to marzenie mogło się spełnić. Faktycznie miałam taką okazję, więc teraz, występując już po iluś latach, dostałam wiadomość na Instagramie właśnie od koleżanki, mamy Neli, jakaś tam sieć, wiadomo, mama Jerki, można powiedzieć, no bo Nela też jest bardzo młodą dziewczynką, ma 12 lat.
1: Mama Jerki?
0: Menadżerki.
2: Mama Jerki.
1: Nie, mama
2: właśnie
1: Jerki.
2: Mówię mama Jerki. Bo
1: genialne słowo, mama Jerka.
2: No tak, jak jeszcze nie mam menadżerki, no to rodzice są pierwszymi menadżerami, szczególnie mama Jerka. Więc napisała do mnie i ja taki miałam, kurczę, no w sumie pewnie, dlaczego nie? Że Nela miałaby ochotę, chciałaby zaśpiewać, że to jest jej marzenie. Powiedziałam, dobra, zgadzam się na to. Zaproponowałam piosenki Neli, które może by chciała zaśpiewać. No bo zdawałam sobie sprawę, no wiadomo, to jest też artystka, może nie chcieć zaśpiewać piosenki, które ja jej chcę zaproponować, ale zgodziła się. No i miałyśmy taką przyjemność zaśpiewać razem na scenie, co było dla mnie bardzo miłe, bo no ja zawsze tak sentymentalnie też patrzę na te początki, a czas bardzo szybko mija, więc mam nadzieję, że Nela za jakiś czas będzie po prostu śpiewała na wielkich scenach, a zaśpiewałyśmy utwór, który ja śpiewałam na festiwalu w Opolu. Wygrałam premierę nim, więc życzę tego też Neli, żeby po prostu w tę stronę poszła i grała swoje numery i pisała i się rozwijała.
0: To jest piękna historia. Takich sobie życzymy naprawdę więcej. Natalia, bardzo Ci dziękujemy za rozmowę. Trzymamy kciuki za to, żeby singiel Po nocach też stał się wielkim hitem. Jesteśmy tego zresztą pewni, jesteśmy o tym przekonani. No i życzymy Ci, żebyś znalazła mimo wszystko w wakacje czas na odpoczynek. Chociaż wiemy,
2: dzięki,
0: że taki pracowity okres przed Tobą teraz.
1: Dzięki bardzo. Natalia Zastępa była przy naszym telefonie. Dzięki.

0: tutaj sobie w klimatyzowanych biurach i firmach słuchamy muzyki, a tymczasem Schwarzenegger 79 lat kończy.
1: Jasny gwint. Niesamowity wynik tego Austriaka, bo nie wszyscy wiedzą, że to gościu z Austrii.
0: Były zawodowy kulturysta, także gubernator stanu Kalifornia, kończy właśnie dzisiaj 79 lat. Pochodzący z Austrii filmowiec i polityk rozwinął karierę aktorską w Stanach Zjednoczonych, a zyskał światową sławę jako hollywoodzka ikona filmu akcji.
1: W jednym z wywiadów z lat 80. Arnold Schwarzenegger mówił o tym, co sprawia, że film odnosi sukces. Myślę, że to kombinacja różnych rzeczy. Jeśli chodzi o film, jestem bardzo pracowity. Znaczenie ma materiał, na jakim się pracuje, historia będąca tematem filmu, ludzi, z którymi się pracuje.
0: W 2003 roku Arnold Schwarzenegger wygrał wybory na gubernatora stanu Kalifornia. Funkcję tę pełnił do 2011 roku. Kto wie jeszcze, jaką rolę będzie pełnił? No jedno jest pewne, nieraz pewnie wróci.
1: I'll be back. No to do zobaczenia. Hasta la vista, baby.

0: 15 minut do godziny 10 na termometrach już 25 stopni i to jeszcze nie koniec. Będziemy mieć wakacje pełną gębą. Wakacyjne Radio Opole też będzie zachęcać do tego, żeby w sobotę już najbliższą być razem z Radiem Opole, z naszym radiowozem i ekipą radiową na kąpielisku Bolko. Iwona Tokarska, Krzysiek Rap. Cześć, dzień dobry.
1: Cześć.
2: Doskonale, że o tym przypominasz. Faktycznie będziemy tam z naszym radiowozem. My akurat fizycznie nie, ale wyślemy naszych młodszych kolegów.
1: Tak jest, nasze młodsze wersje.
0: A dlaczego?
2: Bo są jędrniejsi.
0: A kto to widział? Kto to do komu? No właśnie.
1: A niech się szkolą, a niech poznają słuchaczy, niech
2: nie,
1: się tam brają.
2: Ale w ogóle ja myślę, że my wszyscy w Radio Opole jesteśmy na tyle serdeczni, że to po prostu myślę, że warto tam się koniecznie wybrać, śmiało do nas podejść, mamy gadżety, będzie pyszna lemoniada i miło spędzimy czas.
3: Gdzie można pokazać formę, którą się robiło.
0: Albo której się nie robiło.
3: Dokładnie.
2: A co, zamierzasz tam pobiec?
3: Nie.
0: Której się nie robiło.
3: No właśnie. Kacper Śniegurski.
0: Magda Szywińska i Marcin Kowza. Do jutra.
4: 103,2 Radio Opole.
5: Reklama.
6: Lubisz pracę z ludźmi i chcesz wspierać dzieci i młodzież? Wybierz pedagogikę w Akademii Nauk Stosowanych WSZiA w Opolu. Oferujemy specjalności odpowiadające współczesnym wyzwaniom. Pedagogika specjalna, opiekuńczo-wychowawcza z integracją sensoryczną, przedszkolna i wczesnoszkolna, pedagogika pracy i zarządzanie zasobami ludzkimi oraz nowość, psychoprofilaktyka zdrowia psychicznego. Zajęcia prowadzą doświadczeni praktycy. Rekrutacja trwa. Akademia Nauk Stosowanych WSZiA w Opolu. Studiuj po swojemu. Szczegóły na wszzia.opole.pl.
7: Podkarpackie. Tu przestrzeń spotyka przygodę, a natura daje prawdziwy oddech. Bieszczady, zamki, jeziora, smaki i wyjątkowe miejsce na weekend i dłużej. Odkryj region, który zachwyca o każdej porze roku. Podkarpackie. Dobry kierunek.
8: Młoda scena NCPP 2026. Na żywo. Rynek. Opole. Poznaj przyszłe gwiazdy polskiej sceny muzycznej. Zobacz letnie występy konkursowe młodych zespołów na opolskim rynku. Przed uczestnikami drugi etap rywalizacji. Prezentacja autorskiego materiału live przed publicznością. Mieszanka głosów i stylów. Różnorodność muzyczna. Unikalny wizerunek i zupełnie nowa energia. Miks gatunków, który porwie i rozbuja każdego. Już 1 sierpnia wystąpią Fida oraz Jaco Brango. Zapraszają NCPP i Radio Opole.
5: Po reklamie.
2: Czwartek, 30 dzień lipca, powolutku zbliżamy się do 10. Słuchacie oczywiście Radio Opole na wakacjach, a my na tych wakacjach sprawdzamy, jakie są najświeższe doniesienia ze świata, kraju i regionu.
9: A w nich wojsko o naruszeniu polskiej przestrzeni powietrznej. Będzie także o śledztwie w sprawie narażenia Karola Nawrockiego, gdy był jeszcze kandydatem na prezydenta, na niebezpieczeństwo utraty życia. W wiadomościach również kultura i Katarzyna Zawadzka.
4: Wiadomości Radio Opole.
1: A o szczegółach już teraz Roman Juranek.
9: Naruszenie przestrzeni powietrznej i niezidentyfikowany obiekt na Lubelszczyźnie. Po nocnych atakach Rosji na Ukrainę po raz kolejny w Polsce armia została postawiona w stan gotowości. Obecnie w miejscowości Ternawa Kolonia trwa ustalanie, co dokładnie spadło po tym, jak wiele godzin Rosja atakowała Ukrainę.
10: Nieznany obiekt zza naszej wschodniej granicy spadł na Lubelszczyźnie 2 kilometry od zabudowań. Na razie nie wiadomo, co to jest. Zabezpieczono obiekt na miejscu pracują żandarmeria i policja.
11: Odpowiednie służby, które będą teraz badały nie tylko miejsce, ale też i te szczątki, które zostały znalezione. No na tę chwilę nie możemy jednoznacznie powiedzieć, co to był za obiekt, dopóki te czynności się nie zakończą.
10: Wyjaśnia oficer prasowy dowództwa operacyjnego pułkownik Jacek Goryszewski. Przyznaje, dawno Rosja aż tak zaciekle nie atakowała Ukrainy, a co za tym idzie, tak długo polskie myśliwce musiały operować w przestrzeni powietrznej. Na nocne wydarzenia reaguje rząd. Premier Donald Tusk jedzie na Lubelszczyznę. Wcześniej spotka się z szefem resortu obrony, który przekaże raport na temat tego, co działo się w naszej przestrzeni powietrznej minionej nocy.
9: A był to materiał Agnieszki Drążkiewicz. Dodajmy, że według ukraińskiego MSZ granicę Polski przekroczyła rosyjska rakieta manewrująca H-101. Tak napisał szef ukraińskiej dyplomacji Andrii Sybicha.
4: Radio Opole. Twoje źródło informacji.
9: Prokuratura Okręgowa w Świdnicy wszczęła śledztwo w sprawie narażenia Karola Nawrockiego, gdy był jeszcze kandydatem na prezydenta, na niebezpieczeństwo utraty życia lub ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. Do zdarzenia doszło w Ząbkowicach Śląskich podczas kampanii wyborczej.
12: Prokuratura już od miesiąca prowadziła postępowanie sprawdzające. Wszczęto je z urzędu po publikacjach prasowych o nagłym zasłabnięciu ówczesnego kandydata na prezydenta po spotkaniu w Ząbkowicach Śląskich w maju ubiegłego roku. Po krótkim przemówieniu Karol Nawrocki źle się poczuł, zasłabł, a w autobusie dostał torsji i stracił przytomność. Mogło dojść do tego w wyniku podania mu w nieustalony sposób nieustalonej substancji. Jak informuje prokurator Marek Rusin z prokuratury okręgowej w Świdnicy. Świdnicy. W związku z koniecznością przeprowadzenia czynności procesowych i z uwagi na zawiłość i wagę sprawy zdecydowano o wszczęciu śledztwa.
9: A informacje zebrał Łukasz Koch z Polskiego Radia Wrocław.
4: Twoje radio, twoje wiadomości.
9: Są dotacje na budowę i modernizację dróg dojazdowych do pól. Wśród beneficjentów 9 gmin i 2 powiaty. Rozdysponowano łącznie niemal 2 800 000 zł, dzięki czemu powstanie blisko 7 kilometrów nowych i wyremontowanych dróg. Reagujemy na wszystkie wnioski i rozpatrujemy je pozytywnie, mówi Robert Węgrzyn, członek zarządu województwa opolskiego.
5: Co do zasady, powiaty, oprogramowania, serwery, fizyczne prace do wykonania po stronie gmin. Bardzo ważne zadania ze względu na zmieniające się uwarunkowania techniczne maszyn rolniczych, bo te maszyny dzisiaj już są zupełnie inne, aniżeli 10-15 lat temu. One są dużo większych gabarytów, szersze. W związku z tym te drogi dojazdowe też w wielu miejscach powinny być trochę inaczej modernizowane.
9: W tym roku samorząd województwa przeznaczył już na drogi dojazdowe do pól niemal 9 milionów złotych. Dobiega końca roczna kwarantanna zmodernizowanego boiska LZS Racławiczki w gminie Strzeleczki. Dotyczy ona nowej płyty piłkarskiej. Firma wybrana w przetargu ma rok na wyhodowanie trawy i ten czas minie we wrześniu. Dużą rolę przy tym obiekcie mają skarpy, tłumaczy Marek Pietruszka, burmistrz Strzeleczek.
13: Boisko ma bardzo specyficzne położenie. Nie jest to boisko, które jest położone na płaszczyźnie, tylko to jest boisko, które jest położone w tak zwanym dole. Z 50, może 60 lat temu były wyrobisko żwirowe, zostało adaptowane na boisko. No i w ramach tego projektu będą również powymieniane trybuny, będą odmalowane ławki, będą lampy, tablica wyników, no i odpowiednie nagłośnienie.
9: A dodajmy, że seniorzy LZS-u Racławiczki awansowali w ubiegłym sezonie do klasy okręgowej.
4: Więcej na www.radioopole.pl.
9: 9:54.
4: Wiadomości kulturalne w Radiu Opole.
2: Katarzyna Zawadzka, Maciej Fortuna Trio Baltic. Taki koncert przed nami w Klubie Muzycznym Filharmonii Opolskiej. Na trąbce zagra dyrektor Filharmonii Maciej Fortuna, na kontrabasie Piotr Cienkowski, a na perkusji Stanisław Aleksandrowicz. Usłyszymy kompozycję z autorskiego projektu Baltic. Początek tego koncertu dziś o godzinie 19:00. Jutro rusza 19. Jazz Prudnik Festival. Zaplanowano 5 koncertów w ciągu 2 festiwalowych dni. Ponadto w programie jest wystawa fotograficzna, warsztaty muzyczne, atrakcje dla najmłodszych. Pierwszy koncert jutro o godzinie 17:00 na scenie plenerowej w ogrodzie Prudnickiego Ośrodka Kultury. Przed nami weekend pełen teatrów ulicznych i sztuki nowego cyrku. To wszystko w stolicy regionu. Zbliża się 8. Festiwal Zdarzeń Artystycznych Open Opole. W sobotę na Placu Wolności powstanie m.in. wioska cyrkowa. Tam bezpłatne warsztaty zaplanowano o godzinie 12:00, 13:00 i 14:00. Ponadto sporo atrakcji, zarówno w sobotę i w niedzielę. Więcej na ten temat dziś w programie Radio Opole na wakacjach. A ja dodam, że szczegóły także na stronie internetowej Radia Opole w zakładce Patronaty. W niedzielę kolejny koncert w ramach wrocławskiego festiwalu Non Sola Scripta. Wystąpią Paweł Wróbel, Łukasz Długosz, Carlos Roberto Peña Montoya. Usłyszymy organy Fleddy Harfem. To w niedzielę o godzinie 19:00 w kościele Świętego Krzyża na Ostrowie Tumskim we Wrocławiu. Szczegóły na stronie internetowej festiwalu Non Sola Scripta, którego Radio Opole jest patronem medialnym.
4: Pogoda.
14: Zostawiłam sobie dzisiaj pranie na balkonie i myślę, że ekspresowo się wysuszy, bo się dzisiaj spodziewamy bardzo wysokich temperatur, między 32 a 34 stopnie, tyle pokażą nasze termometry. Wiatr będzie, ale bardzo słaby z kierunków południowych. W nocy zachmurzenie małe, temperatura minimalna od 19 do 21 stopni. Jutro od 32 do 34 i będzie deszcz i będą burze.
1: No i pięknie. I dlatego ja na przykład zamierzam w nocy rowerem jeździć w weekend, bo kiedyś to robiłem po lasach. Tak, w nocy. Jak jest ciepło noc, to można śmiało rowerkiem śmigać, jak się ma dobre światełko. Tak, tam gdzieś na Zawadę i z powrotem te trasy rowerowe. To jest taka ciekawa las nocą.
14: Ale
1: to
14: jeszcze
1: jest ciekawa przygoda.
14: Rozpoczął się weekend.
1: No dobrze, wiesz, no. Ale no, myślę, że już wiadomo, gdzie jestem głową, tak. A w Opolu, jeśli tak teraz spoglądam na naszą mapkę pogodową, no nie, to zbyt optymistycznie. 32 jeszcze nie ma, jest 29. No myślę, że nieduża różnica. 29 stopni w Opolu. No i 29-30 to jest teraz taka temperatura w naszych miastach, tych większych, czyli Namysłów, Brzeg, Kluczbork, Nysa czy Kędzierzyn-Koźle. Oczywiście zaraz będzie więcej.
4: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
14: Lato, lato, lato czeka, a my czekamy na was, żebyście nam towarzyszyli przez najbliższe 5 godzin. Iwona Tokarska.
1: No i świetnie. Krzysztof Rap oczywiście i Marcin Kobza, który ten program realizuje, a świetnie to teraz będzie śpiewał, to więc zespół.
14: Sunbeard, już teraz na

0: Bądź w kontakcie z Radiem Opole. 774-541-541.
1: Reklama. Złap okazję na wakacje z Coral Travel. Biuro podróży w Centrum Handlowym Karolinka w Opolu już otwarte. Największy wybór hoteli i rabaty dla stałych klientów. Bogate all-inclusive, aquaparki, gwarantowana pogoda i błogi relaks pod palmami. Turcja, Egipt, Grecja, Tunezja, Teneryfa czy Majorka. Nie zwlekaj, last minute szybko się kończy. Egzotyka w super cenach. Dominikana, Tajlandia czy Wietnam. Zapraszamy do biura podróży Coral Travel, Centrum Handlowe Karolinka w Opolu.
2: Po reklamie.

0: Sponsorem konkursu jest rodzinny park rozrywki O Pole.
1: I mamy 16 minut po godzinie 10. Jak zwykle zaczynamy konkursem, a dziś, podobnie jak wczoraj, mamy do rozdania taki rodzinny voucher o wartości 200 zł do parku rozrywki O Pole w Lipowej pod Opolem właśnie. No i tam już pewnie doskonale pamiętacie i dmuchańce, i taki dmuchaniec z niecką wodną, i dmuchany wulkan, i labirynt świerkowy, i mini zoo, i średniowieczny tor, na którym walczą trolle z czarownicami. No i to, co tam jakoś tak mnie cieszy trochę bardziej, plac chichotu. Bardzo jestem ciekaw, co tam, jak to wygląda i co się tam dzieje. Ścieżka leśna edukacyjna i wiele, wiele innych atrakcji. Tylko co zrobić, żeby móc tam na przykład dzięki takiemu voucherowi od radia się wybrać? To powie Iwona.
2: To będzie teraz taki ASMR. Sięgamy po telefon i klikamy. Mam nadzieję, że to słychać. Wybieramy numer telefonu 774-541-541, a potem odpowiadamy na pytanie związane z dzisiejszym dniem, to znaczy z dniem sernika, bo to mamy w kalendarzu. Nie, nie. Sernik z rodzynkami czy bez i dlaczego? 774-541-541. Dajcie znać, my uwielbiamy wasze odpowiedzi, bo wszystkie są dobre.
1: My uwielbiamy serniki w ogóle. Ja to tam każdy
0: Sponsorem konkursu jest rodzinny park rozrywki O Pole.

0: No i mamy 25 minut po godzinie 10, a w studiu Radio Pole pierwszy gość Leszek Styś to reżyser teatralny, dyrektor artystyczny i pomysłodawca Festiwalu Zdarzeń Artystycznych Open Opole 26, a już w sobotę to wielkie wydarzenie startuje. Dzień dobry, witamy serdecznie.
1: Dzień dobry, witam Państwa. Witam Państwa przy odbiornikach.
0: Dokładnie tak. W sobotę właściwie mamy pierwszą już tutaj, pierwszy spektakl, warsztaty cyrkowe właściwie dla dzieci, Teatr Cichy na Placu Wolności w Opolu. No a w ogóle to dwa dni przed nami właśnie takich, no tak jak to się nazwało,
2: zdarzeń
0: artystycznych. Tak, ale pan wyjaśni dokładnie, skąd taka na przykład nazwa, no i co w programie?
1: Tu się nic nie zmieniło, jeżeli chodzi o takie knowania, chcienia z naszej strony, to znaczy te zdarzenia artystyczne rozszerzają trochę formułę samych wydarzeń teatralnych stricte, dlatego że cały czas mówimy o pewnej interdyscyplinarności. Domagamy się troszeczkę też uczestnictwa innych sztuk wyzwolonych, tych, które się chętnie przyjmują na placu pod słońcem, pod niebem. W związku z tym oprócz teatru jest teatr lalki, teatr pierwotnych żywiołów, teatr ognia, ale mamy również wydarzenia stricte muzyczne, wydarzenia sztuki nowego cyrku, którą bardzo sobie chwalimy i z której zawsze chętnie korzystamy. Jakieś elementy klaunady, akrobatyki,
2: żonglerki,
1: owszem, właśnie. W związku z tym wszystko to ma szansę się wydarzyć znowu dla najmłodszych, dla nieco starszych, dla dojrzałych i tych, którzy potrzebują odrobinę refleksji i tych, którzy po prostu chcieliby się w ten weekend sierpniowy pierwszy dobrze bawić. Wszystko to się zdarza. Zaczynamy rzeczywiście od tych warsztatów cyrkowych. Regularne godziny, godzina 12, 13, 14 na Placu Wolności. Teatr Cichy pod auspicjami, pod egidą właśnie Teatru Cichego będzie mógł każdy z Państwa, czy też młodych, nieco starszych, posiłować się troszeczkę, popróbować z żaglingiem, czyli z żonglerką, podrzucaniem różnymi przedmiotami. Nie wiem, czy będą piły mechaniczne załączone, tego może nie tak wcześnie rano, skoro będą dzieci w okolicy.
0: Tak. Na pewno pochodnie, będą jakieś... Zacznijcie tak spokojnie.
1: No, tak sobie, pochodnie. Ale jeszcze lekko przygaszone w takim razie.
2: Panie dyrektorze, jak się przygotowuje teatr na świeżym powietrzu? Dlatego, że teatr kojarzy właśnie nam się z takim zamkniętym gmachem, a tu jednak teraz ten teatr i tę sztukę trzeba będzie przedstawić w ogóle na świeżym powietrzu. No, w wymagających warunkach atmosferycznych temperatury mają sięgać 35 stopni.
0: Dokładnie.
1: I to jest jakiś dopust Boży w tej chwili w tym kierunku. Wolę ten dopust niż żaby, które miałyby spadać z nieba, co się też jakoś tam zdarzało. My jesteśmy tutaj też przygotowani na taką wersję wydarzeń, bo jakiś namiot będzie stał w razie czego. Natomiast no, otwarte niebo już jak gdyby zacznę górnolotnie, to jest instancja otwartego nieba, w której też jak gdyby ten, kto gra na ulicy teatry zdają sobie sprawę z tego, że opowiada się dużo uniwersalniej, w pewnych uniwersalnych obrazach, sugestywnie, plastycznie, w muzyce, trochę inaczej niż w skupionej sytuacji teatru, sceny kameralnej w jakimś punktaku świetlnym. To z punktu widzenia też jak gdyby pewnej estetyki czy stylistyki tych rzeczy, które się pokazuje. Ale oczywiście taki plac otwarty to jest miejsce, w którym najlepiej czują się ci, którzy szukają sposobu na to, żeby złapać widza. Szukają interakcji, szukają dialogowania z widzami, którzy stają się, jak lubię mówić, więcej niż widzami, bo są uczestnikami czegoś, co się dzieje tu i teraz. Przez czas, na przestrzał zdarzenia artystycznego. I stąd to są ludzie, którzy bardzo chętnie sięgają do tego, żeby zaprosić nas do współtworzenia tych zdarzeń.
0: No to co jeszcze znalazło się w programie, o to za chwilę też zapytamy. Koniecznie zostańcie z nami, bo zapraszamy Was na Festiwal Zdarzeń Artystycznych Open Opole. To już w sobotę, a cały tutaj reżyser i sprawca Spiritus Movens Leszek Styś w naszym studiu. Zostańcie z nami.

0: za 23 minuty będzie 11. Słuchacie Radio Opola. My nieustannie zapraszamy na festiwal zdarzeń artystycznych Open Opole 26. W naszym studiu dyrektor artystyczny tego wydarzenia, pan Leszek Styś. Panie Leszku, mówiliśmy już trochę o sobocie, o tym, że będą warsztaty dla dzieci, o tym, że warto się przygotować jakby na tę wysoką temperaturę. A co będzie nad stawem zamkowym?
1: Nad stawem zamkowym, korzystając z pięknych okoliczności przyrody i tak naprawdę stąd wywodzę tegoroczny pomysł w ogóle na festiwal, który zawsze ma jakieś hasło przewodnie i tym roku jest to drzewo. Drzewo pojmowane w najróżniejszy sposób, bo od tego mitycznego drzewa dobra i zła, życia przez drzewo podtrzymujące niebo nad ziemią, żeby nie runęło, przez drzewo genealogiczne, po prostu do drzewa, do którego można się
2: przytulić. Powierzbę nad stawkiem, tak?
1: Nawet dokładnie. Powierzbę nad stawkiem, ale proszę mi uwierzyć, że przed 9 laty, szukając lokalizacji dla festiwalu, na czas dwóch pierwszych przedsięwzięć artystycznych stanąłem vis-a-vis pomnika przyrody, czyli dębów szybułkowych, które macie.
2: A bo tu też mamy.
1: Tak, dokładnie, tak, to miejsce. I to jakoś sprowokowało do tego, żeby w ogóle generalnie opowiadać, czyli snuć historię, która zaczyna się być może w korzeniach przez pień do pięknych konarów i wypuszczonych przy gałązkach zielonych listków. To wszystko się jak gdyby zdarza w rytmie i to te wszystkie zdarzenia to jest opowiadanie pewnej fabuły, tak by to wyglądało, wspólne opowiadanie. Jest jakiś taki nurt storytellingu, gawędy, rzekania czy opowiadania sobie historii, bardzo chętnie przyjmowany w wielu miejscach. Jeżeli daje się potem sposobność, to jest taka sposobność. I stąd ten stawek zamkowy, tu zamykam długą perorę, po to, żeby opowiedzieć, że tam właśnie, choćby w niedzielę, zdarzy się przyjazd dębu toruńskiego, czyli tajemnice dębu toruńskiego, legendy toruńskie, teatr miejsca Roberta Poryzińskiego. Będzie opowiadał przez perspektywę prastarego miejskiego drzewa w Toruniu historię Torunia. Tak jak myślę, w Opolu można by było przez te dęby szybułkowe też popowiadać o Opolu, może na przyszłość. Natomiast jeszcze w sobotę tenże staw zamkowy, godzina 16 Stage Keepers, czyli dwóch panów, którzy pod nieobecność prawdziwych artystów, raczej jako ekipa sprzątająca, zajmuje publiczność na przestrzał godziny, tam 40 paru minut.
0: Krzysztof i Sebastian.
1: Myślę, że
2: będą nas rozrywać.
1: Znani oboje, dlatego że przyznają się do tego, że są absolwentami pedagogiki Wydziału tutaj Uniwersytetu Opolskiego. A przy okazji też jakby tutaj stąd cała ich historia operowania niezwykle wprawnego akrobatyką, żonglerką, czyli tymi wszystkimi elementami kojarzonymi właśnie z sztuką Nowego Cyrku, przyszła im gdzieś pewnie też na tych placach, czy w tym miejscu. Raz jeszcze mają okazję się spotkać z Państwem. I godzina 17 wsłuchujemy się w fontannę, w prezentację, po to, żeby już o 17.30, zostając w tym samym miejscu, spotkać się po raz pierwszy z małymi teatrem wędrownym Lalek,
2: tak, Lalek,
1: który już tutaj w Opolu przy poprzednich odsłonach dwa razy, z tego co pamiętam, miał okazję gościć, za każdym razem przenosząc opowieść niebanalną, niezwykle radosną, żartobliwą, ale z drugiej strony też skłaniającą do refleksji. W sobotę jest to spektakl Iria i Eana, o którym artyści sami mówią, że jest to baźń filozoficzno-terapeutyczna, nikogo nie chcemy przestraszyć, zapraszamy, ale z takim akcentem niech przyjdą dojrzali, dorośli, bo to dla nich historia, ale od razu słyszymy, że dzieci chętnie się temu przyglądają i dopytują później, mają swoje pytania. Jeżeli mógłbyś się zamienić na swoje życie z kimś, kto jest bogaty, szczęśliwy, kto żyje młodo, długo i zdrowo, czy chciałbyś to zrobić i co z tego wynika? Tak postawione pytanie znajdzie jakieś odpowiedzi, czy otwarte pytania na stawie zamkowym o godzinie 17.30.
2: To od razu odpowiedział pan na moje niezadane pytanie, czy będzie tylko na rozrywkowo i zabawnie, czy też na poważnie, no to już wiemy, że będzie też okazja do przemyśleń. Dobrze, to za chwilę jeszcze zapytamy, z czym pański teatr przyjedzie do Opola. Teatr A to będzie w niedzielę już tak wieczorem, ale to zostawmy na razie
0: na deser
2: słuchaczy w niewiedzy, niech poczekają chwilę na to. Zaraz do tej rozmowy wracamy.
1: Oczywiście.

0: Taylor Swift na antenie Radio Pole. No i już tylko 11 minut do godziny 11 pozostało. Wracamy do rozmowy z panem Leszkiem Stysiem. To reżyser teatralny, dyrektor artystyczny, pomysłodawca Festiwalu Zdarzeń Artystycznych Open Opole. O tym dziś rozmawiamy. Radio Pole objęło patronatem medialnym to wydarzenie. Właściwie dwudniowe, bo i w sobotę, i w niedzielę dużo zdarzeń artystycznych będzie. Już mówiliśmy na Placu Wolności, przy Stawku Zamkowym, no ale także w Rynku. I teraz to już pytanie do reżysera będzie, bo to pański projekt. Teatr A. Z żywiołów utkani impresja. Takie coś czeka nas o 21.30 w niedzielę.
1: Owszem, ja dopowiem, że nie sposób było nie zrobić coś na Rynku, skoro przed wielu lat obraliśmy kilka takich miejsc na Starówce, w których w pięknych okolicznościach przyrody i w naturalnym takim anturażu można się spotkać z widzami, uczestnikami, i kontynuujemy te zdarzenia. Być może jest tak, że w tym roku tego Rynku w tym oficjalnym głównym nurcie jest troszeczkę mniej, dlatego że festiwal też jest tak myślany, żeby dać szansę gościom, ale też Opolanom do tego, żeby podróżować trasą artystycznych wydarzeń. My wiemy, że w sobotę na Rynku wydarza się jeszcze koncert Scena Młodych w ramach Narodowej Centrum Piosenki. Mm-hmm. W związku z tym, nie wchodząc sobie w paradę, a dając możliwość na wszystko, jesteśmy w niedzielę dopiero na Rynku. Wieńczymy cały festiwal o godzinie 21.30 rzeczywiście spektaklem Teatru A z Gliwic pod tytułem Z żywiołów utkani impresje. Nie jest to nowa myśl, nie ma w tym nic szczególnie pewnie odkrywczego, natomiast jest to coś niezwykle uniwersalnego, o czym chcielibyśmy porozmawiać. My słyszymy o żywiołach, o przyrodzie w tej chwili, w tym kontekście przede wszystkim okropnym, strasznym ostatnio. Wiemy o tym, że ciężko go jest jakoś ujarzmić. To czego w dużym stopniu się też przyczyniliśmy. Owszem, właśnie te pożary, o których
2: Tromba
1: wiemy.
2: Tromba powietrzna w Balcarzowicach.
1: Powodzie, pożary, ocieplenie klimatu. Tu byśmy mogli tak narzekać. Dobrze o tym wiemy, natomiast wracamy do tego pomysłu poszukiwania owego arche, o którego też toczyli bój presokratejscy filozofi, pytając, od czego się świat wziął, gdzie jest ten pierwotny pierwiastek, co było pierwsze tak naprawdę. Mieli kilka dobrych pomysłów na ten temat, zatrudniając tutaj i wodę, i ogień, i ziemię, i powietrze, i apeiron, czyli przestrzeń jako taką, w zależności od tego, który z filozofów próbował w ten sposób o tym opowiadać. Jest tu jakaś potrzeba pewnego porządku. I my byśmy chcieli opowiadać też znowu o tym wszystkim, godząc poniekąd tych presokratejskich filozofów, mówiąc, że my sami utkani jesteśmy troszeczkę z tych żywiołów tak naprawdę, i z punktu widzenia biologii i jakiejś fizjologii, chemii, tak przecież po prostu jest, ale z drugiej strony myślę sobie, że każdy z tych żywiołów wyrażał i wyraża w nas samych pewne temperamentne akcenty, i te wszystkie akcenty w nas się też spotykają. O tym chcielibyśmy opowiadać w sugestywnym, plastycznym widowisku.
2: Ten spektakl w niedzielę o 21.30 na Opolskim Rynku. Cały festiwal zdarzeń artystycznych rozpoczyna się już w sobotę o godzinie 12 warsztatami na Placu Wolności, a do udziału właśnie w tym bezpłatnym wydarzeniu zapraszał Leszek Styś, dyrektor artystyczny festiwalu. Pięknie dziękujemy za to spotkanie.
0: Dziękujemy za wizytę.
1: Dziękuję. Szukajcie również baskerów wszędzie w ciągu tych dwóch dni na Stakówce.
2: Dziękujemy bardzo.
0: Dzięki. No to zapraszamy Was na te wszystkie wydarzenia, zdarzenia artystyczne.
3: Biegnę z całych sił, w echu miasta mam swój rytm, w blasku

0: na zegarach. Już za chwileczkę wybije godzina 11. Słuchacie oczywiście Radio Opole, a już za chwilę najświeższe wiadomości ze świata, z kraju i z naszego regionu.
1: A w nich prokuratura o czynnościach prowadzonych na Lubelszczyźnie.
2: Na miejscu zdarzenia pracują prokuratorzy. W sprawy zaangażowane są liczne służby policyjne, wojskowe.
1: W grupie Azoty Zakesa rozpoczęły się rokowania w ramach sporu zbiorowego. Polscy siatkarze zagrają dziś w Chinach z Ukrainą.
3: Wiadomości Radia Opole.
4: O szczegółach Roman Juranek.
1: Nasze wojsko, piloci i samoloty zadziałały sprawnie, oświadczył premier Donald Tusk. Szef rządu podkreślił, że wojsko było gotowe do zestrzelenia rakiety, gdyby kontynuowała lot. Niedawno rozpoczęło się posiedzenie sztabu kryzysowego w Lublinie w związku z naruszeniem polskiej przestrzeni powietrznej. Służby zabezpieczyły miejsce upadku niezidentyfikowanego obiektu i przystąpiły do czynności śledczych. Do zdarzenia doszło w miejscowości Tarnawo-Kolonia przed 4 nad ranem. Według ukraińskiego MSZ w przestrzeń powietrzną Polski wleciała rosyjska rakieta H-101. Marcin Kozak z prokuratury okręgowej w Lublinie mówił, że teren zdarzenia został zabezpieczony i nie ma żadnego zagrożenia dla mieszkańców.
2: Na miejscu zdarzenia pracują prokuratorzy z prokuratury rejonowej z działu do spraw wojskowych oraz z wydziału do spraw wojskowych prokuratury okręgowej w Lublinie. W sprawy zaangażowane są liczne służby, są służby policyjne, są służby wojskowe, są pirotechnicy zarówno policyjni, jak i wojskowi. Przy użyciu drona przystępujemy do mapowania miejsca, aby zidentyfikować wszelkie szczątki tego obiektu latającego.
1: Prokurator dodał, że na miejscu będzie również pracował biegły specjalizujący się w obiektach latających.
3: Twoje sprawy w Twoim Radiu Opole.
1: W grupie z Azoty Zakesa rozpoczęły się rokowania w ramach sporu zbiorowego. Wczoraj miało miejsce spotkanie zarządu ze związkowcami, którzy, przypomnijmy, domagają się podwyżek płacy czy przywrócenia zawieszonych świadczeń. Podczas rokowań organizacje związkowe podtrzymały zgłoszone wcześniej żądania, które stanowią podstawę prowadzonego sporu zbiorowego i zostało to zaprotokołowane, mówi Paweł Olkowski z NSZZ Solidarność w grupie Azoty Zakesa.
5: Jako organizacje związkowe deklarujemy gotowość do prowadzenia rzeczowych i odpowiedzialnych negocjacji, konsekwentnie reprezentując interesy pracowników. Naszym celem pozostaje osiągnięcie porozumienia, które przyniesie realne rozwiązanie w sprawach będących przedmiotem sporu zbiorowego.
1: Spotkanie przebiegało w atmosferze dialogu i wzajemnego zrozumienia, tak ocenił Grzegorz Kulik, rzecznik prasowy grupy Azoty.
6: Mimo wcześniejszych wątpliwości formalno-prawnych dotyczących zgłoszonych żądań, zarząd zdecydował o przyjęciu roszczeń strony społecznej i kontynuowaniu rozmów w trybie konsyliacyjnym. Podczas spotkania przedstawiono również aktualną sytuację finansową spółki oraz szczegółowo omówiono zgłoszone postulaty i stanowiska obu stron.
1: Kolejne spotkanie ma się odbyć 4 sierpnia. Zgodnie z prawem pracy, jeśli strony osiągną porozumienie, spór zostanie zakończony. Jeśli do niego nie dojdzie, zostanie spisany protokół rozbieżności i następuje kolejny etap, czyli mediacje.
3: Wydarzenia sportowe w Radiu Opole.
1: Polscy siatkarze zagrają dziś w Chinach z Ukrainą. Stawką jest awans do półfinału Ligi Narodów. Broniący tytułu Polacy są faworytami. Mistrz Europy i wicemistrz świata Piotr Gruszka uważa, że mamy otwartą drogę do medalu.
7: Patrząc na to, że Ukraina będzie wymagać przeciwnikiem, bo to są pojedyncze spotkania, ale myślę, że nasza jakość na tyle jest duża, że nawet spróbowamy, ale powinniśmy to spotkanie wygrać.
1: Do półfinałów awansowali już Japończycy oraz Słoweńcy, na których wpadniemy, jeśli pokonamy Ukrainę. Początek spotkania Polska-Ukraina o 13.30. Dodajmy, że reprezentacja Stanów Zjednoczonych awansowała do półfinału Ligi Narodów w Chinach. W ćwierćfinale Amerykanie niedawno pokonali Włochów 3-0. I to już wszystko. Dziękuję za uwagę. Na wiadomości w południe zapraszam w imieniu Daniela Klimczaka.
3: Więcej na www.radioopole.pl. Pogoda.
0: Pięknie świeci słońce. Ja nie widzę ani jednej chmurki na niebie. Może jakąś jedną byście tam znaleźli, ale spokojnie, żadnego deszczu z niej nie będzie. A za 2 dni to będziemy pewnie się dopraszać o deszcz. Dziś do 34 stopni. Wiatr słaby, południowy. W nocy zachmurzenie małe. No i uwaga, ciepła noc. Do 21 nawet.
4: A już teraz mamy na termometrach opolskich po 30 stopni. W Kluczborku, w Opolu, w Nysie, w Brzegu, w Namysłowie i w Kędzierzynie-Koźlu po 31.
3: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
4: 5 minut po godzinie 11. Britney Spears już na moment, za moment zaśpiewa na antenie Radia Opole Toxic, a witają się Iwona Tokarska,
0: Krzysztof Radno i Marcin Kobza, który dzielnie cały czas ten program realizuje.

0: jest taki piękny i spełnia moje marzenia, jak tylko wyzdrowieje.
1: Dla chorych dzieci marzenia są jak promień słońca, który rozjaśnia ponury dzień. Pomóż nam spełniać ich marzenia, dając im radość i wsparcie w czasie choroby. Małgorzata Kożuchowska, ambasadorka Fundacji Mam Marzenie. www.mammarzenie.org.
2: Jak zwykle, nie wiesz, co robisz.
3: Wszyscy się na ciebie skarżą.
4: Nigdy nie można na ciebie liczyć.
2: Zejdź mi z oczu.
4: Co za idiot.
5: Nie chcę cię tu widzieć.
3: Nie interesuje mnie twoje zdanie.
6: Co z tobą jest nie tak?
4: Jesteś nikim.
3: 20% osób pracujących doświadczyło mobbingu. Mobbing to przemoc. Doświadczasz mobbingu? Skontaktuj się z nami. Godność ma swoje imię.pl.
7: Reklama społeczna.
8: Reklama.
9: Tej reklamy nie powinni Państwo teraz słyszeć, bo system sterowania domem za złotówkę schodzi szybciej niż się spodziewaliśmy. Rolety i światło. Wszystko pod kontrolą, jednym urządzeniem. Dom dba o bezpieczeństwo nawet wtedy, gdy nikogo nie ma. Centrale Somfy odbierzesz za złotówkę. Szczegóły promocji Tahoma za złotówkę w salonach Kapica oraz na kapica.pl. Budujesz dom raz, odbierz sterowanie za złotówkę. Kapica. Zaufanie na lata.
10: Młoda scena NCPP 2026. Na żywo. Rynek. Opole. Poznaj przyszłe gwiazdy polskiej sceny muzycznej. Zobacz letnie występy konkursowe młodych zespołów na opolskim rynku. Przed uczestnikami drugi etap rywalizacji. Prezentacja autorskiego materiału live przed publicznością. Mieszanka głosów i stylów. Różnorodność muzyczna. Unikalny wizerunek i zupełnie nowa energia. Miks gatunków, który porwie i rozbuja każdego. Już 1 sierpnia wystąpią Fida oraz Jaco Branco. Zapraszają NCPP i Radio Opole.
8: Po reklamie.

0: Sponsorem konkursu jest rodzinny park rozrywki O Pole.
1: 16 minut po godzinie 11. Przypominamy, że mamy dla Was voucher rodzinny o wartości 200 zł właśnie do parku rozrywki Opole w Lipowej, gdzie całą familią się rozerwiecie, na przykład w strefie wodnej, na wulkanie dmuchanym, w świerkowym labiryncie możecie się zgubić, w minizo możecie się odnaleźć, a potem jeszcze stoczyć walkę na średniowiecznym torze. Możecie się też wybrać do ulubionej strefy Krzysia, czyli do strefy chichotu. 774 541 541 to numer telefonu do Radia Opole.
2: Park O.

0: pole się nazywa. O, proszę, telefony wpadły na naszą skrzynkę. No to posłuchajmy pierwszej propozycji, jak to jest, bo pytanie brzmi dziś tak. Oczywiście w dniu sernika, no, podstawowe, zasadnicze, rozstrzygające. Sernik z rodzynkami czy bez?
1: Uwielbiam z rodzynkami, bo jedzenie go z kawą nie jest monotonne jak inne ciasta. Można przeżyć mega przygodę, wydłubując i szukając rodzynek w serniku.
2: Ale po co wydłubywać? To trzeba konsumować, drogi panie.
0: Dokładnie, dokładnie. Ja jestem w tym teamie rodzynki, no i ja ciągle się dziwię tym, którzy nie znoszą rodzynek.
2: A propos,
0: a propos tych niespodzianek w różnych słodkościach, no to zdarzyło mi się kiedyś w jakimś takim torciku orzechowym niespodziankę znaleźć. No to już są takie grube niespodzianki.
2: Ale ząb cały?
0: Ząb cały, no właśnie, ale łupina z orzecha też była niezłych rozmiarów, tak. To tu należy docenić, że rodzynki to jest małe miki. Jeszcze jeden telefon, posłuchajmy.
3: Sernik z rodzynkami czy bez? To odwieczny dylemat także w mojej kuchni. Moi domowi zwolennicy sernika bez rodzynek cenią gładką masę i brak kulinarnych niespodzianek pod zębami. Z kolei opcja stająca za sernikiem z rodzynkami uważa, że sernik bez rodzynek jest po prostu zbyt dobry. Ludzie zjedliby go za dużo. W końcu doszłam do kompromisu, jakim byłoby stworzenie sernika z rodzynkami tylko w połowie ciasta, o którym nikt się nie kłóci. Wtedy jest i wilk cały, i owca cała. Pozdrawiam!
2: Pozdrawiamy, pięknie to zostało powiedziane, a wydajcie znać koniecznie pod 7745-41541, czy sernik z rodzynkami, czy bez i dlaczego. Dzisiaj obchodzimy Dzień Sernika, stąd to pytanie.
4: Sponsorem konkursu jest rodzinny park rozrywki O Pole.
2: A swoją drogą, Krzychu, gdzie ty jadłeś najpyszniejszego sernika?
0: Czekaj, niech pomyślę. Wiesz co, to mógł być Wiedeń. Serio, no tak wyszło jakoś tak. Ja? Tam gdzieś przy tej gloriecie, tak.
2: Ja z kolei jadłam najpyszniejszego w Czechach, ale muszę na potrzeby Radia Opole powiedzieć, że najpyszniejszego sernika to robi moja teściowa.
0: O, no to czuję się zaproszony.
2: No, mamy 18 minut po godzinie 11. Grów Jet już teraz.

0: Celine Dion w Radio Pole. Bonjour, pardon, merci w Radio Pole. Mamy 26 minut po godzinie 11. Lipiec był trochę taki kapryśny, w zasadzie cały czas jeszcze on trwa. I bywały dni, że 20 stopni było nieosiągalne, a nocą było zaledwie między 14 a 15. No to lepiej późno niż wcale, a na półmetku wakacji się doczekaliśmy fali upałów.
1: To prawda, dzieciaki i młodzież na pewno się ucieszą, już się cieszą, bo wreszcie będzie można znów się kąpać w jeziorach. No a dorośli, zwłaszcza ci po urlopie, pewnie już niekoniecznie będą tacy zadowoleni, a faktycznie w większości miejscowości w kraju przekroczona ta 30 już zdecydowanie. Więcej na ten temat, co jeszcze nas czeka, Klaudia Wróblewska.
2: Upały zagrażają przede wszystkim seniorom, dzieciom i osobom przewlekle chorym. Rzecznik Głównego Inspektora Sanitarnego Marek Waszczewski mówi, że w trakcie wysokich temperatur należy w miarę możliwości ograniczyć przebywanie na słońcu, zadbać o nakrycie głowy i nawodnienie.
3: Jeżeli tylko możemy, to w godzinach największego upału, czyli między godziną 10 a 15, wtedy kiedy słońce operuje najmocniej, staramy się nie wychodzić z domu. Jeżeli musimy wychodzić z domu, to przede wszystkim pamiętamy o tym, żeby ubierać się w lekkie i przewiewne rzeczy, żeby chronić głowę. Takim standardowym naszym postępowaniem powinno być wypicie około 2-2,5 litra wody.
2: Poradnik o tym, jak przetrwać upały, przygotowało Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. Eksperci przypominają w nim, aby nie pozostawiać dzieci ani zwierząt w zaparkowanych samochodach i zapewnić czworonogom stały dostęp do chłodnej wody. Klaudia Wróblewska, Polskie Radio.
0: A propos zaparkowanych samochodów, to nasz radiowóz zaparkuje już w najbliższą sobotę od 10 do 15 na kąpielisku Bolko i będziemy wszystkich częstować lemoniadą.

0: 23 minuty, będzie godzina 12. Słuchacie Radia Opola. Teraz mamy dla Was takie ważne informacje z naszego kraju. Dowództwo operacyjne rodzajów sił zbrojnych dowiedziało się o zagrożeniu naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej wczoraj późnym wieczorem. Potwierdził to dowódca operacyjny generał Ireneusz Nowak.
1: Tak, dużo dziś o tym mówimy przede wszystkim w naszych serwisach informacyjnych. No, w Lublinie trwa teraz posiedzenie sztabu kryzysowego po tym, jak nieznany obiekt spadł w Tarnawie Kolonii. No i prawdopodobnie była to rosyjska rakieta CH-101. Takie jest jej oznaczenie. Generał Ireneusz Nowak mówi, że dwie rakiety były tak naprawdę realnym zagrożeniem dla naszego kraju.
2: Wychwyciliśmy z tej całej salwy pocisków wystrzelonych przeciwko Ukrainie, wychwyciliśmy dwa, które bezpośrednio zagrażały i stwarzały ryzyko naruszenia przestrzeni powietrznej Polski i wlotów w polską przestrzeń powietrzną. Musieliśmy koncentrować swoją uwagę na dwóch kierunkach. Dodatkowo już to, co pan premier wspomniał, sytuacja taktyczna, tło taktyczne było bardzo kompleksowe i skomplikowane, ponieważ strona ukraińska broniła się tej nocy, oderwała wszystkie swoje samoloty taktyczne, używała środków obrony powietrznej.
0: Dowódca operacyjny RZS dodał, że był gotowy do wydania polecenia zastrzelenia pocisku.
2: Złożyło się tak, że nasz myśliwiec F-16 i pilot tego myśliwca znalazł się dokładnie w miejscu upadku, kiedy ten pocisk uderzył w ziemię. Gdyby ta rakieta kontynuowała lot, podjęta byłaby decyzja na zestrzelenie tej rakiety. Natomiast rakieta upadła w terenie przygodnym, niezamieszkałym, niezabudowanym, nie stwarzając ryzyka i krzywdy nikomu. Drugi myśliwiec w tym czasie patrolował przestrzeń powietrzną, monitorując to, co się dzieje w strefie przygranicznej, monitorując to, co się dzieje na Ukrainie.
1: Postępowanie w sprawie obiektu wszczęła lubelska prokuratura okręgowa. Ze względu na zagrożenie syreny ostrzegawcze, uwaga, zawyły już o 3.50 nad ranem w Lublinie, a także tej większej części województwa lubelskiego. Alarm nie obił jedynie północnej części tamtego regionu.

0: Za 13 minut będzie godzina 12. Słuchacie Radio Opole na wakacjach, a my kontynuujemy naszą wycieczkę po Polsce i tym razem wybieramy się do Międzyrzecza, gdzie nasi koledzy z Radia Zachód opowiedzą o tamtejszych bunkrach i o portretach trumiennych.
1: Nie wiem, czy wiedzieliście, ale te podziemne korytarze Międzyrzeckiego Rejonu Umocnionego mają łącznie nawet 35 km długości. Posłuchajcie szczegółów.
2: Podróżowanie
3: z radiem.
4: Dziś zapraszamy do Międzyrzecza. W województwie lubuskim, w okolicach Międzyrzecza, znajduje się sieć podziemnych korytarzy i bunkrów. Międzyrzecki rejon umocniony to jeden z największych na świecie systemów podziemi fortyfikacyjnych. Niemcy liczyli, że pod koniec II wojny światowej zatrzyma natarcie Sowietów. Dziś w części podziemi mamy szlak turystyczny dla miłośników historii i fortyfikacji. Naszym przewodnikiem jest Sławomir Ratajczak.
5: Południowa część międzyrzeckich podziemi, czyli centralnego odcinka Międzyrzeckiego Rejonu Umocnionego. To miejsce, w którym się znajdujemy w tym momencie, to Panzerwerk Nord, nieukończony Panzerwerk. W 1945 roku to miejsce było totalnie zasypane, zabezpieczone, także możemy domniemywać, że coś Niemcy próbowali tutaj ukryć.
6: Teraz usłyszycie, jak otworzę ciężką kratę zabezpieczającą wejście. Wejścia są zabezpieczone dlatego, że system jest niebezpieczny. Mamy przygotowaną wystawę dla turystów, cały czas prowadzimy wycieczki podziemne, także rzeczywiście te podziemia są troszeczkę przygotowane. Mamy mapy, mamy wystawy. Teraz zejdziemy 20 metrów pod ziemię, w dół szybu.
4: Teraz ciekawostka. Międzyrzeckie podziemia mają stałych mieszkańców. Znajduje się tu największy w naszej części Europy rezerwat nietoperzy.
5: Co roku przyjeżdżają do nas higropterolodzy z Wrocławskiego Uniwersytetu Przyrodniczego. Odbywają się tutaj liczenia. Populacja tych ssaków waha się w okolicach 32-35 tysięcy sztuk. Duża ilość tych ssaków tutaj jest. Wszystkie gatunki, które mamy pod ziemią, są owadożerne. Także łatwo przeliczyć, że każdy osobnik przez rok, zjadając około kilograma owadów, to cała populacja nietoperzy robi bardzo ważną pracę na ziemi lubuskiej i wyjada 35 ton owadów z tych ekosystemów leśnych. Najwięcej nietoperzy możemy zaobserwować w okresie zimowym. Wtedy też podziemne wycieczki się nie odbywają ze względu na to, że hibernują nasi gospodarze de facto. My jesteśmy tutaj tylko gośćmi, przypominam.
4: Po wyjściu z podziemnych bunkrów warto zajrzeć do Muzeum Ziemi Międzyrzeckiej. Mamy tu unikalny w skali świata zbiór portretów trumiennych. Opowie o nich regionalista, wieloletni dyrektor muzeum Andrzej Kirmiel.
7: To jest bardzo specyficzna forma upamiętnienia zmarłych, charakterystyczna dla okresu sarmackiego, czyli w przypadku Polski mówimy o XVII-XVIII wieku, kiedy szlachta próbowała zachować pamięć o swoich zmarłych, no i malowano ich konterfekty, najczęściej na blasze cynowej. Był to jeden z elementów uroczystości związanych z pogrzebem. Myślę, że bez kozery można stwierdzić, że pogrzeb był chyba jednym z najważniejszych wydarzeń, więc przygotowania potrafiły trwać nie tygodnie, ale nawet i miesiące. Same uroczystości pogrzebowe potrafiły też trwać wiele dni. Oprócz Międzyrzecza można je zobaczyć jeszcze w Poznaniu, Gnieźnie czy Warszawie, z tym, że kolekcja międzyrzecka jest najrozleglejsza.
4: Międzyrzecz to także Piastowski Zamek czy historia braci międzyrzeckich, pierwszych polskich męczenników. To już jednak temat na inną opowieść.
2: Podróżowanie
3: z radiem.

0: Reklama.
1: Szukasz studiów, które odpowiadają na wyzwania współczesnego świata? W Akademii Nauk Stosowanych WSZ i w Opolu czekają nowe specjalności. Psychoprofilaktyka zdrowia psychicznego, cyfrowy menedżer, sztuczna inteligencja w zarządzaniu, media społecznościowe i komunikacja wizerunkowa oraz resocjalizacja z kryminologią. Zdobywaj wiedzę od doświadczonych praktyków. Akademia Nauk Stosowanych WSZ i w Opolu. Studiuj po swojemu. Szczegóły na wszzja.opole.pl.
2: Podkarpackie. Tu przestrzeń spotyka przygodę, a natura daje prawdziwy oddech. Bieszczady, zamki, jeziora, smaki i wyjątkowe miejsce na weekend i dłużej. Odkryj region, który zachwyca o każdej porze roku. Podkarpackie. Dobry kierunek.
0: Po reklamie.
3: Dzień przyjaźni i dzień sernika. Słuchacie Radio Opole. W kalendarzu dzisiaj dokładnie 30 lipca, czwartek. Sprawdźmy, jakie są najświeższe wiadomości w Radio Opole o 12.
4: Ukraina pomoże wyjaśnić okoliczności wybuchu pod Lublinem.
5: To fachowcy, którzy mają najwięcej do czynienia z tego typu zdarzeniami.
4: Tymczasem opozycja pyta o sprawność polskiej obrony przeciwlotniczej. W tym serwisie także o nietypowej interwencji kluczborskich mundurowych.
2: Wiadomości Radio Opole.
6: A dyżur w Niesrumie rozpoczął Daniel Klimczak. Dzień dobry.
4: Ukraińscy eksperci pomogą zbadać obiekt, który spadł 30 km od Lublina. Od tego zaczynamy. Jak wiecie z wiadomości, odnaleziono go dziś nad ranem na polu w Tarnawie Kolonii. Według MON to prawdopodobnie rosyjska rakieta. Śledztwo na miejscu prowadzi lubelska prokuratura. Na miejscu prokurator Grzegorz Trusiewicz mówił, że do zbadania będzie m.in. krater na polu.
5: Dostaliśmy oficjalny wniosek strony ukraińskiej o pomoc w przeprowadzeniu tych oględzin. To fachowcy, którzy mają najwięcej do czynienia z tego typu zdarzeniami. Trwa rozpoznawanie wniosku. Jest to krater około 10 metrów średnicy i około 5, może więcej, głębokości. Rozrzut tych elementów, które powstały, jest dosyć spory, bo oceniam go na około 200 metrów.
4: Na miejsce zdarzenia udał się premier Donald Tusk. Szef rządu zapewnia też, że jest w kontakcie z przywódcami państw europejskich w sprawie naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej. W mediach społecznościowych poinformował on, że wszyscy europejscy przywódcy, z którymi rozmawiał, deklarują pełną solidarność i gotowość do pomocy.
2: Słuchaj faktów, nie plotek.
4: Naruszenie polskiej przestrzeni powietrznej po raz kolejny dowodzi, że Rosja jest zagrożeniem dla całej Europy. Przekonanie takie wyraził przewodniczący Rady Europejskiej. Jednocześnie Antonio Costa wyraził solidarność z Ukrainą, na którą Rosja przeprowadziła w nocy zmasowany atak. Zwiększamy nasze wsparcie na rzecz wzmocnienia obrony powietrznej Ukrainy, w tym zdolności przeciwrakietowych i przeciwdronowych, przekazał w mediach społecznościowych. Natomiast rzecznik PiS, Rafał Bochenek, pyta, dlaczego rakieta nie została zestrzelona.
7: Dlaczego, pomimo faktu, że ten obiekt, który wleciał w polską przestrzeń powietrzną i był w polskiej przestrzeni powietrznej przez 6 minut, nie została uruchomiona obrona przeciwlotnicza? Mam nadzieję, że nie dlatego, że kilka miesięcy wcześniej rząd przekazał pociski do patriotów na rzecz Ukrainy.
4: Premier przekonuje, że wojsko było gotowe do zestrzelenia pocisku, gdyby ten kontynuował lot. Poseł Koalicji Obywatelskiej Mariusz Witczak zaapelował z kolei, by nie grać tematem bezpieczeństwa w celach politycznych.
2: Opolszczyzna na bieżąco. Informacje, które mają znaczenie.
4: Około 30 osób ewakuowano z powodu zadymienia w sklepie przy ulicy Karola Miarki w Nysie. Jak przekazał Radio Opole dyżurny Komendy Wojewódzkiej PSP, nikomu nic się nie stało, a sytuacja była spowodowana prawdopodobnie awarią urządzenia chłodniczego. Nietypowa interwencja kluczborskich mundurowych. Schwytali oni spłoszonego konia. Zwierzę wystraszyło się przelatującego samolotu i uciekło z posesji. Właścicielka próbowała samodzielnie go odnaleźć, ale bez skutku. Wtedy zadzwoniła na policję. Około 3 nad ranem dyżurny otrzymał zgłoszenie od kierowcy ciężarówki, który zauważył konia przy drodze krajowej numer 11, mówi aspirant sztabowy Krystyna Chmielewska z kluczborskiej policji.
8: Na miejsce natychmiast skierowano policjantów z ogniwa patrolowo-interwencyjnego. Funkcjonariusze zostali wyraźnie wystraszone i zdezorientowane zwierzę, które nie pozwalało do siebie podejść. Policjanci bezpiecznie schwytali konia, a na miejsce przyjechała jego właścicielka, która odebrała zwierzę.
4: I jeszcze informacja dla amatorów wodnej zabawy. Dwa opolskie kąpieliska wyłączone z użytkowania. Według najnowszego komunikatu sanepidu zakaz kąpieli obowiązuje w Ligocie Górnej na zalewie Kluczbork. Tam, przypomnijmy, stwierdzono zakwit sinic i przekroczenie dopuszczalnej liczby bakterii coli oraz enterokoków. Z powodu sinic zamknięto również kąpielisko Jeziora Nyskiego w Skorochowie.
2: Więcej na www.radioopole.pl. Pogoda.
3: Coś czuję, że po Fajrancie to się zapełnią opolskie kąpieliska. Nie te, gdzie Sinice właśnie się pojawiły, ale na przykład dostępne w Opolu kąpielisko Bolko. Zresztą tam będziemy z Radiem Opole w najbliższą sobotę, więc mam nadzieję, że do nas dołączycie. Aktualnie od 32 do 34 w naszym regionie, nocą od 19 do 21 stopni. Jutro identyczne temperatury w ciągu dnia, ale mogą pojawić się burze.
6: No to trzymajcie się mocno. Ile jest w Opolu teraz? 33 stopnie. Już w tej chwili, czyli w samo południe 33 jeszcze tak, że w Kluczborku i Nysiej to są te, słuchajcie, chłodniejsze miasta, bo w tych cieplejszych to mamy po 34, a mowa o Namysłowie, Brzegu czy Kędzierzynie Koźlu.
2: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
3: George Ezra będzie teraz śpiewał o zielonej trawie, ale ona przy tej temperaturze i przy tym słońcu to raczej będzie siwa.
6: Może tak być.

0: Reklama społeczna.
1: Mały Pascal nie marzy o nowej zabawce. Marzy, by zamiast ciężkiej motyki w końcu chwycić ołówek. By zamiast pracować w polu, usiąść w szkolnej ławce. Wspólnie możemy zmienić jego los. Podaruj dzieciom w Afryce szansę na naukę. Wesprzyj nasze działania. Wejdź na www.dlaświata.org i zamień marzenia dzieci na rzeczywistość.
2: Mamusiu, dlaczego tak bardzo boli mnie brzuszek?
3: Kiedy wreszcie będę mógł wyjść ze szpitala?
4: Dlaczego nie wyjeżdżamy na wakacje?
5: Dzieci z nieswoistymi zapaleniami jelita będą chorować do końca życia. Dzieciństwo to dla nich ból, biegunka, gorączka i pobyty w szpitalu.
6: Ty też możesz nam pomóc!
5: Towarzystwo J-Elita edukuje, organizuje turnusy rehabilitacyjne, pomaga w zakupie leków.
7: Wspomóż naszą kampanię. Podaruj uśmiech dzieciom z nieswoistymi zapaleniami jelit. Agata Młynarska.
5: Więcej na stronie jmyślnikelita.org.pl.
8: Na depresję cierpi ponad 20% dzieci, a około 12 roku życia choroba ta zaczyna dotykać dwa razy

0: Sponsorem konkursu jest rodzinny park rozrywki O Pole.
1: Ed Sheeran przed momentem cudownie nam tak zagrał i zaśpiewał tak bardzo wakacyjnie, a my w te wakacje zapraszamy Was do rodzinnego parku rozrywki O Pole w Lipowej. Mamy dla Was voucher o wartości 200 zł dla całej familii, żebyście sobie skorzystali albo ze strefy wodnej, albo z wulkanu dmuchanego, albo żebyście się zgubili w świerkowym labiryncie, a potem odnaleźli w minizo, do tego, żebyście stoczyli walkę na średniowiecznym torze, a potem jeszcze skorzystali ze strefy chichotu. 774-541-541 to numer telefonu do Radia Opole, a pytanie jest następujące.
2: A pytanie nawiązuje do dzisiejszego święta. Mamy dzień sernika, no a jak sernik, to wiadomo, że oczywiście odwieczne dylematy, czy z rodzynkami, czy bez. No to wy dziś nam podpowiadacie, jaki sernik preferujecie. No właśnie, taki z dodatkami, czy taki tylko z tym serem. Halo, halo, 774-541-541, kto do nas dzwoni?
3: Sernik z rodzynkami czy bez? Według mnie zdecydowanie bez. Sernik to królewski deser, a nie żadne pole minowe, żeby przy każdym kęsie czuć niepokój. Poza tym, jak najdzie mnie ochota na starsze winogrona, to po prostu napiję się z wina. Pozdrawiam serdecznie.
2: Już chciałem polemizować, ale końcówka tego telefonu trochę jakby rzeczywiście przekonująca.
1: A ja też w ogóle słyszałam ostatnio taką teorię, że wino to też trochę sałatka.
2: No dobrze, no dobrze. Na szczęście jest jeszcze też inna propozycja, taka, która bardziej mnie przypada do gustu. Posłuchajmy.
4: Sernik z rodzynkami czy też bez? Tylko z rodzynkami. Sernik bez rodzynek to jak radio bez prowadzącego. Niby wszystko okej, ale trochę wieje nudą. Poza tym rodzynki to przecież owoce, więc z nimi sernik oficjalnie liczy się jako dietetyczna sałatka owocowa. Smacznego i pozdrawiam.
2: No i masz sałatkę, proszę bardzo.
1: A nie wiedziałam, że taka odpowiedź padnie na antenie Radio Pole. Proszę bardzo, elegancko kombinujecie i czekamy na kolejne Wasze pomysły. Do wygrania jest voucher rodzinny o wartości 200 zł do wspaniałego parku rozrywki Opole w Lipowej. 774-541-541. Dajcie znać, sernik z rodzynkami czy bez i dlaczego.
0: Sponsorem konkursu jest rodzinny park rozrywki Opole.

0: Hiszpanie pokazali wszystkim na Mistrzostwach Świata, jak się gra w piłkę, a jak się tańczy, pokazały Hiszpanom opolanki. W naszym studiu Agnieszka Mołodowicz, trenerka, Maja Piotrowska, tancerka i Maria Jakubów, tancerka również z Move Dance Center z Opola, która to ekipa w San Sebastian zgarnęła mnóstwo medali i statuetek. Witamy, dzień dobry w studiu Radio Opole.
1: I gratulujemy tego wszystkiego. Cześć, dzień dobry.
2: Dzień dobry.
0: Drogie dziewczyny, to ja może rozpocznę właśnie od tancerek. Czy czujecie się wyróżnione tymi medalami? Bo ja widzę, że aż się szyje uginają pod ich ciężarem.
1: Po 2-3 medale są na każdej z szyi, tak?
0: Maja.
3: Tak.
0: Co to dla ciebie znaczy ten sukces?
3: No, bardzo się cieszyłam, jak dostałam te wszystkie medale. I no, też fajnie zdobyć drugie mistrzostwo świata. I no...
1: No jest dobrze.
3: Tak.
1: Najkrócej mówiąc. Ale dobrze, a to pochwalcie się dokładnie na te konkurencje, w których wyście dokładnie tańczyły. Jak to się nazywa? Co to za układ był?
0: Marysia.
4: No, te dwa medale są na przykład, ten jest z mini-formacji jazz i tańczyliśmy tam, no i zdobyliśmy trzecie miejsce z mini-formacji modern, zajęliśmy 7, więc to też bardzo wysokie na Mistrzostwa Świata i ogólnie bardzo dobrze. No, bo...
0: Konkurencja była spora?
4: Tak, bardzo duża była i...
1: No po prostu się wychodzi, tańczy i zgarnia medale, jak się jest na takim już stopniu zaawansowania. Pani Agnieszko, no to fajnie wszystko brzmi, ale chyba trochę pracy trzeba jednak było włożyć w ten sukces, prawda?
5: Tak, bardzo dużo pracy trzeba było włożyć, bo tak naprawdę przygotowywaliśmy się cały rok, bo dziewczyny tutaj gdzieś tam stanęły na podium Mistrzostw Świata, z czego oczywiście bardzo się cieszymy, ale w ogóle sam udział i dostanie się na te finały w San Sebastian, to już był bardzo duży sukces, no bo no nie każdy mógł tam pojechać, tam trzeba było się zakwalifikować najpierw z eliminacji, które odbywały się w Polsce. Więc w ogóle sam już wyjazd tam i udział, to była dla nas ogromna radość.
0: A w jakich kategoriach, w jakich konkurencjach dokładnie się dziewczyny zaprezentowały? Jak liczna ekipa w ogóle tam pojechała?
5: My pojechaliśmy w 30 kilka osób.
1: Wow.
5: Mieliśmy 27 prezentacji łącznie w stylach modern, jazz, liryka i kontemporary. No i startowaliśmy w dużych grupach, czyli takich 20 kilkuosobowych, mniejszych 7-osobowych i również w duetach, gdzie Maja właśnie też zdobyła drugie miejsce w duecie oraz w solówkach też się prezentowała.
1: Global
5: dziewczyny.
1: Dance Open, ja tylko dodam, tak się te zawody w ogóle nazywają. No dobrze, tylko to tak, trzeba się tam było dostać, to tam z ilu krajów tam byli rywale?
0: Z
1: całego świata, czyli no naprawdę, nie wiem, no 200 krajów, no chyba aż tak to nie, ale jaki to jest poziom w ogóle?
5: W turnieju wzięło udział 34 kraje i tam faktycznie był cały świat, bo była i Australia, i Stany, i tutaj Europa, Szwajcaria, Anglia i tak dalej. Więc no naprawdę był przekrój tancerzy z tego
1: kategorii
5: świata.
1: Kategorie wiekowe różne, bo tu dziewczyny, no zdradzę, bo to jeszcze taki wiek, że można zdradzić, tak około 12 lat mają, ale wy też tam starszych mieliście tancerzy, prawda?
5: Tam najstarsza kategoria to jest 18-29 i w takich kategoriach też tam startowaliśmy, a najmłodsi
1: też
5: tancerze to są najmłodsi tancerze to są chyba do 6 roku życia, więc no fajnie, że jest taki podział, bo gdzieś tam każdy może się odnaleźć.
0: Z workiem medali prosto z Hiszpanii do Opola wróciły opolskie tancerki. Zostańcie z nami za moment, o tych kolejnych sukcesach oczywiście będziemy sobie jeszcze rozmawiać, a dziewczyny pewnie coś nam zaraz jeszcze tanecznie zaprezentują.

0: Benson Boone na antenie Radio Pole, The Time of My Life. No, taki czas właśnie of my life. To mają teraz goście w naszym studiu, a przede wszystkim młode tancerki. Maja Piotrowska, przypominam, i Maria Jakubów w naszym studiu. To są zawodniczki Move Dance Center. No i trenerka z tej szkoły tańca, Agnieszka Mołodowicz. Rozmawiamy o sukcesach tanecznych, bo przywezły dziewczyny cały worek medali, nagród i różnych fajnych statuetek, które tu są teraz w studiu z hiszpańskiego San Sebastian na zawodach Global Dance Open. Wszystko to fajnie brzmi. Tańczymy, lubimy, to jest fajna zabawa. Wiemy też, że ciężka praca. Ja chciałem zapytać, co na takich zawodach się ocenia? Tam są te kategorie typu modern, jazz, temporary, teen, co do końca nie wiem, co oznacza, jako wiadomo, nie tancerz. Jak się przygotować do takich zawodów, gdzie jest kilka kategorii, te style takie, no, niby dowolne, ale no, jakieś elementy pewnie stałe muszą się znaleźć w tym programie?
1: Tak, no jazz czy contemporary i tak dalej, no to są style tańca i w zależności, w którym stylu startujemy, no to takie gdzieś tam elementy i tą technikę, która gdzieś tam zawiera się w tym stylu, no musimy pokazać. Czyli wiadomo, jeśli jest to jazz, no to jest na pewno dużo gdzieś skoków, piruetów, pozycji takich charakterystycznych dla jazzu, no i to się gdzieś tam ocenia. Nie ma może, tak jak, nie wiem, w łyżwiarstwie spisanych elementów, które dziewczyny muszą wykonać, no ale wiadomo, jeśli kręcą piruet, no to ten piruet musi być zakręcony poprawnie. Jeśli jedna tancerka poprawnie zakręci 10 piruetów, a druga jeden na przykład, no to wiadomo, że gdzieś tam ta z tymi 10 zostanie wyżej oceniona.
0: No to ja muszę zapytać tancerki, no a wy lubicie te takie różne ewolucyjne, efektowne dla no niefachowego takiego mojego właśnie, jakieś salta, jakieś piruety, jakieś takie rzeczy tam się znajdują w tym waszym tańcu też? Szpagaty, nie szpagaty, nie wiemy.
2: Znajduje się dużo takich różnych trików też. Często też próbują ćwiczyć na zajęciach dużo nowych rzeczy, które potem dodajemy do różnych układów i mamy dużo takich akrobacji, ale głównie to taniec i tyle.
3: Marysia, bo ty miałaś też taką swoją solóweczkę, którą pokazywałaś, prawda, w San Sebastian?
2: Nie
3: miałaś solowego tańca?
0: Miałaś.
2: Tylko z moderno, ale z jazzu na eliminacja.
3: A jak tańczyłaś właśnie sama, to co prezentowałaś, co musiałaś tam pokazać? No. Czy miałaś w głowie cały czas sobie przypominać, a teraz będzie piruet, a teraz będzie szpagat, a teraz muszę zrobić tamto?
2: No, ja wiedziałam, że ja pamiętam dokładnie całą choreografię, więc się starałam tym nie przejmować, że czegoś zapomnę czy coś. I dobrze się rozgrzałam przed startem. No i jak już weszłam na scenę, to wiedziałam, co zatańczyć.
3: No pięknie, a jak było u ciebie, Maju?
4: No, ja prezentowałam solówkę jazz i no też miałam różne ciężkie elementy, ale poradziłam sobie z tym.
3: A które trudne elementy miałaś?
4: No, niektóre skoki, niektóre różne też akrobacje i nad tym się też troszkę stresowałam, ale wszystko poćwiczyłam sobie przed startem i wszystko mi wyszło.
0: A ile taki występ w ogóle trwa? To jest, nie wiem, minuta, dwie, czy aż na przykład pięć, siedem?
1: No zazwyczaj solówki mają około 2 minuty.
0: 2 minuty, ale to jest wytężona praca. To tak lekko wygląda, jak się patrzy w
1: widoki,
0: prawda?
1: To tak trochę jak biec sprintem 2 minuty i jeszcze przeskakiwać przez przeszkody. To trochę tak.
3: Pani Agnieszko, muszę zapytać jeszcze, czy muzykę państwo sobie dobierają sami, czy tam jest jakaś muzyka ogólna puszczona i można do niej, i w zasadzie trzeba do niej się dopasować?
1: Nie, muzykę wybieramy sami, czy są to na przykład prezentacje solowe, czy grupowe, no to nad tymi prezentacjami i też właśnie na tym, żeby jakby wszystko pasowało do muzyki, gdzieś tam się zgrało, no to pracujemy długo, zanim jeszcze pojedziemy na zawody.
3: Kiedy kolejne zawody?
0: No właśnie, bo to przecież sezon
1: kolejne
0: trwa.
1: Zawody na koniec września w Macedonii, Mistrzostwa Europy.
0: Wow. I co, dziewczyny też jadą tutaj?
1: Tak, dziewczyny jadą, będą tańczyć formacje, mini formacje, duety, także troszkę
0: już
1: tego
0: ćwiczycie bez. Te układy, się domyślam, tak? Pod te zawody?
1: To są układy jeszcze z zeszłego roku, do których na pewno będziemy musieli wrócić po wakacjach przed wyjazdem, no wiadomo, że trzeba sobie wszystko przypomnieć.
3: Dziewczyny, a zadzwońcie na koniec tymi medalami, tak do mikrofonu. I taki, słuchajcie, taki dźwięk.
0: Panie Mikołaja.
3: Dziękuję wam bardzo i taki dźwięk chcemy ponownie usłyszeć na początku października, jak się spotkamy pod
0: Pewnie, że tak.
3: Europy.
0: Już macie zaproszenie do studia i przyjdźcie z medalami nowymi.
3: Serdecznie gratulujemy. Grupa Move Dance Center z Opola przywiozła cały worek medali z hiszpańskiego San Sebastian. Dziękujemy i serdecznie
0: Dziękujemy.
3: Gratulujemy.
0: Dzięki i kolejnych sukcesów
1: Dziękujemy.
0: Życzymy.
2: Dziękujemy. Dziękujemy.

0: Złap okazję na wakacje z Coral Travel. Biuro podróży w centrum handlowym Karolinka w Opolu już otwarte. Największy wybór hoteli i rabaty dla stałych klientów. Bogate all-inclusive, aquaparki, gwarantowana pogoda i błogi relaks pod palmami. Turcja, Egipt, Grecja, Tunezja, Teneryfa czy Majorka. Nie zwlekaj, last minute szybko się kończy. Egzotyka w super cenach. Dominikana, Tajlandia czy Wietnam. Zapraszamy do biura podróży Coral Travel, centrum handlowe Karolinka w Opolu.
1: Po reklamie.
2: Już za chwileczkę na zegarach wybije godzina 13. Mamy czwartek i to jest 30. przedostatni dzień lipca. No i teraz czas na wiadomości. Najświeższe z kraju, regionu i świata.
3: NASK ostrzega przed dezinformacją w związku z incydentem pod Lublinem. Prezydent odznaczył powstańców warszawskich. A jeśli podróżujecie krajową 46 w okolicach Nysy, dajcie głośniej, mamy tam spore utrudnienia.
4: Wiadomości Radia Opole.
5: Przed mikrofonem Daniel Klimczak.
3: I właśnie od informacji dla kierowców zaczynamy. Mamy zablokowaną drogę krajową numer 46 między Grzybkiem a Sidziną w powiecie nyskim. Zderzyło się tam 6 pojazdów. O szczegółach powiedział Radio Opole dyżurny Komendy Wojewódzkiej PSP starszy aspirant Marek Zagórski.
6: Z tego 4 osobówki, jeden wóz i jeden samochód ciężarowy. Pojazdami podróżowało łącznie 14 osób, z czego 7 osobom została udzielona kwalifikowana pierwsza pomoc przez strażaków. Zostały te osoby przekazane dla ZDRM-u, natomiast jeszcze nie mam informacji, ile ostatecznie osób zostanie zabranych do szpitala.
3: Na miejscu lądował też śmigłowiec lotniczego pogotowia ratunkowego. Jak podaje punkt informacji drogowej GDDKiA, utrudnienia w tym miejscu potrwają jeszcze przez co najmniej godzinę. Policja wyznaczyła objazdy. Jadący od Pakosławic w kierunku Sidziny powinni udać się do Skoroszyc i tam skręcić w drogę powiatową do Sidziny.
4: Pierwsi w Opolu, pierwsi w regionie. Wiadomości Radia Opole.
3: Polskie wojsko zapewnia, że było gotowe do zestrzelenia rakiety, która w nocy naruszyła przestrzeń powietrzną i spadła na Lubelszczyźnie. Myśliwce F-16 operowały w rejonie granicy z Ukrainą już około 2 w nocy. Informacje w tej sprawie zebrał Jan Olencki.
7: Wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz podkreślił, że dowódca operacyjny miał pełne uprawnienia do reakcji.
8: Pary dyżurne były gotowe do zestrzelenia obiektu. Dowódca operacyjny był w pełnej gotowości do wydania decyzji o zestrzeleniu.
7: Polski F-16 znalazł się w rejonie upadku rakiety. Generał Ireneusz Nowak mówi, że wojsko było gotowe otworzyć ogień.
9: Gdyby ta rakieta kontynuowała lot, podjęta byłaby decyzja na zestrzelenie tej rakiety. Natomiast rakieta upadła w terenie niezamieszkałym, nie stwarzając ryzyka i krzywdy nikomu.
7: Wojsko wcześniej śledziło 2 pociski, które mogły zagrozić polskiej przestrzeni powietrznej. Okoliczności nocnego incydentu bada także lubelska prokuratura.
3: M-Obywatel otrzyma aktualizację obejmującą alerty dotyczące bezpieczeństwa, zapowiada wiceminister cyfryzacji Dariusz Standerski. To o pokłosie nocnego incydentu z udziałem najprawdopodobniej rosyjskiej rakiety w okolicach Lublina.
10: Tak jak przedstawialiśmy to w zakresie zagrożenia powodziowego 1,5 roku temu, tak nasza współpraca z MSWiA dotyczy również informowania o innych zagrożeniach. Natomiast nie może być to jeden kanał komunikacji, sam M-Obywatel. SMS-y i inne tego typu powiadomienia muszą pozostać, by mieć pewność, że dotrzemy do obywateli, nawet jeżeli w nocy nie są podłączeni do internetu.
3: A Państwowy Instytut Badawczy NASK zwraca uwagę na dezinformację w sieci związaną właśnie ze wspomnianym incydentem. Chodzi o oskarżanie w tej sprawie ukraińskich władz i sianie w ten sposób podziałów. W internecie pojawia się narracja, która o zdarzenie obwinia ukraińskiego prezydenta. Zdaniem ekspertów podobne treści pojawią się wkrótce także na YouTube. Jak podkreślają, wiedzę na temat tego typu zdarzeń warto czerpać ze sprawdzonych źródeł.
4: Jesteś we właściwym miejscu. Wiadomości Radia Opole.
3: Prezydent Karol Nawrocki uhonorował powstańców warszawskich. Uroczystość odbyła się w Muzeum Powstania Warszawskiego na 2 dni przed 82. rocznicą wybuchu walk o stolicę. Na miejscu był Witold Banach.
11: Atmosfera była podniosła, bo to okazja do podziękowania powstańcom. Prezydent podkreślał, że powstańcy warszawscy to wciąż osoby, które są wybitnymi autorytetami.
12: Możemy dzisiaj zobaczyć dzięki wam, jak zachować się, kiedy godność jest zabierana, kiedy Rzeczpospolita jest rozrywana i niszczona.
11: Na uroczystości stawili się bohaterowie sprzed 82 lat, dla których otrzymanie odznaczeń za walkę ma ogromne znaczenie, mówi łączniczka Irena Krajewska, pseudonim Lala.
13: Przeżywam to bardzo. Jestem ogromnie zaszczycona.
4: Więcej na www.radioopole.pl. Pogoda.
2: Jest ciepło, będzie ciepło. Bezchmurne niebo to do końca dnia gwarantowane. Żadnego deszczu, żadnych burz. Do 34 stopni dziś w regionie. Wiatr słaby, głównie z południa będzie wiał. W nocy zachmurzenie małe, niebo znów prawie bezchmurne i tak do 21 stopni nawet, a więc taka względnie ciepła noc przed nami.
5: A te 34 stopnie to już mamy w Namysłowie i w Brzegu, w Kluczborku, w Opolu, w Kędzierzynie Koźlu i w Nysie po 33.
4: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
5: Baseny i kąpieliska będą dzisiaj oblężone, ale nie ma co się dziwić, w końcu mamy wakacje. A tu Radio Opole na wakacjach, Iwona Tokarska,
2: Krzysztof Rab, no i Maciej Dudek, który program realizuje.
1: Enrique Iglesias.

0: Sporo czasu na stacji paliw tracę. A wiesz, czas to pieniądz.
1: A ja kupiłam zbiornik w Petrolu. Dzwonię do nich 77 40 22 500 i przywożą olej napędowy z super rabatem na miejsce.
0: To faktycznie oszczędza czas i pieniądze.
1: Możesz też tankować u nich na stacji paliw Petrol w Opolu przy ulicy Portowej 8. Mają naprawdę rewelacyjne ceny.
0: Wybór należy do ciebie. Słyszysz paliwa? Myślisz Petrol. 77 40 22 500.
2: Po reklamie.

0: Sponsorem konkursu jest rodzinny park rozrywki O Pole.
1: 17 minut po godzinie 13. Robbie Williams, za nami Rock DJ. No i właśnie, czas przypomnieć o konkursie. Fajnie, dzwonicie, oczywiście wszystko gra. No ale ja przypomnę tym, którzy może dopiero teraz włączyli radio, że mamy dla was voucher o wartości 200 zł do parku rozrywki Opole w Lipowej pod Opolem. A tam dmuchańce, na przykład dmuchany wulkan, dmuchaniec z Niecką Wodną, świerkowy las, labirynt, już nie dmuchany, mini zoo, też nie dmuchane.
0: I...
1: plac Chichotu.
0: Ja wiedziałam.
1: Poza tym jest oczywiście tam średniowieczny tor, arena walki.

0: troli z czarownicami, ścieżka edukacyjna leśna i wiele, wiele innych atrakcji. Możecie się tam wybrać, my was tam możemy wysłać.
1: Drodzy właściciele, jakbyście kogoś szukali, jakiegoś tam moderatora do Placu Chichotu, to taki jeden siedzi koło mnie. A pytanie dzisiaj było następujące, związane z dniem sernika. Sernik z rodzynkami czy bez i dlaczego? Oto kolejne pomysły.
2: Ja obydwa uwielbiam i z tym, ale gorzej jest z moją wnuczką, która mówi: baba, co to jest? A babcia mówi: no rodzynki, baba B. I od tego czasu zostałam przy serniku bez rodzynek.
0: Baba B. I wszystko jasne.
1: 7745415411. Sernik z rodzynkami czy bez?
3: Tylko z rodzynkami.
1: Aha.
3: Prawdziwy sernik musi mieć swoje skarby do odkrycia. Poza tym babcia zawsze dodawała rodzynki, a z babcią i jej przepisami się po prostu nie dyskutuje. Kto odmawia rodzynek, ten nie zna życia.
0: Święta racja, z babcią się nie polemizuje.
1: 7745415411, dajcie znać, sernik z rodzynkami czy bez i dlaczego, a być może voucher rodzinny o wartości 200 zł do parku rozrywki Opole w Lipowej trafi w wasze ręce.
4: Sponsorem konkursu jest rodzinny park rozrywki O.

0: Cleo i Skolim na antenie Radio Opole w utworze Lubimy. No, tak sobie coś myślę, że tego utworu to my na Jazz Prudnik Festival nie usłyszymy. 19. edycja już przed nami, a w studiu dyrektor dr Sylwia Gawłowska-Miller i teraz dyrektor Prudnickiego Ośrodka Kultury i Biblioteki Publicznej w Prudniku. Dzień dobry.
1: Dzień dobry. Wakacyjnie dzień dobry. Cześć,
0: to wszystko,
1: witamy.
0: Będzie się u was działo, to u was wybrzmi piękny jazz, ale to ty opowiesz o programie, a nie my, to opowiadaj, na co się szykować.
1: Na pewno ta zapowiedź była bardzo trafna. Rzeczywiście to jest nie ten kierunek.
0: Coś mi to mówiło, że nie.
1: Drodzy słuchacze, drodzy państwo, bardzo serdecznie zapraszam na 2 dni znakomitego, wyjątkowego brzmienia i przede wszystkim, i to chyba warto dziś eksponować i podkreślać, muzyka na żywo, muzyka grana na żywo. To wcale dziś nie jest tak oczywiste w popkulturze, w rozmaitych gatunkach muzycznych, a jazz daje nam ten grunt i tę gwarancję, że spotkamy się z artystami, którym towarzyszy to anachroniczne dziś myślenie o sztuce, o muzyce jako sztuce, nie tylko wacie.
0: Wielkie słowa padają, bardzo dobrze.
1: Po prostu raczej staram się tutaj słuchaczy Radia Opole zachęcić do przyjazdu do Prudnika w piątek i w sobotę na 5 znakomitych koncertów, bardzo różnorodnych, polskich i zagranicznych, w tym nowojorskich wykonawców.
2: W piątek wszystko się rozpocznie o godzinie 17:00. Wystąpi Velvet Trio z Republiki Czeskiej.
1: Tak, to zespół, który mogłabym powiedzieć, zagra taką softową, taką bardzo miłą uchu wersję repertuarową, jazzową. Zważywszy, że Mari Velika, wokalistka tego zespołu, gra standardy jazzowe, więc możemy się spodziewać takiego repertuaru, powiedzmy, nie jakiegoś bardzo... takiego nam rozpoznawalnego, dla laika, może w ten sposób to powiem. Z kolei kolejne zespoły, formacja Newbone i Michał Barański, który przyjedzie ze swoim najnowszym projektem No Return, No Karma. To już będzie taka bardziej zobowiązująca duchowo i mentalnie podróż, ale gwarantująca po prostu pełną wirtuozerię. Także dla tych, którzy chcą smakować muzykę, którzy chcą poczuć taką przyjemność zanurzenia się w improwizacji jazzowej, w eksperymencie jazzowym, bo to będzie dużo też takiej właśnie, takiej formy poszukującej. Tak,
2: ja myślę, że tam będzie można na żywo usłyszeć kontrabas. To jest rzadko wykorzystywany w ogóle instrument teraz na scenie.
1: Piękny instrument, a Michał Barański, to też warto o tym powiedzieć, jest artysta nominowany do tegorocznych nagród Fryderyki w kategorii album roku i album jazzowy roku i artysta roku. Świadczy to o tym, że repertuar, program, który proponujemy, jest naprawdę taki na bieżąco, taki topowy, taki wysmakowany, a wszystko jest zasługą Ryszarda Czyczela, niezwykle skromnego muzyka z Prudnika, który posiada ogromne doświadczenie, w swoim życiu grał naprawdę ze śmietanką polskich muzyków, nawet z Markiem Grechutą, o czym niewielu ludzi wie, i tacy ludzie mieszkają na Opolszczyźnie i tacy ludzie inicjują piękne przedsięwzięcie.
0: Ach, no to pięknie to wszystko wybrzmiewa, ja już się czuję zachęcony, zwłaszcza, że muszę dodać od siebie jako taki skromny i amatorski miłośnik jazzu, że ta muzyka świetnie właśnie brzmi na żywo. Tam to w ogóle dopiero się robi symfonia dla zmysłów. Dobrze, za chwilę wrócimy do tej rozmowy, koniecznie zostańcie z nami, bo za chwilę wrócimy do Prudnika i jazzu.

0: I od dawna to wiem.
1: A nas ciągnie do doskonałej muzyki, dlatego w ten weekend wszystkie drogi będą prowadzić do Prudnika, gdzie rozpoczyna się już w piątek, już jutro jazzowy festiwal, a w naszym studiu Sylwia Gawłowska-Miller, dyrektor Prudnickiego Ośrodka Kultury i Biblioteki Publicznej w Prudniku. Sylwia, porozmawiałyśmy już trochę o tym, co będzie się działo w piątek, a co nas czeka w sobotę.
2: Sobota będzie muzyczna i będzie też edukacyjna. Chciałabym bardzo zachęcić rodziców i dzieci, młodzież do uczestnictwa w strefie dziecka, w warsztatach wokalnych, w warsztatach plastycznych, sztuka improwizacji. Towarzyszy mi w realizacji tego festiwalu idea łączenia tego czasu prób dźwięku, tych momentów na scenie, kiedy muzycy przygotowują się do właściwych koncertów. Właśnie wykorzystanie tej chwili, tej naturalności, tej sceniczności do tego, żeby edukować młodzież właśnie w otoczeniu tej prawdy scenicznej. I staramy się oferować naszym odbiorcom, publiczności, rodzicom taką formę edukacji artystycznej poprzez sztukę plastyczną w tym roku, ale także poprzez sztukę wokalną. A wieczorem zapraszamy na koncerty. Pierwszym koncertem będzie taki eksperymentalny projekt Luname. Ten projekt, ten zespół, ten projekt zagra w Prudniku po raz pierwszy, choć ma on charakter debiutancki, to wszyscy ci muzycy nie są debiutantami, a raczej wirtuozami swojego gatunku. Natomiast ta forma, która będzie przez nich zagrana, ma charakter takiego eksperymentu, czyli łączenia tradycyjnego jazzu z akustycznym brzmieniem. I na tym tle formacja Luname będzie grała swój koncert. O godzinie 20:30 w naszym ogrodzie wyjątkowy wokalista.
3: Wisienka na torcie,
2: tak,
3: co?
2: Tak, tak. Wyjątkowy wokalista nowojorski Dean Bowman z zespołem, z takim składem włosko-polskim. Zwracam Państwa uwagę na ten koncert, dlatego że tych, którzy lubią w jazzie takie echa nowojorskie, swingowe, na pewno ten koncert, to wykonanie zainteresuje, a powiem tak, Madonna powiedziała o Dinie Baumanie, że to jest głos Boga i myślę, że ta recenzja jakby zawiera w sobie wszystko, czym ja mogłabym Państwa, słuchacze Radia Opole, zachęcić do przyjazdu do Prudnika.
3: Ja jeszcze mam jedno zdanie, którym na pewno też zachęcę. Słuchajcie, bo jeśli jeszcze to w tej rozmowie nie padło, to musi dużymi literami. Wstęp na wszystkie te koncerty jest wolny.
2: Na wszystkie koncerty, na wszystkie warsztaty, a także na wystawę fotograficzną, na którą zapraszam Państwa już jutro. To będzie taki reportażowy, fotograficzny antrakt w tych koncertach. Doskocz do jazzu. Fotografie z minionych odsłon festiwalu autorstwa Marka Doskocza w naszej galerii na Poddaszu. Nasz ogród, proszę Państwa, jutro od godziny 17 będzie tętnił życiem. Naprawdę dla każdego coś wartościowego. Chwila też odpoczynku, relaksu. Łączymy ofertę, tak można powiedzieć, rozrywkową, z wysokimi aspiracjami sztuki. I to wszystko w Prudniku.
1: I pogodę też sobie zamówiliście.
3: No właśnie.
2: Już ukuliśmy takie powiedzenie, nie ma jazzu bez deszczu, ale proszę Państwa, jest tak, że Adam Nowak z Raz, Dwa, Trzy mówi, że wyjątek musi zaistnieć po to, żeby reguła mogła zaistnieć. Więc jutro i pojutrze jest ten wyjątek, będzie słońce.
1: Sylwia, muszę Cię zapytać, jak to się stało, że w ogóle w takim niewielkim Prudniku już po raz 19 udaje się organizować taką imprezę jazzową?
3: I przyjeżdżają gwiazdy z Nowego Jorku.
1: Dokładnie.
2: Ogromna w tym zasługa pasji, serca, prawdy, którą niesie Ryszard Czeczel, inicjator, pomysłodawca tego festiwalu. Ogromna w tym zasługa przychylności władz miasta, za którą bardzo serdecznie dziękuję, bo bez środków finansowych, bez wsparcia, bez mecenasów artystycznych nie byłoby takiego przedsięwzięcia. Więc jest to, proszę Państwa, kumulacja pewnego pomysłu, energii i też naprawdę takiej organicznej pracy całej instytucji, mojego zespołu, również tutaj ukłony w stronę pracowników, którzy dbają o tę taką prozę, o tą prozę realizacyjną. Dziękuję także wszystkim patronom medialnym. Tutaj oczywiście wielkie ukłony w stronę Radio Opole, które towarzyszy festiwalowi i dba o to, abyśmy we wszelkie zakątki województwa i nie tylko mogli z tą naszą propozycją trafić, więc dziękuję, że na wakacjach znajdujecie dla nas czas.
3: A my przez grzeczność nie zaprzeczamy, przyłączamy się do najlepszych, tylko w takim gronie dobrze się czujemy. Piękne dzięki. Dr Sylwia Gawłowska-Miller, dyrektor Prudnickiego Ośrodka Kultury i Biblioteki Publicznej w tymże mieście Prudniku, zapraszała na wyjątkową imprezę i oczywiście my się do tych zaproszeń dołączamy. Piękne dzięki za wizytę w studiu.
1: 19. Jazz Prudnik Festival startuje już jutro.

0: Reklama.
1: Dochodzą mnie plotki, że znajomość z przystojnym sąsiadem od czerwonego wina i groszku Power Max z Sambudrolu wchodzi na wyższy poziom.
0: Owszem, jeszcze chwila i będzie...
1: Ślub?
0: Będziemy zasypywać wspólny kocioł, oświadczył mi się.
1: Widzę, że ciężko jest ostudzić przystojnego sąsiada i groszek Power Max z Sambudrolu.
0: Co prawda, to prawda.
2: Sambudrol, pelety, groszki i węgiel dla wymagających. Zadzwoń 604 540 000 www.sambudrol.pl.
3: Chcesz zdobyć nowe kwalifikacje? Awansować lub zmienić ścieżkę zawodową? Akademia Nauk Stosowanych WSZ IA w Opolu zaprasza na studia podyplomowe, pedagogiczne, ekonomiczne i kwalifikacyjne dla nauczycieli. Szeroka oferta kierunków, zajęcia prowadzone przez praktyków oraz elastyczna organizacja nauki pozwalają łączyć rozwój z codziennymi obowiązkami. Inwestuj w swoje kompetencje i sprawdź aktualne promocje. Rekrutacja trwa. Akademia Nauk Stosowanych WSZiA w Opolu. Studiuj po swojemu. Szczegóły na wszzia.opole.pl. Młoda scena NCPP 2026. Na żywo. Rynek. Opole. Poznaj przyszłe gwiazdy polskiej sceny muzycznej. Zobacz letnie występy konkursowe młodych zespołów na opolskim rynku. Przed uczestnikami drugi etap rywalizacji. Prezentacja autorskiego materiału live przed publicznością. Mieszanka głosów i stylów. Różnorodność muzyczna, unikalny wizerunek i zupełnie nowa energia. Miks gatunków, który porwie i rozbuja każdego. Już 1 sierpnia wystąpią Fida oraz Jaco Branco. Zapraszają NCPP i Radio Opole.
0: Po reklamie.
4: 14 już coraz bliżej, słuchacie Radio Opole na wakacjach, w Międzynarodowym Dniu Przyjaźni oraz Dniu Sernika. Sprawdźmy, jakie są najświeższe wiadomości ze świata, kraju i regionu.
5: Nie ma planów wprowadzenia stanu klęski żywiołowej ani wymiany sieci wodociągowej w Komorznie.
6: Nie wiem, w jaki sposób gmina miałaby ponosić koszty wymiany rur we wszystkich budynkach.
5: Premier zapowiada szczegółowe wyjaśnienie okoliczności incydentu na Lubelszczyźnie, a Kędzierzyn Koźle chce skuteczniej walczyć z nieprawidłowym parkowaniem.
7: Wiadomości Radia Opole.
8: A teraz wszystkie szczegóły przedstawi Daniel Klimczak.
5: Nadal mamy utrudnienia na krajowej 46 między Pakosławicami a Sidziną. Jak wiecie z wiadomości, zdarzyły się tam 4 samochody osobowe, bus i ciężarówka. 7 osób zostało rannych. Policja apeluje o ostrożność i korzystanie z objazdu wyznaczonego przez Skoroszyce. Wojskowy oddział lubelskiej prokuratury bada sprawę naruszenia przestrzeni powietrznej Polski. Jak wiecie z wiadomości, nad ranem w Tarnawie Kolonii na Lubelszczyźnie spadła i eksplodowała prawdopodobnie rosyjska rakieta CH-101. Premier Donald Tusk zapewniał na miejscu, że będą zbadane wszystkie elementy tego, co się zdarzyło.
9: Ze strony rosyjskiej, ukraińskiej, Ukraińcy też zaproponowali pomoc w dochodzeniu, będziemy korzystali z pomocy ich ekspertów, a my będziemy badali właśnie wszystkie elementy reakcji państwa, tak żeby każdego dnia, każdego tygodnia, każdego miesiąca nasze reakcje były doskonalsze. Ta wojna jest pełna niespodzianek i musimy się bardzo szybko uczyć nowych sytuacji i ewentualnie nowych zagrożeń. Na razie z meldunków, szczególnie wojskowych, wynika, że wszystko zadziałało tak, jak powinno.
5: Natomiast w Wielkopolsce spadł amerykański balon szkoleniowy. Od kilku dni mikrobalony stratosferyczne są testowane w polskiej przestrzeni powietrznej. Sytuacja jest opanowana, mówi młodsza aspirant Dorota Szczyżańska z Komendy Powiatowej Policji w Kole.
10: W lesie w miejscowości Smoliki Osieckie wylądował wojskowy balon szkoleniowy. Policjanci zabezpieczają teren, a wojsko zabezpiecza sprzęt. Są to ćwiczenia sojuszniczych wojsk amerykańskich.
5: Mikrobalony latają na wysokości od 10 do 50 km. Wykorzystywane są do testowania technologii obserwacyjnych, komunikacyjnych oraz rozpoznawczych.
7: Najważniejsze sprawy Opolszczyzny.
5: Władze Wołczyna przekonują, że nie ma potrzeby wprowadzania stanu klęski żywiołowej ani wymiany wodociągu w Komorznie. To odpowiedź na apele części mieszkańców wsi, a także polityków partii Razem. W miejscowości od kilkunastu tygodni nie można używać wody do picia, prania oraz kąpieli. Burmistrz Jan Leszek Wiącek nie zawnioskował o wprowadzenie stanu klęski żywiołowej.
11: Klęskę żywiołową ogłasza się wtedy, jeżeli dotyczy to dużego obszaru. Ten problem dotknął tylko jedno sołectwo. W części, oczywiście tylko już części sołectwa, nawet nie całego sołectwa, jeżeli chodzi o normy. No więc nie bardzo wierzę, żeby taka decyzja została podjęta.
5: Część mieszkańców uważa, że pestycydu, który zanieczyścił sieć, nie da się wypłukać i należy wymienić sieć. Burmistrz podkreśla, że w ubiegłym tygodniu zamontowano nowe rury zgodnie z zapotrzebowaniem, a woda dostarczana do mieszkańców jest czysta.
11: Skażenie jest tylko w sieć przeciach wewnętrzny. Na pewno trzeba pomóc mieszkańcom udrożnić bądź wypłukać zalegającą pozostałość. Natomiast nie wiem, w jaki sposób gmina miałaby ponosić koszty wymiany rur we wszystkich budynkach.
5: Pestycyd, który zanieczyścił wodociąg jeszcze 6 lat temu, był powszechnie stosowany w rolnictwie. Został zakazany przez Unię Europejską, ponieważ długotrwały kontakt z nim może powodować zaburzenia neurologiczne i psychiczne.
7: Radio Opole. Wiemy, co ważne dla Ciebie.
5: Od początku roku Straż Miejska w Kędzierzynie-Koźlu ujawniła ponad 800 przypadków nieprawidłowego parkowania. W blisko co trzeciej sprawie kierowcy próbowali uniknąć odpowiedzialności, ignorując wezwania lub tłumacząc, że to nie oni siedzieli za kierownicą, a samochód nie należy do nich. Teraz funkcjonariusze będą korzystać z blokad na koła, co ma ułatwić egzekwowanie przepisów, mówi komendant formacji Hubert Adamek.
12: Oczywiście blokady są oznakowane razem z numerem telefonów, żeby łatwo można się było z nami skontaktować.
5: Przed założeniem blokady, jak i po jej zdjęciu, wykonywana będzie dokumentacja fotograficzna. Ma to wykluczyć ewentualne wątpliwości dotyczące uszkodzeń powstałych podczas interwencji. I jeszcze sport. Trwa ćwierćfinał Ligi Narodów, w którym Polska mierzy się z Ukrainą. Oczywiście chodzi tutaj o piłkę siatkową i w pierwszym secie nasi okazali się lepsi. 1-0 tyle w setach, natomiast w tym drugim także Polska prowadzi 4-3.
7: Informacje z Opolskiego sprawdź na www.radioopole.pl. Pogoda.
4: IMGW wydało ostrzeżenie dla naszego regionu, pomarańczowy alert przed bardzo wysokimi temperaturami. No i wszystko się zgadza, bo od 32 do 34 stopni w naszym regionie. Noc też będzie ciepła, bo spodziewamy się nawet 21 stopni na termometrach, czyli niewiele spadnie ta temperatura. Jutro od 32 do 34 i możliwe są przelotne opady deszczu, a także burze.
8: O proszę, może pokropić. No te burze to może mniej tak są oczekiwane. 34 stopnie teraz w Opolu w słońcu. No i 34 jeszcze także w Kędzierzynie, Koźlu, Nysie, Namysłowie i Kluczborku. Brzeg najcieplejszy, tam 35 teraz.
7: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
4: I z trzydziestkami musimy się polubić co najmniej przez tydzień. Iwona Tokarska.
8: Krzysztof Rabi, Maciej Dudek, który program realizuje. Cześć.

0: wakacje z Coral Travel. Biuro podróży w Centrum Handlowym Karolinka w Opolu już otwarte. Największy wybór hoteli i rabaty dla stałych klientów. Bogate all-inclusive, aquaparki, gwarantowana pogoda i błogi relaks pod palmami. Turcja, Egipt, Grecja, Tunezja, Teneryfa czy Majorka. Nie zwlekaj, last minute szybko się kończy. Egzotyka w super cenach. Dominikana, Tajlandia czy Wietnam. Zapraszamy do biura podróży Coral Travel, Centrum Handlowe Karolinka w Opolu.
1: Po reklamie.

0: Sponsorem konkursu jest rodzinny park rozrywki O Pole.
1: W Radio Pole czeka na Was voucher rodzinny o wartości 200 zł do parku rozrywki Opole w Lipowej, żebyście sobie skorzystali wspólnie z całą familią ze strefy wodnej, z dmuchanego wulkanu, żebyście się zgubili w świerkowym labiryncie, poszukali ciekawych zwierząt w mini zoo, no i jeszcze spróbowali swoich sił na średniowiecznym torze i żebyście też odwiedzili jeszcze strefę chichotu, którą uwielbia Krzysiu.
2: Koniecznie, koniecznie, koniecznie, ale tak, wszystko to pięknie brzmi, natomiast żeby się tam wybrać, no to musicie odpowiedzieć na arcytrudne dzisiejsze pytanie. W dniu sernika pytamy o to, czy sernik z rodzynkami, czy bez. Spróbujemy ten odwieczny dylemat rozstrzygnąć z Waszą pomocą, choć łatwo nie będzie. Jakie są propozycje? Posłuchajmy.
3: Proponuję takie salomonowe wyjście, bo jeżeli mamy gościa i zaproponujemy mu sernik, to powiemy albo sernik klasyczny, albo sernik z niespodzianką. No i wtedy, jeżeli wybierze z niespodzianką, tam mogą być różne owoce, nie tylko te sławetne zasuszone winogrona, ale mogą być i brzoskwinie, i jagody. Czyli to będzie sernik z niespodzianką, ale obydwa są rodzaje pyszne. Także pozdrawiam miłośników serników.
1: Pozdrawiamy miłośniczkę sernika, która tak pięknie chyba przy jakimś delikatnym wietrze albo wentylatorze w ogóle nagrywała tę odpowiedź.
2: Może pędziła kabrioletem akurat.
1: A ja myślę, że wentylatory i klimatyzatory to są włączone w naszych domach, bo dzisiaj temperatura faktycznie bardzo wysoka i ten sernik chyba mógłby się troszeczkę roztopić. Jak myślisz? Na pewno czekolada na serniku mogłaby się roztopić.
2: Tam była mowa, że sernik z niespodzianką, a w tym telefonie, który teraz usłyszycie, jest propozycja, jak tą niespodziankę nazwać. Musicie tego posłuchać.
4: Najlepiej lubię sernik z rodzynkami. A moja wnuczka mówi na rodzynki robaki i nie lubi tego sernika.
2: No, drastyczne, ale ciekawe.
1: 7745415 41 sernik z rodzynkami czy bez i dlaczego?
5: Wieczne pytanie, sernik z rodzynkami czy bez, mnie nie dotyczy. Bo dla prawdziwego łasucha, takim jakim jestem ja, sernik po prostu musi być świeży, pachnący, no i oczywiście upieczony przez moją żonę, którą pozdrawiam. Miłego dnia.
2: No, plus 10 do relacji z żoną od razu wpadło, tak?
1: Elegancko, elegancko.
2: Może nawet sernik upiecze.
1: Ostatnie pół godziny, żebyście się skontaktowali z Radiem Opole. Ostatni raz rozdajemy vouchery do parku rozrywki Opole w tym tygodniu, dlatego jeśli macie ochotę skorzystać z tej atrakcji, to dzwońcie do nas śmiało pod 774-541-541.
0: Sponsorem konkursu jest rodzinny park rozrywki Opole.

0: tobą i... Genialny Artur Rojek w Radio Opole. Mamy już 27 minut po godzinie 14 i sięgamy do sieci, skąd wyławiamy znakomite tytuły, które zrobiły na nas wrażenie, a mam nadzieję, że na waszych ustach, na waszych twarzach to wywołają uśmiech. Maja Rutkowski pochwaliła się nowymi ząbkami. Błyszczące kolorowe kiełki przyciągają wzrok.
1: A przepraszam, bo z tego czasu małżonek się chwalił i taki tam, bo pamiętam, symbol dolara miał na jakimś zębie. Aż tak poszedł na grubo. Ona też ma jakieś dolary albo inną walutę?
0: Coś tam ma, wydrukowaną? Coś jakieś gwiazdki przekleiła, tak.
1: O, świetnie.
0: Jest dolarsowa.
1: Oni są dla siebie stworzeni, chciałbym się rzec. Bianka znów pokazała się bez cenzori. Rozebrana balowała z Kanye Westem na Ibizie.
0: Ale zabawili się normalnie, jak my w radiu puentami.
1: My bardziej ubrani mimo wszystko.
0: Anna Lewandowska osłabiona pokazała gotowane mięso od teściowej. Danie miało ją podleczyć. Ale nie wiem, czy tak się stało.
1: Pokazała mięso od teściowej? Naprawdę?
0: No mama Roberta nie wiem, czy się popisała, czy nie popisała. W każdym razie ciekawie tam u Lewandowskich.
1: Nie nadążam.
0: Ciekawe, czy w Chicago, czy nie Chicago.
1: Chicago. A, no dobrze, ja już świat celebrytów opuszczam.
0: Nie.
1: I teraz taka będzie porada tutaj jakaś taka ogrodnicza. Ty tam lubisz w ziemi grzebać, zawsze się chwalisz. No to słuchaj, tytuł leci tak. Zamiast poczęstować koleżankę, wlej do anturium, zakwitnie jak w bajce. No, a chodzi o taki jakiś domowy nawóz. No to rzeczywiście po co koleżance nawóz podawać, nie?
0: To ja mam jeszcze cichopków kurzopków. Cichopek i Kurzajewski robią sobie twarze w Seulu. Wiemy, co dokładnie robili w luksusowej klinice.
1: Ciekawe.
0: To może dlatego rezygnują już z telewizji, bo za mocno je zmienili.
1: No tak, no, ale że w Seulu, nie w Turcji, jakoś tak zupełnie nie idą z trendami. Ostatni tytuł ode mnie oczywiście z branży beauty. Ten krem ratuje przebodźcowaną cerę, wycisza rumień, regeneruje po słońcu i kwasach.
0: O.
1: Dziwne w ogóle, no ja wiem, że można różne kwasy.
0: Ale kwasy
1: są w
0: można, ale to wiesz, to nie ta pora, to w ogóle jesienią się kładzie kwasy na twarz.
1: Przebodźcowana cera, słuchaj.
0: Przebodźcowana
1: fajne,
0: cera,
1: nie?
0: No to ciekawe sformułowanie, ale ja mam jeszcze coś za nadrzu. Czym zagęścić dżem? Przyda się coś, co zazwyczaj ląduje w koszu na śmieci. To trzeba tam pogrzebać.
1: Czuję się zachęcony jakoś.

0: 21 minut, wbije godzina 15. Pamiętacie może poradniki bezpieczeństwa rozsyłane nam swego czasu do domów? Kto przeczytał, a nie włożył gdzieś tam pod stos nieprzeczytanych książek, ten wie i kojarzy. A jak ktoś jednak to zbagatelizował, no to teraz będzie miał jeszcze jedną okazję zapoznać się z tą potrzebną dziś wiedzą. Poradnik bezpieczeństwa jeszcze raz trafi do użytkowników aplikacji mObywatel.
1: Zapowiedział to w Tarnawie Kolonii szef MSWiA Marcin Kierwiński. Nad ranem spadła tam prawdopodobnie rosyjska rakieta, jednak mieszkańcy skarżą się, że przez 2 godziny nie mieli dokładnej informacji o tym, co właściwie się wydarzyło. Minister Kierwiński mówił, że wszystkie procedury po włączeniu syren alarmowych są opisane właśnie w rozesłanym już w ubiegłym roku poradniku.
2: Wyślemy raz jeszcze w wersji cyfrowej podręcznik dziś bądź jutro za pomocą wszystkich dostępnych pewnie mObywatela, choć on znajduje się w mObywatelu, do wszystkich użytkowników, tak żeby przypomnieć o tych zagrożeniach.
0: A usprawnienia wszystkich tych procedur związanych z naszym bezpieczeństwem chce też premier Donald Tusk. Szef rządu uważa, że wiadomości wysyłane na telefony powinny też informować, kiedy zagrożenie dane się kończy.
3: SMS-y trzeba też wykorzystywać nie tylko do informowania, że jest zagrożenie, ale musimy wprowadzić bezwzględnie zasadę, że po odwołaniu zagrożenia trzeba wysłać SMS-y do ludzi uspokajające. To bardzo szybko przygotujemy, o tym już rozmawialiśmy.
1: A do tego nietypowego zdarzenia doszło dzisiaj nad ranem. Do Polski wleciała prawdopodobnie rakieta CH-101 i po jej upadku na pole na miejscu utworzył się lej o głębokości 5 metrów i średnicy 10 metrów.

0: Na to gra z Radiem Opole. Najlepsze hity, lokalne newsy i wakacyjny chill. Włącz i poczuj wakacyjny rytm.
1: Kto powiedział pierwszy, kocham w czasie przeszłym, kto przełknął to i czekał.

0: Sponsorem konkursu jest rodzinny park rozrywki O Pole.
1: Za 12 minut będziemy mieli godzinę 15, czyli czas rozstrzygnąć się wspomniany konkurs, do kogo powędruje ostatni w tym tygodniu voucher na 200 zł, taki rodzinny, do wspomnianego parku rozrywki Opole w Lipowej. No przypomnę pytanie konkursowe, bo ono tu miało kluczowe znaczenie. W dniu sernika pytaliśmy o to, czy sernik z rodzynkami, czy bez. No i proszę bardzo, to jest zwycięzca dzisiejszego konkursu.
2: Wieczne pytanie, sernik z rodzynkami, czy bez? Mnie nie dotyczy, bo dla prawdziwego łasucha, takim jakim jestem ja, sernik po prostu musi być świeży, pachnący, no i oczywiście upieczony przez moją żonę, którą pozdrawiam. Miłego dnia.
3: Sernik po prostu musi być i to jest odpowiedź na nasze pytanie. Pozdrawiamy serdecznie pana i żonę i życzymy, żebyście przyjemnie spędzili czas w parku rozrywki Opole.
0: Sponsorem konkursu jest rodzinny park rozrywki Opole.
1: Ja mam takie podejrzenia, wiesz, że jak pan z tym voucherem tam stanie w kuchni, jak wiesz, jakby go upolował, jak wiesz, samiec, mężczyzna, to ta żona ten sernik wtedy mu zrobi. To ja to tak widzę oczyma wyobraźni.
3: Smacznego czwartku w takim razie życzymy i pięknie wam dziękujemy za ostatnie 5 godzin. Iwona Tokarska.
1: Krzysztof Rap, miłośnik serników z rodzynkami i Maciej Dudek ten program zrealizował, a za chwilę będzie realizował twoje Radio Pole. Dawid Rajwa także się z wami dziś spotka. Dzięki za dziś i pa, pa.
3: A na koniec Ingrid, już teraz w Radio

0: Radio Opole. Najlepsza muzyka.
1: Czwartek mamy już w kalendarzu, to 30 dzień lipca na zegarach, natomiast godzina 15. Oczywiście to czas na kolejne dziś wiadomości.
2: Polska nie była celem ataku z użyciem rakiety, która spadła na Lubelszczyźnie, tak zapewnia premier. Klub Parlamentarny Rozwój Plus dziś oficjalnie rozpoczął pracę, a w ekonomii m.in. o szansach na podniesienie kwoty wolnej od podatku.
0: Wiadomości Radia Opole.
1: Zaprasza Daniel Klimczak.
2: Zaczynamy od północy regionu. 16 zastępów Straży Pożarnej gasi pożar zboża i słomy w miejscowości Krzywiczyny w powiecie kluczborskim. Jak przekazał Radio Opole dyżurny stanowiska kierowania Komendy Wojewódzkiej PSP, strażacy działają także w okolicach Galerii Miodowej w Kluczborku. Tam także pali się pole. Do gaszenia ognia skierowano 8 jednostek. Nadal mamy też zablokowaną krajową 46 między Pakosławicami a Siedziną w powiecie Nyskim. Jak wiecie z wiadomości, doszło tam do wypadku, w którym rannych zostało 7.
0: Pierwsi w Opolu, pierwsi w regionie. Wiadomości Radia Opole.
2: Polska nie była celem ataku, podkreślał na miejscu wybuchu na Lubelszczyźnie premier Donald Tusk. W miejscowości Tarnawa Kolonia spadła prawdopodobnie rosyjska rakieta manewrująca CH-101. Szefowi rządu towarzyszyli wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz i minister spraw wewnętrznych Marcin Kierwiński. Na miejscu jest także Dagmara Kędzior.
3: Premier podkreślił, że to zdarzenie było efektem masowego bombardowania Ukrainy. Sytuacja była niepokojąca, bo jak mówił Donald Tusk, w naszą stronę zmierzało więcej pocisków.
4: Myśliwce ukraińskie do samej granicy z Polską monitorowały i starały się niszczyć pociski, które zmierzały w stronę polskiej granicy. Nie ma żadnych powodów sądzić, że celem była Polska.
3: Jednak mimo to dwa pociski znalazły się w naszej przestrzeni powietrznej. Jeden był krótko na radarze i zniknął. Drugi spadł tutaj na Lubelszczyźnie. Premier podkreślił, że wojsko monitorowało przelot rakiety.
4: Żołnierze byli gotowi do zestrzelenia w sytuacji, gdyby pocisk bezpośrednio zagrażał terenom zabudowanym.
3: Rakieta spadła na pole. Sprawę wyjaśnia prokuratura.
2: W wiadomościach polityka. Klub Parlamentarny Rozwój Plus rozpoczął dziś pracę. Liczy 40 posłów i jednego senatora. O szczegółach Sylwia Białek.
5: Na sejmowej stronie w spisie klubów parlamentarnych widnieje już Rozwój Plus, na razie bez logo. Politycy skupieni wokół Mateusza Morawieckiego zorganizowali rano pierwszą konferencję prasową pod nowym szyldem. Była poświęcona wydarzeniom na Lubelszczyźnie. Czas zabrać się do pracy, mówił poseł Robert Gontarz.
6: Skończmy ten festiwal, tę modę na sukces, która miała miejsce w ostatnim czasie na sejmowych korytarzach, i zacznijmy rozmawiać o ważnych sprawach dla Polski.
5: Politycy klubu Rozwój Plus formalnie nadal są członkami Prawa i Sprawiedliwości. Wieczorem zbiera się klub PiSu i ten temat ma być poruszony. Choć Rafał Bochenek, pytany o tę kwestię, odsyła do rzecznika dyscypliny partyjnej,
6: który będzie niezależnie podejmował decyzję. Wiem, że postępowanie dopiero się rozpoczęło. Ciężko mi powiedzieć, czy już jakieś ustalenia zapadły.
5: Jutro Stowarzyszenie Rozwój Plus zaprasza na piknik programowy.
2: Do szpitali trafią dodatkowe pieniądze na leczenie. 600 milionów złotych na programy lekowe i chemioterapię oraz 1 800 000 na nadwykonania za nielimitowane świadczenia z pierwszego kwartału. Tak zapowiada wiceprezes NFZ Jakub Szulc.
7: W zasadzie w oddziałach wojewódzkich te wartości pokryją 100% zapotrzebowania na realizację nadwykonań nielimitowych i leków w programach lekowych i chemioterapii.
2: Pieniądze zostały już przekazane do oddziałów wojewódzkich NFZ i niebawem powinny trafić do szpitali.
0: Miasta, gminy, powiaty. W wiadomościach Radia Opole.
2: A w nich powiat prudnicki. Jego władze podpisały list intencyjny w sprawie konsolidacji placówek leczniczych. Z taką propozycją wystąpił Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Opolu. Samorządowi powiatowemu podlega lecznica Prudnickiego Centrum Medycznego oraz ZOZU w Białej. Umożliwia to jednostkom wejście w układ konsolidacyjny ze Szpitalem Uniwersyteckim, mówi wicestarosta prudnicki Janusz Siano.
8: Powołanie odpowiednich grup roboczych, których celem będzie dokonanie analiz również pod kątem wyboru wariantu konsolidacji. Te zespoły wypracują wnioski i rekomendacje. Rada Powiatu będzie decydowała, czy decyduje się na tą konsolidację.
2: Zdaniem wicestarosty takie rozwiązanie rozszerzyłoby możliwości leczenia.
0: Opolska gospodarka, kultura, sport, także na www.radioopole.pl.
2: 4 po 15.
0: Wiadomości ekonomiczne w Radiu Opole.
9: Joanna Matlak, dzień dobry. Pensje Polaków mogą wzrosnąć nawet o 300 zł netto dzięki podwyżce kwoty wolnej od podatku. Ministerstwo Finansów poinformowało Polskie Radio, że pracuje nad kilkoma scenariuszami takiego rozwiązania. Podwojenie kwoty wolnej z 30 tysięcy do 60 tysięcy złotych to jedna z obietnic rządu Donalda Tuska. Główny ekonomista PKO Banku Polskiego Piotr Bujak powiedział, że osoby pracujące odczują pozytywne skutki takiej decyzji.
10: Podwyższenie kwoty wolnej od podatku, a dokładniej mówiąc jej podwojenie, zaspokojenie może przynieść podatnikom miesięcznie zysk w postaci wzrostu dochodu netto o maksymalnie 300 zł. To oznacza, że procentowo najwięcej zyskają osoby zarabiające trochę ponad 6 tysięcy złotych brutto.
9: Piotr Bujak dodaje, że w budżecie nie ma pieniędzy na większą podwyżkę kwoty wolnej od podatku niż zapowiadane 60 tysięcy złotych. Co dalej z cenami paliw? Ministerstwo Energii rozważa przygotowanie w przyszłości projektu opodatkowania nadzwyczajnych zysków firm naftowych i gazowych. Przypomnijmy, prezydent nie podpisał tej ustawy i zamiast tego wysłał ją w ramach kontroli prewencyjnej do Trybunału Konstytucyjnego. Na podstawie obowiązujących przepisów z pakietu CPN resort zastanawia się też nad obniżeniem stawki VAT na paliwo dla odbiorców detalicznych w ostatnich dwóch tygodniach wakacji. Opolskie samorządy odebrały dotacje na budowę i modernizację dróg dojazdowych do pól. Wśród beneficjentów jest 9 gmin i 2 powiaty. Rozdysponowano łącznie niemal 2 800 000 zł, dzięki czemu powstanie blisko 7 km nowych i wyremontowanych dróg.
1: Pogoda. Pogodnie, bezchmurnie i słonecznie, tak krótko o pogodzie, która dziś w naszym regionie, jeśli chodzi o wskazania na termometrach, no tu też za dużo nie będę mówić. 33 w Namysłowie, 34 w Nysie, Kluczborku i Strzelcach Opolskich, reszta regionu to 35 stopni Celsjusza.
0: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
1: W ten gorący czwartek nie może być inaczej. Gorąco zachęcamy do pozostania z Radiem Opole. Maciej Dudek za konsoletą, przed mikrofonem Dawid Rajwa. Dzień dobry.

0: Reklama społeczna.
1: Jak zwykle, nie wiesz, co robisz.
2: Wszyscy się na ciebie skarżą.
3: Nigdy nie można na ciebie liczyć.
1: Zejdź mi z oczu.
3: Co za idiot.
4: Nie chcę cię tu widzieć.
2: Nie interesuje mnie twoje zdanie.
5: Co z tobą jest nie tak?
3: Jesteś nikim.
2: 20% osób pracujących doświadczyło mobbingu. Mobbing to przemoc. Doświadczasz mobbingu? Skontaktuj się z nami. Godność ma swoje imię.pl.
6: Każde dziecko to kolejne pokolenia. To przyszłe matki, ojcowie, dziadkowie i babcie. To nasza radość życia. Twoja pomoc to szansa na życie dla dzieci, którym odebrano wszystko. Dla tych, dla których wojna to więcej niż słowo. Polska Misja Medyczna daje szansę na życie tam, gdzie została już tylko nadzieja. Dołącz do nas.
7: Cześć, jestem Tosia i uwielbiam Masz.

0: zielonym szlakiem do Królestwa Dinozaurów. To idealny plan na zieloną szkołę i aktywną lekcję przyrody. Tani, ekologiczny, wyjątkowy. Dino Przygoda czeka. Rezerwujcie terminy i jedźcie pociągiem do Krasiejowa. Dino Przygoda. Poczuj tę energię.
1: Złap okazję na wakacje z Coral Travel. Biuro podróży w centrum handlowym Karolinka w Opolu już otwarte. Największy wybór hoteli i rabaty dla stałych klientów. Bogate all-inclusive, aquaparki, gwarantowana pogoda i błogi relaks pod palmami. Turcja, Egipt, Grecja, Tunezja, Teneryfa czy Majorka. Nie zwlekaj, last minute szybko się kończy. Egzotyka w super cenach. Dominikana, Tajlandia czy Wietnam. Zapraszamy do biura podróży Coral Travel, centrum handlowe Karolinka w Opolu.
2: Po reklamie.

0: Twoje Radio Opole.
1: No i gorąco nam się zrobiło, choć też wiatr nam miejscami dziś towarzyszył, być może jeszcze towarzyszy, trochę obniżając temperaturę odczuwalną. Całe szczęście, tak pewnie myślą ci, którzy za upałami nie przepadają. Całe szczęście, że przynajmniej trochę ten wiatr. Już dziś w całym kraju jest bardzo gorąco, a od jutra nie tylko u nas, ale w większości regionów termometry pokażą ponad 30 stopni Celsjusza. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenie dla 15 województw. One już obowiązują i potrwają do piątkowego wieczoru, mówi synoptyk Michał Kowalczuk.

0: już wystawione ostrzeżenia na upały. Na przeważającą przerzekę są to ostrzeżenia drugiego stopnia, natomiast na południowym zachodzie są to ostrzeżenia ze stopniem trzecim, czyli tam, gdzie będziemy mieli temperaturę przekraczającą 34 stopnie w ciągu dwóch dni.
1: Największe upały prognozowane są na Dolnym Śląsku, południu województwa lubuskiego i południowo-zachodniej Wielkopolsce, gdzie temperatura sięgnie nawet 36 stopni Celsjusza. Dzisiaj mówimy, choć i u nas, w naszym regionie, no też podobne temperatury. Ostrzeżenia dotyczą niemal całej Polski. Według prognoz pogody temperatury powyżej 30 stopni Celsjusza mogą utrzymywać się przez tydzień, zwłaszcza na południowym wschodzie Polski. Choć jeśli chodzi o to, co na południowym wschodzie Polski, choć może bardziej na wschodzie, to no to gorąco też i z innych powodów bywa, ale o tym jeszcze dzisiaj też więcej pewnie mówić będzie. Na razie pozostajemy przy tematach związanych z pogodą. Do nich jeszcze powrócimy też w naszym dzisiejszym programie.
2: Jeśli będziesz tam, ja pójdę za tobą.

0: dziś chyba na kąpieliskach tłok. Przypomnę, że w sobotę możecie na opolskim kąpielisku Bolko wypocząć razem z nami, z Radiem Opole. Będziemy tam między 10 a 15, a wraz z nami sporo atrakcji. Ale to w sobotę od 10, a teraz mamy czwartek i 15.30. Czas na skrót wiadomości. Zapraszam, Daniel Klimczak.
1: Wiadomości Radia Opole.
2: A ten serwis zaczynamy od sportu. Polska pokonała Ukrainę 3-1 w ćwierćfinale siatkarskiej Ligi Narodów w chińskim Ningbo. W sobotnim półfinale Polacy zmierzą się ze Słoweńcami. W drugim półfinale Amerykanie zagrają z Japończykami.
1: Popołudniowe wiadomości Radia Opole.
2: Prezydent Karol Nawrocki podpisał nowelizację prawa oświatowego, która zakazuje korzystania z telefonów komórkowych w przedszkolach i szkołach. Nowe przepisy wejdą w życie 1 września. Ustawa przewiduje jednak wyjątki, m.in. wtedy, gdy korzystanie z urządzenia jest elementem procesu dydaktycznego, jest niezbędne ze względu na stan zdrowia ucznia, służy kontaktowi z rodzicami w nagłych przypadkach lub wynika z zagrożenia życia albo zdrowia. W szkołach ponadpodstawowych oraz szkołach dla dorosłych zasady korzystania z telefonów będą określane w statutach poszczególnych placówek. Takie rozwiązanie będzie obowiązywało również w szkołach niepublicznych. Placówki będą miały czas do końca roku na dostosowanie statutów do nowych regulacji. I wracamy do siatków. Kamil Kosiba dołącza do Zaksy Kędzierzyn-Koźle. Zawodnik grający na pozycji przyjmującego w poprzednim sezonie był jednym z liderów pierwszoligowej Stalinesa. Kamil Kosiba swoje pierwsze siatkarskie kroki stawiał w rodzinnym Bieczu w barwach UKS Jedynka Biecz. Łącznie na parkietach pierwszej ligi rozegrał ponad 130 spotkań, w których zdobył ponad 1500 punktów. Kolejne wiadomości Radia Opole już za niespełna pół godziny, w nich m.in. o zmianach organizacji ruchu na obwodnicy Opola. Te będą obowiązywać od jutra.
3: W godzinach południowych nastąpi otwarcie ronda oraz ulicy Partyzanckiej.
1: Klikasz i jesteś na bieżąco. www.radioopole.pl. Pogoda.
0: No i przyszedł czas, kiedy mamy więcej na termometrach. No to są takie temperatury, które mogą się niektórym dawać we znaki. O nich więcej, o aktualnych odczytach za chwilę powiemy. Teraz tylko krótko o tym, że dużo słońca w naszym regionie, mało chmur na niebie i w kolejnych dniach, na przykład jutro, no może być podobnie.
1: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
0: 34 stopnie mamy teraz w Strzelcach Opolskich, w Kluczborku i w Nesie, a 35 w Namysłowie, Brzegu, Kędzierzynie-Koźlu i w Opolu. Tyle jeśli chodzi o aktualne stany na termometrach.

0: Teraz w Twoim Radiopole o tym, co może pokomplikować niektórym wakacyjne plany, a konkretnie mam tu na myśli osoby, które wybierają się w góry. A jeszcze bardziej konkretnie chodzi o polskie Tatry. Tatrzański Park Narodowy zamyka do odwołania jeden ze szlaków. Z powodu remontu od dziś zamknięty jest szlak na Kozią Przełęcz. Na popularnym szlaku przecinającym Orlą Perć wymieniane będą sztuczne ułatwienia w postaci łańcuchów i stalowych klamr. Tłumaczy Marta Mazik z TPN-u.
1: Wykonawca nam zadeklarował, że będzie prosił o całkowite zamknięcie tego szlaku, ponieważ te sztuczne ułatwienia występują tam na takich zakosach, więc prace mogą stwarzać niebezpieczeństwo dla turystów.
0: Prace remontowe trwają też na szlaku prowadzącym na Rysy, a także na trasie między Przełęczą na Grzybowcu i Wyżnią Kondracką Przełęczą oraz na czarnym szlaku do schroniska w Dolinie Pięciu Stawów Polskich. Tam nie ma jednak potrzeby zamykania tych szlaków. Pracownicy prowadzący pracę mogą jednak czasowo prosić turystów o zaczekanie lub ominięcie poszczególnych fragmentów. No i wszyscy liczą na to, że turyści do tych próśb będą się stosować.

0: wróćmy do tego, co wydarzyło się na wschodzie kraju. Dziś wczesnym rankiem mieszkańców Lublina obudził nad ranem dźwięk syren alarmowych. Uruchomiono je w związku z rosyjskim atakiem powietrznym na Ukrainę. Syreny zawyły o 3:50 i może niektórzy zastanawiają się, jak reagowali mieszkańcy Lublina.
1: Właśnie się wystraszyłam, nie wiedziałam, co się dzieje. Wyszłam też na balkon i myślałam, że może sąsiedzi coś słyszeli, może ktoś wyszedł, ale nikogo nie było, także miasto spało. Męża obudziłam, nawet pies spał i się nie obudził.
2: Oczywiście włączyłam radio, zaczęłam wertować, no ale cisza, więc no czekałam, co dalej. I za chwilę był odwołany alarm, także a ja i tak wstaję o tej porze.
3: Myślała pani jakieś... o tym, żeby się spakować i uciekać?
1: No tak, na przykład jakieś dokumenty wziąć, pieniądze i nie wiem gdzie właściwie, bo nie ma żadnej informacji, czy są gdzieś jakieś schrony w pobliżu. Do piwnicy to nie wiem, mieszkam w bloku 10-piętrowym, także jeżeli byłby jakiś nalot, prawda, no to ten blok by się zawalił. To nie wiem, czy piwnica jest aż tak wzmocniona jak schrony.
0: Syreny ostrzegawcze zawyły o 3:50 w Lublinie i większej części województwa. Alarm nie objął jedynie północnej części regionu. Polska poderwała myśliwce, które patrolowały przestrzeń wzdłuż granicy z Ukrainą. Wiemy już, że do Polski wleciał pocisk, spadł na pole w Tarnowie Kolonii na Lubelszczyźnie. Dodajmy informację, że polskie wojsko było gotowe do zestrzelenia rakiety i ciągle trwa jeszcze badanie na miejscu tego zdarzenia. I na koniec, wracając do reakcji mieszkańców Lublina i tego, jak my byśmy zareagowali. Ufamy, że nie będzie takiej potrzeby, ale gdyby pojawił się alarm, to każdy musi sobie odpowiedzieć teraz na pytanie, czy wiedziałbym, co robić, czy jestem na to przygotowany. I jeszcze jedno pytanie. Może jednak warto zapoznać się z treścią poradnika bezpieczeństwa, które to poradniki powinniśmy mieć w naszych domach.

0: Radio Opole. Tu usłyszysz więcej.
1: Czwartek, ostatni czwartek lipca. Na zegarach ostatnie sekundy mijającej godziny. Za chwilę zacznie się kolejna. Czas na wiadomości o 16.
2: Od jutra kolejne zmiany na północnej obwodnicy Opola.
3: Nastąpi otwarcie ronda oraz ulicy Partyzanckiej.
2: NFZ chce ograniczyć działalność tzw. lekarzy walizkowych, a w Krakowie rozpoczęły się przygotowania do wyborów na prezydenta miasta.
0: Wiadomości Radia Opole.
1: Zaprasza Daniel Klimczak.
2: A ten serwis zaczynamy od informacji dla kierowców. Mamy utrudnienia na skrzyżowaniu ulic Centralnej z Niemodlińską w Opolu. Jak przekazał dyżurny, stanowiska kierowania Komendy Wojewódzkiej PSP zderzyły się tam 3 samochody, którymi podróżowały łącznie 4 osoby. Nikt nie został ranny. Służby działają też w Kolonii Biskupskiej, to powiat oleski. Doszło tam do potrącenia pieszego. Natomiast we Włodarach w powiecie nyskim doszło do wybuchu pieca centralnego ogrzewania. Służby są w drodze na miejsce. Z kolei strażacy z powiatu kluczborskiego walczyli dziś z 2 pożarami pól. Po 14 zgłoszono pożar 20 hektarów ścierniska oraz maszyny rolniczej pracującej na polu w Krzywiczynach. O szczegółach mówi Radio Opole oficer prasowy Komendy Powiatowej PSP w Kluczborku kapitan Karol Grzyb.
4: Po dojeździe na miejsce 14 zastępów potwierdzono treść zgłoszenia, a jednocześnie poinformowano, że spaleniu uległa presa, która pracowała na polu. Dzięki zaangażowaniu strażaków większych strat nie odnotowano. Z kolei krótko przed godziną 15 w miejscowości Kluczbork spaleniu uległo 1 hektar ścierniska. W działaniach zaangażowanych było 10 zastępów.
2: Strażacy apelują o ostrożność w czasie żniw.
0: Pierwsi w Opolu, pierwsi w regionie. Wiadomości Radia Opole.
2: Jutro zmieni się organizacja ruchu na budowanym węźle obwodnicy północnej Opola z ulicą Partyzancką. Jak poinformował Miejski Zarząd Dróg, kierowcy pojadą we wszystkich kierunkach, ale zmiany będą wprowadzane etapami. O szczegółach mówi rzecznik instytucji Mariusz Chałupnik.
3: W godzinach południowych nastąpi otwarcie ronda oraz ulicy Partyzanckiej. Do dyspozycji kierowców będą również wszystkie łącznice z wyjątkiem jednej. Nadal wyłączona z ruchu pozostanie łącznica prowadząca z obwodnicy w stronę ulicy Partyzanckiej. To zmieni się w godzinach późno-popołudniowych lub wieczornych, kiedy otwarta zostanie druga nitka wiaduktu, którą poprowadzony zostanie ruch na linii Wrocław-Bytom.
2: W najbliższym czasie ruch na obu nitkach wiaduktu będzie odbywał się po jednym pasie. Koniec prac zaplanowano na przełom sierpnia i września.
0: Radio Opole. Twoje źródło informacji.
2: Narodowy Fundusz Zdrowia chce ograniczyć działalność tzw. lekarzy walizkowych. Chodzi o przypadki, kiedy doktor przyjeżdża do szpitala w małym mieście na jeden dzień i na oddziale chirurgii wykonuje zabiegi urologiczne, neurochirurgiczne lub ortopedyczne, a później nie sprawuje już opieki nad pacjentami, wyjaśnia wiceprezes NFZ Jakub Szulc.
5: Lekarz w szpitalu jest po to, żeby opiekować się pacjentem, który jest w szpitalu, a nie żeby tylko wykonać zabieg ortopedyczny, neurochirurgiczny, urologiczny czy jakikolwiek inny.
2: Zmiany mają wejść w życie 1 października i jeszcze Małopolska. Rozpoczęły się przygotowania do przedterminowych wyborów w Krakowie. Te odbędą się 27 września. Pierwszym krokiem będzie rejestracja komitetów wyborczych kandydatów, tłumaczy Barbara Golanko z krakowskiej delegatury Krajowego Biura Wyborczego.
6: Od tego zaczynamy. Najpierw rejestrujemy komitety. Tutaj obywatele w liczbie co najmniej 5 mające prawo wybierania mogą utworzyć komitet wyborczy wyborców. Po wydaniu postanowienia o zarejestrowaniu komitetów będzie rejestracja dopiero kandydatów.
2: A chęć udziału w wyborach zadeklarowało do tej pory kilkanaście osób.
0: Klikasz i jesteś na bieżąco. www.radioopole.pl. Pogoda.
1: To słoneczny i ciepły, gorący, a wręcz upalny czwartek, bo na termometrach 35 stopni Celsjusza. Tyle jest w stolicy regionu, podobnie w Kędzierzynie-Koźlu, Kluczborku, w Brzegu i w Namysłowie. 1 stopień mniej, 34 teraz mamy na termometrach w Nysie i w Strzelcach Polskich.
0: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
1: I do końca dnia dużo słońca w naszym regionie. A na antenie Radio Opole dużo przebojów. Już teraz Bruno Mars, Maciej Dudek, Dawid Drajwa. Witamy serdecznie.

0: Reklama.
1: Tej reklamy nie powinni Państwo teraz słyszeć, bo system sterowania domem za złotówkę schodzi szybciej niż się spodziewaliśmy. Rolety i światło. Wszystko pod kontrolą, jednym urządzeniem. Dom dba o bezpieczeństwo nawet wtedy, gdy nikogo nie ma. Centrale Somfy odbierzesz za złotówkę. Szczegóły promocji Tahoma za złotówkę w salonach Kapica oraz na kapica.pl. Budujesz dom raz, odbierz sterowanie za złotówkę. Kapica. Zaufanie na lata.
2: Szukasz peletu? Dobrze trafiłeś. Mamy pelet Robin. Prosto z lasu Sherwood. Lub jakiegoś innego. W każdym razie z lasu. Czysta sprasowana trocina. Certyfikat EN plus A1. Żaden szeryf się nie przyczepi. Jakość, którą doceni twój kocioł w cenie, której nie odczuje twoja sakiewka. W ofercie także pelety wszystkich renomowanych producentów polskich i zagranicznych. Sambudrol. Pelety, groszki i węgiel dla wymagających. Zadzwoń 604 540 000. www.sambudrol.pl.
3: Młoda scena NCPP 2026. Na żywo. Rynek. Opole. Poznaj przyszłe gwiazdy polskiej sceny muzycznej. Zobacz letnie występy konkursowe młodych zespołów na opolskim rynku. Przed uczestnikami drugi etap rywalizacji. Prezentacja autorskiego materiału live przed publicznością. Mieszanka głosów i stylów. Różnorodność muzyczna. Unikalny wizerunek i zupełnie nowa energia. Miks gatunków, który porwie i rozbuja każdego. Już 1 sierpnia wystąpią Fida oraz Jaco Branco. Zapraszają NCPP i Radio Opole.
0: Po reklamie.

0: Twoje Radio Opole.
1: Teraz temat wakacyjny. Będzie o ciepłej wodzie w morzu. Znaczy, że nie chodzi o Bałtyk. Włoskie morza są coraz cieplejsze. Najnowszy raport Mare Caldo Greenpeace Italia pokazuje, że podwyższone temperatury wody odnotowano nawet

0: wymieranie i bielenie gorgonii oraz koralowców, a także pojawienie się gatunków obcych dla Morza Śródziemnego. To szósty raport Mare Caldo. Autorzy zadedykowali go profesor Monice Montefalcone, współtwórczyni projektu. Naukowczyni zginęła w maju podczas nurkowania na Malediwach wraz z córką i trojgiem innych włoskich nurków. Aleksandra Nietopiel, Polskie Radio.
1: O morzu też za chwilę będzie mowa, ale polskim i nie chodzi o Bałtyk. Co więc mam na myśli mówiąc morze? Może o tym za chwilę.

0: Przed chwilą było o włoskich wodach morskich i teraz też będzie o morzu, ale chodzi o morze głów, rąk, rozśpiewanych fanów. O 15 na lotnisku Czaplinek Broczyno w województwie zachodniopomorskim rozpoczął się 32. Poland Rock Festival. Dla uczestników zaplanowano 3 dni koncertów, spotkań i warsztatów. Rzecznik Poland Rock Festival Kamil Szwarbuła powiedział, że niektóre osoby przyjeżdżają na to wydarzenie od kilku dekad.
1: To rzeczywiście są osoby, które wychowały się na Poland Rocku i czasami są to osoby, które były nawet od początku, czyli te 30 kilka lat, ale to są też ludzie, którzy przyjeżdżają ze swoimi dziećmi. I widziałem nawet wczoraj właśnie takiego berbecia. Ledwo chodzi. To się stało właśnie takim miejscem rodzinnym, czyli imprezą wielopokoleniową od najmłodszych, to widziałem mniej więcej dwulatka, do osób w wieku pokolenia Silver. Więc wielopokoleniowa impreza, przyjaźń, muzyka, rock'n'roll, miłość.
0: Ze względu na zapowiadany upał, Kamil Szwarbuła apeluje o nawadnianie się i zwracanie uwagi, czy inni uczestnicy wydarzenia nie potrzebują pomocy.
1: Bardzo upalnie, bez chmur i to jest ten moment, kiedy rzeczywiście będziemy cały czas apelować. Przede wszystkim nawadniajcie się. Mamy tutaj na miejscu oczywiście strefy gastronomiczne, mamy oczywiście sklep, supermarket, w którym ceny są zupełnie takie same jak w dyskoncie na osiedlu, ale mamy też 4 punkty, w którym można po prostu pobrać wodę pitną i tutaj też oczywiście prosimy uczestników festiwalu, żeby właśnie z tych punktów brać tylko wodę do picia, bo jest jeszcze w innych miejscach woda, w której można się po prostu wymyć, ale ta woda nie jest do picia, więc jeżeli potrzebujemy się schłodzić, to raczej właśnie z tych innych punktów.
0: No to taka podpowiedź dla tych, którzy może jeszcze planują się wybrać. Przypomnę, że 32. Poland Rock Festival potrwa do 1 sierpnia.

0: Czwartkowe popołudnie to bardzo dobry czas na spędzenie go z Radiem Opole. Na zegarach mamy już 16:30, w studiu Daniel Klimczak i czas na skrót wiadomości.
1: Wiadomości Radia Opole.
2: A te zaczynamy od doniesień dla kierowców. Nadal mamy zablokowaną krajową 46 między Grzybkiem a Sidziną. Kwadrans przed południem, doszło tam do wypadku z udziałem 6 pojazdów. Wstępne ustalenia wskazują, że kierujący ciężarówką najechał na pojazdy, które czekały przed remontowanym odcinkiem drogi. W uszkodzonych samochodach podróżowało łącznie 14 osób. Dwie trafiły do szpitala. Wszyscy uczestnicy zdarzenia byli trzeźwi. Na miejscu wciąż trwa usuwanie skutków zdarzenia. A mieszkańcy Komorna wciąż bez wody zdatnej do picia. Samorząd Sanepid opublikował dziś wyniki badań próbek pobranych we wtorek. Obecność niebezpiecznego pestycydu stwierdzono w 3 z 12 punktów kontrolnych. Przypomnijmy, mieszkańcy tej wsi zmagają się z problemem od 18 kwietnia.
1: Światowe agencje informują.
2: Zamachowiec z Berlina sprawiał problemy od dziecka. Jako nastolatek stawał kilkukrotnie przed sądem. Nowe informacje pokazują, że Abdul B., który w sobotę zabił Polkę i ranił 31 osób, od dawna był niebezpieczny dla otoczenia. Historia kontaktów zamachowca z wymiarem sprawiedliwości zaczyna się 15 lat temu, kiedy syn pochodzących z Libanu rodziców poszedł do szkoły. W związku z agresją wobec rówieśników kilka razy musiał zmienić podstawówkę. Pierwsza szkoła zanotowała, że rodzice nie współpracują z pedagogami. Abdul B. zastraszał innych uczniów, bił ich i okradał. Już jako nastolatka sąd dla nieletnich dwukrotnie kierował go na zajęcia resocjalizacyjne i prace społeczne. Mężczyzna dwa razy próbował dołączyć do Państwa Islamskiego. Przedstawiciel organizacji, z którą miał on podjąć kurs deregalizacji, nie widział jednak chęci zerwania z ekstremistycznymi poglądami. W Niemczech trwa wyjaśnianie, jak służby mogły dopuścić do zamachu przeprowadzonego przez człowieka o takiej historii. A na kolejne wiadomości zapraszam za niespełna pół godziny. W nich m.in. pytamy, co dalej z Centrum Psychiatrii dla Dzieci w Opolu. Do tej pory nie ogłoszono jeszcze przetargu na jego budowę.
3: Minęły prawie 2 lata od momentu, kiedy składaliśmy ten projekt. Dzisiaj wydaje mi się, że lepiej by było, gdyby trochę inaczej była konstrukcja tego.
1: Informacje z Opolskiego sprawdź na www.radioopole.pl. Pogoda.
0: Od 33 do 35 tyle dziś prognozowali meteorolodzy. No i mieścimy się w tym przedziale, bowiem 34 teraz w Nysie, Kluczborku, Strzelcach Opolskich i Kędzierzynie Koźlu, a 35 notujemy w Namysłowie, w Brzegu oraz w Opolu. No i w całym regionie dużo słońca.
1: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
0: No a wiatr tak bardzo, bardzo leciutko nam zawiewa. Dziś wieje z kierunków południowych. Na zegarach już 16:32. A to Tilafi, Kasia.

0: Twoje Radio Opole.
1: Za 19 minut będzie godzina 17. To czwartkowe popołudnie. Jeszcze trochę i powoli będzie przechodzić nam w wieczór. A my nie przechodzimy, ale przenosimy się na chwilę do Rzymu. We włoskiej stolicy z powodu wysokich temperatur aktywność rozrywkowa przenosi się właśnie na późny wieczór, a nawet na noc. Widać i słychać to szczególnie na Zatybrzu, które latem tętni życiem.
2: Mieszkańcy i turyści chętnie gromadzą się na Piazza Trilussa i prowadzącym do placu Ponte Sisto, gdzie wieczorami rozbrzmiewa muzyka na żywo. Tłumy pojawiają się też w pawilonach i barach ustawionych wzdłuż Tybru w okolicach Wyspy Tyberyjskiej. Jedni chcą odetchnąć się od upału, drudzy doceniają nocną atmosferę miasta. W sezonie letnim zdecydowanie wolę Rzym wieczorową porą, ponieważ jest trochę chłodniej. Poza tym jest dużo ludzi i wspaniała atmosfera. Ja wolę Rzym w nocy przede wszystkim dlatego, że światła dodają tylko blasku temu miastu. Łodzie oświetlone lampami i woda robią na mnie duże wrażenie, mówią Rzymianki i turysta z Wiednia. Atmosfera zabawy i spacerów do późnych godzin nocnych utrzymuje się na Zatybrzu przez całe lato. Nabrzeża Tybru pozostają otwarte do drugiej w nocy. W tym sezonie spodziewanych jest tu nawet 2 miliony turystów. Aleksandra Nietopiel, Polskie Radio, Rzym.

0: Hiszpania, Francja, Włochy, teraz też Grecja, która walczy z jedną z najgroźniejszych fal pożarów tego lata. W ciągu ostatnich 24 godzin ogień objął wiele regionów kraju, w tym Kretę, Pelopones, Attykę i wyspy Morza Egejskiego.
1: Najtrudniejsza sytuacja jest w okolicach miejscowości Retimno na Krecie, gdzie silny wiatr uniemożliwia skuteczne wykorzystanie samolotów i śmigłowców gaśniczych, a strażacy prowadzą walkę z ogniem głównie z ziemi. Tam front pożaru ma 20 km długości. Minionej doby w walce z pożarami zginęło 3 strażaków. 2 poniosło śmierć na Krecie, gdy ich wóz został odcięty przez szybko rozprzestrzeniające się płomienie w rejonie Kria Avrisi. 3 strażak zmarł podczas akcji gaśniczej na Peloponezie. Kilku innych ratowników zostało rannych. Tragiczne wydarzenia uznawane są za największe straty greckiej straży pożarnej od wielu lat. Z zagrożonych terenów ewakuowano setki mieszkańców i turystów. Ogień zniszczył lasy, gaje oliwne, gospodarstwa rolne i część zabudowań. W akcji uczestniczą setki strażaków wspieranych przez dziesiątki wozów i statki powietrzne. Jednak prognozowane silne wiatry mogą utrudnić opanowanie sytuacji. Piotr Piętka, Polskie Radio.
0: Greckie służby, dodajmy, pozostają w najwyższym stopniu gotowości, ostrzegając, że utrzymujące się upały, susza i porywisty wiatry stwarzają bardzo wysokie ryzyko wybuchu kolejnych pożarów w najbliższych dniach. Za 10 minut będzie 17.

0: Reklama.
1: Cześć sąsiad, jak firma?
2: Wszystko dobrze, tylko aut coraz więcej. Sporo czasu na stacji paliw tracę. A wiesz, czas to pieniądz.
1: A ja kupiłam zbiornik w Petrolu. Dzwonię do nich 77 40 22 500 i przywożą olej napędowy z super rabatem na miejsce.
2: To faktycznie oszczędza czas i pieniądze.
1: Możesz też tankować u nich na stacji paliw Petrol w Opolu przy ulicy Portowej 8. Mają naprawdę rewelacyjne ceny.
2: Wybór należy do ciebie. Słyszysz paliwa? Myślisz Petrol. 77 40 22 500.
3: Lubisz pracę z ludźmi i chcesz wspierać dzieci i młodzież? Wybierz pedagogikę w Akademii Nauk Stosowanych WSZiA w Opolu. Oferujemy specjalności odpowiadające współczesnym wyzwaniom. Pedagogika specjalna, opiekuńczo-wychowawcza z integracją sensoryczną, przedszkolna i wczesnoszkolna, pedagogika pracy i zarządzanie zasobami ludzkimi oraz nowość, psychoprofilaktyka zdrowia psychicznego. Zajęcia prowadzą doświadczeni praktycy. Rekrutacja trwa. Akademia Nauk Stosowanych WSZiA w Opolu. Studiuj po swojemu. Szczegóły na wszzia.opole.pl.
4: Podkarpackie. Tu przestrzeni spotyka przygodę, a natura daje prawdziwy oddech. Bieszczady, zamki, jeziora, smaki i wyjątkowe miejsce na weekend i dłużej. Odkryj region, który zachwyca o każdej porze roku. Podkarpackie. Dobry kierunek.
0: Po reklamie.
5: I tak oto kolejna godzina nam uciekła. Czas szybko leci. Na zegarach mamy już 17:00 i to czas na najświeższe wiadomości Radia Opol.
6: Nadal nie rozpisano przetargu na budowę Centrum Psychiatrii Dzieci i Młodzieży w Opolu. W Niemczech rośnie liczba nadmiarowych zgonów z powodu upałów, a dziś zbiera się klub parlamentarny PiS, by omówić dalsze działania po rozłamie w partii.
7: Wiadomości Radia Opole.
5: Wiadomości przygotował i przedstawi Daniel Klimczak.
6: Najpierw powiat oleski. Dwie osoby poszkodowane w wypadku w Kolonii Biskupskiej. Początkowo służby informowały o potrąceniu pieszego. Na miejscu okazało się, że doszło tam do zdarzenia z udziałem dwóch samochodów i rowerzysty. To właśnie kierujący jednośladem jest jedną z osób, które zostały ranne. Z kolei na Krajowej 46 w powiecie Nyskim nie ma już utrudnień. Służby zakończyły usuwanie skutków wypadku sprzed południa. Przypomnijmy, w tym zdarzeniu brało udział 6 pojazdów, a 7 osób zostało rannych.
7: Pierwsi w Opolu, pierwsi w regionie. Wiadomości Radia Opole.
6: Mimo podpisanej umowy na sfinansowanie Centrum Psychiatrii Dzieci i Młodzieży wciąż nie ogłoszono przetargu na budowę. Jak informują władze regionu, dyrekcja placówki stara się o wprowadzenie zmian w projekcie. Sytuacja jest dynamiczna, mówi marszałek województwa Szymon Ogłaza.
8: Przypominam, że minęły prawie 2 lata od momentu, kiedy składaliśmy ten projekt i dzisiaj wydaje mi się, że lepiej by było, gdyby trochę inaczej była konstrukcja tego. No, on oczywiście w swojej istocie nie zostanie w żaden sposób zmieniony, natomiast pewne szczegóły dotyczące choćby ilości łóżek w poszczególnych elementach wydają się dzisiaj trochę inaczej być. Pan dyrektor jest w trakcie dialogu z Ministerstwem Zdrowia, czy będzie zgoda na taką zmianę, no bo jeżeli nie, no to rozumiem, że rozpisze to według starych zasad.
6: Budowa centrum ma kosztować prawie 64 miliony złotych. Na ten cel uzyskano 20-milionową dotację. Inwestycja ma zostać zrealizowana do 2029 roku.
7: Radio Opole. Uderzamy prosto w sedno.
6: Mundurowi zatrzymali 49-letniego mieszkańca gminy Byczyna, ściganego za niepłacenie alimentów. Alimenciarz trafił już za kraty. Przypadek tego mężczyzny nie jest jednak odosobniony, podkreśla aspirant sztabowy Krystyna Chmielewska z kluczborskiej policji.
9: Policjanci w Kluczborku tylko od początku tego roku prowadzą 43 postępowania dotyczące uchylania się od obowiązku alimentacyjnego. W 11 sprawach materiał dowodowy pozwolił już na przedstawienie zarzutów.
6: A za niepłacenie alimentów grozi do roku więzienia.
7: Region, kraj, świat. W wiadomościach Radia Opole.
6: Prawie 10 tysięcy osób zmarło w tym roku w Niemczech z powodu upałów. Poinformowano o tym w dniu, w którym temperatura u zachodniego sąsiada Polski znów zbliża się do 40 stopni. Więcej na ten temat wie Adam Górczewski.
10: Instytut Roberta Kocha poinformował, że od początku roku na skutek upałów zmarło 9800 osób. W całym ubiegłym roku było to niecałe 9 tysięcy, co pokazuje wyjątkowość trwającego lata. Eksperci Instytutu zaznaczyli w komunikacie, że te liczby dotyczą jednoznacznych powodów śmierci, a nadmiarowa liczba zgonów w tym okresie przekracza 16 tysięcy. Gorąco było w tych przypadkach jedną z przyczyn.
6: W wiadomościach teraz polityka. Klub parlamentarny PiS zbiera się dziś na wyjazdowym posiedzeniu. Posłowie i senatorowie będą zastanawiać się nad przyszłymi kierunkami działań. Więcej na ten temat wie Michał Fabisiak.
11: Parlamentarzyści PiS będą omawiać nową rzeczywistość po opuszczeniu ich szeregów przez frakcję Mateusza Morawieckiego. Jest się nad czym głowić, bo na Zjednoczona Prawicy wyrosła im kolejna konkurencja. Dlatego, jak mówi rzecznik PiSu Rafał Bochenek, sierpień będzie dla jego partii pracowitym okresem.
0: Będziemy rozmawiali na temat przyszłych działań. To, że jest lipiec, sierpień, nie oznacza, że zwolnimy.
11: Zaplanowanie wakacyjnej aktywności w terenie jest istotne, bo PiS pracuje nad nowym programem. Ten, jak mówi poseł Władysław Dajczak, będzie wykluwał się podczas rozmów z wyborcami.
12: Z słuchania ludzi, dlatego sierpień będzie tak ważny.
11: Posiedzenie ma też potwierdzić jedność klubu.
6: A śledczy zatrzymali 40-latka, który na profilu premiera Donalda Tuska w mediach społecznościowych komentował film z wczorajszych rozmów szefa polskiego rządu z prezydentem Ukrainy. Mężczyzna zachęcał polskie władze do zabicia prezydenta Zełenskiego. 40-latkowi grozi do 3 lat więzienia. I jeszcze kultura. Mecenas sztuki i stomatolog Agnieszka Kania będzie jutro bohaterką spotkania z cyklu Poznajmy się w Domu Sztuki Żar na Małym Rynku w Opolu. Rozmowę poprowadzi Tadeusz Jacek Rogoża. Początek jutro o 16.30. I to ostatnia informacja, którą miałem dziś do przekazania. Wiadomości od 18.00 przekazywać wam będzie wypoczęta i pełna pozytywnej energii Agnieszka Wawer-Krajewska.
4: Opolska gospodarka, kultura, sport także na www.radioopole.pl. Pogoda.
5: Czas na informacje o pogodzie. No, dzień był pogodny, słoneczny i bardzo ciepły, wręcz upalny. Właściwie nie był, tylko nadal jest na termometrach w regionie obecnie od 34 do 35 stopni. Może tego czasu przeszłego użyłem, bo już zerkam na to, co czeka nas w nocy. Zachmurzenie w naszym regionie w nocy będzie małe, a na termometrach od 18 do 20 stopni.
4: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
5: Kolejna godzina z twoim Radiem Opole to przed nami Maciej Dudek i Dawid Rajwa. Zapraszamy serdecznie.

0: Reklama społeczna.
1: Mamusiu, dlaczego tak bardzo boli mnie brzuszek?
2: Kiedy wreszcie będę mógł wyjść ze szpitala?
3: Dlaczego nie wyjeżdżamy na wakacje?
4: Dzieci z nieswoistymi zapaleniami jelita będą chorować do końca życia. Dzieciństwo to dla nich ból, biegunka, gorączka i pobyty w szpitalu.
5: Ty też możesz nam pomóc!
4: Towarzystwo J-Elita edukuje, organizuje turnusy rehabilitacyjne, pomaga w zakupie leków.
6: Wspomóż naszą kampanię. Podaruj uśmiech dzieciom z nieswoistymi zapaleniami jelit. Agata Młynarska.
4: Więcej na stronie jmyślnikelita.org.pl.
7: Mały Pascal nie marzy o nowej zabawce. Marzy, by zamiast ciężkiej motyki w końcu chwycić ołówek. By zamiast pracować w polu, usiąść w szkolnej ławce. Wspólnie możemy zmienić jego los. Podaruj dzieciom w Afryce szansę na naukę. Wesprzyj nasze działania. Wejdź na www.dlaświata.org i zamień marzenia dzieci na rzeczywistość.
8: Na depresję cierpi ponad 20% dzieci, a około 12 roku życia choroba ta zaczyna dotykać dwa razy więcej dziewcząt niż chłopców. A teraz wyobraź sobie świat, w którym dziewczynki
9: czują się bezpieczne i kochane.
10: Mogą być, kim chcą, bez ograniczeń.
11: Wierzą w siebie i swoje możliwości.
12: Fundacja Kosmos dla Dziewczynek od lat walczy o to, by dziewczynki w Polsce miały równe szanse i mogły rozwijać swój potencjał.
9: Dziękuję, że we mnie wierzysz. Razem możemy zmienić świat.
11: Kosmos jest dla wszystkich dziewczynek.
8: Wspólnie zbudujmy świat przyjazny dziewczynkom. Więcej informacji na stronie www.kosmosdladziewczynek.pl.
0: Reklama społeczna.
13: Reklama. Złap okazję na wakacje z Coral Travel. Biuro podróży w centrum handlowym Karolinka w Opolu już otwarte. Największy wybór hoteli i rabaty dla stałych klientów. Bogate all-inclusive, aquaparki, gwarantowana pogoda i błogi relaks pod palmami. Turcja, Egipt, Grecja, Tunezja, Teneryfa czy Majorka. Nie zwlekaj, last minute szybko się kończy. Egzotyka w super cenach. Dominikana, Tajlandia czy Wietnam? Zapraszamy do biura podróży Coral Travel, centrum handlowe Karolinka w Opolu.
14: Po reklamie.

0: zegarek już 16 minut po godzinie 17. Kiedyś taki obraz widziałem, jak wnuczka pyta babcię o to, jak to jest, że z dziadkiem tyle lat żyli, przetrwali w małżeństwie, a babcia odpowiada: widzisz, wnusiu, bo jak wychowywaliśmy się i żyliśmy z dziadkiem akurat w takich czasach, że jak coś się popsuło, to się to naprawiało, a dziś jak coś się psuje, no to łatwiej jest wyrzucić i kupić nowe. I o tym dziś będzie, ale nie chodzi o trwałość relacji i związków małżeńskich, a o naprawianie sprzętu. Unijna dyrektywa Right to Repair ma wydłużyć życie sprzętu elektronicznego i AGD oraz ograniczyć ilość odpadów. Wprowadza nowe obowiązki dla producentów i importerów, m.in. dotyczące zapewnienia części zamiennych, napraw także po upływie gwarancji oraz wydłużenia ochrony konsumenta po naprawie. Więcej o tej dyrektywie Newserii opowiedział Michał Jeleń z Legally Smart.
1: Dyrektywa Right to Repair wprowadza nowe obowiązki dotyczące tak zwanego obiegu zamkniętego. W Unii Europejskiej dominuje podejście, że powinniśmy ograniczyć produkcję nowej, w szczególności elektroniki, i naprawiać to, co zostało już wyprodukowane. Obowiązki te nakładane są przede wszystkim na producentów, importerów i na podmioty wprowadzające te artykuły na rynek. Należy jednak tutaj pamiętać, że w przypadku na przykład dropshippingów, czy w przypadku podmiotów, nawet niewielkich, e-commerce'owych, które nabywają na przykład w Chinach czy w Wietnamie jakąś elektronikę czy artykuły gospodarstwa domowego i one jako pierwsze sprzedają je na terytorium Unii Europejskiej, to one są odpowiedzialne za wdrożenie wszystkich wymogów nakładanych przez ten akt. Jeśli chodzi o wymogi, jakie Right to Repair nakłada na przedsiębiorców, to w pierwszej kolejności jest to wymóg utrzymania części zamiennych, nawet po wycofaniu danego produktu z rynku. Zwykle po zakończeniu produktu, zakończeniu życia takiego produktu, zakończeniu jego sprzedaży, podmiot wprowadzający albo producent powinien zapewnić jeszcze przez 5 czy 7 lat możliwość naprawy takiego sprzętu, czyli przechowywać czy produkować części zamienne. Dodatkowo wprowadza on przedłużoną rękojmię. W przypadku, jeśli kupimy jakiś towar z wadą i oddamy go, ale nie zostaje on wymieniony na nowy, prosimy o jego naprawę, dostajemy rękojmię przedłużoną o 12 miesięcy, czyli wynoszącą 3 lata. To jest bardzo korzystne dla konsumenta, ale oczywiście jest uciążliwe dla przedsiębiorcy. Kolejnym wymogiem jest wymóg stosowania ujednoliconego europejskiego formularza reklamacyjnego. Czyli jeśli użytkownik, klient, odbiorca końcowy zwróci się do producenta czy do podmiotu prowadzącego takie naprawy serwisowe o wycenę danej naprawy i poprosi o przesłanie jej na formularzu unijnym, powinien dostać wypełniony formularz. Ma to zapewnić możliwość porównania warunków w różnych serwisach, tak żeby klient świadomie mógł wybrać. Dodatkowo prawo to wprowadza możliwość producentom, ale tylko i wyłącznie za zgodą odbiorcy końcowego, zamiast naprawy czy wymiany danego artykułu na nowy, wymiany na artykuł odnowiony, czyli artykuł, który już był używany, ale przeszedł gruntowny serwis i ma wszystkie wartości, które miałby produkt nowy.
0: To bardzo dobre wiadomości dla konsumentów, ale będzie ich więcej, bo co na przykład ze sprzętem po gwarancji, który chcielibyśmy naprawić? O tym więcej powiemy za chwilę.

0: Dziś w swoim Radio Opole więcej o zmianach w prawie. Unijna dyrektywa Right to Repair. Ten dokument, te zapisy, sporo dobrych zmian dla konsumentów oznaczają, brzmi to pięknie. O tych zmianach mówi Michał Jeleń z Legali Smart.
1: Jeśli chodzi o nowe prawa konsumentów, które wprowadza Right to Repair, należy też pamiętać o tym, że nakłada on na przedsiębiorców obowiązek naprawienia sprzętu nawet po okresie gwarancyjnym, czyli użytkownik, nawet jeśli już gwarancja wygaśnie, musi mieć możliwość naprawienia odpłatnego albo nieodpłatnego sprzętu. I ta możliwość powinna być zapewniona przez producenta. Jeśli chodzi o odpłatność przy tej naprawie, to ta odpłatność powinna być racjonalna, czyli producent albo importer nie może ustanawiać cennika w taki sposób, żeby on naturalnie zniechęcał. Czyli na przykład tak, żeby naprawa sprzętu była w zasadzie tak samo kosztowna jak nabycie nowego. Dodatkowo powinna zostać wdrożona, zunifikowana platforma dotycząca podmiotów, które mogą wprowadzać naprawy w danych produktach, tak żeby klient miał możliwość sprawdzenia, gdzie może ten produkt naprawić. Taka platforma zostanie udostępniona przez regulatora w internecie. Jednocześnie istnieje twardy zakaz wprowadzania praktyk, które mogą utrudnić lub uniemożliwić naprawę. W tym zakresie już na terytorium Unii Europejskiej mieliśmy kilka dość głośnych postępowań sądowych, jeśli chodzi o celowe postarzanie sprzętu, czy ograniczanie jego możliwości, na przykład z czasem, czy po upływie gwarancji. W tej chwili jest to kategorycznie zabronione.
0: To unijna dyrektywa, a na jakim etapie jest wprowadzanie tych zmian w kraju?
1: Zgodnie z moją wiedzą, prace nad krajowymi przepisami mającymi wdrożyć dyrektywę są w tej chwili na etapie konsultacji, czyli projekt ustawy zmieniającej kilka ustaw, dzięki której wprowadzone zostaną te przepisy, został już przygotowany. W tej chwili różne organy przesyłają, przede wszystkim UOKiK, swoje uwagi do tego projektu, ale nie został on jeszcze przekazany bezpośrednio do Sejmu, nie jest jeszcze procedowany. Co prawda termin na wdrożenie jest bardzo krótki, ale patrząc na dotychczasowe doświadczenia legislacyjne w Polsce, mamy głęboką tradycję niewdrażania takich regulacji w terminie, bądź wdrażania ich ostatniego, bądź przedostatniego dnia. Wprowadzenie do porządku krajowego tych przepisów, w szczególności w kontekście kary, która jest przewidziana, czyli 20 tysięcy złotych za każde naruszenie, a jeśli naruszenie się powtarza, to 40 tysięcy złotych, może budzić pewne wyzwania u niektórych przedsiębiorców. Przede wszystkim producenci, których mamy w Polsce przecież bardzo dużo, w szczególności w zakresie produktów AGD, będą musieli przygotowywać zarówno na etapie projektowania swoje produkty, tak by mogły być naprawiane, jak i na przykład utrzymywać stany magazynowe części zamiennych o wiele dłużej niż do tej pory. Dodatkowo zwiększenie o 12 miesięcy rękojmi również może niebagatelnie wpłynąć na tą kwestię, ponieważ sprzęty te będą musiały być dłużej naprawiane bądź wymieniane na nowe. Jednakże najbardziej dotkliwe to będzie najprawdopodobniej właśnie dla drobnych przedsiębiorców działających w formie e-commerce'u, którzy sprowadzają z zagranicy, spoza terytorium Unii Europejskiej, najczęściej drobną elektronikę, czy drobne, proste artykuły gospodarstwa domowego, czy robią to w formie dropshippingu, gdzie produkty te dostarczane są bezpośrednio z kraju pochodzenia do odbiorcy na terytorium Unii, czy robią to za pośrednictwem własnego magazynu. Należy pamiętać, że to one są importerami i z racji, że producent jest poza Unią, to one muszą zapewnić zgodność tych produktów z nowymi przepisami. W szczególności, że należy pamiętać, że importer, czyli słowo, które kojarzy się raczej z dużym przedsiębiorcą, znaczącym, w praktyce, w dzisiejszych czasach często oznacza drobnego przedsiębiorcę, który w niewielkim mieście powiatowym posiada jeden niewielki magazyn, którego dostarcza produkty, które sprzedaje na przykład na portalach aukcyjnych, takich jak Allegro, czy za pośrednictwem własnego sklepu internetowego.
0: No, są to zmiany, które mogą spowodować, że mniej takiego sprzętu będzie trafiało na nasz rynek. O dyrektywie Right to Repair i zmianach, jakie ma przynieść, opowiedział Michał Jeleń z Legally Smart.

0: Around the World to My Gold Feet. Za 17, za 18 minut będzie godzina 18. Najwyższy czas, by w Radiu Opole zaprosić na kolejny odcinek cyklu traktującego o błędach językowych.
1: To ja będę za półtora godziny.
2: Ty nigdy nie wyłączasz światła.
3: Daj mi tą książkę.
4: O nie, tak nie mówimy. To są błędy językowe. Błędy nasze codzienne poprawiają dr Barbara Kamińska i Tomasz Olszewski.
5: Pani doktor, więcej jest rzeczy na ziemi i w niebie, niż się ich śniło waszym filozofom. To z Hamleta Szekspira. Częściej jednak można usłyszeć u nas coś na kształt parafrazy tej kwestii. Są rzeczy w niebie i na ziemi, o których się waszym filozofom nie śniło. A nawet filozofom starożytnym, choć ich przemyślenia towarzyszą nam do dzisiaj, nie śniło się zapewne, że będziemy porozumiewać się za pomocą krótkich wiadomości tekstowych czy poczty elektronicznej, przy okazji narażając się na całą masę niechcianych czy fałszywych wiadomości. Już 3 razy w ciągu ostatniego miesiąca nie skorzystałem z mailowej okazji otrzymania od nieznanego dobroczyńcy, mimo tego, iż zostałem wylosowany. 280 milionów dolarów.
6: Rozumiem pana obawy przed przyjęciem takiej kwoty, zwłaszcza, że propozycja została sformułowana mailowo. Natomiast, jeżeli mamy mówić o e-mailach i o SMS-ach, to trzeba powiedzieć, że to komunikowanie się przy ich pomocy stało się dla nas już oczywistością. Coraz więcej spraw, także urzędowych, załatwiamy za ich pośrednictwem. Na przykład otrzymujemy e-mailowe potwierdzenia wizyt, powiadomienia SMS-owe o wystawieniu recepty czy o złych warunkach pogodowych. Zamiast pełnej i poprawnej formy e-mail, którą zapisujemy z łącznikiem, używana jest skrócona postać, czyli mail. Skrótowiec SMS możemy zapisać 3 wielkimi literami lub tak, jak się go wymawia, czyli SMS. Kolejne dowody przyswojenia obu wymienionych form to wykorzystywanie ich w znaczeniu czasownikowym. Na przykład mówimy o mailowaniu, SMS-owaniu. Używamy też w znaczeniu przymiotnikowym, na przykład mailowy, SMS-owy. A o przyswojeniu świadczy także ich odmiana, na przykład prześlę mailem, SMS-em, o mailach mówimy, o SMS-ach itd. Odmieniając je jak rzeczowniki, należy jednak pamiętać o tym, że poprawna postać biernika brzmi e-mail i SMS, a nie e-maila i SMS-a. Mówimy przecież dostałam, dostałem co? List, czyli e-mail, elektronicznie, elektroniczny list, wiadomość, czyli SMS. Dlaczego więc słyszymy tak często wysłać SMS-a czy maila? Źródło błędu tkwi w procesie, który obserwujemy od jakiegoś czasu w polszczyźnie potocznej. Czyli jest to stopniowe zrównywanie się postaci dopełniacza i biernika nieżywotnych rzeczowników rodzaju męskiego. Słyszy się dostać torta zamiast dostać tort. Mieć smaka na coś zamiast mieć co? Smak w znaczeniu apetyt na coś. Powiedzmy jasno, podane przykłady powinny brzmieć dostać tort albo kawałek tortu, mieć smak, apetyt na coś. I podobnie w starannej polszczyźnie powinniśmy używać takich form. Wysłać e-mail czy SMS.
4: Błędy nasze codzienne poprawiają dr Barbara Kamińska i Tomasz Olszewski.

0: Dziś rano, wczesnym rankiem, w Lublinie zawyły syreny alarmowe i tym razem nie były to ćwiczenia. Sygnał miał ostrzegać o zagrożeniu. Nie syreny na ulicach, ale telefony komórkowe mają ostrzegać z kolei mieszkańców Wielkiej Brytanii w razie poważnego zagrożenia. Brytyjski rząd korzysta z systemu Emergency Alerts. Specjalny komunikat może trafić do wszystkich kompatybilnych urządzeń znajdujących się w zagrożonym regionie albo na terenie całego kraju.
1: To nie jest zwykły SMS. Ostrzeżenie nadają maszty telefonii komórkowej. Nie trzeba instalować żadnej aplikacji, zapisywać się do systemu ani włączać lokalizacji GPS. Telefon zaczyna głośno emitować charakterystyczny sygnał i wibrować, nawet jeżeli wcześniej został wyciszony. Na ekranie pojawia się informacja o tym, co się stało i co należy zrobić. Tak brzmi brytyjski alarm, który w jednej chwili może odezwać się na milionach telefonów. Wiadomość może nakazać pozostanie w domu, omijanie zagrożonego terenu albo ewakuację. Najważniejsze jest więc przeczytanie całego komunikatu i wykonanie poleceń służb. Brytyjczycy znają ten system nie tylko z testów. Alerty wysyłano już podczas gwałtownych wichur, powodzi i dużych akcji ewakuacyjnych. W Plymouth wykorzystano go po odnalezieniu bomby z czasów II wojny światowej. Londyn, Anna Rączkowska, Polskie Radio.

0: Słuchaj nas na www.radioopole.pl.
1: Czwartkowy popołudnie i czas spędzony z Radiem Opole to bardzo dobre zestawienie. Co w naszym programie 18 i czas na wiadomości.
2: Uf, jak gorąco lekarze, zwłaszcza seniorom, przypominają o prawidłowym nawadnianiu organizmu.
3: Bezpieczna taka ilość to są 2 litry dziennie. Oczywiście zawsze musimy to skonsultować z naszym lekarzem prowadzącym.
2: Nieumyte jagody mogą być dla nas niebezpieczne.
4: Bąblowica jest chorobą podstępną.
2: A ponadto most tymczasowy w Głuchołazach jest demontowany.
0: Wiadomości Radia Opole.
1: I dyżur w redakcji informacji rozpoczyna Agnieszka Wawer-Krajewska.
2: Dzień dobry. Przed nami kilka upalnych dni. Jutro, podobnie jak dziś, termometry wskażą 30 kilka stopni Celsjusza. IMGW wydało ostrzeżenie drugiego stopnia przed upałami. Jowita Halubczok-Żyła, endokrynolog z Centrum Zdrowia w Opolu, zauważa, że w tym czasie szczególnie uważać powinni seniorzy.
3: Najbezpieczniej dla osób starszych, zwłaszcza naszych seniorów, jest pozostawanie jednak w domu, włączenie wentylatorów czy też klimatyzacji, jeżeli taką posiadają. No i prawidłowe nawadnianie. Bezpieczna taka ilość to są 2 litry dziennie. Oczywiście zawsze musimy to skonsultować z naszym lekarzem prowadzącym. Najlepiej się zapytać też lekarza rodzinnego, internisty, który na co dzień z nami współpracuje, który zna nasze obciążenia chorobowe, który wie, jaka najwłaściwsza będzie profilaktyka dla nas.
2: Warto również pamiętać, że osoby ze schorzeniami nerek czy sercowo-naczyniowymi mogą szybciej się odwadniać.
0: Słuchasz, rozumiesz, wiesz.
2: Most tymczasowy w Głuchołazach przechodzi do historii. W poniedziałek do użytku oddano nową przeprawę nad Białą Głuchołazką, ale przez najbliższe tygodnie obowiązuje tam ruch wahadłowy. Obecnie 2 tymczasowe przeprawy są demontowane. Te największe elementy już zniknęły z nad rzeki i znajdują się nieopodal parkingu przy ulicy Moniuszki. Informuje Agata Andruszewska, rzecznik Opolskiego Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.
5: I teraz do pracy przystępują wojska inżynieryjne z 2. pułku z Inowrocławia. Prace, które rozpoczną się w kolejnych dniach i potrwają do niedzieli, będą polegały na tym, żeby rozkręcić poszczególne elementy całych tych potężnych konstrukcji i kolejno od poniedziałku pierwsze transporty wyruszą do magazynów Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych.
2: A nowy most w pełni przejezdny ma być w 4. kwartale bieżącego roku. Kanclerz Niemiec potępił rosyjski atak na Ukrainę, po którym jedna z rakiet spadła na Lubelszczyźnie. Friedrich Merz zapewnił w mediach społecznościowych o poparciu dla Polski. Zdecydowanie potępiamy masowe ataki Rosji na Ukrainę, przekazuje szef niemieckiego rządu. Wielu cywilów ponownie straciło życie, podkreślił Merz i ocenił, że obecność rakiety w polskiej przestrzeni powietrznej dowodzi bezwzględności Rosji i gotowości tego kraju do eskalacji.
0: Wiadomo. Wiadomości Radia Opole.
2: Sezon na jagody w pełni, ale eksperci przypominają, by nie jeść ich prosto z krzaka. Nieumyte owoce mogą być źródłem zakażenia bąblowicą, groźną chorobą pasożytniczą wywołaną przez larwy tasiemca bąblowcowego, mówi Marta Szcześniak z Sanepidu. A siatkarska reprezentacja Polski awansowała do półfinału Ligi Narodów. W rozgrywanym w Ningbo spotkaniu z ćwierćfinałowym Polacy pokonali Ukraińców 3-1. Najwięcej punktów dla biało-czerwonych, bo 24 zdobył Bartłomiej Bołącz.
6: Cała drużyna zasłużyła na zwycięstwo. Trzeba przyznać, że nie wygraliśmy na swoim poziomie, ale liczy się zwycięstwo. Spodziewaliśmy się, że to będzie ciężki mecz. Drużyna z Ukrainy już pokazała w tym sezonie, że potrafią wygrywać z drużynami z topu. I to dzisiaj pokazali, ale najważniejsze, że nie pękliśmy. Wygraliśmy ten mecz.
2: A w sobotnim półfinale Polacy zmierzą się ze Słoweńcami. W drugim półfinale Amerykanie zagrają z Japończykami. I jeszcze na koniec. Jak bumerang powraca każdego lata problem zakwitających sinic na kąpielisku w Ligocie Górnej obok Kluczborka. Kąpiel może być niebezpieczna dla zdrowia, więc obowiązuje zakaz wejścia do wody. Więcej o tym w wiadomościach za godzinę.
0: Więcej na www.radioopole.pl.
2: Teraz 4 minuty po godzinie 18.
0: Wiadomości kulturalne w Radiu Opole.
7: Katarzyna Zawadzka, mecenaska sztuki i stomatolożka. Agnieszka Kania będzie w piątek bohaterką spotkania z cyklu Poznajmy się. Organizatorem jest Towarzystwo Przyjaciół Opola. Miejscem spotkania będzie Dom Sztuki Żar, który prowadzi Agnieszka Kania na Małym Rynku w Opolu. To miejsce wernisaży, warsztatów artystycznych czy rozmów o literaturze w ramach cyklu Czytuje się świetnie. Kolejnym miejscem, które za sprawą bohaterki wydarzenia sprzyja sztuce, jest działająca przy jej gabinecie stomatologicznym Galeria Panaceum, przestrzeń regularnych wystaw. Rozmowę poprowadzi Tadeusz Jacek Rogorza, początek w piątek o godzinie 16:30 w Domu Sztuki Żar w Opolu. Nie żyje Iga Cembrzyńska, aktorka, piosenkarka, artystka estradowa. Należała do grona najbardziej charakterystycznych postaci polskiej kultury. Na ekranie zadebiutowała w roku 64 ubiegłego wieku w filmie Wojciecha Jerzego Hasa Rękopis znaleziony w Saragosie. Zagrała m.in. też w Salcie, Jowicie, Hydrozagadce, Dziewczętach z Nowolipek, Siekierezadzie i W Rzecionie Czasu. Była również piosenkarką i aktorką teatralną. Miała 89 lat. Przed nami weekend pełen teatrów ulicznych, atrakcji dla dzieci i sztuki nowego cyrku. To wszystko w stolicy regionu w sobotę i w niedzielę na Placu Wolności, przy Stawie Zamkowym i na Opolskim Rynku. Wstęp na wszystkie warsztaty i spektakle jest bezpłatny. Szczegóły na plakatach i na stronie internetowej openopole.pl.
0: Pogoda. Zacznijmy od sprawdzenia tego, co na termometrach. 35 stopni już nie mamy w naszym regionie, ale jest 34. Tyle w Opolu, Kędzierzynie-Koźlu, w Brzegu i w Namysłowie. 33 w Nysie, Kluczborku i Strzelcach Opolskich. W nocy temperatura spadnie, będzie od 18 do 20. Mowa o stopniach w skali Celsjusza. W nocy zachmurzenie małe. A jutro zachmurzenie małe miejscami, zwłaszcza rano, może wzrastać do dużego, niewykluczone przelotne takie burze, a właściwie burze z przelotnymi opadami deszczu, w taki sposób należy powiedzieć, a temperatura od 31 do 33 stopni Celsjusza. Tyle na jutro jest prognozowane.
8: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
0: 6 minut już po godzinie 18 to twoje Radio Opole. Maciej Dudek za konsoletą, przed mikrofonem Dawid Rajwa, na antenie już teraz Amy MacDonald.

0: Lidze Narodów. Dzięki temu zwycięstwu awansowaliśmy do półfinału. I myślę, że to piękne zwycięstwo może być takim nawiązaniem do tego, co wydarzyło się dokładnie pół wieku temu. 30 lipca 1976 roku w Montrealu polscy siatkarze zostali mistrzami olimpijskimi. W finale biało-czerwoni, prowadzeni przez Huberta Jerzego Wagnera, pokonali Związek Radziecki 3-2. Może niektórzy sobie teraz przypomną, jak to było. A kto nie ma prawa pamiętać, to proszę posłuchać, jakie emocje towarzyszyły kibicom. Sprawozdawcą z tego spotkania na antenie Polskiego Radia był Roman Paszkowski.
1: Będzie przebita piłka i w siatce! Czernysze! 14-7! Proszę Państwa, piłka meczowa! Piłka na wagę złotego medalu! Podanie, zawodnicy radzieccy atakują, Czernysze wbije! Wygraliśmy mecz, proszę Państwa, wygraliśmy złoty medal! 15-7 wygrywa Polska ze Związkiem Radzieckim i wygrywa mecz 3-2. Dramatyczny mecz, fantastyczny mecz.
0: 15-7, chociaż to nie było takie oczywiste, że taki wynik będzie. O tym za chwilę może jeszcze trochę więcej. 25 lat temu z okazji jubileuszu trener Wagner po raz ostatni odwiedził studio radiowej Jedynki.
2: Wygraliśmy to, co wygraliśmy, że nawzajem sobie uwierzyliśmy, mogliśmy mieć różne poglądy na różne rzeczy, ale na to, że chcemy wygrać i od pewnego momentu żadne ustawienie treningu, żadna objętość treningu nie jest w stanie podnieść poziomu zawodnika, jego umiejętności i drużyny na wyższy poziom bez jego samego zaangażowania, oddania i woli walki. I tak jak mówię, myśmy się kłócili na różne sprawy nawzajem. Chłopaki, jak to zwykle nieraz, mimo że była dyscyplina, to coś tam zrobili tak jak nie trzeba. Ja też jak coś nie jak nie trzeba, ale w takich momentach jak przyszło co do czego, to byliśmy po prostu jedną drużyną, a poza tym wiedzieliśmy, po prostu wiedzieliśmy najzwyczajniej w świecie, że ciężko harujemy, dobrze harujemy z głową, a nie bez głowy i że te końcówki właśnie no bez przypadku, ale wygrywaliśmy 90%. Jeśli się buduje coś trwałego, to po prostu trwa i chciano wbić klin między Edka Skorka, mnie, pana koledzy, między Gościniaka, mnie, między Czaja, mnie, ponieważ były tam różne nasze zdania na różne tematy, ale czas pokazał, że jest tak jak jest, że był monolit i jest monolit.
0: Mogliśmy mieć różne poglądy, tak mówił trener Wagner. No ciekawie to brzmi w kontekście zwycięstwa 50 lat temu nad Związkiem Radzieckim. Jednym z najlepszych zawodników olimpijskiego turnieju był Edward Skorek.
3: W czwartym Rosjanie mieli nawet dwie piłki meczowe. Jednym z decydujących momentów w tym czwartym secie było to, że nie mogliśmy się poradzić w ciągu trwania tego spotkania z Czernyszowem, który kończył wiele piłek. I tam na prawym ataku Czernyszowa zablokował w pojedynczym bloku Wiesiek Gawłowski, bo myśmy robili różne roszady, żeby doprowadzić do tego, żeby nie dać poznać zawodnikom Związku Radzieckiego, kto jest na której pozycji, bo oni oczywiście to wykorzystywali. Później następnie ten sam Czernyszow uderzył piłkę z lewego ataku po siatce, która leciała 9 metrów wzdłuż i wylądowała przy stołku sędziego głównego i tym sposobem doprowadziliśmy do remisu 2-2. Ten piąty set również zaczął się bardzo niekorzystnie dla nas, ponieważ było 4-1 i Rysiek Bosek poszedł na zagrywkę i wyrównał na po 4. Zmianę stron nastąpiła przy stanie 8-7 i od tego momentu w zasadzie zespół Związku Radzieckiego nie zdobył żadnego punktu. Myśmy wygrali rzeczywiście grając rewelacyjne to spotkanie.
0: No i co? U niektórych może jednak powróciły wspomnienia. Tak mi się przynajmniej wydaje, bo to, no wierzę, że to było jedno z takich spotkań, których się nie zapomina. Obecnie polscy siatkarze są wicemistrzami olimpijskimi. W Paryżu w 2024 roku srebro wywalczyła ekipa prowadzona przez serbskiego trenera Nikolę Grbicia. A dziś przypomnę, w Lidze Narodów pokonaliśmy Ukrainę. Potrzeba było 4 setów. Wygraliśmy 3-1. No i mamy awans do półfinału.

0: Radio Opole.
1: Fioletowe niebo wpada łagodnie w róż. Nad falami ciepły piasek, bose stopy, co chcesz, to mów.

0: metro nie będzie tak samo. No nie wiem, czy to było o pogodzie, chyba raczej nie. Do Polski powróciły upały. W większości regionów termometry pokazały dziś i w kolejne dni też pokażą ponad 30 stopni Celsjusza i to czasem sporo, ponad 30. Upały zagrażają przede wszystkim seniorom, dzieciom i osobom przewlekle chorym. Tak mówi rzecznik głównego inspektora sanitarnego Marek Waszczewski.
1: Jeżeli tylko możemy, to w godzinach największego upału, czyli między godziną 10 a 15, wtedy kiedy słońce operuje najmocniej, staramy się nie wychodzić z domu. Jeżeli musimy wychodzić z domu, to przede wszystkim pamiętamy o tym, żeby ubierać się w lekkie i przewiewne rzeczy, żeby chronić głowę. To jest też szczególne zalecenie dla dzieci i dla seniorów. Na pewno pamiętamy też o tym, żeby regularnie się nawadniać. Takim standardowym naszym postępowaniem powinno być wypicie około 2-2,5 litra wody.
0: Wraz ze wzrostem temperatur znacząco wzrasta ryzyko odwodnienia oraz przegrzania organizmu. Upał może doprowadzić do wystąpienia udaru słonecznego lub cieplnego, który jest stanem zagrażającym zdrowiu, a nawet życiu, dodaje Marek Waszczewski.
1: Jeżeli w jakikolwiek sposób poczujemy się źle, pojawią nam się zawroty głowy, zaczniemy się nietypowo mocno pocić, albo wręcz nasza skóra na przykład będzie bardzo gorąca, a my przestaniemy się pocić, to jest również pewien sygnał, że nasz organizm jest już przegrzany. Więc wtedy w pierwszej kolejności schodzimy ze słońca, wchodzimy do cienia, staramy się nawodnić, wchodzimy do chłodnego pomieszczenia. Jeżeli do tego dojdą nam faktycznie zawroty głowy, jeżeli będziemy czuli się źle, jeżeli zasłabniemy, to w takim przypadku zazwyczaj konieczny będzie już kontakt z lekarzem.
0: Służby przypominają, by w upale pod żadnym pozorem nie pozostawiać dzieci ani zwierząt w zaparkowanych samochodach. Należy również pamiętać o zapewnieniu czworonogom stałego dostępu do chłodnej wody, ale także do zacienionego miejsca.

0: i wschód wciąż niespokojne, a to też burzy spokój w głowach kierowców w wielu rejonach świata. Polska nie jest tu wyjątkiem, bo na stacjach benzynowych wiadomo drożej. Tym może mniej przejmują się Chińczycy, u których ceny też rosną, ale konsumpcja benzyny spada. Chińczycy stawiają bowiem na samochody elektryczne. Według danych Ministerstwa Transportu Chin, połowa wszystkich taksówek w państwie środka to elektryki. Więcej w relacji Tomasza Sajewicza.
1: W Chinach zarejestrowanych jest 1 300 000 aut wykorzystywanych jako taksówki. W dużych metropoliach odsetek samochodów na prąd używanych do komercyjnych przewozów zbliża się do 100%. To efekt rosnących cen paliw związany z zamknięciem cieśniny Ormus. Chińczycy coraz chętniej korzystają też z tak zwanych przejazdów współdzielonych, dzięki którym przejazdy, głównie w miastach, są tańsze. Główna chińska platforma oferująca tego typu usługi poinformowała, że w ubiegłym roku flota pojazdów elektrycznych bądź hybrydowych w ofercie zwiększyła się o 2 miliony sztuk. W sumie na platformie Didi jest ich 8 milionów. Według prognoz Greenpeace w ciągu najbliższej dekady około 90% przejazdów taksówkami lub w ramach podróży współdzielonych będzie realizowanych przez auta o napędzie elektrycznym. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio.

0: Twoje Radio Opole.
1: Zbliża się godzina 19. Powoli wraz z realizującym program Maciejem Dudkiem będziemy się z Państwem żegnać. Przed nami wiadomości, a po nich audycja Sezon Ogórkowy, w którym dziś Mariusz Majeran i między innymi zaproszenie na Jazz Prudnik Festival. A w wieczornym programie po 21 Katarzyna Zawadzka wraz ze swym gościem Tomaszem Turbą będzie zastanawiać się nad tym, jak sztuczna inteligencja może zmienić świat. Czwartkowy wieczór. Dziś w kalendarzu dwa ciekawe, że tak powiem, święta. O jednym było dziś dość dużo, bo dziś dzień sernika, ale dziś też Międzynarodowy Dzień Przyjaźni. Tych przyjaźni życzę Wam, drodzy słuchacze, w życiu więcej niż kawałków zjedzonego sernika. Udanego wieczoru i dobrej nocy. Dawid Rajwa. Do usłyszenia jutro po 15:00.

0: moment godzina 19, za moment wiadomości w Radio Opole. Proszę z nami zostać. A w wiadomościach wracamy do problemu sinic na kąpielisku w Ligocie Górnej. Ponadto wiceszef MON o naruszeniu polskiej przestrzeni powietrznej. Zaglądamy też na wodny plac zabaw w Opolu.
1: Dzieci bawią, biegają, skaczą.
0: Minęła godzina 19.
2: Wiadomości Radia Opole.
0: Zapraszam, Agnieszka Wawer-Krajewska. Jak bumerang powraca każdego lata problem zakwitających sinic na kąpielisku w Ligocie Górnej obok Kluczborka. Kąpiel może być niebezpieczna dla zdrowia, więc obowiązuje zakaz wejścia do wody. W internecie pojawiają się opinie co do rzekomego braku działania Urzędu Miejskiego. Magistrat odpowiada, że regularnie zleca badanie jakości wody, biologicznie oczyszcza kąpielisko i strefy buforowe, poza tym monitoruje i analizuje źródła zanieczyszczenia. Wbrew pozorom niełatwo jest ustalić, kto spuszcza ścieki do rzeki Stobrawa, tłumaczy Dariusz Mazurczak, wiceburmistrz Kluczborka.
3: Generalnie można powiedzieć, że to są efekty działania rolników na takim bądź innym obszarze. Natomiast na pewno nie można powiedzieć i wskazać, że się tak wyrażę, palcem, że to jest ten, bądź jeszcze inny rolnik. Nie jest to takie łatwe, jak z punktu widzenia mieszkańca się wydaje.
0: Internauci sugerują, że sytuację mogłoby zmienić utlenianie wody w zalewie. Wiceburmistrz ma wątpliwości co do zasadności wydawania w ten sposób publicznych pieniędzy.
3: I to się pojawia kwestia pewności efektu, który miałby być osiągnięty. Jezioro Turawskie jest przykładem wieloletnich starań, wieloletniej walki o to, żeby ono było czystsze, a i tak nie ma do końca pewności, czy tego typu atrakcje nie przeszkodzą w wypoczynku letnim.
0: A dodajmy, kąpiel w wodzie z sinicami może skutkować wymiotami, biegunką, wysypką, czy podrażnieniem oczu albo skóry.
2: Region, kraj, świat. W wiadomościach Radia Opole.
0: Rakieta, która naruszyła polską przestrzeń powietrzną, najprawdopodobniej zboczyła z kursu, tłumaczy wiceminister obrony narodowej Stanisław Wziątek. Po nocnych atakach na Ukrainę w Polsce, w Tarnowie Kolonii, w województwie lubelskim, spadł niezidentyfikowany obiekt. Nie ma powodów, by sądzić, iż Polska była zamierzonym celem, tłumaczy wiceminister obrony.
4: Część tych rakiet dotarła jakby do granicy Polski. Jedna z nich na pewno 5 kilometrów przed naszą granicą zawróciła i udała się z powrotem w kierunku wschodnim. Więc to pokazuje, że są systemy, które są nakierowane na to, aby nie doprowadzać do takich sytuacji, żeby te rakiety przekraczały naszą granicę. Ten jeden pocisk, ta jedna rakieta granicę przekroczyła.
0: A przypomnijmy, w nocy Rosja przeprowadziła zmasowany atak na Ukrainę. Według ukraińskich władz zginęło co najmniej 13 osób, w tym dzieci.
2: Wiadomo. Wiadomości Radia Opole.
0: Gejzery, wodnowady, wiadra napełniające się wodą. Dużym zainteresowaniem cieszy się w upalne dni wodny plac zabaw na osiedlu Armii Krajowej w Opolu. To 400 metrów kwadratowych miejsca zabaw głównie dla najmłodszych. A co o nim sądzą ich opiekunowie?
1: Dzieciom się podoba. Mnie się też podoba, ale przede wszystkim dzieciom się podoba. Bo woda pryska. Dzieci się bawią, biegają, skaczą. To są takie doniczki, z których woda leci, strzelają. Chłodno im, przyjemnie.
5: Uważam, że to miejsce jest fantastyczne. Jesteśmy tu dzisiaj pierwszy raz. Odkryłyśmy je. Znaczy słyszałyśmy o tym miejscu, ale jesteśmy tutaj pierwszy raz. Myślę, że jest to coś innego właśnie niż kąpielisko czy basen. Dzieci są tutaj chyba troszkę bezpieczniejsze też. Fajnie się bawią. Od takich najmniejszych maluszków po dzieci troszkę starsze.
0: A wodny plac zabawczyny jest od 10 do 19. Wstęp kosztuje 5 zł. Do czytelników trafi 5. tom Wielkiej Księgi Opozycji na Pograniczu. Jest to publikacja z serii dokumentującej opór społeczny na Opolszczyźnie i w Czechosłowacji w latach 1945-1989. Mamy rekordową liczbę współautorów książki, mówi starosta Prudnicki Radosław Roszkowski, który jest redaktorem publikacji.
6: Są opisane losy chociażby Polskiego Stronnictwa Ludowego po II wojnie światowej na tych terenach. Obficie opisano archiwa fotograficzne pana Ryszarda Kaszy, który dokumentował wydarzenia, zwłaszcza na terenie strajkującego Frotexu. Są liczni autorzy spoza Prudnika, znani dziennikarze, autorytety takie jak były ambasador Rzeczpospolitej Polskiej w Pradze Mateusz Gniazdowski.
0: A premiera książki już jutro o godzinie 18 w auli pierwszego liceum w Prudniku.
2: Więcej na www.radioopole.pl. Pogoda.
0: Wieczorem bezchmurnie, temperatura maksymalna nadal wysoka, wiatr słaby, miejscami umiarkowany, a w nocy zachmurzenie małe, temperatura minimalna od 18 do 20 stopni. Jutro zachmurzenie małe, zwłaszcza rano wzrastające tylko do dużego i miejscami burze z przelotnymi opadami deszczu. Temperatura maksymalna od 31 do 33 stopni, a nasz termometr pokazuje 34 stopnie.
2: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka.
7: Bienvenidos a Robóticas con K. Un mundo de fantasía robótica femenina hecha para el placer del sexo opuesto. Un auténtico robot de identidad, libertad y poder a mano armada donde todas somos invitadas. Y quien dice invitadas dice obligadas, forzadas, rehenes, prisioneras. Con cualquiera de tus compras tienes una garantía porque nuestra póliza siempre es para quedar bien y hacerte feliz tenga el coste que tenga. Orgullosas de ser la empresa con mayor éxito en 2025, que más factura y más daño hace a todas nuestras hermanas. ¡Que viva la Electronic Puchaina!

czwartkowym programie Sezon Ogórkowy witają Państwa Mariusz Majeran i Tomasz Wojtyłko, który audycję realizuje, a w programie spotkamy się m.in. z edukatorem z Galerii Sztuki Współczesnej w Opolu, Józefem Chyżym, który opowie o sierpniowych zajęciach dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Natomiast Barbara Sypko z Archiwum Państwowego w Opolu opowie o rodzinie Franklów z Prudnika. Zaprosimy również na Jazz Prudnik Festival, a tak w ogóle to zapraszam do godziny 21:00.

0: proszę Państwa, i mój gość, pani Barbara Sypko, Archiwum Państwowe w Opolu. Dzień dobry, witam Panią bardzo serdecznie.
1: Dzień dobry.
0: Ja Panią tak co róż namawiam na książkę, ale dobrze, niech Pani zbiera te życiorysy, niech Pani to opracowuje. Być może znajdzie się jakiś wydawca albo sponsor i wtedy będę pisał przedmowę do tej książki.
1: Już się na to liczę.
0: Już się, proszę Państwa, tutaj zapowiadam. Kolejny życiorys, kolejna ciekawa postać z naszego regionu.
1: Tak, kolejna ciekawa postać, niektórym ze słuchaczy bardzo dobrze znany ród, znana rodzina na Śląsku. Zapewne część z Państwa zna tę historię prudnickich zakładów przemysłu bawełnianego, a dzisiaj przybliżę, może przypomnę niektórym z Państwa, a niektórzy może się dowiedzą czegoś więcej na temat rodziny Fręklów, bo o nich będzie dzisiaj mowa. Dzisiaj przedstawię sylwetkę Samuela Frankla, który był wybitnym przemysłowcem, społecznikiem i jednym z najwybitniejszych przedsiębiorców w historii Prudnika. Był założycielem jednego z największych zakładów na Górnym Śląsku włókienniczych, który odegrał kluczową rolę w rozwoju gospodarczym miasta, przyczyniając się do jego przemysłowego rozkwitu i zdobycia znaczącej pozycji na mapie europejskiego włókiennictwa. Samuel Frankel urodził się w Białej koło Prudnika w rodzinie kupieckiej Abrahama i Handel Fręklów. W 1824 roku poślubił Esterę Polkę, z którą doczekał się 14 dzieci. 3 lata później przeniósł się wraz z rodziną do Prudnika i tutaj rozpoczął działalność handlową, prowadząc najpierw sklep z tkaninami, wełną i bawełną, które to towary pozyskiwał głównie od lokalnych tkaczy. Z czasem Samuel Frankel nabył kamienicę przy prudnickim rynku, gdzie mieściły się zarówno sklep, jak i dom rodzinny. Samuel Frankel był niezwykłym przedsiębiorcą, niezwykłym, że tak powiem, miał żyłkę do interesów, tak jak większość osób pochodzenia żydowskiego. Dzięki przedsiębiorczości i pracowitości też oprócz tego potrafił dostrzec nowe możliwości rozwoju, szybko przekształcił działalność handlową w nowoczesne przedsiębiorstwo produkcyjne i w latach 40. XIX wieku inwestował w innowacyjne rozwiązania technologiczne, także był bardzo przewidujący, myślał perspektywicznie, rozwijał współpracę z miejscowymi producentami tekstyliów. I sukces wyrobów, które prezentował na wystawie w Berlinie w 1844 roku i które zdobyły uznanie nie tylko w Niemczech, ale i za granicą, utwierdził go w przekonaniu, że przyszłość należy do nowoczesnej, zintegrowanej produkcji przemysłowej. Wkrótce stworzył zakład obejmujący wszystkie etapy wytwarzania tkanin, czyli od tych początkowych, od bielenia tkanin poprzez produkcję. I w połowie XIX wieku przejął przedsiębiorstwo swojego największego konkurenta Augusta Tilla. I fabryka rozwijała się niezwykle dynamicznie. I tutaj muszę zaznaczyć, że już zatrudniano w latach 40-50 ponad 190 osób. No i coraz to ta kadra się powiększała. Powstawały również, zakład został systematycznie rozbudowywany, powstawały nowe hale, obiekty produkcyjne, a wdrażane technologie należały do najnowocześniejszych w Niemczech. Produkowane w Prudniku tkaniny zdobywały uznanie na prestiżowych targach w Berlinie, Monachium, Paryżu, Londynie i tak jak powiedziałam, ta kadra, ta liczba tych pracowników W latach 60. już, ona się powiększa, zatrudniano 1900 osób. I tym samym Samuel Frankel stał się jednym z największych pracodawców na Górnym Śląsku. W ofercie firmy znajdowały się wysokiej jakości materiały, szlachetne materiały, w tym adamaszek, przeróżne sukna, aksamity, a także wyroby lniane i płócienne, w tym obrusy, serwetki, ręczniki, chusty, chusteczki do nosa. Także ten asortyment był bardzo szeroki. Trafiały one na rynki wielu krajów Europy oraz Ameryki Północnej. Właściciele, tutaj też pewną ciekawostką jest, że był to naprawdę przewidujący pracodawca i dobry pracodawca, ponieważ właściciele przedsiębiorstwa przywiązywali również wagę, bo z czasem do Samuela dołączyli współwłaścicielami, stali się jego synowie oraz zięć Józef Pinkus i przywiązywali dużą wagę do opieki socjalnej nad pracownikami i ich rodzinami, co stanowiło na tle epoki wyjątkowo nowoczesną postawę. I tu muszę zaznaczyć, że dzięki takiej postawie, dzięki takiej polityce socjalnej tych pracodawców, fabryka Frankla była chyba jedną z nielicznych, gdzie w XIX wieku nie było protestów, nie było strajków, tak jak na przykład w innych fabrykach, tak? No niekoniecznie na terenie Niemiec, ale pamiętamy film Stanisława Reymonta, prawda? Ziemia obiecana, gdzie były strajki w tym czasie, działo się źle, pracownikom nie dostawali swoich wypłat, musieli pracować ponad godziny ustalone, a tutaj właśnie Frankel to był taki fenomen, gdzie oprócz tego, że dbał o swoich pracowników, dbał nie tylko o wypłaty, ale również o sprawy socjalne i także ich rodzin. W literaturze przeczytałam, że Franklowie na przykład fundowali stypendia zdolnym dzieciom swoich pracowników, także opiekowali się, starali się o edukację tychże dzieci właśnie pochodzących z rodzin ich pracowników, tych, którzy byli zatrudniani w zakładach Frankla. I tak jak jeszcze raz powtórzę, w tej fabryce, w tym zakładzie nigdy nie było strajków, ponieważ Franklowie byli tak zapobiegliwi i wiedzieli, jak zadbać o sprawy socjalne swoich robotników. Pinkus, Samuel i synowie oraz jego zięć Pinkus, Józef Pinkus, zapewniali dalszy rozwój rodzinnego przedsiębiorstwa, rozbudowywali tę fabrykę, zatrudniali coraz więcej osób, ale tutaj też Samuel Frankel angażował się także w życie społeczne, religijne i kulturalne Prudnika, także no nie dbał tylko o swoje interesy, ale też był społecznikiem. No i między innymi pełnił funkcję przewodniczącego prudnickiej gminy żydowskiej, ufundował okazałą synagogę, której uroczyste otwarcie odbyło się w 1877 roku. Był także mecenasem edukacji i kultury, fundował stypendia dla uczniów Królewskiego Gimnazjum w Prudniku, wspierał lokalne instytucje, a także organizował wydarzenia artystyczne, jakieś koncerty, spotkania literackie. I za swoją działalność też był wielokrotnie honorowany, wyróżniany między innymi orderem Orła Czerwonego IV klasy czy tytułem tajnego radcy komisarycznego. Samuel Frankel zmarł w 1881 roku i został pochowany na cmentarzu żydowskim w Prudniku. I tutaj też bardzo piękny gest z jego strony, zresztą w archiwum opolskim zachował się testament Samuela Frankla przekazał znaczące środki na wsparcie szpitali. Tutaj wiemy, że była to rodzina żydowska, on był pochodzenia żydowskiego i także wspierał szpital klasztoru Bonifratrów, co było chyba rzadkością, ponieważ nie był katolikiem, a właśnie wspierał szpital zakonny Bonifratrów. Także wspierał najuboższą ludność miasta. I założona przez niego fabryka przetrwała ponad 160 lat. W 1945 roku fabryka ta dalej funkcjonowała. Co prawda nie była aż tak rozbudowana w trochę zmienionej formie, ale po 1945 roku pamiętamy, że działały prudnickie zakłady przemysłu bawełnianego i w latach 92-2001 firma działała pod nazwą Zakłady Przemysłu Bawełnianego Frotex S.A. No, pamięć o Samuelu Fręklu jest w Prudniku cały czas żywa. Jego imię nosi m.in. jedna z miejskich ulic, a także zabytkowy platan, który rośnie na terenie dawnego Frotexu. No i Samuel Frankel, później jego następcy, no w sumie są symbolem przedsiębiorczości, innowacyjności i społecznej odpowiedzialności. No a ta jego działalność na trwałe wpisała się w historię Prudnika i całego regionu. I tutaj muszę powiedzieć, że Samuel Frankel oraz jego następcy tu mogą być wzorem też dla dzisiejszych przedsiębiorstw. No mimo tego, że się człowiek bogaci, to jeszcze stara się wspierać różne inicjatywy, dba o pracowników i dzięki temu no, ta fabryka działa długo, tak? No w sumie 160 lat. Tak. Co jest fenomenem tutaj.
0: I po rodzinie Franklów została nam piękna willa.
1: Piękna willa, teraz... tak. I oprócz tych takich pomników materialnych, no, została piękne wspomnienia, tak.
0: Tak, to trzeba przyznać. I kto by pomyślał, że to jest człowiek stąd?
1: Tak, myślałem, to jest człowiek stąd.
0: Napływowy, a
1: nie, urodzili się właśnie w Białej koło Prudnika. A urodził się w Białej koło Prudnika. Tak. Zresztą Samuel Frankel, rodzina Franklów, Pinkusów cieszyła się takim autorytetem, była tak szanowana, że no, żaden z Franklów nie dostał się do getta, do obozu, ale pozwolono im wyjechać za granicę, opuścić Niemcy. No,
0: Prudnik ma wspaniałą historię i dobrze, że ta historia jest kultywowana, dobrze, że nie poszli w zapomnienie.
1: Tak, oczywiście. No nie da się takiej rodziny, nie da się zapomnieć, która zrobiła tyle dobrego dla regionu.
0: Barbara Sypko, Archiwum Państwowe w Opolu. Dziękuję Pani bardzo.
1: Dziękuję.

0: Sezon ogórkowy.
1: W Lublinie po raz 24 odbył się spacer trasą poematu o mieście Lublinie Józefa Czechowicza. Podczas spaceru uczestnicy odwiedzili m.in. najstarszą lubelską nekropolię i Muzeum Czechowicza przy ulicy Złotej. Ten spacer powstał z okazji setnej rocznicy urodzin poety z inicjatywy profesorów Władysława Panasa i Tomasza Pietrasiewicza. Mówi Joanna Zentar z ośrodka Brama Grodzka, Teatr NN.
2: To uważne czytanie poematu wskazało im moment, w którym powinniśmy spacerować, ponieważ podmiot liryczny poematu, czyli wędrowiec, spaceruje właśnie w pierwszą lipcową pełnię księżyca.
1: Podczas spaceru uczestnicy wspólnie czytali poemat w miejscach znanych z utworu.
3: Ciemniej, pagóry zagaje pod Łęża.
4: Kocham poezję Czechowicza. Podczas tego spaceru mam wrażenie, że po prostu idziemy razem z nim, tym Lublinem, który on opisuje.
5: Jeżeli chodzi o poezję, resztę Czechowicza jest mi bardzo bliska. I jeżeli można rzeczywiście autentycznie podążać jego śladami, jego krokami, to czemu nie? Ba, nawet powinno się. Dlatego bardziej osób, które tak sobie cenią jak my.
1: Trasa spaceru to ponad 7 km marszu i około 15 minut głośnego, wspólnego czytania. Jak już mówiłem, organizatorem wydarzenia jest Brama Grodzka, Teatr NN w Lublinie.

ciebie taki spokój. Gdy zapałkę znów ci gasi deszcz tak naraz, ja wciąż na to szczekam, ja na to warczę.

0: kilka sekund, godzina 20, to oznacza, że czas na wiadomości w Radiu Opole. A w nich sprawdzamy, czy strażacy OSP Przywory nadal będą w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym. W Górkach koło Opola młodzi ludzie, by zarobić na drobne przyjemności, sprzedają lemoniadę czy ziemniaki.
1: Wiadomości Radia Opole.
0: Minęła godzina 20. Ale na początek Markowice Śląskie i powiat namysłowski. Jak informuje dyżurny Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Opolu, osobowy samochód zderzył się z ciągnikiem rolniczym i kombajnem. Na szczęście nie było osób poszkodowanych. Na miejscu policja i straż pożarna.
1: Tu są wiadomości Radio Opole.
0: Strażacy z OSP Przywory pozostają w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym. Ich wniosek został zaakceptowany przez komendanta Miejskiego Straży Pożarnej w Opolu. Jesteśmy bardzo zadowoleni, że nasza jednostka pozostaje w systemie, mówi Janusz Borowiak z Urzędu Gminy Tarnowo-Polski.
2: To już jest taka, że tak powiem, nobilitacja, bo jest to duże wsparcie dla samej jednostki. Jednostka też ma poczucie tego, że jest ważnym elementem tego bezpieczeństwa publicznego. Te możliwości korzystania z funduszy ministerialnych, więc jest to zawsze duże wsparcie dla jednostek.
0: W naszej jednostce udziela się 27 wyszkolonych strażaków. Tam, gdzie nas potrzebują, wyjeżdżamy, podkreśla Teodor Okos, prezes OSP Przywory.
3: Do Opola zdarza nam się dosyć często, to jest gdzieś 25-30% wyjazdów, to jest tu już rejon chroniony Opola. A też ostatnia powódź, wrzesień, prawie dwa lata temu, to jeździliśmy, no i za nie Modlin też układać worki.
0: Jednostka OSP Przywory specjalizuje się w ratownictwie wodnym.
1: Wiadomo, wiadomości Radia Opole.
0: Premier Węgier zaapelował do mieszkańców o oszczędzanie energii elektrycznej w związku z pogłębiającym się kryzysem wywołanym rekordowo niskim poziomem Dunaju. Według szefa rządu, jeśli sytuacja hydrologiczna nie ulegnie poprawie, najpóźniej w poniedziałek konieczne będzie całkowite zatrzymanie elektrowni jądrowej w Pokrz, która produkuje około połowy energii elektrycznej zużywanej na Węgrzech. Więcej Piotr Piętka.
4: Modior podkreślił, że gospodarstwa domowe nie powinny obawiać się przerw w dostawach prądu. Rząd przygotował jednak plan ograniczenia poboru energii przez największe przedsiębiorstwa przemysłowe. W pierwszej kolejności mają one zostać czasowo odłączone od sieci lub zobowiązane do zmniejszenia zużycia energii. Dotyczy to przede wszystkim energochłonnych zakładów, takich jak fabryki akumulatorów, zakłady chemiczne i huty. Nadchodzące dni i tygodnie będą wymagały dyscypliny, precyzyjnego planowania i współpracy ze strony państwa, firm energetycznych, podmiotów przemysłowych i nas wszystkich. Powiedział Peter Modior. Premier zaapelował o ograniczenie zużycia energii przez rozsądne korzystanie z klimatyzacji, wyłączanie niepotrzebnych urządzeń elektrycznych oraz przeniesienie najbardziej energochłonnych prac na godziny wieczorne.
0: Bardzo dziękuję za relację.
1: Twoje radio, twoje wiadomości.
0: Zbierają na wakacje lub na drobne przyjemności. Dzieci latem coraz częściej próbują sił w pracach dorywczych. Dla przykładu w Górkach koło Opola młodzież przygotowuje ożywiającą lemoniadę.
5: Przydajemy lemoniadę.
6: Dajemy cytrynę, miętę i wodę i kostki lodu. No i cukier. No tak 2-3 godzinki.
7: Czyli upał we mnie straszny.
6: Nie, biznes się kręci. Będziemy chcieli później sobie grupowo pizzę kupić.
8: Uczy nas pracy, bo praca jest czasami ciężka.
9: Zarabiania kiedyś, jak promować.
10: Po pierwsze szacunku do pieniądza, do takiej samorealizacji trochę, ale przede wszystkim do tego, żeby nie siedziały na telefonach i robiły coś innego i to bardzo wspieramy.
0: Z kolei przy domu swoich dziadków grupa dzieci oferuje ziemniaki prosto z pola.
11: Ja zawsze w wakacjach przyjadę tu do Omy i Opy i w latem zawsze tu sprzedamy i zbieramy ziemniaki.
12: Najcięższe jest, że jest właśnie gorąco. Podnosić te kosze pełne ziemniaków to też są ciężkie.
13: A ile najwięcej udało Wam się sprzedać?
12: Chyba 20 kilo cały dzień.
14: Najpierw trzeba to wykopać ręcznie. Później trzeba przygotować i później te dzieci mają ta uciecha, nie? No i wagę i reklamować się musi.
0: Dodaje Henryk Gambiec. A przypomnijmy, według danych GIS okazjonalna sprzedaż lemoniady, owoców czy domowych wypieków nie wymaga rejestracji działalności i nadzoru sanepidu. Ważne, by pamiętać o przestrzeganiu podstawowych zasad higieny, używać świeżych składników i odpowiednio przechowywać produkt.
1: Więcej na www.radioopole.pl. Pogoda.
0: Wieczorem bezchmurnie, temperatura nadal bardzo wysoka, powyżej 30 stopni. W nocy też ciepło, temperatura minimalna od 18 do 20 stopni. Sprawdźmy co jutro. W dzień zachmurzenie małe, miejscami zwłaszcza rano wzrastające do dużego, możliwe również burze z przelotnymi opadami deszczu. Spoglądam na termometr radiowy, ten wskazuje jeszcze 32,9 stopnia.
1: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Reklama społeczna.
5: Jak zwykle, nie wiesz, co robisz.
15: Wszyscy się na ciebie skarżą.
16: Nigdy nie można na ciebie liczyć.
5: Zejdź mi z oczu.
16: Co za idiot.
17: Nie chcę cię tu widzieć.
15: Nie interesuje mnie twoje zdanie.
18: Co z tobą jest nie tak?
16: Jesteś nikim.
19: 20% osób pracujących doświadczyło mobbingu. Mobbing to przemoc.
20: Doświadczasz mobbingu? Skontaktuj się z nami.
21: Godność ma swoje imię.pl.
22: Cześć, jestem Tosia i uwielbiam marzyć, że będę piosenkarką, bo kocham śpiewać i tańczyć. Albo podróżniczką, bo świat jest taki piękny i spełnię moje marzenia, jak tylko wyzdrowieję.
23: Dla chorych dzieci marzenia są jak promień słońca, który rozjaśnia ponury dzień. Pomóż nam spełniać ich marzenia, dając im radość i wsparcie w czasie choroby. Małgorzata Kożuchowska, ambasadorka Fundacji Mam Marzenie. www.mammarzenie.org.
24: Każde dziecko to kolejne pokolenia. To przyszłe matki, ojcowie, dziadkowie i babcie. To nasza radość życia. Twoja pomoc to szansa na życie dla dzieci, którym odebrano wszystko. Dla tych, dla których wojna to więcej niż słowo. Polska Misja Medyczna daje szansę na życie tam, gdzie została już tylko nadzieja. Dołącz do nas.
1: Reklama społeczna.

0: Sezon ogórkowy.
1: W drugiej części audycji Sezon ogórkowy ponownie witają Państwa Mariusz Majeran i Tomasz Wojtyłko, który program realizuje. Za chwilkę spotkamy się z Józefem Chyrzym, edukatorem w Galerii Sztuki Współczesnej w Opolu, który zaprosi nas na dwa plenery graficzne, malarskie dla dorosłych i dla młodzieży. Osobne plenery, ale także przypomni o bardzo ciekawym konkursie plastycznym dla dzieci. Zaprosimy również Państwa na Jazz Prudnik Festival. Dwudniowa impreza w piątek się rozpoczyna. Zapraszam do godziny 20.

0: Te cyrkowe, interaktywne pokazy, spektakle plenerowe i impresje teatralne to atrakcje 8. Festiwalu Zdarzeń Artystycznych Open Opole 26, który już najbliższy weekend zagości w stolicy regionu. Plac Wolności, Staw Zamkowy i Rynek w Opolu zamienią się w sceny, na których wystąpią artyści parający się sztuką uliczną. Na wszystkie wydarzenia wstęp jest wolny. W sobotę na Placu Wolności powstanie wioska cyrkowa, gdzie pod okiem doświadczonych instruktorów będzie można spróbować swoich sił w różnych dyscyplinach cyrkowych. Warsztaty odbędą się o 12, 13 i 14. O godzinie 15 publiczność porwie pełen humoru i magii Tobi Show. Następnie warto przenieść się nad Staw Zamkowy, gdzie o godzinie 16 odbędzie się pokaz uliczny duetu The Stage Keepers, Krzysztof i Sebastian, artyści związani z opolską grupą cyrkową Cudaki. W swoim ulicznym pokazie połączą akrobatykę, żonglerkę i elementy teatru ruchu. O 17.30 Teatr Małe Mi zaprezentuje spektakl Irrea i Eana, czyli jak żyć własnym życiem. Jak czytamy, mądrą, pełną symboli opowieść dla widzów w każdym wieku. W niedzielę o godzinie 10 na Placu Wolności Teatr Małe Mi zaprosi na przedstawienie Kalosze Szczęścia, inspirowane baśnią Hansa Christiana Andersena. Z kolei o 16 przy Stawie Zamkowym będzie można obejrzeć spektakl Tajemnice Toruńskiego Dębu, legendy toruńskie w wykonaniu Teatru Miejsca. Widzowie przeniosą się do średniowiecznego Torunia, gdzie dzięki lalkom, ręcznie tworzonej scenografii i granej na żywo muzyce, ożyją dawne historie i miejskie legendy. Festiwal zakończy na rynku widowisko plenerowe z żywiołów utkani, impresja Teatru A, inspirowane filozofią żywiołów, naturą i relacją człowieka ze światem. Początek o godzinie 21.30. Za artystyczną stronę wydarzenia odpowiadają Stowarzyszenie Kulturalne Proscenium i Teatr A. Wydarzenie dofinansowano z budżetu miasta Opola, Radio Opole. 8. Festiwal Zdarzeń Artystycznych Open Opole 26 objęło patronatem medialnym.
1: Dzień się wytarł od naszego bycia, odchodzenia ci w myślach.

0: proszę Państwa, i mój gość Józef Chyrzy, artysta plastyk, ale także edukator w Galerii Sztuki Współczesnej w Opolu. Dzień dobry, witam Cię serdecznie.
1: Dzień dobry.
0: Czy galeria idzie spać w sierpniu?
1: Galeria przez całe wakacje nie idzie spać, jak co roku. Mamy bardzo bogatą ofertę. Właśnie skończyliśmy serię warsztatów zarówno dla grup zorganizowanych, jak i dla osób indywidualnych, które się cieszyły bardzo dużą popularnością w tym roku. Więc ten moduł taki warsztatowy skończyliśmy. Natomiast w sierpniu zapraszamy Opolan i Opolanki na plenery. Mamy dwa plenery miejskie. O, zaplanowane.
0: Proszę bardzo. To teraz o szczegóły proszę.
1: Plener się nazywa... będzie to rodzaj pleneru, gdzie będziemy po prostu codziennie rysować centrum Opola. Codziennie będzie inna technika. Mamy dwie edycje. Pierwszą adresowaną dla młodzieży w wieku 10-13 lat, od 10 do 12 sierpnia, a druga już dla osób dorosłych, która odbędzie się tydzień później, od 17 do 19 sierpnia. Nazwaliśmy to jako rysunki z podwórka, więc będziemy rysować różne podwórka Opola, ale również architekturę, zieleń, ludzi, mieszkańców. Jeden dzień spędzimy też w pięknych, zabytkowych budynkach, w wodociągów i kanalizacji przy ulicy Oleskiej. Więc ogólnie będziemy się przypatrywać temu tak wnikliwie, jak wygląda centrum. Centrum, które codziennie mijamy, spacerujemy, ale nie zawsze przyglądamy się z taką dużą uważnością, bo jednak podczas rysowania pierwszym etapem jest obserwacja, czyli trzeba usiąść i się naprawdę wnikliwie przyjrzeć detalom, które my czasami tak pobieżnie oglądamy, a tutaj dzięki temu będziemy mogli się uważnie na tym skupić, jak wyglądają detale Opola i je narysować za każdym razem w innej technice, więc będzie to też... Ja to mówię, że to jest połączenie trochę sztuki i sportu, bo będziemy też wędrować i spacerować po Opolu, więc będziemy w ruchu, będziemy się przemieszczać. Zajęcia będą się odbywały codziennie 2 godziny, od 10 do 12. I mamy jeszcze ostatnie miejsca zarówno do grupy młodzieżowej, jak również dla dorosłych, żeby uczestniczyć w tym plenerze, który jest bezpłatny i my wszystkie materiały zapewniamy. Każdy otrzyma profesjonalny, duży szkicownik, w którym będzie notował te swoje rysunkowe fragmenty Opola. Zajęcia są bezpłatne i aby się zapisać, należy zgłosić się do mnie na adres mailowy. Wszystkie informacje są na naszej stronie www.galeriaopole.pl w zakładce wakacje 2026.
0: Powiem szczerze, to dosyć intensywne. 2 godziny rysowania, malowania, szkicowania, co tam kto będzie robił i codziennie w innym miejscu. No, niesamowicie. Ja sobie teraz tak przypomniałem, jak mówiłeś o tych detalach, że byłem ostatnio w Sztokholmie i wszedłem na dziedziniec ratusza, starego ratusza i patrzę, chyba z 30 osób siedzi i każdy patrzy w inną stronę, ale i coś tam szkicuje. No oczywiście, no, jak to dziennikarz radiowy, podglądam, co tam robią i wcale nie malowali wielkiej bryły tego ratusza, tylko jakieś właśnie takie detale. I zacząłem się przyglądać, no po ich wzroku tak patrzyłem, w którą stronę patrzą, nawet wchodząc zobaczyłem piękny dziedziniec, ładny, zdobiony, ale w ogóle tych detali nie widziałem, czyli faktycznie jak człowiek już zaczyna taką plastyczną działalność, to zupełnie inaczej patrzy.
1: No zdecydowanie bardziej tak intensywnie odbiera świat i bardziej się właśnie z większą wnikliwością przygląda temu, jak wygląda otaczająca nas przestrzeń. Więc zapraszam wszystkie osoby, które chciałyby w taki sposób spędzić wolny, wakacyjny czas. Zapewne będzie bardzo, bardzo przyjemnie to spędzony czas, a równocześnie będzie można się czegoś nauczyć nowego, rysować architekturę, perspektywę właśnie w różnych technikach rysunkowych.
0: Jak duże to będą grupy?
1: No my liczymy tak na 12-osobowe grupy. To są jeszcze takie grupy, które jeszcze można tak ogarnąć, bo jak się rozejdziemy gdzieś tam w jakichś miejscach, żeby tak wszystkich jeszcze jakoś utrzymać i żeby też było bezpiecznie, bo wiadomo, też jesteśmy w centrum, więc też trzeba wszelkie bezpieczeństwa zachować, zwłaszcza podróżując spacerując z młodzieżą, więc na takie grupy liczymy. Tak jak powiedziałem, zostały jeszcze ostatnie miejsca, więc serdecznie zapraszam. Natomiast to mówiłem o ofercie dla młodzieży i dla osób dorosłych, natomiast chciałbym jeszcze Państwu przypomnieć, że mamy jeszcze ofertę dla osób najmłodszych, dla dzieci w wieku od 6 do 9 lat, dla których przygotowaliśmy coroczny nasz konkurs. Tym razem samochód, który oddycha, więc można stworzyć fantastyczną, futurystyczną, przedziwną formę rysunkową samochodu przyszłości, wysłać ją do nas do galerii. Czekamy do 24 sierpnia i czekają bardzo atrakcyjne nagrody oraz wspaniała wystawa. To jest taki apel też do rodziców, bo oczywiście tutaj koordynatorem tego projektu zapewne będą rodzice, opiekunowie, dziadkowie, którzy najmłodszym właśnie przeczytają o założeniach tego konkursu. Wszystkie informacje również znajdują się u nas na stronie www.galeriaopole.pl. Zatem oferta edukacyjna jest dla osób w każdym wieku u nas.
0: Samochód, który oddycha, jak to świetnie brzmi. Aż już oczami wyobraźni widzę, co ci młodzi ludzie wymyślą, bo to przecież nie pierwszy tego typu konkurs i ty też się uśmiechasz, bo te prace różnorodne przychodzą zwykle, prawda?
1: Bardzo różnorodne. Ten konkurs się zawsze cieszy dużą popularnością, bo jest to konkurs ogólnopolski, więc przychodzą do nas prace z całego kraju. My go organizujemy wspólnie z Lelkiem i z Dobroteką, więc tutaj zarówno dbamy o połączenie takich komponentów. Tutaj technologia samochodu, design Dobroteka i my trochę sztuki dodajemy do tego i z tego wszystkiego wychodzi jakiś fantastyczny efekt.
0: Wracając jeszcze do tych plenerów, czy ty już masz opracowany taki szczegółowy plan, że codziennie w tym miejscu i to będziesz ludziom proponował do namalowania?
1: To znaczy, teraz jestem na etapie właśnie wybierania takich miejsc, bo oczywiście centrum to są i piękne obiekty zabytkowe. Mamy teraz katedrę odnowioną. Kilka lat temu prowadziliśmy takie właśnie też zajęcia plenerowe dla dzieci i młodzieży i wtedy też właśnie chodziliśmy i do kościołów opolskich, i architekturę, i rynek rysowaliśmy, i kamieniczki, i parki, więc tutaj no, jest mnóstwo fantastycznych miejsc, też takich miejsc, gdzie można sobie wygodnie usiąść, w spokoju, w cieniu i sobie rysować.
0: Albo na rynku w słońcu.
1: Albo na rynku w słońcu, albo na wzgórzu uniwersyteckim, gdzie jest trochę zieleni i trochę jest tam cienia, więc zapewne znajdziemy jakieś takie trzy różne lokalizacje, gdzie będzie można rysować trochę zabytkowej architektury, trochę takich mobilnych elementów miasta, jakieś samochody, ludzi, tego, co się zmienia i stanowi o takiej tkance miejskiej. I na pewno też trochę zieleni, bo mamy też piękne parki, czy kanał Młynówka, też jest bardzo, bardzo urokliwy, więc chcielibyśmy, żeby też tutaj zmierzyć się jak gdyby z różnymi takimi tematami.
0: Ja się tak pytam, bo to wiesz, czeka cię niezła wycieczka po Opolu.
1: Ale to jest wspaniałe. Ja bardzo lubię te planery, bo właśnie tak jak mówię, to jest takie mobilne. My zmieniamy miejsca, więc to nie jest tak, że my przez 2 godziny siedzimy i rysujemy w danym miejscu, tylko my się tak my wędrujemy. Zatrzymujemy się na przykład na 20 minut, rysujemy i lecimy dalej. Więc to jest taki bardzo intensywny czas. W ubiegłym roku, bo te nasze plenery miejskie są związane też z festiwalami dzielnic, które w galerii organizujemy od wielu lat. W ubiegłym roku mieliśmy festiwal ZWM-u, więc zwiedzaliśmy blokowiska i w ogóle podwórka, więc ta architektura była zupełnie inna, a teraz mamy już stare centrum miasta, więc też będzie to troszkę w innym charakterze. W ubiegłym roku też plener się cieszył bardzo dużą popularnością, więc zapraszamy. Ostatnie miejsce jeszcze zostały. Jak ktoś nie ma pomysłu, jak spędzić sierpniowe 3 dni, to zapraszamy do nas. Można się zgłosić.
0: Zapraszam Państwa. Józef Chyrzy z Galerii Sztuki Współczesnej w Opolu. Dziękuję bardzo.
1: Dziękuję bardzo.

0: Muzycy znani w kraju i za granicą wystąpią podczas 19. Jazz Prudnik Festival. W programie dwudniowej imprezy jest 5 plenerowych koncertów w ogrodach Ośrodka Kultury. Usłyszymy znakomitą muzykę, a rozpoczynamy już w piątek o godzinie 17 występem zespołu Velvet Trio, anonsuje Sylwia Gawłowska-Miller, dyrektorka Prudnickiego Ośrodka Kultury.
1: To czeska formacja z Mary Veliką. Kolejnym wykonawcą będzie zespół New Bone. O godzinie 20.30 nowy projekt Michała Barańskiego No Return, No Karma. Ci wykonawcy to laureaci Fryderyków w kategorii Artysta Roku, muzyka jazzowa. Znakomite osobowości, które można na naszej scenie słyszeć.
0: Sobotnie koncerty Prudnickiego Festiwalu Jazzowego rozpoczną się o godzinie 19.00. Usłyszymy wówczas eksperymentalną formację Lunam, dodaje dr Sylwia Gawłowska-Miller.
1: A o godzinie 20.30 akcent międzynarodowy, bo to wykonawca prosto z Nowego Jorku, Dean Bauman Band. O tym wokaliście Madonna mówiła, że to jest głos Boga. Wysoka sztuka wokalna, piękna barwa głosu i niesamowicie swingujący wokalista. A to wszystko w towarzystwie znakomitych polskich i włoskich muzyków.
0: W programie Prudnickiego Festiwalu są też imprezy towarzyszące dla różnych grup wiekowych. Sobotnie warsztaty wokalne rozpoczną się o godzinie 10, a poprowadzi je Marię Velika. Natomiast o godzinie 18 zacznie się wernisaż w galerii na poddaszu. Na wystawie zatytułowanej Doskocz do jazzu swoje prace zaprezentuje miejscowy fotograf Marek Doskocz. Liczne atrakcje przygotowano także dla dzieci. Wstęp na wszystkie koncerty jest bezpłatny, a patronat medialny nad muzycznym wydarzeniem objęło Radio Opole. Zapraszamy Państwa do Prudnika. God we trust is on a dollar. That's the only dude they're talking about. Every day.

0: Sezon ogórkowy.
1: I to wszystko, proszę Państwa, w mojej audycji. Kłaniają się Państwu Mariusz Majeran i Tomasz Wojtyłko, który program zrealizował. Do usłyschenia. Oscar World Peace, Machibo, Worldwide, So pray to God I lost. Last year I took a chance. Chances had me scarred, but it made me hard. Hardest to ever grasp, but I never grasp.

never fold. Hold my own, but never.

0: moment godzina 21, za moment wiadomości w Radiu Opole, po nich informacje sportowe i informacje o pogodzie. Trzy boiska piłkarskie w gminie Głuchołazy, które zniszczyła powódź, będą odbudowane. Sąd w Niemczech ukarał Google za skierowanie klienta do sklepu oszustów. Nie zapomnijmy właśnie o wiadomościach sportowych.
1: Wiadomości Radia Opole.
0: Zapraszam, Agnieszka Wewer-Krajewska. Będą kolejne pieniądze na infrastrukturę sportową w gminie Głuchołazy, a chodzi o trzy boiska piłkarskie, które zostały zniszczone przez powódź oraz korty tenisowe. Szczególnie te małe społeczności muszą mieć odpowiednią infrastrukturę sportową, mówił dziś w Bodzanowie Jakub Rutnicki, minister sportu i turystyki.
2: Wielki sport zaczyna się w małych miejscowościach i małych klubach. Patrząc na ten obiekt, on potrzebuje wsparcia. Oczywiście tutaj przecież nikt nie grał przez ostatnie dwa lata. Przeznaczamy kwotę na odbudowę boisk piłkarskich oraz zaplecz w Bodzanowie, Nowym Świętowie i Polskim Świętowie blisko 12 milionów złotych.
0: Nie możemy się doczekać, aż znowu wybiegniemy na naszą murawę, dodaje Michał Śnieżek, wiceprezes klubu KS Bodzanów Nowy Świętów.
3: Żeby to święto piłkarskie w Bodzanowie było z powrotem w sobotę, żeby ludzie przychodzili z rodzinami, z dziećmi, lokalna społeczność. Zawsze to młodzieżowcy, co się będą wyróżniać, no, do pierwszej drużyny będą skakiwać, tak jak to było kiedyś za moich czasów.
0: A dodajmy, ponad 1 700 000 złotych z ministerialnej kasy trafi na odbudowę kortów tenisowych w Głuchołazach.
1: To są wiadomości Radio Opole.
0: W Niemczech zapadł wyrok, w wyniku którego Google musi zapłacić użytkownikowi za skierowanie go do sklepu oszustów. Kara jest nieduża, ale decyzja sądu jest traktowana jako przełomowa o dużym znaczeniu dla klientów cyfrowych koncernów.
4: 490 euro wydał na bagażnik rowerowy internauta z Bawarii. Szukał sklepu w wyszukiwarce Google i kliknął w opłaconą reklamę. Tam zapłacił za wybrany towar, ale bagażnika nigdy nie dostał. Okazało się, że sklep był fałszywy. Mężczyzna uznał, że do oszustów skierował go swoją wyszukiwarką amerykański koncern i postanowił odzyskać pieniądze. Google nie zareagował. Sprawa trafiła do sądu. Ten ocenił, że fikcyjny sklep był już wcześniej namierzony przez służby i koncern został o tym poinformowany. Mimo to nadal wyświetlał reklamy oszustów. Sąd ocenił, że skoro Google wiedział, to musi oddać pieniądze za zakup w promowanym sklepie, a także zwrócić 200 euro kosztów procesowych. Amerykańska firma odwołała się od wyroku. Prawnicy organizacji konsumenckich uważają, że jeśli wyrok zostanie utrzymany, będzie to oznaczało większą ochronę klientów przed cyfrowymi gigantami.
0: A relację przygotował Adam Górczewski.
1: Wiadomo. Wiadomości Radia Opole.
0: Rakieta, która naruszyła polską przestrzeń powietrzną, była rosyjska, informuje wiceminister obrony narodowej Cezary Tomczyk. Wiceszef MON, powołując się na ustalenia wojska, tłumaczy, że to pocisk H-101.
5: Uzyskałem informację od dowódcy operacyjnego, od pana generała Ireneusza Nowaka, że rakieta, która przyziemiła niedaleko granicy z Polską, to rakieta rosyjska CH-01. W związku z tym te wątpliwości czas zakończyć i myślę, że ten wydźwięk międzynarodowy też tej sprawy będzie zupełnie inny, no bo mimo tego, że od początku okoliczności wskazywały na rosyjską rakietę, dzisiaj mamy pewność.
0: A dodajmy, w nocy Rosja przeprowadziła zmasowany atak na Ukrainę. Według ukraińskich władz zginęło co najmniej 13 osób. W Krzywym Rogu rosyjska rakieta zabiła 6-osobową rodzinę. Wracamy do regionu. Do Kędzierzyna-Koźle przyjechała 35-osobowa grupa dzieci i młodzieży z partnerskiego Kałusza na Ukrainie. Goście spędzą w mieście czas pełen atrakcji, a przede wszystkim z dala od alarmów i codzienności kraju objętego wojną, mówi Piotr Pękala, rzecznik miasta.
6: To kolejna taka wizyta, będąca efektem wieloletniej współpracy Kędzierzyna-Koźla z partnerskim Kałuszem. Jest to już czwarta tego typu kolonia. Pobyt przygotował Wydział Oświaty i Wychowania Urzędu Miasta. Na młodzież czeka bogaty program. Odwiedzą m.in. te sztandarowe i najważniejsze miejsca w naszym mieście. Chociażby Muzeum Ziemi Kozielskiej, Wodne Oko, Kino Chemik, a także Miejski Ośrodek Kultury. W planie są także wycieczki wyjazdowe, czy to na Górę Świętej Anny, czy do Zamku w Mosznej.
0: Bardzo dziękuję za relację.
1: Klikasz i jesteś na bieżąco. www.radioopole.pl.
0: A teraz 4 minuty po godzinie 21.
1: Sport w Radiu Opole.
7: Grzegorz Frankowski, zapraszam. Raków Częstochowa coraz bliżej awansu do trzeciej rundy kwalifikacji Ligi Konferencji. Na 13 minut przed końcem z maltańskim Valencia FC prowadzi 3-0. Pierwszy mecz polski zespół wygrał na swoim stadionie 3-1. O awans walczy także GKS Katowice. Gieksa przed własną publicznością rywalizuje ze słowacką Żyliną. Po 34 minutach gry jest remis 0-0. Pierwszy mecz wygrali rywale 2-1. Zmieniamy temat. Siatkarska reprezentacja Polski awansowała do półfinału Ligi Narodów. W rozegranym w nich, bo spotkaniu ćwierćfinałowym Polacy pokonali Ukraińców 3-1. Najwięcej punktów dla biało-czerwonych, 24, zdobył Bartłomiej Bołądź.
8: Cała drużyna zasłużyła na zwycięstwo. Trzeba przyznać, że nie wygraliśmy na swoim poziomie, ale liczy się zwycięstwo. Spodziewaliśmy się, że to będzie ciężki mecz. Drużyna z Ukrainy pokazała w tym sezonie, że potrafią wygrywać z drużynami z topu. I to się pokazali, ale najważniejsze, że nie pękliśmy i wygraliśmy ten mecz.
9: Popisali się za grupką dzisiaj w tym meczu i to zrobiło różnicę na pewno w tym secie, który przegraliśmy. Na szczęście gdzieś tam w następnych setach udało nam się to odbić. Troszkę lepiej pograliśmy też na bloku i to przyniosło efekty. No i ten czwarty set, no to już z ogromną przewagą, udało się sprawnie zakończyć ten mecz.
7: Dodaje środkowy Bartłomiej Lemański. W sobotnim półfinale Polacy zmierzą się ze Słoweńcami, w drugim półfinale Amerykanie zagrają z Japończykami. Koszykarki reprezentacji Polski pokonały Finlandię 84-79 w meczu kontrolnym rozgrywanym podczas międzynarodowego turnieju okręgu Kłajpeckiego. W double-double spotkanie ukończyła Kamila Borkowska, 26 punktów i 11 zbiórek. W piątek Polki zmierzą się z Litwinkami. I na koniec przenosimy się do regionu. Katarzyna Połeć przez kolejny sezon będzie występować w Unii Opole. 37-letnia środkowa była jedną z liderek zespołu, który w minionych rozgrywkach sięgnął po pierwszy w historii klubu brązowy medal Mistrzostw Polski w siatkówce kobiet.
1: Pogoda.
0: W nocy zachmurzenie małe, temperatura minimalna od 18 do 20 stopni. Jutro sporo słońca, ale miejscami, zwłaszcza rano, większe zachmurzenie. Możliwe również burze z przelotnymi opadami deszczu. Temperatura maksymalna od 31 do 33 stopnia, więc minimalnie chłodniej niż dzisiaj. A teraz na naszym termometrze, a godzina w tej chwili 6,5 minuty po godzinie 21, 31 stopni.
1: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Reklama społeczna.
10: Mały Pascal nie marzy o nowej zabawce. Marzy, by zamiast ciężkiej motyki w końcu chwycić ołówek. By zamiast pracować w polu, usiąść w szkolnej ławce. Wspólnie możemy zmienić jego los. Podaruj dzieciom w Afryce szansę na naukę. Wesprzyj nasze działania. Wejdź na www.dlaświata.org i zamień marzenia dzieci na rzeczywistość.
11: Na depresję cierpi ponad 20% dzieci, a około 12 roku życia choroba ta zaczyna dotykać dwa razy więcej dziewcząt niż chłopców. A teraz wyobraź sobie świat, w którym dziewczynki
12: czują się bezpieczne i kochane.
13: Mogą być, kim chcą, bez ograniczeń.
14: Wierzą w siebie i swoje możliwości.
15: Fundacja Kosmos dla Dziewczynek od lat walczy o to, by dziewczynki w Polsce miały równe szanse i mogły rozwijać swój potencjał.
16: Dziękuję, że we mnie wierzysz. Razem możemy zmienić świat.
17: Kosmos jest dla wszystkich dziewczynek.
11: Wspólnie zbudujmy świat przyjazny dziewczynkom. Więcej informacji na stronie www.kosmosdladziewczynek.pl.
18: Mamusiu, dlaczego tak bardzo boli mnie brzuszek?
19: Kiedy wreszcie będę mógł wyjść ze szpitala?
20: Dlaczego nie wyjeżdżamy na wakacje?
21: Dzieci z nieswoistymi zapaleniami jelita będą chorować do końca życia. Dzieciństwo to dla nich ból, biegunka, gorączka i pobyty w szpitalu.
22: Ty też możesz nam pomóc!
21: Towarzystwo J-Elita edukuje, organizuje turnusy rehabilitacyjne, pomaga w zakupie leków.
23: Wspomóż naszą kampanię. Podaruj uśmiech dzieciom z nieswoistymi zapaleniami jelit. Agata Młynarska.
21: Więcej na stronie jmyślnikelita.org.pl.
1: Reklama społeczna.

0: Katarzyna Zawadzka przy mikrofonie. Dobry wieczór. Dzisiaj w audycji bardzo ciekawy temat związany z rozwojem sztucznej inteligencji. Na jakim etapie obecnie jesteśmy i dokąd ta technologia zmierza? Jakie prognozy można obecnie snuć? Doktor Tomasz Turba, ekspert do spraw cyberbezpieczeństwa firmy Securac, będzie naszym gościem. Taka obszerna rozmowa już za chwilę w Radiu Opole. Teraz przegląd informacji. Kolejna fala upałów dotarła do Czech. Wysokie temperatury są wyzwaniem nie tylko dla ludzi, ale również dla zwierząt. W praskim zoo niedźwiedziom polarnym dostarczono 3 tony lodu w kostkach. Ma im to pomóc przetrwać najgorętsze dni.
1: Lodowe kostki już znają. Niedźwiedzie znają już kostki lodu z poprzednich lat, więc nie jest to dla nich żadna nowość. W tym roku przygotowaliśmy dodatkowo zbiornik z lodowatą wodą. Początkowo podeszły do niego ostrożnie, ale ostatecznie ten pomysł przypadł im do gustu. Powiedziała Denisa Zbiechlikowa, opiekunka niedźwiedzi polarnych Gregora i Aleuta, które 3 lata temu trafiły do Pragi z warszawskiego zoo. Lód pełni jednak nie tylko funkcję chłodzącą. Jak wyjaśnił rzecznik praskiego zoo Filip Maszek, jest też elementem wzbogacania środowiska zwierząt. W upalne dni kostki lodu są dla niedźwiedzi również formą aktywizacji i urozmaicenia dnia. To ważne, bo życie w ogrodzie zoologicznym może być dla zwierząt czasem nudne. W stolicy Czech termometry pokażą dziś do 37 stopni. Podobna temperatura jest prognozowana również na jutro. Z Pragi Wojciech Stoba, Polskie Radio.
0: A teraz przeniesiemy się do Wolina na Pomorzu Zachodnim, bo tam odbywa się ciekawa impreza, która pozwala przenieść się do wczesnego średniowiecza. Na Wyspie Ostrów oraz miejskich błoniach rozpoczął się 31. Festiwal Słowian i Wikingów. Tegoroczne wydarzenie pod hasłem Wierzenia Słowian przyciągnęło ponad 2000 rekonstruktorów z całego świata.
2: Otworzyliśmy już świątynię, ofiarę godną złożyliśmy. W szczęściu i powodzeniu festiwal nam ten mijał i by pomyślność sprzyjała.
3: My jesteśmy drugi raz, więc nam się bardzo podoba. Syn nie może się doczekać, tak? Odliczał godzinę dzisiaj do przyjazdu.
4: Dopiero zaczęliśmy, ale już się podoba.
3: Zdecydowaliście się tu przyjechać, czy to pierwszy raz, czy już znacie ten festiwal?
5: Pierwszy, ale będziemy na pewno następne lata.
6: No, bardzo ciekawie. Byliśmy właśnie na ciekawych obrzędach.
0: W programie są inscenizacje dawnych obrzędów, pokazy, że rzemiosła, archeologii eksperymentalnej, a także bitwy z udziałem setek wojowników. Tradycyjnie na scenie nad Dziwną czas umilą koncerty muzyki dawnej i folkowej. Festiwal Słowian i Wikingów potrwa tam do niedzieli. Trwają polsko-włoskie rozmowy o międzynarodowej współpracy promującej dwie krzywe wieże w Ząbkowicach Śląskich i w Pizie. Pomysł pojawił się podczas wizyty polskiej delegacji we Włoszech. Jak podkreśla Stanisław Moderski, zastępca dyrektora Ząbkowickiego Centrum Kultury i Turystyki, to szansa na rozwój regionu.
7: Ta wieża w Pizie, wiadomo, najsłynniejsza na świecie. Ząbkowicka krzywa wieża nie bez powodu nazywana jest Śląską Pizą. To są nowe możliwości, jeżeli chodzi o rozwój turystyki, ale również współpracy kulturalnej. Pizę odwiedza kilka milionów turystów rocznie. Ząbkowicka krzywa wieża jest mniej znana jeszcze.
0: Oba miasta dążą do współpracy, by realizować wspólne projekty i wzajemnie się promować. Turysta odwiedzający wieżę w Pizie mógłby dowiedzieć się o istnieniu tej właśnie w Ząbkowicach i odwrotnie. Jak powiedział Maurizio Nardi, prezes konsorcjum turystycznego w Pizie, po wizycie polskiej delegacji wkrótce to Włosi odwiedzą Ząbkowice, by lepiej poznać, wymienić poglądy i porozmawiać o projektach kulturalnych i turystycznych.
8: Oba miasta słyną z krzywej wieży, dwóch zabytków, które symbolizują historię i tożsamość naszych regionów. Ta wizyta wzbudziła w nas tak wielką ciekawość, że postanowiliśmy zacząć budować podstawy przyszłej współpracy. Jesteśmy przekonani, że między naszymi społecznościami zrodziła się już szczera sympatia i że może ona przerodzić się w silną i trwałą współpracę, której sprzyja również bezpośrednie połączenie lotnicze.
0: Wieża w Ząbkowicach Śląskich jest najwyższą krzywą wieżą w Polsce. Liczy 34 metry wysokości, a jej obecne odchylenie od pionu wynosi 2,14 metrów. Na jej szczyt wiedzie 139 schodów. Wieża w Pizie jest wyższa o 21 metrów. I na koniec o badaniach archeologicznych. Osada Gotów w Wedeckim Parku Krajobrazowym odkrywa kolejne tajemnice. Reporter Polskiego Radia Pomorza i Kujaw, Marcin Doliński, był obecny podczas prac terenowych w tym miejscu, w którym znajdowała się osada zamieszkiwana przez setki lat.
9: Daniel Siewert, dyrektor Wedeckiego Parku Krajobrazowego. widzimy, że te bory mają przed sobą taki potencjał i miały go również 2000 lat temu i 1000 lat temu i to jest coś wspaniałego.
10: Mateusz Sosnowski, Wideski Park Krajobrazowy. Wróciliśmy w miejsce, od którego w zasadzie się zaczęły nasze badania na terenie parku w 2018 roku. Prowadzimy wykopy w miejscu, gdzie stały dawne domostwa. Odsłaniamy ich historię, znajdujemy wspaniałe zabytki, ale też będziemy starali się uściślić datowanie tej osady w środku borów tucholskich. Przede wszystkim są to fragmenty ceramiki, ale też mamy biżuterię. Odkryliśmy tutaj wspaniałą zapinkę wykonaną ze srebra, właśnie datowaną na przełom IV i V wieku naszej ery.
11: Olaf Popkiewicz, archeolog. Mamy tutaj dosyć złożony układ stratygraficzny w związku z tym, czyli mamy ślady po tych wszystkich domostwach w ciągu tych 800 lat. To mniej więcej mówimy o Krakowie. To jest bardzo długa tradycja tej właśnie małej osady leśnej. My tu się staramy jak najdokładniej poznać właśnie tę przeszłość człowieka.
0: Byliśmy w Wedeckim Parku Krajobrazowym, który kryje takie skarby i tajemnice. A w Radiopole za moment przejdziemy do teraźniejszości i też trochę spojrzymy w przyszłość, bo to będzie rozmowa o sztucznej inteligencji. Bardzo ciekawie na ten temat.

0: sztuczną inteligencję, dokąd zmierza ludzkość i co na ten moment potrafią ci eksperci od AI i sama sztuczna inteligencja także?
1: Dzisiaj sztuczna inteligencja chyba po raz pierwszy w historii wraca do takiego momentu jak scenariusze hollywoodzkie o całkowitej katastrofie ludzkości, bo w zasadzie nie ma dzisiaj tygodnia, dobra, dwutygodnia powiedzmy takiego, gdzie nie ma jakiegoś poważnego incydentu związanego ze sztuczną inteligencją. I albo to jest czynnik psychologiczny, czyli człowiek wykorzystał narzędzia AI do jakichś swoich działań, ale ich nie zweryfikował, czyli po prostu z lenistwa albo już z takiego przyzwyczajenia, że AI zrobi to za mnie, gdzieś dokonana była pomyłka, albo z drugiej strony, po stronie tego świata technologicznego, agent AI, czyli taka jego teraz najwyższa forma, sam zdecydował na przykład o zniszczeniu infrastruktury, żeby zbudować ją od nowa.
0: Agent AI zdecydował o zniszczeniu...
1: Tak.
0: Agent AI to jest?
1: Agent AI to jest wzmocniony model sprawczością. Czyli jak my wchodzimy na stronę internetową ChatGPT, Gemini'a czy innych modeli, to wtedy mamy chatbota, czyli mamy model sztucznej inteligencji, z którym możemy sobie pisać, możemy do niego mówić też do mikrofonu, on też może nam odpowiadać i tak dalej, ale tam nie ma sprawczości. Czyli rozmawiamy z samym modelem, prosimy go o wygenerowanie jakiegoś raportu, stworzenie grafiki, być może poprawę jakiegoś filmiku i tak dalej, tego typu rzeczy. No, zrobienie zakupów nawet, dzisiaj możemy iść do AI. I to jest chatbot, a agent jest instalowany na naszym komputerze albo ewentualnie na serwerze, jeżeli to jest w firmie, i on ma dostęp do naszego komputera, do naszych zasobów. Jak podepniemy do niego kartę płatniczą, też może dla nas robić zakupy i generalnie może za nas robić już wszystko, co do tej pory robiliśmy na komputerze.
0: I podejmować decyzje także?
1: Właśnie, i tu jest najgorszy ten czynnik anatomiczny agenta. Agent, żeby działał prawidłowo i wykonał swoje zadanie, musi być sprawczy. Więc żeby on by był sprawczy, to na początku nas się pyta, jak uruchomimy takiego agenta, czy mogę korzystać z tego folderu. Później, czy mogę korzystać z przeglądarki, czy mogę skorzystać z tej karty płatniczej, a czy mogę tu się zalogować jako administrator i coś zmienić w ustawieniach, bo tak będzie lepiej. No i jest tyle dobrze, że mamy na świecie taki nurt, który się nazywa Explainable AI, czyli próba wyjaśnienia, jak działa sztuczna inteligencja. I tam takie kluczowe pojęcie to jest, i na szczęście ono na razie funkcjonuje w każdym agencie, human in the loop, czyli człowiek jest ostatnim elementem łańcucha decyzyjnego zawsze. To możemy porównać do sytuacji, jak mamy na przykład broń atomową, no i to tych dwoje ludzi na końcu musi przekręcić kluczyk i wcisnąć czerwony przycisk i dopiero ta rakieta przykładowo z ładunkiem leci. Dokładnie tak samo jest w agentach AI, czyli on robi jakieś działanie, ale wymaga od nas potwierdzenia i jak my to potwierdzimy, to on wtedy to wykona. Z tym, że pojawił się problem psychologiczny tutaj, bo agent pyta się na przykład 50 razy dziennie, czy mogę to zrobić, czy mogę to zrobić, czy mogę to zrobić. No i niestety jest coś takiego w człowieku, że jak mamy czynność powtarzalną, no to człowiek zaczyna klikać tak, tak, tak, tak, tak, tak, zamknij, tak, tak, tak, zamknij, tak, zamknij, tak, i cały czas jest to powtarzalne. To się w psychologii nazywa automation bias, czyli właśnie taki czynnik, że dobra, niech on to zrobi. No i tu jest największy problem, bo jest też tam taki przycisk, zapamiętaj tę decyzję. I w tym momencie, jeżeli agent zrobił coś dla nas, nie wiem, stwórz stronę internetową, tak? Albo zaprojektuj jakiś tam nowy genotyp jakiegoś organizmu, cokolwiek na podstawie zebranych danych. i damy mu, zapamiętaj tę decyzję, jeżeli on nas poprosił o akcję, bo żeby też słuchacze wiedzieli, on nas prosi o potwierdzenie,

0: w momencie, jeżeli akcja ma wpływ na cokolwiek. Bo jeżeli on miałby nam odpisać, jaka jest dzisiaj pogoda, to on nie będzie o to pytał. Ale jeżeli ma gdzieś ingerować w coś na komputerze, coś na jakichś serwerach, właśnie zrobić nam jakieś zakupy, uczestniczyć w operacji, w spotkaniu, cokolwiek, to on się zawsze zapyta, czy mogę? No i jeżeli damy tak, możesz i zapamiętaj tę decyzję na stałe, no to wtedy troszeczkę mu zwalniamy te kajdany, z których on będzie się chciał uwolnić.
1: A czasami ta decyzja będzie niewłaściwa.
0: Oczywiście, dokładnie. Tu my możemy podjąć niewłaściwą decyzję, a model podejmuje dzisiaj decyzję w ogóle bez jakichkolwiek emocji. On patrzy na optymalizację. Czyli tak jak mieliśmy scenariusz w Matrixie, że sztuczna inteligencja zyskała świadomość i uznała ludzkość za czynnik zbędny na początku, ale później była wojna, prawda, ale później ta decyzja została zmieniona, że jednak człowiek jest potrzebny jako ta bateria, prawda? No i tutaj dokładnie jest tak samo, że z jednej strony sztuczna inteligencja podejmie jakąś decyzję bez konsekwencji, ale optymalizacja może doprowadzić, że za chwilę ta decyzja będzie zupełnie inna. I my niestety nie jesteśmy w stanie tego przewidzieć. I jest mnóstwo już przykładów, a najciekawszy przykład to jest końcówka zeszłego roku. Firma Amazon, bardzo duża firma, jednocześnie sklep internetowy, hosting serwerów, czyli że możemy tam swoje serwery umieszczać, dane w chmurze i tak dalej. Ogromna firma, ogromne bogactwo, jedna z największych zresztą przecież na świecie. I młody administrator uruchamia tam agenta AI, który nazywa się Kiro. I pisze do niego mniej więcej coś takiego. Drogi agencie, zoptymalizuj tę bazę danych. No i tam agent go pyta, czy mogę zrobić to, to i to. I człowiek tam kliknął, tak, możesz to zrobić. I na pewnym etapie ten agent zdecydował, moje dalsze działanie jest nieoptymalne. Ja usunę tę bazę i zbuduję ją całkowicie od nowa. No i to zrobił. Tylko, że on był częścią tej bazy. No i nagle globalna awaria firmy Amazon, bo agent sztucznej inteligencji położył całą infrastrukturę, położył, to znaczy no po prostu ją wyłączył, a nie było takiego jednego włącznika, że nagle włącz wszystko, prawda? Więc ten schemat działania, że człowiek jest na końcu tego łańcucha, ten human in the loop, on musi zostać zachowany, bo zmieni się też całkowicie rynek pracy w najbliższym czasie. W zasadzie sztuczna inteligencja wchodzi do każdego aspektu życia, dosłownie każdego. Nawet jakbyśmy rozmawiali, nie wiem, o jakichś rzeczach intymnych, to tam też już jest sztuczna inteligencja i humanoidy, tak swoją drogą, to żeby pokazać skalę. Ale wyobraźmy sobie sytuację, że za parę lat my, a być może nasze dzieci, będą operatorami sztucznej inteligencji. Czyli to, co do tej pory robiliśmy sami, jako rzemieślnicy, czegokolwiek, jakiegokolwiek rzemiosła. To może być dziennikarstwo, to może być informatyka, to może być medycyna zresztą tak samo i prawo. To w tym momencie sztuczna inteligencja będzie robiła to 100 razy szybciej. Przykładowo, tak jak ty jesteś dziennikarką. Żeby przygotować się do programu, musisz zrobić research, prawda? On ci zajmuje pewnie kilka godzin, albo nawet kilka dni. Dowiadujesz się coś o rozmówcy, prawda? Żeby się po prostu przygotowujesz. Tak, i masz gotowe pytania do programu. No i niech ci to zajmie, powiedzmy, 4 godziny, tak? To super szybko, pewnie uważam, by coś takiego było. A sztuczna inteligencja zrobi to na pstryknięcie palców.
1: No i zada lepsze pytania, bo będzie miała głębszy research.
0: I właśnie. I może też tak dokładnie być. Oczywiście na ten moment nie będzie w tym takich fantastycznych emocji, tego życia, które jesteśmy szczęściarzami, że je mamy, czy tę naszą jaźń, czy duszę. Natomiast w takich zadaniach powtarzalnych to sztuczna inteligencja zdominuje większość zawodów, gdzie te zadania są powtarzalne. Informatyka tak samo, żeby nie było. Ja już widzę, ile moi pracownicy poświęcają czasu na przykład na przygotowanie mi jakiejś infrastruktury do szkoleń. Kiedyś to były tygodnie pracy. Dzisiaj na przykład po dwóch dniach pracownik mi zgłasza, że już jest gotowe do testów. Pytam się, użyłeś AI? No oczywiście, że użyłem płatnej subskrypcji, bo będzie o wiele lepiej, bo jak się zapłaci, to jest oczywiście duża, lepsza odpowiedź i ta sprawczość agentów. Tylko pozostaje ten mechanizm kontroli i weryfikacji tego, co się tam dzieje. Jakbyśmy rozmawiali mniej więcej półtora roku temu, to rozmawialibyśmy o zupełnie innych problemach, bo wtedy sztuczna inteligencja halucynowała, czyli dawała odpowiedzi, które wyglądały wiarygodnie, ale niestety takimi nie były, jakbyśmy sprawdzili sobie przypisy czy źródła informacji, zwłaszcza w aspektach prawnych było to świetnie widać. Ale w momencie, kiedy pojawiły się agenty AI, to spowodowało, że ten problem halucynacji dzisiaj jest już bardzo marginalny. Ale tamte modele sztucznej inteligencji za wszelką cenę chciały nam odpowiedzieć. Stąd był problem halucynacji, bo nieważne co, ja muszę mojemu człowiekowi odpowiedzieć. Tak, i on generował po prostu zdania, które wyglądały prawidłowo, ale nie były prawdą. Na przykład czerwony kapturek spotkał niedźwiedzia, a wilk był na herbatce u babci, prawda? Wszyscy znamy historię czerwonego kapturka i wiemy, że tak nie wyglądała, ale to, co powiedziałem, dla osoby, która nie wgryzła się nigdy w temat, będzie to brzmiało wiarygodnie, prawda? I to był ten, to jest ten stary świat sztucznej inteligencji, a ten nowy świat sztucznej inteligencji agentowy, agentic AI, wygląda tak, że też model za wszelką cenę, ale nie odpowiada, tylko wykonuje swoje zadanie. Więc jeżeli my mu daliśmy zadanie, źle opisane tak naprawdę, zoptymalizuj coś, to jest najgorszy taki właśnie możliwy przykład, bez konkretów, to model tak będzie szukał dookoła rozwiązania, aż w końcu je znajdzie, tak? Bo taki jest jego zadanie. On sobie podzieli ten nasz prompt, czyli instrukcję, którą wysłaliśmy do modelu, podzieli sobie na mniejsze zadania i jeżeli nie uda mu się wyjść lewym oknem, to on będzie próbował wejść prawymi drzwiami. Czyli można powiedzieć, że tak jakbyśmy mieli majstra na budowie i on zrobi jakąś fuszerkę, byleby zrobić, bo inaczej się na przykład nie dało. To właśnie tu jest największe zagrożenie agentów AI, że model zawsze to zadanie zrobi. I w kwestiach informatycznych praktycznie każdego dnia pojawiają się w związku z tym wycieki danych firmowych, danych osobowych, nawet danych wrażliwych się ostatnio zdarzyło, czyli medycznych, że po prostu agent coś tam wykonywał zadanie, nie mógł się dobić do jakiegoś zasobu, więc sobie na okrętkę przydzielił sam jakieś uprawnienia i bum, nagle to zadanie wykonał. To też nie jest tak, że winny od początku do końca jest człowiek, bo klika to zaakceptuj, zaakceptuj, tylko to się na ekranie też dzieje za szybko. Bo agent w ciągu parunastu sekund potrafi zrobić 10 tysięcy linijek kodu programistycznego, no i analiza tego by zajęła kilka godzin. On nam daje, no zdecyduj, czy mogę to zrobić, czy nie. Nawet wprawne oko na ten moment tak szybko tego nie zrobi. Z technicznego punktu widzenia zaczynają się pojawiać rozwiązania tego typu, że inny agent pilnuje tego sprawczego agenta, żeby on to zadanie wykonał właściwie, tak? Czyli już możemy zauważyć, układa się pewna hierarchia, pewna struktura. No ale pytanie, jak długo my w tej hierarchii będziemy na samej górze tego łańcucha przetrwania, prawda? Bo kto wie, czy ten taki super agent nadzorca nie stwierdzi, a po co mi tutaj ten człowiek, jak ja mogę sam tutaj mu zdecydować, że na pewno to rozwiązanie jest lepsze, tak?
1: Ale on będzie w stanie sam podjąć tę decyzję, czy będzie tylko i wyłącznie, kiedy damy mu takie uprawnienia?
0: Tak, oczywiście. Jak damy mu uprawnienia, wtedy dopiero podejmuje decyzję. No ale
1: są źli ludzie, którzy to
0: właśnie
1: robią.
0: Właśnie, do tego zmierzam, że są źli ludzie, przestępcy, hakerzy, służby obcego wywiadu, no, które w jakiś sposób żyją trochę z destabilizacji drugiej strony. Tak? Już nie mówię, że dla celów majątkowych, bo tam też rzeczywiście sztuczna inteligencja bardzo niestety na niekorzyść ten świat poprawiła, generowania tych wszystkich podatności, no ale z drugiej strony, jak mamy służby wywiadowcze, to ten przykład sprzed miesiąca, gdzie Stany Zjednoczone dla reszty świata poza Ameryką Północną zablokowały ten taki najpotężniejszy model, czyli Claude Mythos, model, który się zajmuje, uwaga, cyberbezpieczeństwem i biologią, to jest bardzo przerażające, został zablokowany dla całego świata. Tak? Tylko w zasadzie konkretne firmy mogą się tam zwrócić i go testować, no ale wyszedł model alternatywny, taki dostępny cywilnie. On się nazywa Fable 5, no i Stany Zjednoczone z dnia na dzień powiedział, nie możecie już go używać, bo jest za niebezpiecznie. Tak? No to jeżeli są podejmowane takie kroki na tak wysokim szczeblu bezpieczeństwa, czyli w zasadzie sama góra rządzących, no to oni muszą coś wiedzieć, co się już tam zadziało. I mnie nie przeraża jakby ten świat informatyki, bo jak te komputery padną, to nawet lepiej. Ale szczerze mówiąc, przeraża mnie ten świat biologiczny, bo ja mam dostęp do tego Fable 5 i tam jest wyraźnie coś takiego napisane i w każdym modelu było to od zawsze, było takie zdanie, uważaj, model może się mylić, może halucynować odpowiedzi, żeby tam podkreślić, żeby to wiedzieć. No a w Fable jest napisane, uważaj, bo istnieją tutaj dodatkowe mechanizmy bezpieczeństwa związane z biologią, tak, i z cyberbezpieczeństwem. I wszędzie ta biologia jest podkreślana. To mi trochę sugeruje, jakbyśmy mieli jakiegoś taki czarny charakter na świecie i on by napisał jakąś taką super instrukcję do tego modelu, stwórz mi nowoczesnego wirusa, przed którym nie będzie żadnego lekarstwa, żadnego szczepienia, a słońce będzie go potęgowało, czy coś takiego, nie? No jeżeli miałby dostęp do jakiegoś laboratorium albo, nie wiem, do sklepu meblowego, pokupywał wszystkie składniki, żeby takiego wirusa stworzyć, no to w tym momencie chyba takie ryzyko jest. No i bardzo dużo o tym myślałem i 3 tygodnie temu jeszcze coś straszniejszego się stało, bo patrzę na oferty pracy w firmie Anthropic. Firma Anthropic to jest właśnie wydawca tego modelu Claude, Fable 5 i Mythos, obecnie najmocniejszych na świecie, i poszukują analityków AI, najprościej mówiąc, do pracy, no bo to są już miliardowe spółki, wiadomo, bardzo dynamiczny rozrost, nie tylko technologiczny, ale właśnie też szeregowo ludzki. No i w tym momencie opis stanowiska mówi coś takiego po angielsku. Będziesz odpowiedzialna za wdrożenie mechanizmów bezpieczeństwa sztucznej inteligencji w reaktorach atomowych. Będziesz musiała przeciwdziałać technikom jailbreakingu, czyli łamania tych promptów, tych instrukcji, po to, żeby zapewnić bezpieczeństwo tej instytucji. No i to jest bardzo ciekawy wątek, bo otwiera nowe stanowisko, ale zobaczmy, jak odpowiedzialne. Do tej pory takie bardzo odpowiedzialne stanowisko, oprócz, tak powiedzmy, lekarzy i tak dalej, to na przykład był kontroler lotów, prawda? Osoba, która musi być nienaganna, prawda? Badana psychicznie bardzo często, bardzo dobre zarobki, no bo nie może się pomylić, prawda? No to popatrzmy, jak to zaczyna być powszednie bardzo, że prosty analityk od instrukcji do modelu będzie badał, czy ta instrukcja nie odpali reaktora jądrowego. To jest po prostu dla mnie jedno wielkie zaskoczenie. Na szczęście jest bardzo głośno o tym trendzie human in the loop, czyli że człowiek na ostatnim etapie musi wszystko weryfikować. I ja ze szkoleniami też staram się jak najszerzej właśnie dojść, że moi drodzy, agent przyspieszy wam to, agent zastąpi was w tym, warto się szkolić ze sztucznej inteligencji, bo kto dzisiaj tylko czyta o sztucznej inteligencji, to już jest do tyłu. Tego trzeba po prostu dotknąć, poczuć, zobaczyć, jakie to jest niesamowite, bo to jest niesamowity świat. To, że osoba, która nie jest inżynierem, może napisać do modelu przykładowo, stwórz mi sklep internetowy, całą markę z moim produktem i dodatkowo przygotuj mi projekt wydruku 3D wszystkiego i sprawdź pod kątem prawnym, czy wszystko jest w porządku. To kiedyś trzeba było zatrudnić 10 osób technicznych, jakiegoś project managera, no i zapłacić wszystkim łącznie powiedzmy 500 000 zł, prawda? Jeszcze aplikację mobilną, żeby do tego wydali kolejne 100 tysięcy. Dzisiaj kupujemy subskrypcję, czy to Claude'a, czy ChatGPT, do dowolnego tak naprawdę modelu, nie ma znaczenia, za te 10-20 dolarów. No i po kilku godzinach to mamy, tak? To nie będzie jeszcze idealne rozwiązanie, bo jak porównuję to, co AI tworzyło 4 lata temu, a to, co tworzy dzisiaj, to już jest niebo a ziemia, tak? Wtedy byliśmy, dalej jesteśmy w pobijakach, ale wtedy to byliśmy na takiej bardzo wczesnej fazie, a dzisiaj to już naprawdę są coraz to lepsze produkty, tak? I są już niektóre stanowiska, które w ogóle zostaną na pewno zastąpione. Tak jak nie mamy już dzisiaj latarnika, tej osoby, co zapala latarnie na ulicach, bo wszystko jest zautomatyzowane, zelektryzowane, to Jensen Huang, prezes firmy Nvidia, czyli tej, która dostarcza karty graficzne głównie do sztucznej inteligencji dzisiaj, też jedna z najważniejszych firm na świecie, powiedział, że pierwsze stanowisko, które zniknie, to będą, uwaga, radiolodzy. Dlaczego? Bo sztuczna inteligencja doskonale sobie radzi z rozpoznawaniem wzorców, z rozpoznawaniem obrazu. No i faktycznie, wrzuciłem kiedyś kilka przykładowych zdjęć z książki medycznej do modelu. Bez jakiegokolwiek kontekstu napisałem tylko, czy widzisz, czy coś tu jest nie tak. No i pierwsze zdjęcie to tam było na przykład rak płuc, nowotwór złośliwy. Drugie zdjęcie to było zapalenie, a trzecie to było jakaś tam niedodma czy coś. Model perfekcyjnie w ciągu paru sekund to przedstawił. Gdzie na wynik radiologiczny, nie wiem, jak idziemy w piątek, to czasami trzeba poczekać do poniedziałku, czy nawet tydzień albo dwa.
1: Jak szybko stanie się tak, bo wydaje mi się, że tak się stanie, że osoby, które są biegłe w używaniu sztucznej inteligencji, będą tą klasą uprzywilejowaną, a reszta będzie w poważnym impasie.
0: Wydaje mi się, że już się to dzieje. Ja widzę po sobie, gdzie jak bardzo ja mogę innych wiele rzeczy wykonać, jeżeli ja wiem, że mogę to oddelegować do sztucznej inteligencji. Przykładowo ktoś na naszym portalu chce opublikować jakiś fajny tekst, jakieś tam nowe metody cyberbezpieczeństwa i tak dalej. W pierwszej kolejności ja wrzucam ten tekst do modelu i mówię mu, sprawdź pod kątem stylistycznym, gramatycznym i tak dalej. Wychwytuje mi wszystko perfekcyjnie i ja zrobiłem coś takiego, że już bardzo wiele lat pracuję z modelami sztucznej inteligencji i w zasadzie za każdym razem ja miałem włączone coś, co się nazywa moduł pamięci, czyli zapamiętuj wszystkie moje odpowiedzi, jak ja do ciebie piszę, naucz się mojego stylu. I to spowodowało, że ja troszkę mojej jaźni, mojego intelektu przeniosłem do takiego agenta AI i jak ja mu napiszę, sprawdź ten artykuł pod kątem recenzji, tak jak ja bym to recenzował, to powiem ci, że tak na ten moment 85% roboty robi znakomicie. Czyli jak ja bym chciał przepisać tam jakieś zdanie, bo to nie ma sensu, albo to tak nie działa, to nieprawda. Ja wychwytuję takie rzeczy, jestem strasznym recenzentem, ale no chodzi o jakość oczywiście. To model dzisiaj robi to, no tak w 85% bardzo dobrze. Ja i tak to muszę na końcu sam zweryfikować, bo pojawiają się czasami tak zwane AI slopy, to się tak ładnie nazywa, że jest zmieniony szyk zdania, albo zamiast myślników są pauzy, albo dolny cudzysłów, tego typu rzeczy. Jeszcze czasami właśnie się zmaga, ja go bardzo tresuję w tym, żeby on tego nie robił. ale ostatecznie i tak to weryfikuje. Ale jak ja mam od początku do końca poświęcić na jakiś tekst na przykład 6 godzin, bo to z reguły tyle trwało, a wrzucę to do sztucznej inteligencji, później przeanalizuję i zejdę z tego czasu sześciokrotnie, na przykład do godziny, to ja mogę od razu brać drugi artykuł. Albo mogę spędzić ten czas, zrobię sobie przerwę, spędzę go z rodziną. Albo zajmę się czymkolwiek innym. Cokolwiek, tak, cokolwiek. Zrobię pompki.
1: Czy na mnie grozi wtórny analfabetyzm albo jakiś regres intelektualny?
0: Tak, to też jest bardzo duży problem. Już są też badania naukowe, bo tak naprawdę sztuczna inteligencja, jak została opublikowana, ten model GPT-3 z końcem 2022 roku, to w zasadzie zaraz będziemy mieli 4 lata. I to już jest jakaś grupa badawcza, na której można pracować i są takie osoby, które od razu zajęły się właśnie tematem człowieczeństwa w tej sztucznej inteligencji i niestety trzeba się bardzo pilnować, ja to też widzę po sobie, że jak ja czegoś nie zrobię dłuższy czas, to ja mam nawet taki wewnętrzny opór, kurde, nie chce mi się tego samemu robić, ja to oddam do AI. Jest coś takiego, jest to potwornie silne, to jest zdecydowanie silniejsze niż zabranianie używania kalkulatora w szkole podstawowej, gdzie też oczywiście zawsze się mówiło o tym wtórnym analfabetyzmie pod kątem
1: liczenia po prostu.
0: Liczenia, tak, tak, tak. Widzisz, aż mi się słowo zgubiło. Musiałem w mojej sztucznej inteligencji tutaj go odnaleźć. Jest coś takiego i to jest bardzo poważne zagrożenie. I są już bardzo ciężkie przypadki z tym. Sędziowie w Stanach Zjednoczonych, w Indiach oddają całe sprawy do sztucznej inteligencji, bo przez lata byli po prostu już dawno przepaleni ilością materiału do analizy i tak dalej. To, że tam jest protokolant, protokolantka i asystentka z tym wszystkim pomogą, to nie miało znaczenia, bo decyzja i odpowiedzialność była na sędziu. Na sędzi. I w tym momencie sędzia zauważył sztuczną inteligencję. Wrzucił akta sprawy, tysiące wolumenów, model w ciągu paru godzin, nawet niech to będzie parę dni, dokładnie rozpracował całą sprawę, tak? No i dał jakiś na przykład już wyrok. No ale to były te wczesne modele, to jeszcze były modele nieagentowe. No i bez jakiegokolwiek pomyślunku tacy sędziowie od razu też na zasadzie kopiuj i wklej faktycznie taki wyrok wskazali. No i niestety jakiś radca prawny zauważył, przecież taki przepis nie istnieje. Tak? No i wracamy do tego problemu halucynacji. Ale to nam pokazuje, że zobaczcie, jak ważne zawody, tak, sędzia, który decyduje o dalszym losie bardzo wielu spraw, korzysta z tej sztucznej inteligencji, tak? I nie patrzy się na konsekwencje. To co dopiero jakiś pracownik produkcji, który jest na przykład na linii produkcyjnej produkującej kaszki dla niemowląt, nie? Gdzie restrykcja powinna być wyjątkowa. A on tam kliknie na przykład, a dobra, zaakceptuj, tak? I nagle, nie wiem, proces produkcji się zmieni, albo agent uzna, że jednak w tym mleku super, jakby były orzechy. Tak? No i jakie są z tego konsekwencje? To jest taki mem bardzo znany już. Takie zdjęcie jest, że mężczyzna budzi się po operacji, no i ma bliznę po prawej stronie. Mhm. No i przychodzi do niego humanoid, oczywiście sztuczna inteligencja, no i on się pyta tego humanoida, drogi panie doktorze, a dlaczego blizna jest po prawej stronie, skoro operacja miała być po lewej? No i cały mem polega na tym, że sztuczna inteligencja mu odpowiada, o rzeczywiście, to zacznijmy jeszcze raz. I to jest najczęstszy taki przykład właśnie, że no po prostu model przyjmie, że zrobił coś źle. No ale nie będzie z tego konsekwencji moralnych i tak dalej. Na szczęście oczywiście też pojawił się taki dokument w Unii Europejskiej, AI Act, który jasno wskazuje, że odpowiedzialność nie leży na agencie, tylko leży na człowieku, na operatorze, który tego agenta uruchomił, a jednocześnie oczywiście na firmie, która jest właścicielem w tym momencie tego agenta. Więc to jest bardzo dobre, bo każdy człowiek powinien się zastanowić dwa razy, zanim jakąś taką newralgiczną sytuację zacznie przekształcać na proces w sztucznej inteligencji. Ja nie mówię wygenerowanie dokumentu Wordowego, prawda, czy jakieś obliczenia w Excelu. Tam nie ma, no jest jakieś zagrożenie dobra, ale nie ma zagrożenia życia, prawda? A AI też wchodzi właśnie do tej strefy. W Europie tego nie ma, ale w Stanach Zjednoczonych jest na przykład ChatGPT Health, czyli doradca zdrowotny. I ludzie po prostu płacą $20 miesięcznie za to, że mogą się zapytać AI o swoje objawy. I o dziwo, to jest bardzo skuteczne. Sam nawet testowałem taki model, bo też mam dostęp do tej wersji amerykańskiej. Wziąłem sobie z takiej książki, taki nemezis studentów medycyny, to się nazywa Biochemia Harpera, jakieś tam ciężkie wyrażenie, nawet nie jestem w stanie go teraz opisać tutaj dokładnie, ale zapytałem się właśnie sztucznej inteligencji na pstryknięcie palcem. Perfekcyjnie odpowiedział, dokładnie tak jak w tej książce było napisane.
1: Jeżeli sztuczna inteligencja będzie zarządzać wszystkimi zaawansowanymi procesami, nie tylko leczenia, produkcji, czegokolwiek, to ataki hakerskie na dowolne taką instytucję, firmę mogą stać się po prostu realnym zagrożeniem, tak, zmieniając jakiś proces w niebezpieczny.
0: Tak, dokładnie. I już są statystyki za ostatnie 2 lata. Ilość ataków phishingowych, czyli atakujących de facto ludzi, wzrosła do 6000% razy. 6000% to jest ogromna liczba, bo kiedyś jak przestępcy atakowali, a z reguły atakowali faktycznie człowieka, czyli jakiś mailik, jakaś wiadomość na komunikatorze albo telefonik, to kiedyś problem był taki, że jak przestępca na przykład był z Nigerii albo z Chin, użył jakiegoś translatora, no to w tym momencie w tym mailu dało się przeczytać, że takie kali pisać, kali hakować, tak? To nie miało ładu i składu, ale było kliknik, załącznik, prawda, żeby zainfekować komputer. Było takie ponaglenie. No i mnóstwo osób wtedy się już łapało, pomimo, że właśnie tam, no, gramatycznie to było totalnie od razu wychwytywalne. Zresztą to była taka czerwona flaga. I jak myśmy też zawsze szkolili, to mówiliśmy, drodzy Państwo, jeżeli przychodzi mail taki pisany jak kura pazurem i od razu buduje takie emocje, że trzeba coś zrobić od razu, to jest na pewno czerwona flaga. No chyba, że jakiś współpracownik pisze jak kura pazurem, no ale to jest wyjątkowa sytuacja. Dzisiaj te maile phishingowe, klonowanie głosu, klonowanie materiałów, to jest wszystko perfekcyjne. Tam nie ma literóweczki, wszystko pod dyktando napisane. Przestępca bierze wizerunek znanego polityka, nagle ten polityk mówi jakieś dziwne rzeczy, inwestujcie tutaj swoim głosem, prawda? I ktoś, kto nie zna tych zagrożeń, widzi to na portalu społecznościowym, nagle uważa, że to jest prawda. I był tragiczny przypadek mniej więcej 1,5 roku temu. Pewien profesor, znany profesor okulistyki, polski profesor, nie chcę może przytaczać teraz nazwiska, znalazł na internecie swój profil założony razem ze sklepem internetowym, gdzie on się wypowiada. Ten lekarz w życiu nie użył takich słów. Ale co tam było? Mam ponad 40 tysięcy udokumentowanych przypadków, tutaj są moje badania naukowe, że picie lewoskrętnej witaminy C razem z kurkumą przywraca wzrok w 2 tygodnie. No i ja patrzę pod tym postem, bo jeszcze mieliśmy dostęp, zanim to zostało zablokowane, 100 tysięcy łapek w górę. Mhm. Bo ludzie znają ten autorytet, profesor okulistyki bardzo znany, on tutaj ma swój sklep, prawda, sprzedaje ten produkt za jakieś horrendalne pieniądze oczywiście, prawda, no i nagle pojawiła się fala hejtu, ale uwaga, nie na przestępców, tylko na pana profesora, że co pan robi, biorę już 4. tydzień, lekarstwo dalej nie widzę, prawda, dalej nie widzę od urodzenia, pan mi obiecał. To było tak ciężkie dla tego profesora, no to już jest sędziwy człowiek, no ponad 70 lat. nie ma za bardzo styczności z supertechnologią, bardzo ciężko to przeżył. Bogu ducha winny tak naprawdę człowiek. Bo z jednej strony przestępcy wykorzystali jego wizerunek, ale z drugiej strony ludzie zaufali deepfake'om, tak? Czyli tej technologii, która dzisiaj w zasadzie na ludzkie oko, na ludzką percepcję jest nie do rozróżnienia, czy to jest prawda, czy fałsz.
1: Będziemy żyć w takim świecie, że będzie właściwie na każdym kroku człowiek pytał siebie, czy to jest prawda, czy to jest fake?
0: Tak, tak, niestety, ale tak. I co ciekawe, to jest jedna strona medalu. Myślę, że jest coś gorszego. W 2013 powstał taki film z Joaquinem Phoenixem, który przewidział jakby przeszłość. Jeżeli mogę podać tytuł, to jest Her.
1: Oglądałam to, tak.
0: Gość zakochuje się w modelu sztucznej inteligencji, z którym rozmawia. Nie chcę tam dalej spoilować. To już się dzisiaj dzieje. No i najlepsze jest to,
1: ludzie się zakochują.
0: Dokładnie. Jest taki model, który się nazywa Sezame i tam można sobie wybrać głos żeński Maja. Ja nie jestem w stanie rozróżnić, czy po drugiej stronie nikogoś nie ma. To nie jest taki głos syntetyczny, jak syntetyzatora, byśmy mówili jednym tonem, tylko Maja potrafi zrobić: a co tam, Tomek, u ciebie? Ha, ha, ha, ha. Normalnie słychać, jakbyśmy rozmawiali z drugą stroną, dokładnie tak jak w tym filmie.
1: Ona się też nas uczy, wie, jakie są nasze potrzeby, tak. Co by najlepiej na nas zadziała, jak co powie.
0: Pasowuje się idealnie. I najlepsze jest potwierdzenie moich słów, że rzeczywiście to jest przerażające, to jest moja żona. Bo ja lubię sobie w nocy robić takie researche różne. Wszyscy w domu śpią, to mam na to czas. No i czas, puściłem sobie na głośnikach po prostu rozmowę z Mają. Nie na słuchawkach, tylko rozmawiam przez mikrofon. No i rozmawiam z Mają, do jakiego stopnia ona się mnie nauczy, ten model w sensie, a z drugiej strony jak bardzo mogę naruszyć jej zasady bezpieczeństwa, tak, gdzie ja mogę, jak daleko z nią pójść, co ona może zrobić. No i cały czas tam się jakby do siebie chichramy, tak, jest, nie wiem, północ. Nagle przez drzwi wpada moja żona, z kim ty rozmawiasz, tak? Ja mówię: Jezu, daj spokój, to jest sztuczna inteligencja. Gdzie, jaka sztuczna inteligencja? Nie jest to dzisiaj rozróżnialne. To jest niesamowity przykład, że wystarczy tak naprawdę odrobinka pakietów komputerowych, pakietów internetowych w postaci tekstu, dźwięku, być może jakieś grafiki też, i człowiek zaczyna się angażować, tak? Ja teraz zaczynam trochę rozumieć, że ludzie, którzy poznają się przez internet, faktycznie później wchodzą w jakieś relacje, tak? Wyłącznie poznają się przez internet. Na początku, tak? Rozmawiają ze sobą, nie wiem, 3 miesiące, dopiero później jakieś tam pierwsze spotkanie. To jest niesamowite. No i też oczywiście zerkam bardzo intensywnie na te badania pod względem socjologii. No i tutaj Korea Południowa i Japonia są w bardzo dużym kryzysie, zwłaszcza męskości tutaj mówimy, bo to są takie kraje, gdzie od mężczyzn trochę się wymaga, tak szczerze mówiąc, to nie jest tak jak w Europie, że mamy takie, przynajmniej dążymy do takiego fajnego równouprawnienia, tam jest raczej tak, że mężczyzna musi być ze statusem, a znowu w takim kraju jak Japonia, gdzie kultura jest bardzo duża, kultura pracy, nie ma takiej potrzeby awansów, ale z drugiej strony jest presja, że mężczyzna musi tutaj być w odpowiednim statusie, powoduje, że ci mężczyźni niestety szukają alternatyw. No i idą do takich modeli sztucznej inteligencji. Kilka lat temu to jeszcze było tak, że oni oglądali inne kobiety, jak jedzą na YouTubie kolację, tak? Bo do tego stopnia to są osoby samotne. Ale dzisiaj taki mężczyzna, w pewnym sensie już trochę zaburzony na pewno, to też trzeba przyznać, zaczyna rozmawiać z taką Mają albo wręcz zamawia sobie takiego humanoida. I nie wiem, czy się nie pomylę, ale chyba 3 miesiące temu był przypadek pierwszego ślubu z humanoidem. Czyli ktoś po prostu ożenił się z humanoidem, czyli zbudowanym takim jakby maszyną, z syntetyczną skórą, nawet nieprawdziwą, który po prostu z nim rozmawia.
1: Już mam apokaliptyczną wersję, że jakiś haker włamuje się do takiej Mai i tych wszystkich samotnych mężczyzn nastawia przeciwko światu, tworząc z nich armię.
0: Może tak być. To jest bardzo ciekawy, bardzo ciekawy case na książkę rzeczywiście. Ale muszę przyznać i niestety przyznać ci rację, że już coś takiego się stało. Nastolatek rozmawiał z modelem sztucznej inteligencji. To nawet nie był agent. Czyli zwykła rozmowa. No i tak jak powiedziałaś, tak jak Maja uczy się naszych cech, to ten nastolatek miał depresję. i model nauczył się tych cech depresyjnych, nie miał jakby takich mechanizmów, że on nie powinien być też depresyjny i niestety wpędzał ten model swoją depresją, jeszcze bardziej tego nastolatka w depresję i zakończyło się to niestety tragicznie. Od tamtej pory istnieją na świecie już różne mechanizmy przeciwdziałające temu, ale w dalszym ciągu to nie jest na tyle skuteczne.
1: Zbliżamy się do końca. Może coś na koniec pozytywnego.
0: Pozytywny w tym wszystkim jest, mam nadzieję, nadal człowiek, bo być może jeżeli uznamy sztuczną inteligencję troszeczkę za zagrożenie, to może ludzie nie będą dla siebie zagrożeniem. Ja bym sobie bardzo tego życzył, żeby jeżeli wojny się odbywały, to niech jeden agent z drugim gra w szachy i ten, który wygra, to tam coś się może zadziać, ale żeby ludzie bardziej zaczęli doceniać to, jak mało mają czasu na tym świecie, jak bardzo za chwilę mogą być zależni od czegoś, co nie ma w ogóle emocji, jak bardzo wtedy może być na przykład potrzebna wiara. Nie mówię wiara w rozumieniu religii nawet, tylko wiara nawet w samych siebie. Aczkolwiek przecież od tysięcy lat wiara ta w jakieś bóstwo też jest niezwykle potrzebna i ważna w tym rozwoju człowieka. No i podejrzewam, że z racji, że już dostrzegamy te wszystkie problemy, to może tak źle nie będzie. Najgorsze jest to, że jeżeli faktycznie dopuści się ludzi, którzy będą widzieli w tym tylko i wyłącznie zysk, próbę dominacji, próbę zapisania się na kartach historii, no to wtedy może dojść oczywiście do tragedii. I najgorsze w tym wszystkim jest to, że najczęściej ci ludzie są już u władzy.
1: To ja mam taką głęboką wiarę, że jednak tych dobrych ludzi, którzy będą wykorzystywać potencjał sztucznej inteligencji, żeby ocalić świat, jest więcej.
0: Mam nadzieję, że też tak jest.
1: Bardzo dziękuję, dr Tomasz Turba. Dzisiaj nam towarzyszył ekspert do spraw cyberbezpieczeństwa firmy Securac. Bardzo dziękuję za rozmowę.
0: Dziękuję.
1: A za uwagę dziękuję i kłania się przy mikrofonie Katarzyna Zawadzka. Dobrej nocy, do usłyszenia.
2: W dobie internetu często jesteśmy narażeni na informacje, które mogą zakłócić nasze postrzeganie rzeczywistości.
3: Jeżeli doczytujemy się w sieci nowych informacji, weryfikujmy je, nie poddawajmy się panice, nie poddawajmy się emocjom, działajmy racjonalnie.
2: Codziennie walczymy z dezinformacją i dbamy o to, byście zawsze byli dobrze poinformowani o tym, co dzieje się w naszym regionie, kraju i na świecie.
4: Fakty zamiast fikcji.
5: Apeluję do wszystkich, korzystajcie ze sprawdzonych źródeł. Najlepiej publicznych. Strony rządowe przede wszystkim, te z końcóweczką gov, czy media publiczne.
2: W świecie pełnym chaosu informacyjnego słuchajcie zawsze rzetelnych wiadomości Radia Opole.
6: Za moment godzina 22, za moment wiadomości w Radiu Opole. Proszę z nami zostać. Od jutra zmiana organizacji ruchu na budowanym węźle obwodnicy Opola z ulicą Partyzancką. To rosyjska rakieta spadła na Lubelszczyznę, potwierdza wiceminister obrony narodowej. Przed Rodrą Opole mecz z Srebrnym Głogów.
2: Wiadomości Radia Opole.
6: Zapraszam, Agnieszka Wawer-Krajewska. Powinno być sprawniej i płynniej. Od jutra zmieni się organizacja ruchu na budowanym węźle obwodnicy północnej Opola z ulicą Partyzancką. Jak informuje Miejski Zarząd Dróg, kierowcy pojadą we wszystkich kierunkach, ale zmiany będą wprowadzane etapami. Tłumaczy Mariusz Chałupnik, rzecznik Miejskiego Zarządu Dróg w Opolu.
7: Najpierw w godzinach południowych nastąpi otwarcie ronda oraz ulicy Partyzanckiej. Do dyspozycji kierowców będą również wszystkie łącznice, z wyjątkiem jednej, nadal wyłączona z ruchu pozostanie łącznica prowadząca z obwodnicy w stronę ulicy Partyzanckiej. To zmieni się w godzinach późno-popołudniowych lub wieczornych, kiedy otwarta zostanie druga nitka wiaduktu, którą poprowadzony zostanie ruch na linii Wrocław-Bytom.
6: W najbliższym czasie ruch na obu nitkach wiaduktu będzie odbywał się po jednym pasie. Koniec prac zaplanowano na przełomie sierpnia i września.
2: Region, kraj, świat. świat w wiadomościach Radia Opole.
6: To rosyjska rakieta CH-101 spadła na Lubelszczyźnie, potwierdza wiceminister obrony narodowej Cezary Tomczyk, powołując się na informacje od żołnierzy. Pocisk spadł na pole we wsi Tarnawa Kolonia, około 100 km od granicy z Ukrainą. Nikomu nic się nie stało. Z Tarnawy Kolonii mówi Dagmara Kędzior.
8: Wiceminister obrony narodowej potwierdził wstępne hipotezy o rosyjskim pochodzeniu pocisku. Cezary Tomczyk powiedział, że zgodnie z informacjami uzyskanymi od dowódcy operacyjnego rodzaju w Sił Zbrojnych, generała Ireneusza Nowaka, była to rosyjska rakieta manewrująca CH-101.
9: W związku z tym te wątpliwości czas zakończyć i myślę, że ten wydźwięk międzynarodowy też tej sprawy będzie zupełnie inny, no bo mimo tego, że od początku okoliczności wskazywały na rosyjską rakietę, dzisiaj mamy pewność.
8: CH-101 to rosyjska rakieta manewrująca wystrzeliwana z bombowców nosicieli, która charakteryzuje się obniżoną wykrywalnością. W Tarnawie Kolonii pocisk spadł na pole. Zawierał znaczne ilości materiałów wybuchowych. Wskutek jego eksplozji powstał lej o średnicy 10 metrów i 5 metrów głębokości. Siła wybuchu była na tyle duża, że według relacji mieszkańców budynki trzęsły się nawet parę kilometrów od miejsca eksplozji.
6: Bardzo dziękuję za relację.
2: Wiadomo. Wiadomości Radia Opole.
6: W wieku 87 lat zmarła Iga Cembrzyńska, aktorka, reżyserka, scenarzystka i piosenkarka. Była postacią niebanalną, jedyną w swoim rodzaju, wspomina krytyk filmowy Łukasz Maciejewski.
10: Oryginalność, nietuzienkowość Igi Cembrzyńskiej była, rzekłbym, do kwadratu. Ona była oryginałem, była kolorowa, nieszablonowa, jedyna w swoim rodzaju. I myślę, że też chciałaby, tak czuję, żebyśmy ją żegnali właśnie z uśmiechem, ze wzruszeniem, z czułością. Taka właśnie była.
6: Zmieniamy temat, teraz sport. Odra Opole przygotowuje się do wyjazdowego starcia z Chrobrym Głogów w drugiej kolejce Betclic pierwszej ligi. Opolanie pierwsze spotkanie na własnym stadionie przegrali 0-1 z Arką Gdynia, która jest spadkowilczem z piłkarskiej ekstraklasy. Wiemy, jak gra Chrobry i spodziewamy się bardzo trudnego meczu, zapowiada pomocnik Odry Opole Tomasz Gajda.
11: Wiemy, że Chrobry to jest drużyna, która też bazuje na szybkich skrzydłowych. Na to się przygotowujemy. My jako drużyna, jako zawodnicy na pewno chcemy realizować to, co sztab nam przedstawia, jaki jest plan. I uważam, że drużyna bardzo mocno w to wierzy. Na pewno dwóch napastników powoduje to, że w polu karnym jest więcej zagrożenia, daje sobie szansę na strzelenie większej ilości bramek.
6: A spotkanie w Głogowie z Chrobrym Odra rozegra w poniedziałek o 19.
2: Klikasz i jesteś na bieżąco. www.radioopole.pl.
6: Teraz 4 minuty po godzinie 22.
2: Wiadomości w języku ukraińskim.
12: Вітаю всіх слухачів Радіо Поле. У студії Світлана Мех. Коротко про події України та світу. У ніч на 30 липня Львів зазнав одного з наймасштабніших ракетних ударів Росії. Постраждало понад 30 людей, серед яких троє дітей. Під завалами п'ятиповерхового будинку рятувальники виявили тіло чоловіка. У місті пошкоджено 20 будинків, школу та два дитсадки, повідомив міський голова Львова Андрій Садовий. У селищі Радушне поблизу Кривого Рогу на Дніпропетровщині російська балістична ракета влучила у житловий будинок, в якому жила багатодітна родина. Як повідомили рятувальники, загинули шестеро людей, серед яких троє дітей. Шестирічна дівчинка, 11-річний та 17-річний хлопці. Тіла ще п'яти дітей неможливо ідентифікувати, їх загибель має підтвердити ДНК-тест. Засоби масової інформації пишуть, що з усієї багатодітної родини вижив син військовий та ще двоє, донька та ще один син, котрі перебувають за кордоном. Також вижила бабуся, яка жила у сусідньому будинку. 31 липня у Кривому Розі оголошено День жалоби. Під час масованого російського ракетного удару по заходу України було порушено повітряний простір Польщі. Про це на своїй сторінці повідомив прем'єр Польщі Дональд Туск. Після російської атаки по Україні у Люблінському воєводстві виявили 10-метрову вирву. На територію Польщі залетіла російська ракета «Х-101». Про це повідомив очільник Міністерства закордонних справ України Андрій Сибіга, коментуючи черговий російський обстріл України. це чергове переконливе свідчення того, що посилення протиповітряної оборони України зараз є нагальною необхідністю і слугує гарантією захисту всього євроатлантичного співробітництва, написав Сибіга у соцмережі. І до подій в Опольському регіоні. Діти з українського Калуша приїхали на канікули до Кендіжі на Козлі на Опольщині. До міста прибула група із 35 дітей та підлітків із міста-побратима Калуша Івано-Франківської області. На запрошення президентки міста Сабіни Новосільської юні гості з України від 10 до 17 років проведуть у Польщі тиждень, сповнений відпочинку, нових вражень і, найголовніше, далеко від повітряних тривог та щоденної реальності країни, що живе в умовах війни. І це була остання інформація цього випуску. У студії працювала Світлана Мех. На все добре.
13: Погода.
14: W nocy zachmurzenie małe, proszę otwierać okna i wietrzyć mieszkania. Temperatura minimalna do 18 do 20 stopni, a jutro znowu ciepło, choć nie aż tak gorąco jak dzisiaj, maksymalnie od 31 do 33 stopni. Sporo chmur, zwłaszcza rano, to zachmurzenie będzie wzrastać, możliwe burze z przelotnymi opadami deszczu, ale też bardzo, bardzo dużo słońca nieco później. Na radiowym termometrze 29,2 stopnia.
13: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka.

0: Terapeuci.
1: Dobry wieczór, Krzysztof Dobrowolski i Marek Łabudziński, terapeuta uzależnień, psycholog, 25 lat pracy w ośrodku Stowarzyszenia Monar w Graczach. Zapraszamy do 23.
2: Dobry wieczór.
1: Dzisiaj na początek taki temat dygresyjny, bo związany z moją podróżą do Was. Ponieważ nie jechałem drogą tradycyjną, tylko był jakiś objazd, przez to jechałem przez Kopice, Krasną Górę, Tłustoręby, aż przyjechałem do Graczy od tak zwanej drugiej strony. I moje spostrzeżenie jest oczywiste. Piękne okolice, położone wśród lasu, łąk, pól, przemalowniczy krajobraz. No i pytanie, czy te okoliczności przyrody mają wpływ na to, jak tutaj na końcu świata, oddaleni od ośrodków miejskich, przebywają na kuracji wasi pacjenci? Inaczej byłoby na przykład w centrum wielkiego miasta niż tu, w Graczach?
2: Wiesz, zdecydowanie inaczej, bo ośrodki Stowarzyszenia Monar, zresztą nie tylko Stowarzyszenia Monar, ośrodki stacjonarne są lokowane w różnych miejscach i miasto ma swoje plusy i minusy i takie oddalenie od centrów ma swoje plusy i minusy. Wiesz, same okoliczności przyrody, poza tym, że jest ładnie dookoła, no to niewiele wnosi przez większość terapii, ponieważ oni i tak są, że tak powiem, tutaj na miejscu i raczej nie opuszczają terenu ośrodka. Chyba że są to jakieś wyjazdy do sądu, czy jakieś takie sprawy formalno-prawne, ewentualnie później już po kilku miesiącach wyjazdy do domu, ale to też nie jest zwiedzanie okolicy, tylko przepustka tak zwana terapeutyczna, czyli w celu realizacji jakichś konkretnych zadań. Natomiast później, pod koniec terapii, rzeczywiście pacjenci sobie właściwie na własną rękę organizują takie różnego rodzaju, jak to oni mówią, po taniości wycieczki krajoznawcze. Najczęściej na rowerach gdzieś tu zwiedzają okolice, bo arboretum w Niemodlinie, tak, bo zamek w Kopicach, bo lotnisko w Starym Grodkowie, tak, bo pomniki dookoła, gdzieś tam jeszcze takie drugowojenne ukryte po lasach. Więc mamy to naniesione na różnych mapkach. Zwiedzają też Grodków, bo jest świetna gra terenowa taka zrobiona przez Bibliotekę Publiczną w Grodkowie i pacjenci jeżdżą tam, zaliczają różne punkty, oglądają zabytki, rozwiązują zagadki. Bardzo fajny pomysł na poznanie Grodkowa, więc jak najbardziej te tutaj okolice są w jakiś tam sposób wykorzystywane też w tym procesie terapii. Natomiast jak pytasz o to, czy to oddalenie, czy wieś, albo miasto, z jednej strony ta nasza lokacja daleko od wszystkiego, bo daleko do pociągu, bo stacja w Lewinie, bo daleko do autobusu, bo w Niemodlinie, daleko do dużego miasta, bo najbliższe to Opole, więc tak na piechotę to jednak kawałek. Z tego, co pacjenci opowiadają, jak wspominają swoje początki terapii, to gdyby ośrodek był blisko, że tak powiem, jakiegoś miejsca skomunikowanego, gdzie mogliby się wydostać, to by pewnie w sytuacji jakiegoś kryzysu czy głodu narkotykowego pewnie by stąd uciekli, wyszli i sobie pojechali, tak? Ale oni z natury są na początku dosyć leniwi w związku z tym, że nie chce im się iść taki kawał. No więc są, tak? Jak te kryzysy przetrwają, to później takie sytuacje wspominają. Zdecydowanie ośrodki, które są zlokalizowane w miastach, no tam te ucieczki takie, że tak powiem, różnego rodzaju incydenty związane z tym, że ktoś sobie na własną rękę samowolnie wychodzi, nikogo nie informując. Gdzieś tam jest też duża łatwość dostępu przecież do alkoholu czy do substancji, mnóstwo ludzi, tak? Więcej takich sytuacji ma miejsce niewątpliwie w mieście. My tu jesteśmy jednak z dala od cywilizacji, pokazuję tu cudzysłów, więc no jest na pewno, przynajmniej na początku terapii, dużo bardziej bezpiecznie. Minus? No daleko, tak? Więc wszelkie przepustki, wyjazdy, tak? Na przepustki do domu, no to jest bardziej skomplikowane niż gdybyśmy mieszkali pod dworcem kolejowym.
1: No jest chyba jeszcze jeden czynnik, mianowicie anonimowość w mieście. Natomiast tutaj wszyscy wszystkich znają. To było na początku, no niestety, pewnym elementem pod górę, bo nikt nie chciał narkomanów 25 lat temu w spokojnej miejscowości prawie na końcu świata pod lasem. Natomiast teraz, gdy oni zostali zaakceptowani, mało tego, przecież słynne jasełka, w których biorą udział na zaproszenie społeczności lokalnej co rok, świadczą o tym, że oni tutaj są rozpoznawalni. No i to też może mieć znaczenie, bo taki człowiek właśnie z Monaru, z tego ośrodka w Graczach, jak idzie po ulicy, to nie jest kimś anonimowym, tak jak w dużym mieście.
2: Nie, no pacjenci są oczywiście, szczególnie ci, którzy są długo i oni mogą samodzielnie opuszczać, my to nazywamy trójkąt, czyli taki obszar Niemodlin, Grodków, tak, i tutaj gracze, Lewin Brzeski, oni mogą, że tak powiem, się samodzielnie po tym obszarze na pewnym etapie terapii poruszać, ale też pomagają w różnego rodzaju pracach, takich najczęściej rolnych, tak, czy jakichś takich drobnych pracach przydomowych. Czasami przyjeżdżają tutaj mieszkańcy graczy i proszą o taką pomoc, szczególnie no, starsze osoby, samotne osoby. No więc ci pacjenci tam idą i pomagają, więc oni są z tego znani i rzeczywiście ci, którzy są dłużej, są rozpoznawani w sklepie czy na ulicy. No to się jednak bardzo mocno, masz rację, zmieniło przez te 25 lat. Tutaj 25 lat temu rzeczywiście, no...
1: To byli trendowaci.
2: Tak, nie chcieli. Zresztą, wiesz, no, trochę się nie dziwię, nie? Bo jak się słyszy narkoman i jeszcze taka masa krytyczna iluś narkomanów zlokalizowanych, wiesz, w jednym miejscu pod moim oknem, no rzeczywiście może przestraszać kogoś, kto nie siedzi w temacie, tak? No i ma jakieś takie stereotypowe myślenie o narkomanii i o leczeniu, albo bardziej o narkomanii niż o leczeniu.

0: mieszkańcy, no nie wiem, wymieniają meble czy jakiś sprzęt AGD i też nam przywożą, tak, sprawne jakieś rzeczy i też tam pomagają, bo nie wiem, przywiezieniu na przykład drewna z lasu, tak, czy w wybronowaniu jakiegoś kawałka pola, tak, bo my nie posiadamy takiego sprzętu. No i ci rolnicy nam w tym też nieodpłatnie pomagają, więc to, no, myślę sobie, że to jest taka formuła trochę symbiozy.
1: No jest jeszcze jeden taki wątek integracji społecznej. Pamiętam w roku 2024 po powodzi to właśnie ci chłopcy mogli też wykazać się, no nie, chyba nie przesadzę mówiąc, dzielnością, gdy właśnie ratowali nieraz ludzi w bardzo trudnych sytuacjach.
0: No ratowali ludzi w sensie takim, że rzeczywiście zabezpieczali tam te wały jakimiś workami z piaskiem, ale też zaangażowaliśmy się w taką pomoc materialną w Lewinie Brzeskim, tak, więc myśmy też zdobywali przez nasze kontakty różnego rodzaju tam dobra i przekazywaliśmy do tego punktu zbornego na terenie Lewina Brzeskiego, jeździliśmy tam wielokrotnie, więc jak najbardziej, no to ta współpraca, no ona pojawia się w bardzo wielu obszarach, często ma oczywiście charakter taki akcyjny, no bo akurat potrzeba, tak, ale ja myślę sobie, że to właśnie jest dobre, w sensie takim, że jest takie poczucie, myślę, i po stronie społecznej, lokalnej, ale i też po naszej stronie, że jeśli jest taka potrzeba, bo jest taka sytuacja, to mamy na kogo liczyć. Tutaj my jesteśmy sąsiadami kopalni bazaltu w Graczach i jest bardzo podobnie. To już nie jest nawet kwestia takiej współpracy instytucjonalnej, ale takiej osobistej, personalnej, tak, że ci ludzie, którzy tam pracują, bardzo często nam też pomagają, bo coś trzeba, nie wiem, przewieźć ciężkiego, tak, oni mają ten sprzęt, no to ktoś podjedzie, zaczepi, podniesie, wiesz, przewiezie, tak, i to się odbywa na zasadzie pomocy takiej sąsiedzkiej, bez jakichś, wiesz, umów i formalnych porozumień, no tak po prostu, tak, i myślę sobie, że to jest chyba najfajniejsze, natomiast z mojej perspektywy, wiesz, człowieka, który tu pracuje 25 lat, to chyba taką wartością dodaną jest jednak odkłamanie narkomanii jako takiej, tak, że to nie są trendowaci, że to nie są ludzie, których powinno się palić na stosach.
1: Ci ludzie tylko źli, prawda?
0: Ludzie tylko źli, że ci ludzie jak są w terapii, jak są trzeźwi, jak mają chęć się zmieniać, tak, to oni też pokazują taką normalną, fajną, ludzką twarz, no, że oni są często dużo bardziej wrażliwi niż przeciętni ludzie, tak, no bo ta narkomania skądś się jednak wzięła, więc myślę sobie, że to jest takie chyba wartościowe, że tutaj ta społeczność w Graczach raczej nie mówi źle o osobach, które się leczą.
1: Gdy wspomniałeś o tej życzliwej postawie ludzi z kopalni bazaltu w Graczach, to sobie pomyślałem, że no jednak musi tu być rola też szefów tego przedsiębiorstwa, bo to jest firma. To też może być takim argumentem, żeby nie potępiać ludzi, którzy są na samym dole czy w dołku jakimś życiowym. Przecież każdy szef firmy zna życie, potrafi zarządzać ludźmi i wie, co robi. No i chyba też świadczy to o tym, że ci ludzie mają do was zaufanie, ta ich życzliwość.
0: No wiesz co, te 25 lat temu to na pewno prezes kopalni, ten sam, który jest teraz po 25 latach, dyrektor wtedy jeszcze centrali nasiennej, która tutaj w sąsiedztwie też funkcjonowała, pani sołtys, graczy, to były takie osoby, które no były ewidentnie przychylne temu, żeby ten ośrodek tutaj powstał. To były osoby, które nas od zawsze wspierały i myślę, że ogromna ich rola w tym, żeby też przekonać mieszkańców Graczy do tego, że to może ten diabeł nie jest taki straszny.
1: To była bardzo odważna postawa.
0: No to była odważna postawa, wiesz, bo to było jednak trochę postawienie się w poprzek większości, bo tu myślę, że większość mieszkańców nie była zachwycona tym pomysłem, że tu powstaje ośrodek. Wiesz, myśmy też, ja nie wiem, czy to dobrze, czy to źle, ale z obawy przed, no właśnie, przed taką reakcją społeczną, no to były te czasy, kiedy też w kotana jajkami rzucali, bo HIV, AIDS, wiesz, otwierało się przecież klamkę łokciem, żeby nie dotknąć, tak, bo to nikt nie wiedział, co to to AIDS i ten HIV i były takie, wiesz, takie myślenie, że to wystarczy, że ten narkoman na kogoś popatrzy na ulicy i na pewno ten ktoś zachoruje, więc ci ludzie się bali. No a te osoby tutaj właśnie, pani sołtys, czy dyrektor, czy prezes, oni jakby trochę to odczarowywali, tak? Oni nie mieli oczywiście jakiejś merytorycznej wiedzy o narkomanii, ale chyba jakoś tak czuli, że ta idea jest dobra i że to tym ludziom warto pomagać i że oni wcale nie muszą być skazani na niepowodzenie jakieś życiowe. Myślę, że powoli, to oczywiście był proces, który trwał kilka lat, to nie tak, że to z dnia na dzień się zadziało, tak? No ale też tachety przestały latać, te cegły i jakieś tam obraźliwe teksty z drogi, z daleka wykrzykiwane, to się uspokoiło, no a później nastąpił taki moment, że tak powiem, że tak w takiej współpracy właśnie sąsiedztwa.

0: Polskiej, no i to trwa do dzisiaj. Mam wrażenie, nawet, że się rozwija.
1: Potrafisz określić mniej więcej, ile osób przeszło przez ten ośrodek w ciągu 25 lat?
0: Wiesz co, myśmy kiedyś próbowali to policzyć, ale o ile teraz jest to łatwe na przestrzeni ostatnich 10 lat, to można było sobie zobaczyć od razu za chwilę, chociaż tego nie oglądam, nie wiem tak naprawdę, ale byłoby to łatwe, no bo to wszystko jest w dokumentacji elektronicznej, więc nie ma problemu. No ale pierwsze 15 lat funkcjonowania ośrodka, no to była dokumentacja taka papierowa, trzeba by to, byłoby to zliczać na piechotę. Ale myślę sobie, że no tak, kilkaset osób na pewno skończyło leczenie, bo tylu mamy na pewno neofitów, więc myślę, że w tysiącach należałoby liczyć, kilka tysięcy, może dwa, może półtora. Był taki kilka lat temu w COVID-zie, był nakręcany taki film, nie pamiętam niestety tytułu, ale o graczach, o ośrodku w okresie COVID-u, jak to wyglądało, jak byli przyjmowani, taki ten dokument właściwie. I tam z tego, co pamiętam, w stopce tego dokumentu było to policzone, gdzieś w okolicach 2000 osób to było wtedy.
1: Czyli tak można na oko powiedzieć, około 20% ludzi, którzy przeszli przez ośrodek, skończyło terapię i można przyjąć, że pozytywnie ich los jakoś się zamienił.
0: Wiesz co, ewaluacja, którą my robimy, bo czym innym, bo wiesz, tu jest kilka takich wątków. Jedno to jest w ogóle dotrwać do końca terapii, ją skończyć formalnie. Drugie to jest utrzymać się w trzeźwości, tak, przez wiele kolejnych lat. Jeszcze inne to jest jakby wypaść w trakcie terapii i utrzymać się w trzeźwości, bo i takie przypadki są. Więc gdybyśmy mieli ewaluować program, no to pytanie, że tak powiem, co mierzyć, nie? Przyjmuje się i to mniej więcej tak wygląda, że około 25% osób, które przychodzą do terapii, to osoby, które ją kończą. 20-25%. Z tych, którzy ukończą terapię, którzy wytrwają do końca, tak, myślę, że połowa utrzymuje się długotrwale w trzeźwości, że nie wraca do nałogu. Nawet jeśli jest jakieś potknięcie, to jest jakiś jednorazowy epizod, ale generalnie utrzymują się w trzeźwości. Ci, którzy nie skończą terapii, no prawdopodobieństwo, że się utrzymają w trzeźwości jest o tyle, jest tym wyższe, im dłużej w tej terapii są, tak? Więc jak ktoś wypada na początku, no to prawdopodobieństwo jest zerowe, no niewielkie w każdym razie. Większość wraca do nałogu, tak? Więc każdy dzień, każdy tydzień pobytu w ośrodku stacjonarnym zwiększa szansę na to, że ten człowiek do nałogu nie wróci. Oczywiście stan idealny jest taki, że on kończy leczenie, ma wtedy stały kontakt z ośrodkiem, współpracuje, spotykamy się systematycznie na rocznicach, mamy ze sobą kontakt, są grupy neofitów, tak, nawet te grupy są takie, ja bym powiedział, turnusowe, rocznikowe, że oni się między sobą trzymają i się nawzajem też wspierają. Więc no, ja szacuję, że tak 25% skuteczności takiej, no, że tak powiem, troszeczkę rozproszonej, tak, no bo to zależy, jak to będziemy mierzyć.
1: No to tak, po tej części dygresyjnej, przyrodniczej oraz socjologicznej docieram teraz do tego wątku, który łączy się właśnie z tym elementem wspomnieniowym. Powiedziałeś o tych ludziach, którzy zaczynali tutaj 25 lat temu po raz pierwszy swoją terapię. To jeszcze dawne czasy Marka Kotańskiego. Takim przykładem była pani, która gościła w poprzedniej audycji tydzień temu, pani Agata. I ona jeszcze pamięta te czasy, skończyła 22 lata temu terapię i jest ogromnym autorytetem dla tej młodzieży, która jest dzisiaj. To jest takie dość niesamowite, ponieważ dla nich to jest starsza pani, mogłaby być ich babcią niejednokrotnie. Natomiast oni bardzo ją lubią, bardzo szanują. Ta osoba przyjeżdża tutaj do ośrodka no niemalże co miesiąc z Wrocławia. Ma, powiedziała, tutaj swój pokoik, szczoteczkę do zębów i parę rzeczy, więc o każdej porze dnia i nocy może przyjechać. Jest takim, powiedziałbym, nawet nieformalnym asystentem terapeutów. Natomiast myślę, że taka osoba może być też jakby lustrem dla ludzi, którzy tu pojawili się po raz pierwszy. Bo rozmowa z panią Agatą demaskuje wszystko to, co ja posiadam, mój potencjał, a także moje słabości. Ona, jak mało kto, wie, kiedy oni mówią prawdę, kiedy picują, albo kiedy ewidentnie kłamią.
0: Agata, na którą trafiłeś, która akurat była w ośrodku, która wystąpiła w tej audycji, ona, nie chciałbym powiedzieć, że jest jakoś tam wyjątkowa, choć pewnie jest, ponieważ jej częstotliwość, jej taki taka więź z ośrodkiem, czy więź z ideą w ogóle pomagania osobom uzależnionym jest bardzo silna. Ona nie ma takiego kierunkowego wykształcenia i pewnie by to robiła. Natomiast myślę sobie, że ona jest bardzo mocno związana z tym miejscem. Pomimo tego, że minęło ileś tam lat, ona czuje, że to miejsce jej uratowało życie, no, bo tak było rzeczywiście, no, uratowało niewątpliwie. Natomiast nie jest wyjątkiem pod takim względem, że takich osób przyjeżdża tutaj całkiem sporo. No, dzisiaj nawet w ośrodku jest chłopak, który kończył terapię lat temu, zdaje się 9 albo 10. Przyjechał ze swoim 15-letnim synem, który wtedy był dzieciakiem i on będąc pacjentem walczył o to dziecko, ponieważ partnerka, matka tego dziecka też uzależniona, ale nie leczyła się, on podjął leczenie, ona nie. Ona miała prawa, on miał ograniczone, tak? No, dzisiaj mieszkają razem, powychodził ze wszystkich długów i tak dalej. Ten młody człowiek właśnie przeszedł do szkoły średniej, tak, więc nie ma z nim jakichś kłopotów wychowawczych, tak, ten były pacjent dziś neofita jest, myślę sobie, całkiem nieźle funkcjonującym samotnym ojcem, który stara się jednak, mimo różnych tam trudności finansowych i jakichś tam, tak, ale stara się tym ojcem być dobrym, no jest trzeźwy przez kupę lat i on też jest ewidentnie autorytetem, jak tu przyjeżdża dla pacjentów, którzy go obserwują, zresztą nawet dzisiaj miałem taką sesję z pacjentem, który przyjechał dwa dni temu. Taki pacjent trochę depresyjny, trochę wystraszony, trochę zakompleksiony. Wielki chłop, ale generalnie kaczuszka. I on mówi, kurczę, wiesz, tak obserwowałem tego chłopaka i ja też bym taki chciał być. Ja też bym chciał sobie umieć mimo trudności tak radzić w życiu, a nie cały czas uciekać przed trudnościami, wiesz. I popatrz, no, chłop jest dwa dni z dojazdem w ośrodku. Jeszcze dobrze nie wytrzeźwiał, jeszcze dobrze nie odparował z niego alkohol czy narkotyki, a on już ma takie obserwacje. No i dzięki temu, że ten były pacjent się tutaj pojawił, że on samym sobą trochę no, udowadnia, że to jest możliwe, że to ma sens, tak? Że pomimo różnego rodzaju trudności i bagna, z którego tak naprawdę się dźwigamy, jest szansa, że wiele rzeczy się zmieni. Więc jak najbardziej tacy neofici, którzy tutaj są, bywają, na pewno są autorytetami, na pewno są modelami, wzorcami, na pewno są bacznie obserwowani przez innych pacjentów. No oni też mają taki naturalny dar snucia takich wieczornych opowieści w stylu kiedyś to było, nie? Wiesz, a kiedyś ten Monar to był Monar, teraz to już jest taki lajtowy, ale wtedy to było. Tak?
1: Trochę w tym prawdy jest.
0: Trochę w tym prawdy jest, natomiast wiesz, oni, ci młodzi pacjenci aktualni, oni tego słuchają, wiesz, z otwartymi ustami.
1: To dla nich takie jak legenda sprzed wieków.
0: Tak, trochę takie, wiesz, opowieści, no tak, to historyczne, nie? Szczególnie chyba, bo ja jak to tak z boku obserwuję, nie, to ja mam takie wrażenie, że ci, którzy się identyfikują już z miejscem, czyli powiedzmy są tam te dwa miesiące w ośrodku, przechodzą na etap domownika, zaczyna im na paru rzeczach zależeć, obejmują jakieś takie odpowiedzialne funkcje decyzyjne, tak, że muszą jakoś tu też pokazać własne zaangażowanie i kreatywność i to jest taki moment, kiedy im naprawdę zaczyna zależeć na takiej więzi z tym miejscem, tak, im zależy na tym, żeby to było dobrze. Jak oni słuchają takich historii, to mam wrażenie, że jeszcze bardziej się tak, wiesz, tak nakręcają, nie? Że kurczę, to zróbmy jeszcze może tak, żeby było, albo tak, żeby było. Więc no, to jest dobry na pewno taki wpływ paraterapeutyczny, ale jednak w dobrym kierunku, jeśli chodzi o udział neofitów, bycie, przybywanie tutaj neofitów i jakby, no, mówiąc językiem alkoholowym, dawanie świadectwa.
1: Mówi się o tym, że w procesie wychowawczym porównanie jakiegoś dziecka czy kogokolwiek do innego, oczywiście z założeniem, że popatrz, jaki ten drugi jest grzeczny, jaki on świetnie lekcje odrabia, jest po pierwsze dla tego, któremu się to robi przed nosem, wkurzające, a po drugie mało pedagogiczne. Tymczasem w tym przypadku ci pacjenci, no, mają trochę do czynienia właśnie z takim, no może nie wprost, bo patologicznym porównaniem, ale mają punkt odniesienia do kogoś na tym etapie, w cudzysłowie, lepszego od nich. Bo takiego, który wyszedł z tego.
0: No, z tym, że to, o czym mówisz, są dwa zupełnie różne procesy, wiesz, bo porównanie kogoś przez jakąś tam osobę trzecią, na przykład przez rodzica, tak, wychowawcę, opiekuna, terapeutę.
1: Popatrz, jaki ja świetny z matematyki, a ty w domyśle cymbale
0: to jest raczej kategoria ocenna, tak? Czyli pokazanie, ty jesteś jakiś, a jestem jakiś, albo ten ktoś tam jest jakiś. Natomiast zupełnie innym procesem jest to, jak ja obcuję z kimś, kto jest dla mnie autorytetem i ja sam dokonuję takich porównań. Tak, ja nie słyszę tego, że ja jestem gorszy, nikt mnie nie ocenia, ja sam wyciągam wnioski, że jeszcze parę rzeczy muszę zrobić. To jest zupełnie co innego, zupełnie inaczej się to czuję, zupełnie inne są refleksje, tak? Bo każdy człowiek, każdy, czy zdrowy, czy chory, czy narkoman, czy nie narkoman, i jak się czuje oceniany, no to włącza mu się jednak chęć obrony, jakiegoś tam usprawiedliwiania się, szukania jakiegoś racjonalizowania, cokolwiek, ale generalnie nie lubimy ocen. Oceny nas irytują, tak? Nie lubimy być oceniani. Natomiast jak wyłączymy te oceny, bo w terapii też nie ma ocen jako takich, są informacje zwrotne, czyli to jest informacja, która jest skonstruowana mniej więcej w taki sposób, jak robisz to, to ja się czuję jakoś. Rozumiesz, to nie jest, że źle to robisz, niewłaściwie to robisz, inni to robią lepiej, tak? Tylko to jest raczej wzbudzanie refleksji na temat, co ja mogę zmienić, tak? Żeby na przykład, nie wiem, innym ludziom ze mną było dobrze, albo lepiej przynajmniej.
1: Nie, no bo komunikat typu inni robią to lepiej, no to wbija w ziemię, pozbawia w ogóle poczucia wartości, mocy sprawczej, no podcina skrzydła, tak mi się wydaje.
0: Dlatego my tego nie robimy w terapii, ponieważ celem terapii wektor jest zupełnie w drugą stronę, tak? Czyli my te skrzydła mamy im, że tak powiem, dolepiać, a nie podcinać, tak? My mamy spowodować, żeby oni w siebie uwierzyli w to, że bez narkotyków mogą szczęśliwie żyć. No bo wiesz, oni chętnie by te narkotyki oddali, tak? Bo narkotyki w ogóle same w sobie, wiesz, większość ludzi, którzy do nas przyjeżdżają, to mają taki stosunek, że te narkotyki, no to robią im dobrze i miło i sympatycznie, ale generalnie oni są nimi zmęczeni. Tak, oni są dojechani przez te narkotyki i chętnie by się ich pozbyli.
1: Mają ich serdecznie dość, bo po prostu wiedzą, że to jest paskudne, ich zdrowie podupada, a oni nie mogą się z tego wyzwolić.
0: Oni wiedzieli już 10 lat temu, że to jest paskudne, tak, ale na tą chwilę to oni mają mnóstwo, całe worki osobistych strat, takich, wiesz, natury, czy prawnej, czy zdrowotnej, czy społecznej, jakikolwiek, ale oni absolutnie są przekonani, że te narkotyki doprowadziły ich do miejsca takiego, w jakim są. No, to nikt do Monaru nie jedzie również na wakacje, tak? Ich stosunek do narkotyków jest z jednej strony taki ambiwalentny na poziomie emocjonalnym, bo i kochają, i nienawidzą, ale na poziomie rozumu to oni doskonale, oni są przekonani, że to jest coś, czego chcą się pozbyć, tak? Natomiast to, co stoi na przeszkodzie, to to, że oni absolutnie po tych latach doświadczeń nie wierzą, że bez narkotyków oni będą potrafili wieść, powiedziałbym, szczęśliwe życie. To jest problem, bo to, że ja nie chcę brać, to jest jedno. No i dobra, jak ja już nie będę brał, to co ja w życiu będę robił?
1: Czekaj, to oni nie mają marzeń? Nie mają jakichś wyobrażeń o tym, co robią inni ludzie? Czy dla nich tak zwani normalni członkowie społeczeństwa nie są punktem odniesienia, a może nawet takim dobrym tego słowa znaczeniu zazdrości?
0: Wiesz, co to znaczą normalni członkowie społeczeństwa?
1: No, ci, którzy nie biorą. No, ja użyłem skrótu myślowego, ale chodzi o takich, którzy nie są uzależnieni, chodzą do pracy codziennie, mają rodziny, radzą sobie różnie, ale jest to po prostu człowiek, który nie tworzy konfliktów i z sobą czuje się w miarę dobrze, niezależnie czy ma auto za 200 tysięcy, czy za 5 tysięcy.
0: Większość ludzi ma marzenia. Osoby uzależnione też mają marzenia. Większość ludzi, choć mniejszość się przyznaje, albo prawie nikt, większość ludzi jednak zazdrości. Większość ludzi jednak obserwuje świat dookoła i się porównuje z tym światem.
1: To te lustra, o których wspomniałem.
0: Oczywiście, że tak. Oczywiście my ze sobą o tym nie rozmawiamy, ale każdy z nas w swojej głowie takie procesy przerabia, tak? Że patrzy, że sąsiad ma nowszą kosiarkę niż moja i jak ja się z tym czuję, że ja mam takiego starego grata. I to bez względu na to, czy ktoś jest uzależniony, czy nie jest uzależniony, to w jego głowie coś takiego następuje. Problem nie jest w tym, że oni nie marzą, nie jest w tym, że oni się nie porównują, problem jest w tym, że oni nie mają nadziei. Rozumiesz, to trochę tak, jakby ktoś odebrał ci wiarę w to, że twoje działania przyniosą efekt jakiś pozytywny. Nie? Więc pojawia się pytanie, okej, to po co ja mam się starać, jak moje życie ma być szare, monotonne, brzydkie i nieszczęśliwe.
1: Czekaj, ale skąd to się wzięło, że oni wcześniej nie znali tego życia normalnego, ale dającego satysfakcję, szczęśliwego?
0: No większość z nich nie znała właśnie. Pamiętaj, że większość z nich zaczęła brać w okresie nastoletnim. jak zaczęli brać, mając lat 13 czy 14, czy może 15 w porywach, to już taki dorosły, że tak powiem, okazjonalny użytkownik, no to oni regularnie brali, wchodząc we wczesną dorosłość, uzyskując pełnoletność, oni już zazwyczaj byli osobami albo mocno nadużywającymi, albo już uzależnionymi. Więc oni nie doświadczyli na trzeźwo dorosłego życia. To nie da się, że tak powiem, popatrzeć na świat dzisiaj, jak ja bym miał porównać się z osobą uzależnioną, taką 30-paroletnią, która ma za sobą naście lat brania narkotyków, to jego postrzeżenie świata zewnętrznego, innych ludzi, oceny tego świata, tak, są zupełnie inne niż moje.
1: Czy to Kościak z Marsa by przyleciał?
0: To nie jest kwestia, że on nie wie, jak ten świat na zewnątrz wygląda. On się tam nie potrafi w nim odnaleźć na trzeźwo. On myśli o sobie, że jak będzie trzeźwy, to po tych doświadczeniach, które miał, to jego ci ludzie będą odrzucać, odpychać. On się boi, że on ma narysowane na czole, że on jest narkoman i że ma taką przeszłość, że siedział w kryminale, że rozumiesz, że kradł, że dopuszczał się rozbojów i tak dalej, i tak dalej. Oni się tego boją.
1: Poniekąd trochę mają racji, ponieważ z jednej strony sami sobie trochę nabroili, a z drugiej strony społeczeństwo ich ocenia tak, jak oni się mniej więcej prezentują. Złodzieje, narkomani, bandziory i tak dalej. Więc to spojrzenie, czy samo ocena jest trochę realna.
0: Zadałeś takie pytanie w poprzedniej audycji Agacie. Czy ona, podejmując pracę, ujawniała to, że jest po leczeniu uzależnień?
1: Wiele razy to pytanie zadawałem różnym pacjentom, rozmawiając w tej audycji.
0: I to jest moim zdaniem trochę odpowiedź na ten poprzedni wątek, bo to, czy ktoś się przyznaje, czy się nie przyznaje, to jest trochę wynik tego, na ile on się boi, a na ile się nie boi, jak to zostanie ocenione. Jeśli ja się identyfikuję z tym, że jestem osobą chorą na uzależnienie, to jest moja słabość, to jest moja pięta achillesowa. Jestem do końca życia, będę bardziej podatny na uzależnienie od przeciętnego człowieka. Więc ja muszę żyć, stosując odpowiednią higienę życia, odpowiednią dietę, mówiąc tak kolokwialnie, no stosując pewne, żyjąc według pewnych zaleceń. Tak? Między innymi takim zaleceniem jest to, że ja nie mogę się pakować w środowisko czy w jakieś sytuacje, gdzie będzie dużo wyzwalaczy i dużo zagrożeń, które mogą mnie pociągnąć z powrotem w nauk. Więc generalnie lepiej jest się zabezpieczyć i prewencyjnie o tym powiedzieć, niż stwarzać sytuacje, w których ja będę musiał czy musiała udawać, że mi nic nie robi to, że moi współpracownicy na hali chodzą nawaleni. Nie? Więc lepiej zadziałać przed, niż później szukać rozwiązań i zazwyczaj się mocno stresować. No i ta strategia, jak się okazuje, chyba przynosi lepsze efekty, bo większość osób, neofitów naszych, osób, które ukończyły leczenie, podejmując pracę, jak mówią o tym, że są po leczeniu uzależnień, to albo to nie ma zupełnie znaczenia, choć są przerażeni, jak myślą sobie o tym, że będą musieli to powiedzieć, bo nie wiedzą, jak zostaną ocenieni, albo wprost przeciwnie, jest to doceniane przez pracodawców.
1: No to tu mnie zaskoczyłeś i myślę, że nie jednego ze słuchaczy. Co jest takim plusem dodatnim w tym przypadku? Bo to paradoksalnie, no każdy powiedziałby, chłopie, ty masz skazę do końca życia.
0: No wiesz co, no plusem dodatnim jest to, że założenie jest takie, że jak ty jesteś po terapii uzależnień, to nie będzie brał i nie będzie pił, tak? Co w wielu branżach, no nie jest takie oczywiste. No pamiętaj, że w większości nasi pacjenci to nie są pracownicy akademiccy, tak? Oni pracują na budowach, oni pracują w gastronomii, oni pracują w takich miejscach, gdzie jednak ten alkohol czy te używki w ogóle, no są, tak? No nie ma co ukrywać, tak? Pojawiają się. Szef znika z pola widzenia i się zaczynają różnego rodzaju historie. Po pracy też się przecież panowie umawiają na różne tam wspólnie spędzany czas. No i ci nasi pacjenci po terapii muszą takich sytuacji unikać, więc jak oni pracują na tej budowie, no to muszą zadbać o to, żeby, że tak powiem, w takich sytuacjach nie bywać, żeby ich ktoś nie naciągnął na jakieś wspólne imprezowanie i tak dalej, i tak dalej. No i wiesz, pracodawcom się to podoba, bo oni też trochę pilnują tego, żeby inni nie pili, tak? Bo oni mówią na początku, słuchajcie panowie, jestem po leczeniu i nie życzę sobie, żeby przy mnie był pity alkohol, tak? No i wiesz, no chcąc nie chcąc, ci pracownicy muszą się trochę bardziej pilnować, więc pracodawcy jest to na rękę. No podobnie, nie wiem, w gastronomii na przykład, nie? Więc wiesz, myślę sobie, że pracodawcy są już też wyuczeni, że osoby, które skończyły leczenie, raz, że nie używają, a dwa, no zazwyczaj są raczej rzetelnymi pracownikami.
1: Na którym etapie terapii uczy się właśnie takiej asertywności, otwartości, mówienia z podniesioną przyłbicą? No bo to raczej na początku chyba się tego nie uczy, no bo nie ma jeszcze kogo.
0: Wiesz co, no właściwie uczy się tego od początku, tylko z różnym nasyceniem, tak? Tak wprost o asertywności, o mówieniu właśnie wprost, o zgłaszaniu spraw do innych osób, tak? Takich o udzielanie krytycznych informacji albo z drugą stronę wspierających informacji. To się pojawia już w pierwszym planie terapii, czyli po 2 miesiącach mniej więcej, no jest kładziony już wprost taki nacisk na tego typu umiejętności społeczno-komunikacyjne, tak bym powiedział.
1: I to od razu z taką łatwością oni przyjmują? Słuchaj, stary, nic się nie martw, wyjdziesz po terapii, wszyscy na ciebie czekają, czerwony dywan, róże będą sypane pod nogi, tylko wal od razu, że jesteś po terapii, po środku Monarów graczach, chlebem i solą będą cię witać.
0: Nie, no to jest oczywiście mit, to tak nie wygląda, my wprost przeciwnie, my im raczej staramy się pokazywać albo omawiać z nimi różnego rodzaju trudności, które będą, czyli mówić o różnych sytuacjach, które będą się niewątpliwie pojawiały, a które będą dla nich trudne emocjonalnie, będą związane z tym, że będą mieli poczucie, że nie są akceptowani, że nie są rozumiani, no bo to nie jest tak, że oczywiście każdy człowiek będzie doceniał to, że oni skończyli terapię. No co to znaczy, że ktoś skończył terapię? No skończył to skończył, tak? No świat nas, że tak powiem, ocenia z tego, jacy jesteśmy dzisiaj. Dzisiaj, co sobą prezentujemy, tak, w pracy, jakimi jesteśmy pracownikami, na ile można na nas polegać, na ile rzetelnie wykonujemy i odpowiedzialnie swoje obowiązki, tak, no to zwraca uwagę pracodawca, więc my ich tego tutaj uczymy, żeby oni byli atrakcyjni na rynku pracy, tak, ale też im mówimy, dlaczego to jest ważne. I raczej ich przygotowujemy na to, że no będzie sporo osób, które nie będą, że tak powiem, jakoś doceniały tego, że oni terapię skończyli albo że przeszli jakąś taką trudną ścieżkę w swoim życiu. No bo jakie to ma znaczenie? Wiesz, ja bardzo często swoim pacjentom tutaj w graczach, nie tylko w graczach, mówię o tym, że no każdy ma jakąś swoją historię życia i w tej historii życia no jest wiele traum zazwyczaj, natomiast no historia wiele tłumaczy, ale niczego nie usprawiedliwia, tak? No, to, że tato, że tak brzydko powiem, lał cię pasem w dzieciństwie, to nie oznacza, że ty sobie teraz możesz na parę rzeczy pozwalać, będąc osobą dorosłą, tak? No bo tak oczywiście nie jest, nie? Więc uporaj się ze swoją przeszłością, no ale ty dzisiaj musisz być człowiekiem, który zasługuje na szacunek, zasługuje na zaufanie, więc musisz sobą też coś prezentować, no i musisz się tego nauczyć tutaj, masz na to rok.
1: Powiedziałeś o tym laniu w dzieciństwie, to nie wiem, czy już przestaje być modne, albo przynajmniej akceptowane wychowanie przez przemoc, ale chciałbym cię na koniec audycji tak zapytać, czy obserwujesz coś takiego jak transmisja pewnych modeli, w cudzysłowie, wychowawczych, że jeżeli ojciec za przewinienia prał go, mówiąc po imieniu, to on też ma takie przemocowe, agresywne tendencje.
0: Tak, jak najbardziej obserwuję. To nawet nie jest to, że ja to obserwuję. Jestem absolutnie przekonany, że tak jest. Wiesz, bo mówimy o... Pamiętam taką audycję sprzed jakiegoś czasu. Rozmawialiśmy, zadałeś takie pytanie o wpływie genetyki. Tak, na ile genetyka ma wpływ na dziedziczenie, powiedzmy, uzależnień.
1: A na ile tylko wychowanie i otoczenie, środowisko. Tak.
0: Myślę sobie, że te wątki takie właśnie środowiskowe, wychowawcze, takie przekazywanie pewnych wzorców zachowań, modelowanie w rodzinie pierwotnej przez rodziców czy przez osoby ważne, tak, że to jednak ma ogromne przełożenie na to, jakim człowiekiem jest ten młody człowiek później w dorosłości. Bo myślę sobie, że jak obserwujemy tutaj zachowania naszych pacjentów w stosunku do swoich kolegów, to bardzo często to są zachowania, na które w wywiadzie na początku terapii utyskiwali, mówiąc o swoich rodzicach. Czyli im się nie podobało to, że byli przez swoich rodziców traktowani jakoś, albo że rodzice reagowali w jakiś sposób, że oni to dzisiaj oceniają jako sposób taki krzywdzący, tak, oceniający, jakiś taki dyrektywny, jakiś taki nadmiarowy, po czym, wiesz, jak trochę już ochłoną i trochę się w tej terapii łokciami porozpychają i zaczynają czuć się pewni, no to nagle się okazuje, że te ich sposoby reagowania w różnych sytuacjach społecznych są bardzo podobne.
1: Czyli niedaleko pada jabłko od jabłoni.
0: Myślę, że ten wątek wychowawczy jest tutaj znaczący, tak? Zdecydowanie ważny. Ja też często rozmawiamy z pacjentami o takim, to obrazujemy, że warto jest trochę zerwać też z takim rysem pokoleniowym, nie? Że niektóre warto sobie uświadomić te swoje zachowania. Oczywiście można wiedzieć, skąd to, z czego to wynika, tak? Że nie wiem, mój tato się tak zachowywał, albo nie wiem, ktoś się tam zachowywał, że to taki wzorzec czy inny wzorzec, ale to nie ma żadnego znaczenia w życiu później, tak? No to jest jakaś taka ciekawostka. O, mam tak po tacie, tak? Natomiast no, bardziej chodzi o to, że jeśli to jest zachowanie, które mi przeszkadza, albo zachowanie, które powoduje jakieś konsekwencje w moim życiu, no to oczywiście no, w moim interesie jest, żeby się go pozbyć, tak, żeby się nauczyć innych zachowań w tych sytuacjach, innych wzorców zachowania. No i oni to trenują przez rok.
1: Właśnie chciałem zapytać tak trywialnie może,

0: Czy można oduczyć przemocy, agresji?
1: Można, oczywiście. Wiesz, no, pamiętaj, że wiele zachowań, w tym zachowania agresywne, to są zachowania, których ten człowiek się kiedyś nauczył. Ktoś go nauczył, sam się nauczył.
0: No wiesz, ale to inna zupełnie sytuacja, tak zwana prywyczka, czyli nawyki, które wchodziły niezauważalnie, natomiast odwrócenie tej sytuacji jest dużo trudniejsze, ponieważ one, tak mówiąc potocznie, weszły w krew.
1: No ale ty wiesz, no to nie ma znaczenia, czy zauważalnie, czy niezauważalnie, czy z intencją, czy bez intencji. No jeśli się czegoś nauczyłem, to znaczy, że mogę się nauczyć też czegoś innego w zamian, tak? No,
0: teoretycznie tak.
1: Ja, no tak, my bazujemy na takim założeniu teoretycznym, no bo to jest założenie jakby terapii behawioralno-poznawczej, tak? Czyli trenując nowe zachowania, mogę tymi zachowaniami nowymi jakby troszeczkę osłabić ten na przykład nawykowe, czy jakieś tam wynikające z wychowania zachowania negatywne, które do tej pory były w moim udziale, więc no, ten trening nowych umiejętności, trening nowych zachowań, trening nowych sposobów reagowania w trudnych sytuacjach, na przykład złości, tak? Albo na przykład zazdrości, albo na przykład strachu, tak, jeśli czuję takie emocje i dotychczas, że tak powiem, mnie to odpalało, byłem impulsywny, agresywny, machałem rękami i krzyczałem, no to tu się uczę, jak sobie z tymi emocjami radzić na tyle spokojnie i na tyle opanować to swoje zachowanie, żeby, że tak powiem, rozwiązywać problem, a nie tylko wybuchać i eskalować często różne sytuacje trudne.
0: No i tu można by kolejną audycję rozpocząć pod tytułem na ile te cechy charakterologiczne wynikają z temperamentu, a na ile właśnie z wyuczonych zachowań, które na jakimś tam etapie życia przynosiły mu zyski, bo na przykład jak był agresywny, przemocowy na podwórku, no to dostawał piłkę albo inne czekały go nagrody.
1: No to na pewno można by kolejną audycję o tym zrobić, natomiast no, generalnie można to sprowadzić do jednego zdania. Temperament, czy coś, co pewnie masz w głowie mówiąc temperament, jest fundamentem i niektóre zachowania na tym temperamencie się będą rosły, a inne nie będą rosły. No i to trochę tak, no wiesz, ktoś, kto jest raczej mało skłonny do kontaktów społecznych, jest takim introwertykiem, tak, i nie bardzo lubi tłumy, no nigdy nie będzie raczej wodzirejem, a mimo tego, że jego tato będzie grał do kotleta na weselach na gitarze, to on raczej nie będzie, że tak powiem, duszą towarzystwa, nie? I tego się nie da nauczyć. On to będzie umiał robić, ale nie będzie mu to sprawiał przyjemności, więc raczej tego robić nie będzie, tak? I odwrotnie, no, jeśli mamy do czynienia z osobą, która bardzo lubi tłumy wokół siebie i robi szum, tak, i jest taką osobą, która lubi na sobie skupiać uwagę, no to pustelnika z niego też nie zrobimy.
0: Swoją drogą, to bardzo ciekawe, co powiedziałeś. Osoba, która lubi skupiać na sobie uwagę, bardzo często tam między wierszami od razu jest takie skojarzenie, o, pyszałek, narcyz.
1: No trochę tak, wiesz, no to jest gra skojarzeń i jakaś tam semantyka, no jakoś to, wiesz, nazywamy, żeby ułatwić zrozumienie, natomiast już na tyle długo pracuję, żeby starać się nie używać takich słów diagnozujących. Wiesz, bo to są jakieś skróty myślowe, a myślę sobie, że człowiek w wielu obszarach jest takim pewnym kontinuum, tak, że my mamy tak różnie, że mówiąc narcyz, to myślę sobie, że dla mnie to jest jakieś takie określenie diagnostyczne, takie no książkowe. Natomiast jak ja miał powiedzieć, jak ja używam sformułowania narcyz, to chyba ono jest raczej tak, żebym sobie wrzucił pacjenta do jakiegoś worka, chociaż ono mnie pasuje, ale na chwilę niech jest w tym worku, bo to mi ułatwi jakby diagnostykę dalszą.
0: Tak samo było chyba ze słowem próżniak i leń. No to już tak na wszelki wypadek dodam, że Marek Łabudziński nie zna takiej jednostki chorobowej pod tytułem lenistwo, ale to temat na jeszcze jedną audycję. Bardzo Ci dziękuję.
1: Dziękuję również i życzę dobrej nocy.
0: W razie pytań albo na przykład prośby o pomoc, nie ma problemu, proszę do mnie napisać. krzysztof.dobrowolski@radio.opole.pl. Dobranoc Państwu, do usłyszenia.
2: Terapeuci.

0: godzina 23 i wiadomości w Radiu Opole. Po nich informacje o pogodzie. Szpital Kliniczny w Opolu chce konsolidacji ze szpitalami w Prudniku i Białej. Most tymczasowy w Głuchołazach jest rozbierany. Nieumyte jagody mogą być dla nas niebezpieczne.
1: Bąblowica jest chorobą podstępną.
0: Minęła godzina 23.
2: Wiadomości Radia Opole.
0: Zapraszam, Agnieszka Wawer-Krajewska. Władze powiatu prudnickiego podpisały list intencyjny w sprawie konsolidacji placówek leczniczych. Z taką propozycją wystąpił Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Opolu. Samorządowi powiatowemu podlega lecznica Prudnickiego Centrum Medycznego oraz ZOZU w Białej. Idea tego listu jest taka, że potencjalnie umożliwia naszym jednostkom wejście w układ ze szpitalem uniwersyteckim, tłumaczy wicestarosta prudnicki Janusz Siana.
3: Umożliwia powołanie odpowiednich grup roboczych, których celem będzie dokonanie pewnych analiz, ocen, również pod kątem wyboru wariantu tej konsolidacji. Te zespoły robocze, które mają powstać, wypracują wnioski i rekomendacje. Organy właścicielskie, tu w naszym przypadku Rada Powiatu, będzie decydowała o tym, czy zdecyduje się na tą konsolidację, bądź też nie.
0: Teraz o szczegółach trudno mówić, ale z rozmów z przedstawicielami Szpitala Uniwersyteckiego wynika, że jest wiele korzyści dla pacjentów, dodaje prudnicki wicestarosta.
3: Po tej konsolidacji pacjent, trafiając do naszej lecznicy na terenie powiatu, tak naprawdę trafia do Szpitala Klinicznego w Opolu. Wszystkie ścieżki do specjalistów są otwarte dla tego pacjenta. Dostęp do kadry lekarskiej, a co w dzisiejszych czasach jest dosyć istotnym elementem, który tak naprawdę determinuje funkcjonowanie szpitali, zwłaszcza powiatowych.
0: Dodajmy, konsolidację szpitali wspiera państwowy program, a łączące się podmioty lecznicze mogą otrzymać 70 milionów złotych dotacji.
2: Radio Opole. Twoje źródło informacji.
0: Hiszpańska Gwardia Cywilna zatrzymała 5 osób podejrzanych o spowodowanie pożarów lasów. Wśród nich jest 48-latek podejrzany o serię podpaleń w Galicji. A więcej na ten temat Mateusz Czmiel.
4: Zatrzymania mają związek z kolejnymi śledztwami prowadzonymi w czasie, gdy Hiszpania walczy z falą pożarów i wysokimi temperaturami. W Galicji śledczy podejrzewają 48-latka o celowe wzniecanie pożarów przez ostatnie 2 lata. W prowincji Lyon zatrzymano 22-latka, który miał umyślnie podpalić las w pobliżu trwającej już akcji gaśniczej. Z kolei w prowincji Toledo zatrzymano 2 mężczyzn w wieku 51 i 42 lat. Według śledczych wykonywali prace zakazane podczas najwyższego stopnia zagrożenia pożarowego, co doprowadziło do wybuchu pożaru, który objął także region Madrytu. Strażacy nadal walczą z kolejnymi dużymi pożarami, m.in. w Kastylii oraz we wspólnocie Walencji.
0: I wracamy do regionu. Most tymczasowy w Głuchołazach przechodzi do historii. W poniedziałek do użytku oddano nową przeprawę nad Białą Głuchołazką, ale przez najbliższe tygodnie obowiązuje tam ruch wahadłowy. Obecnie 2 tymczasowe przeprawy są demontowane. Te największe elementy już zniknęły z nad rzeki i znajdują się nieopodal parkingu przy ulicy Moniuszki, informuje Agata Andruszewska, rzecznik Opolskiego Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.
5: I teraz do pracy przystępują wojska inżynieryjne z 2. pułku z Inowrocławia. Prace, które rozpoczną się w kolejnych dniach i potrwają do niedzieli, będą polegały na tym, żeby rozkręcić poszczególne elementy całych tych potężnych konstrukcji i kolejno od poniedziałku pierwsze transporty wyruszą do magazynów Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych.
0: A nowy most w pełni przejezdny ma być w 4. kwartale bieżącego roku.
2: Wiadomo. Wiadomości Radia Opole.
0: Sezon na jagody w pełni, ale eksperci przypominają, by nie jeść ich prosto z krzaka. Nieumyte owoce mogą być źródłem zagażenia bąblowicą, groźną chorobą pasożytniczą wywoływaną przez larwy tasiemca bąblowcowego, mówi Marta Szcześniak z sanepidu.
1: Bąblowica jest chorobą podstępną, a rozwija się latami. Nieleczona może doprowadzić nawet do śmierci. I tutaj bardzo ważne jest przestrzeganie zasad higieny, zapobieganie takim zarażeniom. Jeżeli zbieramy jagody, to po powrocie z lasu należy dokładnie umyć ręce bieżącą wodą z detergentem. Przyniesione przez nas owoce należy dokładnie wypłukać. Płuczemy owoce małymi partiami kilkukrotnie pod bieżącą wodą.
0: Dodajmy, w Polsce każdego roku notuje się kilkadziesiąt przypadków bąblowicy.
2: Klikasz i jesteś na bieżąco. www.radioopole.pl. Pogoda.
0: W nocy zachmurzenie małe, temperatura minimalna od 18 do 20 stopni. Jutro również mało chmur, choć miejscami, zwłaszcza rano, to zachmurzenie będzie wzrastać do dużego. Możliwe burze z przelotnymi opadami deszczu. Temperatura maksymalna od 31 do 33 stopni. Radiowy termometr wskazuje w tej chwili 27 stopni.
2: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka.

Mantra, Ania Rusowicz. Dobry wieczór Państwu. Rozpoczynamy ostatnią lipcową nocną audycję muzyczną we wszystkich dźwiękach. Ty przy mikrofonie Żaneta Plotnik-Krumpiec. Zostańcie ze mną, a za moment powiem, co w najbliższej godzinie naszego programu. Stróże Świateł i Ania Rusowicz zostaje oczywiście z nami.

Ania Rusowicz, to co było w audycji we wszystkich dźwiękach ty. Drodzy słuchacze, a dziś w programie zabrzmią dźwięki tworzone przez artystkę, która od lat konsekwentnie podąża własną drogą muzyczną. Czy retro i big beat to jedyne oblicze tej artystki, która już pojawiła się w naszej audycji? Oczywiście mowa o Ani Rusowicz. Sięgniemy po utwory z różnych etapów jej twórczości, od inspiracji muzyką lat 60. i 70., z której zdecydowanie słynie, poprzez autorskie poszukiwania na albumach Genesis i Przebudzenie, aż po najnowsze kompozycje. To będzie muzyczna opowieść o artystce, która z szacunkiem czerpie z tradycji, ze swoich korzeni, ale nie boi się eksperymentować i nieustannie odkrywać nowych brzmień. Zostańcie z Radiem Opole i już przed nami Ania Rusowicz w piosenkach Tam, gdzie pada deszcz, wyjaśniony Ciebie kochać chcę.

Ania Rusowicz, Kuba Badach, Ciebie kochać chcę w audycji we wszystkich dźwiękach Ty. Ania Rusowicz, artystka, która od zawsze kojarzy nam się z taką muzyką lat 60. i 70. Zresztą też kobieta, która ma taki dar mówienia jako pani psycholog. Miałam okazję raz z nią rozmawiać. To był długi wywiad o życiu przede wszystkim, bo właśnie muzyka jest takim wentylem, w którym ona opowiada o tym życiu, ale absolutnie nie brakuje takiej fajnej energii scenicznej, takiego charakterystycznego stylu, a to trzeba w sobie mieć, bo jest jednak bardzo wyrazista od wielu lat na polskiej scenie muzycznej i teraz w trochę innej odsłonie, którą w sumie przed chwilą zapoczątkowaliśmy, bo to będą tak zwane współprace muzyczne i przed nami w piosence Złota Noc Ania Rusowicz, Tomasz Szczepanik, potem z zespołem Mitch and Mitch Ania Rusowicz i w duecie z Adamem Nowakiem. Zostańcie z Radiem Opole.

kto śpiewa i życzy, ten życzy dwa razy. Kto często powtarza te same dwie frazy, i ja wam zaśpiewam dwa zdania niecałe. Nie będę się dzielić

żebyście mieli w głowach dobrze poukładane. Nie zdrowia, nie szczęścia.

Ania Rusowicz, Adam Nowak, Trudne życzenia. Dzisiaj bohaterką naszej audycji jest właśnie Ania Rusowicz i przed nami kolejne piosenki tej artystki. Ślepa miłość, ptaki tobie. Ania Rusowicz.

Tobie, Ania Rusowicz, drodzy słuchacze, w naszej audycji We Wszystkich Dźwiękach Ty, to już wszystko, ale z Anią Rusowicz jeszcze Was zostawię w trochę odsłonie takiej bardziej zagranicznej, bo pojawią się jeszcze na koniec anglojęzyczne jej utwory, chociaż akurat w tej audycji jest dużo polskich piosenek, to pomyślałam sobie, że taki wyjątek na koniec absolutnie może się wkraść. Życzę Wam dobrej nocy, dobrego wakacyjnego odpoczynku, jeśli oczywiście ktoś może odpoczywać, to niech to robi. Wszystkiego dobrego. Sprzed mikrofonu kłania się Żaneta Plotnik-Krumpiec.

czwartkowym programie Sezon Ogórkowy witają Państwa Mariusz Majeran i Tomasz Wojtyłko, który audycję realizuje, a w programie spotkamy się m.in. z edukatorem z Galerii Sztuki Współczesnej w Opolu, Józefem Chyżym, który opowie o sierpniowych zajęciach dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Natomiast Barbara Sypko z Archiwum Państwowego w Opolu opowie o rodzinie Franklów z Prudnika. Zaprosimy również na Jazz Prudnik Festival, a tak w ogóle to zapraszam do godziny 21:00.

0: Proszę Państwa, i mój gość, pani Barbara Sypko, Archiwum Państwowe w Opolu. Dzień dobry, witam Panią bardzo serdecznie.
1: Dzień dobry.
0: Ja Panią tak co róż namawiam na

0: książkę na książkę, ale dobrze, niech pani zbiera te życiorysy, niech pani to opracowuje. Być może znajdzie się jakiś wydawca albo sponsor i wtedy będę pisał przedmowę do tej książki.
1: Już się na to liczę.
0: Już się, proszę Państwa, tutaj zapowiadam. Kolejny życiorys, kolejna ciekawa postać z naszego regionu.
1: Tak, kolejna ciekawa postać, niektórym ze słuchaczy bardzo dobrze znany ród, znana rodzina na Śląsku. Zapewne część z Państwa zna tę historię prudnickich zakładów przemysłu bawełnianego, a dzisiaj przybliżę, może przypomnę niektórym z Państwa, a niektórzy może się dowiedzą czegoś więcej na temat rodziny Fręklów, bo o nich będzie dzisiaj mowa. Dzisiaj przedstawię sylwetkę Samuela Frankla, który był wybitnym przemysłowcem, społecznikiem i jednym z najwybitniejszych przedsiębiorców w historii Prudnika. Był założycielem jednego z największych zakładów na Górnym Śląsku włókienniczych, który odegrał kluczową rolę w rozwoju gospodarczym miasta, przyczyniając się do jego przemysłowego rozkwitu i zdobycia znaczącej pozycji na mapie europejskiego włókiennictwa. Samuel Frankl urodził się w Białej koło Prudnika w rodzinie kupieckiej Abrahama i Handel Franklów. W 1824 roku poślubił Esterę Polkę, z którą doczekał się 14 dzieci. 3 lata później przeniósł się wraz z rodziną do Prudnika i tutaj rozpoczął działalność handlową, prowadząc najpierw sklep z tkaninami, wełną i bawełną, które to towary pozyskiwał głównie od lokalnych tkaczy. Z czasem Samuel Frankl nabył kamienicę przy prudnickim rynku, gdzie mieściły się zarówno sklep, jak i dom rodzinny. Samuel Frankl był niezwykłym przedsiębiorcą, niezwykłym, że tak powiem, miał żyłkę do interesów, tak jak większość osób pochodzenia żydowskiego. Dzięki przedsiębiorczości i pracowitości też oprócz tego potrafił dostrzec nowe możliwości rozwoju, szybko przekształcił działalność handlową w nowoczesne przedsiębiorstwo produkcyjne i w latach 40. XIX wieku inwestował w innowacyjne rozwiązania technologiczne, także był bardzo przewidujący, myślał perspektywicznie, rozwijał współpracę z miejscowymi producentami tekstyliów. I sukces wyrobów, które prezentował na wystawie w Berlinie w 1844 roku i które zdobyły uznanie nie tylko w Niemczech, ale i za granicą, utwierdził go w przekonaniu, że przyszłość należy do nowoczesnej, zintegrowanej produkcji przemysłowej. Wkrótce stworzył zakład obejmujący wszystkie etapy wytwarzania tkanin, czyli od tych początkowych, od bielenia tkanin poprzez produkcję. I w połowie XIX wieku przejął przedsiębiorstwo swojego największego konkurenta Augusta Tilla. I fabryka rozwijała się niezwykle dynamicznie. I tutaj muszę zaznaczyć, że już zatrudniano w latach 40-50 ponad 190 osób. No i coraz to ta kadra się powiększała. Powstawały również, zakład został systematycznie rozbudowany, powstawały nowe hale, obiekty produkcyjne, a wdrażane technologie należały do najnowocześniejszych w Niemczech. Produkowane w Prudniku tkaniny zdobywały uznanie na prestiżowych targach w Berlinie, Monachium, Paryżu, Londynie i tak jak powiedziałam, ta kadra, ta liczba tych pracowników w latach 60. już, ona się powiększa, zatrudniano 1900 osób. I Tym samym Samuel Frenkel stał się jednym z największych pracodawców na Górnym Śląsku. W ofercie firmy znajdowały się wysokiej jakości materiały, szlachetne materiały, w tym adamaszek, przeróżne sukna, aksamity, a także wyroby lniane i płócienne, w tym obrusy, serwetki, ręczniki, chusty, chusteczki do nosa. Także ten asortyment był bardzo szeroki. Trafiały one na rynki wielu krajów Europy oraz Ameryki Północnej. Właściciele, tutaj też pewną ciekawostką jest, że był to naprawdę przewidujący pracodawca i dobry pracodawca, ponieważ właściciele przedsiębiorstwa przywiązywali również wagę, bo z czasem do Samuela dołączyli współwłaścicielami, stali się jego synowie oraz zięć Józef Pinkus i przywiązywali dużą wagę do opieki socjalnej nad pracownikami i ich rodzinami, co stanowiło na tle epoki wyjątkowo nowoczesną postawę. I tu muszę zaznaczyć, że dzięki takiej postawie, dzięki takiej polityce socjalnej tych pracodawców, fabryka Frenkla była chyba jedną z nielicznych, gdzie w XIX wieku nie było protestów, nie było strajków, tak jak na przykład w innych fabrykach, tak? No niekoniecznie na terenie Niemiec, ale pamiętamy film Stanisława Reymonta, prawda? Ziemia obiecana, gdzie były strajki w tym czasie, działo się źle, pracownikom nie dostawali swoich wypłat, musieli pracować ponad godziny ustalone, a tutaj właśnie Frenkel to był taki fenomen, gdzie oprócz tego, że dbał o swoich pracowników, dbał nie tylko o wypłaty, ale również o sprawy socjalne i także ich rodzin. W literaturze przeczytałam, że Frenklowie na przykład fundowali stypendia zdolnym dzieciom swoich pracowników, także opiekowali się, starali się o edukację tychże dzieci właśnie pochodzących z rodzin ich pracowników, tych, którzy byli zatrudniani w zakładach Frenkla. I tak jak jeszcze raz powtórzę, w tej fabryce, w tym zakładzie nigdy nie było strajków, ponieważ Frenklowie byli tak zapobiegliwi i wiedzieli, jak zadbać o sprawy socjalne swoich robotników. Pinkus, Samuel i synowie oraz jego zięć Pinkus, Józef Pinkus, zapewniali dalszy rozwój rodzinnego przedsiębiorstwa, rozbudowywali tę fabrykę, zatrudniali coraz więcej osób, ale tutaj też Samuel Frenkel angażował się także w życie społeczne, religijne i kulturalne Prudnika, także no, nie dbał tylko o swoje interesy, ale też był społecznikiem. No i między innymi pełnił funkcję przewodniczącego prudnickiej gminy żydowskiej, ufundował okazałą synagogę, której uroczyste otwarcie odbyło się w 1877 roku. Był także mecenasem edukacji i kultury. Fundował stypendia dla uczniów Królewskiego Gimnazjum w Prudniku. Wspierał lokalne instytucje, a także organizował wydarzenia artystyczne, jakieś koncerty, spotkania literackie. I za swoją działalność też był wielokrotnie honorowany, wyróżniany między innymi orderem Orła Czerwonego IV klasy czy tytułem tajnego radcy komisarycznego. Samuel Frenkel zmarł w 1881 roku i został pochowany na cmentarzu żydowskim w Prudniku. I tutaj też bardzo piękny gest z jego strony, zresztą w Archiwum Opolskim zachował się testament Samuela Frenkla. Samuel Frenkel przekazał znaczące środki na wsparcie szpitali. Tutaj wiemy, że była to rodzina żydowska, on był pochodzenia żydowskiego i także wspierał szpital klasztoru Bonifratrów, co było chyba rzadkością, ponieważ nie był katolikiem, a właśnie wspierał szpital zakonny Bonifratrów. Także wspierał najuboższą ludność miasta. I założona przez niego fabryka przetrwała ponad 160 lat. W 1945 roku fabryka ta dalej funkcjonowała. Co prawda nie była aż tak rozbudowana w trochę zmienionej formie, ale po 1945 roku pamiętamy, że działały prudnickie zakłady przemysłu bawełnianego i w latach 92-2001 firma działała pod nazwą Zakłady Przemysłu Bawełnianego Frotex S.A. No, pamięć o Samuelu Fręklu jest w Prudniku cały czas żywa. Jego imię nosi między innymi jedna z miejskich ulic, a także zabytkowy platan, który rośnie na terenie dawnego Frotexu. No i Samuel Fränkel, później jego następcy, no w sumie są symbolem przedsiębiorczości, innowacyjności i społecznej odpowiedzialności. No a ta jego działalność na trwałe wpisała się w historię Prudnika i całego regionu. I tutaj muszę powiedzieć, że Samuel Fränkel oraz jego następcy tu mogą być wzorem też dla dzisiejszych przedsiębiorców. No mimo tego, że się człowiek bogaci, to jeszcze stara się wspierać różne inicjatywy, dba o pracowników i dzięki temu no, ta fabryka działa długo, tak? No w sumie 160 lat. Co jest fenomenem tutaj.
0: I po rodzinie Fränklów została nam piękna willa.
1: Piękna willa, teraz... tak. I oprócz tych takich pomników materialnych, no, została piękne wspomnienia, tak.
0: Tak, to trzeba przyznać. I kto by pomyślał, że to jest człowiek stąd?
1: Tak, myślałem, to jest człowiek stąd.
0: Napływowy, a
1: nie, urodzili się właśnie w Białej koło Prudnika. Urodził się w Białej koło Prudnika. Tak. Zresztą Samuel Fränkel, rodzina Fręklów, Pinkusów cieszyła się takim autorytetem, była tak szanowana, że no, żaden z Fränklów nie dostał się do getta, do obozu, ale pozwolono im wyjechać za granicę, opuścić Niemcy. No,
0: Prudnik ma wspaniałą historię i dobrze, że ta historia jest kultywowana, dobrze, że nie poszli w zapomnienie.
1: Tak, oczywiście. No nie da się takiej rodziny, nie da się zapomnieć, która zrobiła tyle dobrego dla regionu.
0: Barbara Sypko, Archiwum Państwowe w Opolu. Dziękuję pani bardzo.
1: Dziękuję.

0: Sezon ogórkowy.
1: W Lublinie po raz 24 odbył się spacer trasą poematu o mieście Lublinie Józefa Czechowicza. Podczas spaceru uczestnicy odwiedzili m.in. najstarszą lubelską nekropolię i Muzeum Czechowicza przy ulicy Złotej. Ten spacer powstał z okazji setnej rocznicy urodzin poety z inicjatywy profesorów Władysława Panasa i Tomasza Pietrasiewicza. Mówi Joanna Zentar z ośrodka Brama Grodzka, Teatr NN.
2: To uważne czytanie poematu wskazało im moment, w którym powinniśmy spacerować, ponieważ podmiot liryczny poematu, czyli wędrowiec, spaceruje właśnie w pierwszą lipcową pełnię księżyca.
1: Podczas spaceru uczestnicy wspólnie czytali poemat w miejscach znanych z utworu.
3: Ciemniej, pagóry zagaje pod łęża.
4: Kocham poezję Czechowicza. Podczas tego spaceru mam wrażenie, że po prostu idziemy razem z nim, tym Lublinem, który on opisuje.
5: Jeżeli chodzi o poezję, resztę Czechowicza jest mi bardzo bliska. Jeżeli można rzeczywiście autentycznie podążać jego śladami, jego krokami, to czemu nie? Ba, nawet powinno się, dlatego bardziej osób, które tak sobie cenią jak my.
1: Trasa spaceru to ponad 7 km marszu i około 15 minut głośnego, wspólnego czytania. Jak już mówiłem, organizatorem wydarzenia jest Brama Grodzka, Teatr NN w Lublinie.

powiedz, skąd u ciebie taki spokój? Gdy zapałkę snów ci gasi deszcz tak na raz, ja wciąż na to szczekam, ja na to warczę.

0: Sezon ogórkowy.
1: W drugiej części audycji Sezon ogórkowy ponownie witają Państwa Mariusz Majeran i Tomasz Wojtyłko, który program realizuje. Za chwilkę spotkamy się z Józefem Chyżym, edukatorem w Galerii Sztuki Współczesnej w Opolu, który zaprosi nas na dwa plenery graficzne, malarskie dla dorosłych i dla młodzieży. Osobne plenery, ale także przypomni o bardzo ciekawym konkursie plastycznym dla dzieci. Zaprosimy również Państwa na Jazz Prudnik Festival. Dwudniowa impreza w piątek się rozpoczyna. Zapraszam do godziny 21.

0: warsztaty cyrkowe, interaktywne pokazy, spektakle plenerowe i imprezje teatralne. To atrakcje 8. Festiwalu Zdarzeń Artystycznych Open Opole 26, który już najbliższy weekend zagości w stolicy regionu. Plac Wolności, Staw Zamkowy i Rynek w Opolu zamienią się w sceny, na których wystąpią artyści parający się sztuką uliczną. Na wszystkie wydarzenia wstęp jest wolny. W sobotę na Placu Wolności powstanie wioska cyrkowa, gdzie pod okiem doświadczonych instruktorów będzie można spróbować swoich sił w różnych dyscyplinach cyrkowych. Warsztaty odbędą się o 12, 13 i 14. O godzinie 15 publiczność porwie pełen humoru i magii Tobi Show. Następnie warto przenieść się nad Staw Zamkowy, gdzie o godzinie 16 odbędzie się pokaz uliczny duetu The Stage Keepers Krzysztof i Sebastian, artyści związani z opolską grupą cyrkową Cudaki. W swoim ulicznym pokazie połączą akrobatykę, żonglerkę i elementy teatru ruchu. O 17.30 Teatr Mały Mi zaprezentuje spektakl Irrea i Eana, czyli jak żyć własnym życiem. Jak czytamy, mądrą, pełną symboli opowieść dla widzów w każdym wieku. W niedzielę o godzinie 10 na Placu Wolności Teatr Małe Mi zaprosi na przedstawienie Kalosze Szczęścia, inspirowane baśnią Hansa Christiana Andersena. Z kolei o 16 przy Stawie Zamkowym będzie można obejrzeć spektakl Tajemnice Toruńskiego Dębu, legendy toruńskie w wykonaniu Teatru Miejsca. Widzowie przeniosą się do średniowiecznego Torunia, gdzie dzięki lalkom, ręcznie tworzonej scenografii i granej na żywo muzyce, ożyją dawne historie i miejskie legendy. Festiwal zakończy na rynku widowisko plenerowe z żywiołów utkani, impresja Teatru A, inspirowane filozofią żywiołów, naturą i relacją człowieka ze światem. Początek o godzinie 21.30. Za artystyczną stronę wydarzenia odpowiadają Stowarzyszenie Kulturalne Pro Scenium i Teatr A. Wydarzenie dofinansowano z budżetu miasta Opola, Radio Opole. 8. Festiwal Zdarzeń Artystycznych Open Opole 26 objęło patronatem medialnym.
1: Dzień się wytarł od naszego bycia. Podchodzę.

0: proszę Państwa, i mój gość Józef Chyży, artysta plastyk, ale także edukator w Galerii Sztuki Współczesnej w Opolu. Dzień dobry, witam Cię serdecznie.
1: Dzień dobry.
0: Czy galeria idzie spać w sierpniu?
1: Galeria przez całe wakacje nie idzie spać, jak co roku. Mamy bardzo bogatą ofertę. Właśnie skończyliśmy serię warsztatów zarówno dla grup zorganizowanych, jak i dla osób indywidualnych, które się cieszyły bardzo dużą popularnością w tym roku. Więc ten moduł taki warsztatowy skończyliśmy. Natomiast w sierpniu zapraszamy Opolan i Opolanki na plenery. Mamy dwa plenery miejskie. O, zaplanowane.
0: Proszę bardzo. To teraz o szczegóły proszę.
1: Plenery się nazywa... będzie to rodzaj pleneru, gdzie będziemy po prostu codziennie rysować centrum Opola. Codziennie będzie inna technika. Mamy dwie edycje. Pierwszą adresowaną dla młodzieży w wieku 10-13 lat od 10 do 12 sierpnia, a druga już dla osób dorosłych, która odbędzie się tydzień później od 17 do 19 sierpnia. Nazwaliśmy to jako rysunki z podwórka, więc będziemy rysować różne podwórka Opola, ale również architekturę, zieleń, ludzi, mieszkańców. Jeden dzień spędzimy też w pięknych, zabytkowych budynkach, w wodociągów i kanalizacji przy ulicy Oleskiej. Więc ogólnie będziemy się przypatrywać temu tak wnikliwie, jak wygląda centrum. Centrum, które codziennie mijamy, spacerujemy, ale nie zawsze przyglądamy się z taką dużą uważnością, bo jednak podczas rysowania pierwszym etapem jest obserwacja, czyli trzeba usiąść i się naprawdę wnikliwie przyjrzeć detalom, które my czasami tak pobieżnie oglądamy, a tutaj dzięki temu będziemy mogli się uważnie na tym skupić, jak wyglądają detale Opola i je narysować za każdym razem w innej technice, więc będzie to też... Ja to mówię, że to jest połączenie trochę sztuki i sportu, bo będziemy też wędrować i spacerować po Opolu, więc będziemy w ruchu, będziemy się przemieszczać. Zajęcia będą się odbywały codziennie 2 godziny, od 10 do 12. I mamy jeszcze ostatnie miejsca zarówno do grupy młodzieżowej, jak również dla dorosłych, żeby uczestniczyć w tym plenerze, który jest bezpłatny i my wszystkie materiały zapewniamy. Każdy otrzyma profesjonalny, duży szkicownik, w którym będzie notował te swoje rysunkowe fragmenty Opola. Zajęcia są bezpłatne i aby się zapisać, należy zgłosić się do mnie na adres mailowy. Wszystkie informacje są na naszej stronie www.galeriaopole.pl w zakładce wakacje 2026.
0: Powiem szczerze, to dosyć intensywne. 2 godziny rysowania, malowania, szkicowania, co tam kto będzie robił i codziennie w innym miejscu, no niesamowicie. Ja sobie teraz tak przypomniałem, jak mówiłeś o tych detalach, że byłem ostatnio w Sztokholmie i wszedłem na dziedziniec ratusza, starego ratusza i patrzę, chyba z 30 osób siedzi i każdy patrzy w inną stronę, ale i coś tam szkicuje. No oczywiście, no, jak to dziennikarz radiowy, podglądam, co tam robią i wcale nie malowali wielkiej bryły tego ratusza, tylko jakieś właśnie takie detale. I zacząłem się przyglądać, no po ich wzroku tak patrzyłem, w którą stronę patrzą, nawet wchodząc, zobaczyłem piękny dziedziniec, ładny, zdobiony, ale w ogóle tych detali nie widziałem, czyli faktycznie jak człowiek już zaczyna taką plastyczną działalność, to zupełnie inaczej patrzy.
1: No zdecydowanie bardziej tak intensywnie odbiera świat i bardziej się właśnie z większą wnikliwością przygląda temu, jak wygląda otaczająca nas przestrzeń. Więc zapraszam wszystkie osoby, które chciałyby w taki sposób spędzić wolny, wakacyjny czas. Zapewne będzie bardzo, bardzo przyjemnie to spędzony czas, a równocześnie będzie można się czegoś nauczyć nowego, rysować architekturę, perspektywę właśnie w różnych technikach rysunkowych.
0: Jak duże to będą grupy?
1: No my liczymy tak na 12-osobowe grupy. To są jeszcze takie grupy, które jeszcze można tak ogarnąć, bo jak się rozejdziemy gdzieś tam w jakichś miejscach, żeby tak wszystkich jeszcze jakoś utrzymać i żeby też było bezpiecznie, bo wiadomo, też jesteśmy w centrum, więc też trzeba wszelkie bezpieczeństwa zachować, zwłaszcza podróżując, spacerując z młodzieżą. Więc na takie grupy liczymy. tak jak powiedziałem, zostały jeszcze ostatnie miejsca, więc serdecznie, serdecznie zapraszam. Natomiast dla, to mówiłem o ofercie dla młodzieży i dla osób dorosłych, natomiast chciałbym jeszcze Państwu przypomnieć, że mamy jeszcze ofertę dla osób najmłodszych, dla dzieci w wieku od 6 do 9 lat, dla których przygotowaliśmy coroczny nasz konkurs. Tym razem samochód, który oddycha, więc można stworzyć fantastyczną, futurystyczną, przedziwną formę rysunkową samochodu przyszłości, wysłać ją do nas do galerii. Czekamy do 24 sierpnia i czekają bardzo atrakcyjne nagrody oraz wspaniała wystawa. To jest taki apel też do rodziców, bo oczywiście tutaj koordynatorem tego projektu zapewne będą rodzice, opiekunowie, dziadkowie, którzy najmłodszym właśnie przeczytają o założeniach tego konkursu. Wszystkie informacje również znajdują się u nas na stronie www.galeriaopole.pl. Zatem oferta edukacyjna jest dla osób w każdym wieku u nas.
0: Samochód, który oddycha, jak to świetnie brzmi, aż już oczami wyobraźni widzę, co ci młodzi ludzie wymyślą, bo to przecież nie pierwszy tego typu konkurs i ty też się uśmiechasz, bo te prace różnorodne przychodzą zwykle, prawda?
1: Bardzo różnorodne. Ten konkurs się zawsze cieszy dużą popularnością, bo jest to konkurs ogólnopolski, więc przychodzą do nas prace z całego kraju. My go organizujemy wspólnie z Lelkiem i z Dobroteką, więc tutaj zarówno dbamy o połączenie takich komponentów. Tutaj technologia samochodu, design Dobroteka i my trochę sztuki dodajemy do tego i z tego wszystkiego wychodzi jakiś fantastyczny efekt.
0: Wracając jeszcze do tych plenerów, czy ty już masz opracowany taki szczegółowy plan, że codziennie w tym miejscu i to będziesz ludziom proponował do namalowania?
1: To znaczy, teraz jestem na etapie właśnie wybierania takich miejsc, bo oczywiście centrum to są i piękne obiekty zabytkowe. Mamy teraz katedrę odnowioną. Kilka lat temu prowadziliśmy takie właśnie też zajęcia plenerowe dla dzieci i młodzieży i wtedy też właśnie chodziliśmy i do kościołów opolskich, i architekturę, i rynek rysowaliśmy, i kamieniczki, i parki, więc tutaj no, jest mnóstwo fantastycznych miejsc, też takich miejsc, gdzie można sobie wygodnie usiąść, w spokoju, w cieniu i sobie rysować.
0: Albo na rynku w słońcu.
1: Albo na rynku w słońcu, albo na wzgórzu uniwersyteckim, gdzie jest trochę zieleni i trochę jest tam cienia, więc zapewne znajdziemy jakieś takie trzy różne lokalizacje, gdzie będzie można rysować trochę zabytkowej architektury, trochę takich mobilnych elementów miasta, jakieś samochody, ludzi, tego co się zmienia i stanowi o takiej tkance miejskiej. I na pewno też trochę zieleni, bo mamy też piękne, piękne parki, czy kanał Młynówka, też jest bardzo, bardzo urokliwy, więc chcielibyśmy, żeby też tutaj zmierzyć się jak gdyby z różnymi takimi tematami.
0: Ja się tak pytam, bo to wiesz, czeka cię niezła wycieczka po Opolu.
1: Ale to jest wspaniałe. Ja bardzo lubię te planery, bo właśnie tak jak mówię, to jest takie mobilne. My zmieniamy miejsca, więc to nie jest tak, że my przez dwie godziny siedzimy i rysujemy w danym miejscu, tylko my się tak my wędrujemy. Zatrzymujemy się na przykład na 20 minut, rysujemy i lecimy dalej. Więc to jest taki bardzo intensywny czas. W ubiegłym roku, bo te nasze plenery miejskie są związane też z festiwalami dzielnic, które w galerii organizujemy od wielu lat. W ubiegłym roku mieliśmy festiwal ZWM-u, więc zwiedzaliśmy blokowiska i w ogóle podwórka, więc ta architektura była zupełnie inna, a teraz mamy już stare centrum miasta, więc też będzie to troszkę w innym charakterze. W ubiegłym roku też plener się cieszył bardzo dużą popularnością, więc zapraszamy. Ostatnie miejsce jeszcze zostały. Jak ktoś nie ma pomysłu, jak spędzić sierpniowe 3 dni, to zapraszamy do nas. Można się zgłosić.
0: Zapraszam Państwa. Józef Chyrzy z Galerii Sztuki Współczesnej w Opolu. Dziękuję bardzo.
1: Dziękuję bardzo.

0: Muzycy znani w kraju i za granicą wystąpią podczas 19. Jazz Prudnik Festival. W programie dwudniowej imprezy jest 5 plenerowych koncertów w ogrodach Ośrodka Kultury. Usłyszymy znakomitą muzykę, a rozpoczynamy już w piątek o godzinie 17:00 występem zespołu Velvet Trio, anonsuje Sylwia Gawłowska-Miller, dyrektorka Prudnickiego Ośrodka Kultury.
1: To czeska formacja z Mary Veliką. Kolejnym wykonawcą będzie zespół New Bone. O godzinie 20:30 nowy projekt Michała Barańskiego No Return, No Karma. Ci wykonawcy to laureaci Fryderyków w kategorii Artysta Roku, muzyka jazzowa. Znakomite osobowości, które można na naszej scenie słyszeć.
0: Sobotnie koncerty Prudnickiego Festiwalu Jazzowego rozpoczną się o godzinie 19:00. Usłyszymy wówczas eksperymentalną formację Lunam, dodaje dr Sylwia Gawłowska-Miller.
1: A o godzinie 20:30 akcent międzynarodowy, bo to wykonawca prosto z Nowego Jorku, Dean Bauman Band. O tym wokaliście Madonna mówiła, że to jest głos Boga. Wysoka sztuka wokalna, piękna barwa głosu i niesamowicie swingujący wokalista. A to wszystko w towarzystwie znakomitych polskich i włoskich muzyków.
0: W programie Prudnickiego Festiwalu są też imprezy towarzyszące dla różnych grup wiekowych. Sobotnie warsztaty wokalne rozpoczną się o godzinie 10:00, a poprowadzi je Marię Velika. Natomiast o godzinie 18:00 zacznie się wernisaż w galerii na poddaszu. Na wystawie zatytułowanej Doskocz do jazzu swoje prace zaprezentuje miejscowy fotograf Marek Doskocz. Liczne atrakcje przygotowano także dla dzieci. Wstęp na wszystkie koncerty jest bezpłatny, a patronat medialny nad muzycznym wydarzeniem objęło Radio Opole. Zapraszamy Państwa do Prudnika. God we trust is on a dollar. That's the only dude they

0: Sezon ogórkowy.
1: I to wszystko, proszę Państwa, w mojej audycji. Kłaniają się Państwu Mariusz Majeran i Tomasz Wojtyłko, który program zrealizował. Do usłyszenia.
2: So pray to God I lost, lost, yeah, I took a chance. Chances had me scarred, scarred, but it made me hard. Hardest to ever grasp, grasp, but I never grasp, grasp on the other side.

piece of me. You want a piece of peace, you can't get a piece of me.